0: to północnoirlandzki zespół z Belfastu Stiff Little Fingers w piosence Alternative Ulster. W Irlandii Północnej wybuchły protesty związane z atakiem nożownika, do którego to ataku doszło na początku tego kończącego się tygodnia. Antyimigranckie środowiska wezwały do manifestacji w całej Irlandii Północnej po tym, jak okazało się, że Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części miasta. To wywołało wielką falę przemocy. W samej stolicy miało zostać zawieszone kursowanie części komunikacji autobusowej. Pojawiają się też doniesienia o blokadzie wjazdu na autostradę. Część komentatorów obawia się, że protesty przerodzą się w brutalne zamieszki, do jakich dochodziło na wyspach w latach poprzednich, w 2024 czy 2025 roku. A o sytuacji w Belfaście porozmawiam z Aleksandrą Łojek, mieszkanką Belfastu, dziennikarką, tłumaczką, autorką książki Belfast 99 ścian pokoju, też pracującą aktualnie z uchodźcami, co może być istotnym kontekstem do tej rozmowy. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, z Belfastu.
0: To jest taki temat, którego relacjonowanie wymaga dużej precyzji, bo łączy on ze sobą kilka istotnych wątków, ale chyba to, co się przebija w tym momencie przede wszystkim, zanim wejdziemy jeszcze w tę dyskusję o stanie Wielkiej Brytanii, to jest przemoc. Powiedz proszę, od czego się zaczęło w tym przypadku, co było powodem tej fali przemocy?
1: Zaczęło się od tego, że Bogu ducha winny człowiek został zaatakowany przez uchodźcę o innym kolorze skóry i atak był wyjątkowo brutalny. Niestety był też sfilmowany, więc można było go zobaczyć. Niestety miałam nieszczęście zobaczyć niechcący. Przeraził mnie i obejrzałam do końca, tak to chyba jest. Zaczął krążyć w sieciach społecznościowych i to wywołało, nie bójmy się, przynajmniej ja uważam, że nie trzeba się bać tego słowa, pogromy w Irlandii Północnej. Oczywiście doszło do zrozumiałego sprzeciwu związanego z tym, że potwornie skrzywdzono człowieka, natomiast w grę weszły sprawy rasowe, czyli że czarna osoba skrzywdziła białą osobę i to zostało tak naprawdę nie tyle rozmuchane, co pewnie rozmuchana kwestia właśnie koloru skóry, a nie kwestia samej tragedii, do której doszło. No i w związku z tym przez kilka kolejnych nocy w Belfaście płonęły domy i płonęły mieszkania. Szukano młodzi i niemłodzi ludzie ubrani w czarne dresy i zakryci kominiarkami szukali mieszkań, domów, w których mieszkają imigranci. I rzeczywiście działo się to w taki sposób, jak mówię, to znaczy sprawdzano, czy w danej posesji mieszkają imigranci i wtedy podpalano te posesje, więc to był naprawdę pogrom. Doszło do kilku podpaleń też biznesów imigranckich. Dość duża liczba osób, na niewielką liczbę osób ogólnie mieszkającą w Irlandii Północnej musiała wynieść się, uciec z własnych domów, przenieść się gdzieś i zrezygnować z mieszkania w swojej okolicy, więc bardzo niedobra sytuacja, która rozlała się na całe miasto i na inne miasta w Irlandii Północnej.
0: I też sytuacja przywołująca trochę skojarzenia z dawnymi niechlubnymi czasami, prawda? Tutaj się odwołam do takiego dziennikarza Roriego Carolla, korespondenta Guardiana w Irlandii, który napisał w ostatnich dniach, że podobne sceny zdarzały się wcześniej w Anglii, ale w Irlandii Północnej obecne wydarzenia przywołały historyczne skojarzenia. Tutaj cytuję, w 1969 roku tłumy wypędzały katolickie rodziny z części tych samych ulic, a z kolei Peter Shirlow, dyrektor Instytutu Studiów Irlandzkich na Uniwersytecie w Liverpoolu, mówi tak, to ten sam rodzaj zachowania, wypędzanie ludzi uznawanych za obcych. Czy ty widzisz też tu pewną paralelę tego rodzaju?
1: Widzę pewną paralelę, ale troszeczkę od innej strony chciałabym na to popatrzeć, dlatego że to jest moim zdaniem tutaj zinstrumentalizowano rasizm do próby załatwienia innej sprawy, innego dużego problemu, który jest problemem dużym dla części mieszkańców Irlandii Północnej. To znaczy tutaj od razu uściśle, że w Irlandii Północnej mieszkają dwie nacje, tak naprawdę z grubsza ujmując, czyli Irlandczycy i Brytyjczycy. Mhm. Irlandczycy mieszkający w Irlandii Północnej chcą, żeby Irlandia Północna przyłączyła się do Republiki Irlandii. Brytyjczycy chcą status quo, czyli żeby Irlandia Północna należała wciąż do Zjednoczonego Królestwa. I paradoksalnie, wspominając o tym, wiem co mówię i do czego zmierzam. Otóż chodzi o to, że i rasizm, i szukanie zła ofiarnego, i zamieszki tak naprawdę mają na celu próbę utworzenia, a właściwie odtworzenia granicy dzielącej Irlandię Północną od Republiki Irlandii. I to o tym tu tutaj trzeba mówić, że to jest, rasizm stał się narzędziem, a że w obecnych czasach przy mediach społecznościowych i przy napięciach, jakie są tworzone przez, można powiedzieć, ultraprawicę, ale też jakieś pewnie inne grupy, rasizm jest bardzo wygodnym pretekstem do tego, żeby zmobilizować ludzi, no to właśnie wykorzystano to straszne przestępstwo, do którego doszło. Tym bardziej, że warto też podkreślić, że rodzina samej ofiary, Stevena, Steve'a, podkreślała, że nie chce absolutnie, by to, co się wydarzyło, w jakikolwiek sposób było wykorzystane do dzielenia społeczeństwa, do pielęgnowania jakichkolwiek napięć i niesnasek. Oni to podkreślali wielokrotnie. Nie zostało to wysłuchane, nie zostało to uszanowane.
0: No, jednocześnie te napięcia, one są obecne i to nie od dzisiaj, prawda? W Irlandii Północnej czy w ogóle w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że to jest tak, że taki atak budzi napięcia, które były czy są obecne już w społeczeństwie wcześniej. Jak się ogląda filmiki z Irlandii Północnej teraz, no to tak jak powiedziałaś, użyłaś bardzo mocnego słowa, czy słów pogrom, pogromy, no to można mieć wrażenie, że tam dochodzi do samosądów, do wojen ulicznych, najczęściej między właśnie osobami o białej skórze z osobami o ciemnej skórze. Z czego wynika to napięcie, które nie pojawiło się dzisiaj przecież, nie pojawiło się z tą sprawą, tak samo jak nie pojawiło się z tą ostatnią sprawą Henry'ego Nowaka, o której tak dużo się mówiło. Co leży u źródła tego i dlaczego właśnie w Irlandii Północnej teraz dochodzi do takich scen?
1: Wiesz, ja tutaj uściśle, że nie dochodzi już do wojen ulicznych. To były dwa dni i sądzę, przypuszczam, że teraz przez jakiś czas będzie w miarę cicho, z tym, że wchodzimy do okresu, który nazywa się w Irlandii Północnej tak, silly season, czyli sezon zamieszek właśnie, ale w trakcie to są zamieszki, do których dochodzi w tym okresie, to są zamieszki pomiędzy Brytyjczykami i Irlandczykami. Natomiast dlaczego, o co chodzi z tą sprawą, dlaczego tutaj nagle doszło do takich zamieszek, do zamieszek na tle rasowym tak naprawdę? Ogólnie Zjednoczone Królestwo, jak wiemy, nie pałało przez długi czas, co było też odgórnie podsycane do imigrantów jako takich. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli, że jeszcze 20-15 lat temu to o Polakach pisano najgorsze artykuły, zwłaszcza oczywiście w przodującym nienawiści do wszystkich tak naprawdę innych ludzi. Daily Mail, to nas oskarżano, to było dość popularne w Polsce, mówiono też o tym, oczywiście o zabieranie zasiłków i jednocześnie zabieranie prac, co już jest paradoksem, ale o zjadanie królewskich łabędzi z parków i tak dalej. To my byliśmy wrogiem publicznym od 2004 roku, kiedy Polacy przyjeżdżali, a potem pojawiły się inne nacje i ta niechęć była kierowana do tych innych nacji. Rasizm przebijał się, tutaj nie należy o tym zapomnieć, że on oczywiście istniał, odkąd myślę, ludzie zauważyli, że są ci inni, więc Zjednoczone Królestwo miało problem z rasizmem i pewnie ma. W Irlandii Północnej nie było tego problemu tak naprawdę przez długi czas, natomiast falami pojawiała się niechęć do obcych. Były takie poglądy, że być może obcy rozmyją ten konflikt, że nie będzie konflikt pomiędzy Irlandczykami i Brytyjczykami, może dobrze jest, że się pojawili, no a później pojawiły się narracje, że niedobrze, znowu to samo co wszędzie, zabierają zasiłki, zabierają wszystko, co mogą zabrać, zabierają migranci. Teraz przesunęło się to na osoby o innym kolorze skóry, przy czym wydaje mi się, że najbardziej chodzi o muzułmanów, przynajmniej tak argumentuje to część tych radykalnych Brytyjczyków. Mówię o części i o radykalnych Brytyjczykach, nie o wszystkich Brytyjczykach absolutnie. Także ta niechęć przesunęła się na nich, no i jak wszędzie na imigrantów, z tym, że głównie osoby uchodźcze i osoby starające się o azyl w Irlandii Północnej. Co jest o tyle też ciekawe, że tych uchodźców, przepraszam, osób starających się o azyl w Irlandii Północnej jest stosunkowo niewiele, jest mniej niż 2000 osób w ogóle takich w tej chwili w Irlandii Północnej, która liczy 1 800 000 ludzi, więc ich jest bardzo, bardzo niewielu. Więc oczywiście patrząc na to od tej strony, naprawdę nie jest możliwe, żeby te osoby w jakikolwiek sposób wpływały na losy Irlandii Północnej, czy polityczne, czy ekonomiczne. Tym bardziej, że osoby starające się o azyl nie mają prawa do pracy, nie obciążają w żaden sposób ekonomii, dlatego że dostają tygodniowo 40 funtów na to, żeby kupić bilety i wyżywienie. Mhm. Dostają miejsce do spania rzeczywiście i tak naprawdę to tyle. No i opiekę zdrowotną, która w Irlandii Północnej, czy w ogóle w Zjednoczonym Królestwie w tej chwili nie jest najlepsza. Niemniej to, że w ogóle coś dostają, budzi niechęć u niektórych, a niechęć ta jest nieuzasadniona, jeśli chodzi o to, w stosunku do kogo jest skierowana, ale frustracje są oczywiste, dlatego że upada służba zdrowia w Zjednoczonym Królestwie. W tej chwili, żeby dostać się do specjalisty, czeka się od 2 do 3 miesięcy, czasami również do roku, mniej więcej tak jak w Polsce. Ja sama na operację swoją czekałam 3 lata. Dentystów już publicznych prawie, że nie ma. Jeżeli są, trudno się jest do nich dostać i też się za nich płaci, choć niewielkie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromny, ogromny kryzys mieszkaniowy, z tym, że nie dlatego znowu, że wszędzie mieszkają migranci, że mają prawa do mieszkania socjalnego, bo żeby dostać prawo mieszkania do mieszkania socjalnego, trzeba odbębnić, odpracować i określoną liczbę lat tutaj, więc to też nie jest takie proste. Natomiast po prostu buduje się dużo mniej domów socjalnych, czy domów w ogóle, a jeżeli się je buduje, to przyjmują je deweloperzy, kupują je deweloperzy, którzy i tak dalej. Więc to są te same problemy, które są wszędzie indziej.
0: Olu, ale no jednocześnie, czy tak czy inaczej, pojawiają się takie argumenty i myślę, że one nie są bezzasadne, że brytyjskie państwo w tym momencie bardziej pilnuje języka debaty w ramach politycznej poprawności niż bezpieczeństwa ludzi. Ja mówię, jakie się pojawiają argumenty, że częściej mówi się o tym, żeby dusić antyimigracyjną narrację, a nie o tym, że są poważne problemy, które należałoby rozwiązać. Ty wspominasz o tych problemach związanych z funkcjonowaniem państwa, tych wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o te problemy związane z migracją, no jest takie poczucie w Wielkiej Brytanii, że państwo przestało kontrolować konsekwencje własnej polityki migracyjnej. Nie mówię o tej polityce sprzed 15 lat, czy tam 10 lat, ale tej aktualnej polityki migracyjnej. I tutaj mówimy o dużych kosztach tej masowej migracji, mówimy o słabej kontroli granic, o nieskutecznych deportacjach, o pewnej gettoizacji części dzielnic i też przestępczości części środowisk imigranckich. Czy takie odczucie można też mieć na miejscu? Czy ty się zgadzasz z takimi argumentami?
1: To znaczy, ja się absolutnie nie zgadzam z tymi argumentami i wiesz, jak mówisz ty, że mówimy, to znaczy kto mówi, bo rzeczywiście mówi o tym Daily Mail, Daily Express i mówią o tym ludzie, którzy sami często nie mają pracy dlatego, że jej nie chcą, natomiast to nie jest tak naprawdę to coś, co się pojawia poza mediami społecznościowymi czy mediami. Użyję prywatnego przykładu, ale poszerzę więcej, żeby to nie było odparte na prywatnych przykładach, tylko co chcę powiedzieć. Pobyt mój w szpitalu, który tam kilka lat temu byłam w szpitalnej operacji, gdyby nie to, że staw był cały prawie, no nie cały, ale oczywiście w dużej mierze składał się z nigeryjskich pielęgniarek, pielęgniarzy i lekarzy z różnych krajów, nie miałby się kto nami wszystkimi zaopiekować. Więc to, o czym mówisz, używając liczby mnogiej, to jest właściwie to jest ten język, który jest używany przez media społecznościowe, które rzeczywiście tutaj strasznie zatruwają.
0: Jasne, czyli
1: atmosferę.
0: Ja rozumiem, że ty...
1: Ja nie widzę problemu,
0: ja, nie, poczekaj.
1: Wiesz?
0: Znaczy, ja rozumiem, że twoja teza jest taka, że Wielka Brytania nie ma problemów z polityką migracyjną i że Wielka Brytania nie zmaga się z kryzysem polityki migracyjnej w tym momencie.
1: Uważam, że Zjednoczone Królestwo nie zmaga się naprawdę z... Nie uważam, żeby w Zjednoczonym Królestwie problemem byli imigranci, migranci czy osoby starające się o azyl.
0: Jeżeli używasz słowa problem, to też zależy w jakim kontekście. Natomiast chodzi mi o samo jakby ten odcinek brytyjskiej rzeczywistości, to znaczy polityka migracyjna. Jak rozumiem, według ciebie Wielka Brytania dobrze sobie radzi z polityką migracyjną. Polityka migracyjna jest w tym momencie sukcesem.
1: Nie powiedziałam tego. Powiedziałam, że nie jest problemem. Natomiast nie powiedziałam, że jest sukcesem. Uważam, że jest dużo kwestii, które należałoby doszlifować. Wiesz, sama pracując na co dzień z uchodźcami, i wiem, jak wygląda na przykład, jak wygląda ich przygotowanie do samego procesu i w jaki sposób wygląda cały proces tego, prowadzący do tego, żeby ewentualnie dostać prawa uchodźcy. To są tak naprawdę przesłuchania i bardzo dokładna kontrola i sprawdzanie tego, skąd dana osoba się bierze i jak bardzo poważne i prawdziwe są powody, dla których decyduje się, żeby składać podanie o azyl. Mhm. Łącznie z tym, że w przypadku na przykład osób, które nie wiem, deklarują się, że są z południowych Indii, mówią danym językiem, sprowadza się osoby zatrudnione przez ministerstwo, które mówią danym dialekcie, żeby sprawdzić, czy to jest prawda. Te osoby muszą często są pytane dokładnie o to, jak wygląda ich sąsiedztwo i to jest sprawdzane na Google Maps czy przez kogoś innego. To są naprawdę wielogodzinne przesłuchania. Jeżeli jest jakiś problem, o którym pewnie też się mówi, natomiast z którym ja nie mam do czynienia, ale coś, co bezpośrednio. Natomiast coś, co mnie zdecydowanie martwi, też jako matkę, to jest to, że się mogą pojawiać osoby, które przekraczają granice nielegalnie. I te osoby, które nie składają podania, nie składają się, nie zwracają się o pomoc do państwa o azyl. I to są osoby, które nie przechodzą tak zwanego screeningu, czyli nie są sprawdzone i tak dalej, więc to są bardzo różne osoby. Natomiast dlaczego powiedziałam, że martwi mnie to jako matkę, dlatego że sama też pracowałam z osobami, które są nieletnie albo skończyły raptem 18 lat i które wędrowały przez różne dziwne środki transportu, żeby dostać się tutaj. Więc domyślam się, że też są dzieci, które gdzieś giną i mogą być bardzo źle traktowane. Więc to jest problem. Na pewno problemem jest to, że wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki każdego państwa, że osoby powinny móc mieć prawo wszystkie, żeby starać się o azyl, tak jak mają w Irlandii Północnej, czy szerzej w Zjednoczonym Królestwie, im powinny przejść, tak jak tutaj przechodzą, weryfikacje. I tyle.
0: No właśnie. Natomiast... To a propos jeszcze tej weryfikacji, bo wydaje mi się, że warto tutaj też dołożyć kontekst tej konkretnej sytuacji, o której zaczęliśmy rozmowę. Jak to było w przypadku, czy jak to jest w przypadku tego nożownika? Bo to też jest migrant, który, jak się zdaje, otrzymał azyl w ramach przyspieszonej procedury. Czy tutaj wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Czy państwo brytyjskie może mieć sobie tutaj coś do zarzucenia?
1: Wiesz, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czy odbyło się zgodnie z prawem. Zakładam, że tak. Nawet jestem pewna, że to odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ nie sądzę, że państwo brytyjskie mogło sobie pozwolić na to, żeby przepuścić kogokolwiek, kto byłby potencjalnie niebezpieczny. Mówię o formalnej procedurze. Mhm. Natomiast co się stało z tą osobą pomiędzy tym, kiedy została tutaj przyjęta, a do momentu, kiedy popełniła to straszne przestępstwo, to jest zupełnie inna sprawa, która pewnie będzie rozpatrywana przez sąd i przez inne grupy. Ktoś mógł przyjechać i być po sprawdzeniu, okazać się, że jest a. złym człowiekiem, b. psychopatą, c. nie ma to nic wspólnego z jego kolorem skóry. I uważam, że bardzo niesprawiedliwe to jest, no ale to jest takie wołanie, prawda, spragnienie, nie wiem, co chciałam powiedzieć tutaj, użyć ładnego określenia, ale mi umknęło z głowy. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo smutne jest to, że właściwie teraz mówimy o tym, zamiast potępić po prostu przestępstwo, zająć się może leczeniem, może wspomaganiem ludzi o zaburzeniach psychicznych. Nie mówię, że ten człowiek miał zaburzenia psychiczne, po prostu nie wiemy. Natomiast to, że protesty wywołują, no, czy pogromy wywołują tego typu sytuacje, a nie na przykład to, co się dzieje w Irlandii Północnej, ale w innych miastach Irlandii, Zjednoczonego Królestwa, czy wszędzie indziej, gdzie są przestępstwa popełniane przez osoby o naszym kolorze skóry, równie brutalne jak to przestępstwo i nie ma pogromów na nas samych, nie przeprowadzamy ich na samych sobie, czy samosądów. Oczywiście jestem przeciwko temu, żeby to się działo, ale nagłaśnianie tej strasznej sprawy w kategorii koloru skóry przestępcy jest dla mnie zupełnie, jest to bardzo smutne i przerażające. A co się wyniknie, jeśli chodzi o tego konkretnego człowieka, no to zobaczymy. Tak jak powiedziałam, przypuszczam, że skoro doszło do przyznania przyspieszonej procedury, to znaczy, że wszystko odbyło się lege artis, zgodnie z prawem. Co dalej będziemy wiedzieć, to po prostu jest morderca. A jakiego koloru skóry i czy jest uchodźcą, czy jest wykształconym człowiekiem, który przyjechał wykładać na uniwersytecie, a potem zabił 3 osoby, czy 2, czy coś, to tutaj jakby nie ma różnicy, prawda?
0: Olu, ta sprawa oczywiście też stała się sprawą polityczną w ogóle w całej Wielkiej Brytanii. No i politycy też oczywiście z tego korzystają. Korzysta z tego chociażby Nigel Farage, który też wezwał brytyjski rząd do ujawnienia szczegółowych informacji na temat tożsamości napastnika, jego statusu imigracyjnego. Zresztą znamy tą politykę także z poprzednich lat i podobnych przypadków. Czy zamieszki w Belfaście, właśnie jak one mogą się przełożyć na sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii? Czy one właśnie dadzą jeszcze paliwa takim politykom jak Nigel Farage i jego partii Reform?
1: Jeśli chodzi o Farage'a i o to, czy o jego żądania, żeby jak najwięcej informacji ujawnić na temat nożownika, na temat tego przestępcy, akurat nie są złe, dlatego że jest to zgodne z prawem. W Zjednoczonym Królestwie, jeżeli ktoś jest o coś oskarżony, zwłaszcza o przestępstwo tego typu, można ujawnić bardzo wiele na jego temat informacji i to jest zresztą bardzo ważne, żeby można było zrozumieć, o co chodzi. Także to jest akurat, i to jest śmieszne, że ja to mówię akurat, natomiast to nie jest nic dziwnego. Co do wykorzystania tego przestępstwa, tego bestialskiego aktu przez innych polityków, to oczywiście oczywiście będzie to wykorzystywane. Teraz będzie pytanie, musimy sobie zadać, w czyim to jest interesie i po co. Jeśli chodzi o Irlandię Północną, bo nie chcę wypowiadać się, wiesz, na temat całego Zjednoczonego Królestwa, po prostu nie mam wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o Irlandię Północną, to tutaj celem jest to, żeby powstała granica pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Tutaj jakby nie ma, wiesz, co do tego żadnych wątpliwości. Tego bardzo się boją niektórzy Brytyjczycy, znowu podkreślam niektórzy, że ich tożsamość jest rozmyta, że ci obcy zabiorą im coś, co dla nich jest cenne, co właściwie trudno też jest jakby określić, co to jest, oprócz poczucia brytyjskości, bo ta tęsknota za określoną tożsamością też nie jest najważniejszą sprawą.
0: Natomiast, żeby jeszcze postawić kropkę, z czegoś to się jednak bierze. To znaczy, oczywiście, że prawdą jest, że politycy, media społecznościowe przede wszystkim, czy skrajni prawicowi agitatorzy próbują przekonać ludzi, że przemoc wobec migrantów rozwiąże wszystkie ich problemy. To oczywiście jest jasne. Wiadomo też, że przemoc nie rozwiąże żadnych problemów i że przemoc zawsze jest przemocą, której w żaden sposób nie da się uzasadnić. Ale jakbym jeszcze cię zapytał na koniec, bo zbliżamy się do końca, jakie są te najważniejsze problemy Irlandii Północnej czy Wielkiej Brytanii? Bo mówiąc o sprawie migrantów w Zjednoczonym Królestwie, tak czy inaczej, właściwie zawsze otwiera się puszkę Pandory.
1: Myślę, że problemem Irlandii Północnej, czy szerzej Zjednoczonego Królestwa, czy w tym momencie całego świata jest lęk. Jednak budzenie lęków i to jest to, co najbardziej działa, żeby utrzymać władzę. Jeśli chodzi o samą Irlandię Północną, to w tej chwili mamy te same problemy, co reszta świata, czyli to, co wspomniałam, czyli kryzys mieszkaniowy, służba zdrowia, czyli tak naprawdę najważniejsze rzeczy dla ludzi. A charakterystyczne dla Irlandii Północnej jest jeszcze to, że chodzi o ziemię, o to, kto tutaj będzie, czy Irlandczycy, czy Brytyjczycy, jak się rozstrzygnie kwestia zjednoczenia czy niezjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką. Tutaj to jest najważniejsze i to się stało właściwie dla tych atakujących gdzieś, to jest najważniejsza rzecz. Jak się określić, kim są, kim oni sami są i jak bardzo zagrażają imigranci i czy imigranci w kontekście tego, jak będzie wyglądała przyszłość Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej.
0: Jak w tym momencie wygląda sytuacja w Belfaście? Czy można powiedzieć, że najgorsze miasto ma już za sobą?
1: Miejmy nadzieję, wiesz, ja tu mieszkam także i mieszkam w brytyjskiej protestanckiej dzielnicy. Wydaje się, że wszystko na razie wygląda, że będzie okej. Okay. Policja wyjątkowo się zmobilizowała, z tego co słyszałam, też ściągnięto siły ze Szkocji. Policja brytyjska nie jest delikatną policją i też, to już wspominałam, myślę w swoich wypowiedziach, że to społeczeństwo jest bardzo inwigilowane i infiltrowane. To znaczy naprawdę tutaj ze względu na porozumienie piątkowe zawarte w 1998 roku, tutaj naprawdę pilnuje się tego spokoju, pilnuje się kooperacji pomiędzy dzielnicami i tak dalej. To, co się wydarzyło, wymknęło się bardzo spod kontroli, w czym bardzo pomogły bardzo media społecznościowe. To sianie dezinformacji, zresztą to jest bolączka całego świata. Na razie jest spokojnie, oby tak zostało, ale jest napięcie. Sama pracuję, tak jak wspomniałam, z uchodźcami. Jedna moja rodzina, z którą współpracowałam, po prostu wczoraj wyjechała do Glasgow, co nie jest dobre. Ale w moim sąsiedztwie mieszka 20 narodowości i właśnie widzę przez okno, jak dzieci bawią się arabskie, syryjskie z lokalnymi, więc oby tak ten obrazek jak najdłużej trwał.
0: Czyli mniej mediów społecznościowych, więcej rzetelnych ekspertów, takich jak Aleksandra Łojek, która była gościnią niewidzialnych światów i obserwuje tę sytuację na miejscu. Bardzo ci dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję.
0: A teraz kolejny irlandzki zespół, tym razem z Dublina, Fontaines DC w piosence Starburster i tutaj dziękuję za tę polecajkę koledze Antkowi Pyzelowi. Rzeczywiście, całkiem przyjemna kapela, a nawet więcej niż całkiem.

irlandzki zespół Fontaines DC. Teraz wybierzemy się na Kaukaz Południowy, a zaczynamy od dźwiękowej pocztówki z okolic góry Ararat. Ormiański zespół Ladaniwa.

0: Stasia Budzisz, reporterka, pisarka, jest gościnią Niewidzialnych Światów. Rozmawialiśmy kiedyś o Gruzji w tej audycji i o twojej książce, a dziś o Armenii, sąsiedzie Gruzji, gdzie ostatnio odbyły się wybory parlamentarne. O tych wyborach też zresztą rozmawialiśmy całkiem niedawno w radiu. Jeszcze wówczas pamiętam, że na początku cię zapytałem, czy głosy są policzone, czy nie. I chyba wciąż nie wszystko zostało policzone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii będziemy znać dzisiaj.
0: Natomiast no były, czy są takie wątpliwości natury, że tak powiem, proceduralnej, bo prorosyjski sojusz, Silna Armenia, zresztą za chwilę mam nadzieję, że jeszcze powiemy o tym, jak te głosy się rozłożyły. On się domagał, czy domaga się unieważnienia wyniku wyborów parlamentarnych. Ten wniosek miał już zresztą trafić do Centralnej Komisji Wyborczej. Tak czy inaczej przyjmujemy, że nic tutaj już się nie powinno wydarzyć i te wybory wygrała umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana.
1: Tak, zdecydowanie wygrała umowa społeczna Nikola Paszyniana. W tym aspekcie na pewno nic się nie zmieni. No, że mieli jakieś pretensje, to też właściwie nikogo nie dziwi, no bo pokażcie mi wybory, w których ktoś nie ma do kogoś pretensji o to, że gdzieś tam ktoś komuś zapłacił albo nie zapłacił. Bo rzeczywiście
0: Rosja tego, na przykład, tam na zawsze przykład, kto ma pretensje.
1: Natomiast, ale też sam Nikol Paszynian, bo no nie ukrywajmy, za nim stoi cały sektor administracyjny, w związku z tym też nie do końca wiemy, czy tam były jakieś przymuszenia, czy nie było tych przymuszeń. Natomiast sam dzień wyborów, co wiem też od obserwatorów tych wyborów, przebiegł bardzo spokojnie. Właściwie do niewielu rzeczy można było się doczepić. Na pewno nie do procedur, do ewentualnie jakichś takich podczas liczenia głosów, że ktoś tam gdzieś położył gdzie indziej kartkę, ale to i to niekoniecznie była kartka na opozycję, tylko właśnie na Nikola Paszyniana. Więc tam nikt się nie dopatrzył jakichś takich naruszeń wielkich, więc wydaje mi się, że tam nie powinno się nic wydarzyć.
0: A to jest sukces premiera Nikola Paszyniana, ten wynik wyborów, bo pamiętam, że mówiło się przed tymi wyborami, o, za chwilę może być duży zwrot w kierunku Rosji, Paszynian może przegrać te wybory, tymczasem nie przegrał i będzie, zdaje się, najdłużej rządzącym premierem w historii.
1: Rosja robiła wszystko, żeby Paszynian może nie przegrał te wybory, bo wiadomo było, że wejdzie do parlamentu, natomiast żeby jej opozycja, czyli opozycja prorosyjska była jak najsilniejsza, bo to jest coś, co się Rosji po prostu najzwyczajniej na świecie opłaca. Nie sądzę, że oni mieli jakiekolwiek nadzieje na to, żeby w ogóle wykluczyć Nikola Paszyniana. Nikol Paszynian jest też w jakimś tam stopniu, pomimo tego, że Rosja Nikola Paszyniana nie lubi, to on jest też w jakimś tam stopniu wygodnym politykiem. Wygodnym z tego względu, że Armenia z racji tego, że jest Paszynian, ma jakieś kontakty z Zachodem i te kontakty z Zachodem są również wykorzystywane przez Rosję. Armenia jest w Unii Euroazjatyckiej, to jest taka Unia Gospodarcza, taki odpowiednik Unii Europejskiej. W związku z tym handluje z Rosją, ale handluje również z państwami zachodnimi i przez właściwie od 22 roku pomagała Rosji obchodzić sankcje. I musimy mieć to na uwadze, musimy o tym przez cały czas pamiętać, dlatego w momencie, kiedy wygrałby te wybory, nie wiem, Samuel Karapetian z Silnej Armenii, czy Robert Koczarian z Aliansu, czy Bloku Armenia, te kontakty mogłyby ulec zachwianiu i niekoniecznie ta Armenia już mogłaby te sankcje pomagać Rosji obchodzić.
0: Jakie nastroje w ogóle były w Erywaniu po tych wyborach? Bo chciałbym skorzystać z tego, że wracasz właśnie stamtąd, że widziałaś to wszystko, obserwowałaś to na miejscu. Było takie poczucie, ja wiem, że to oczywiście diagnoza społeczna, to zawsze jest pytanie zbyt ogólne, ale jakie były te twoje wrażenia? Czy było takie poczucie trochę ulgi, że nie będzie tego prorosyjskiego zwrotu? Jak w ogóle ludzie komentowali w stolicy te wyniki wtedy, gdy poznali je przynajmniej częściowo?
1: Był niezwykły spokój i to trzeba przyznać. Jeżeli mogłabym użyć nawet takiego sformułowania, to były to wybitnie nudne wybory. Naprawdę nie działo się nic. Na przestrzeni poradzieckiej, powiem szczerze, że to były najnudniejsze wybory, które widziałam. Więc życzmy sobie takich. Wszędzie właściwie. I no cóż, no ludzie komentowali. Też musimy pamiętać o tym, że Nikol Paszynian ma jednak bardzo duży elektorat negatywny. I to widać w tych wyborach, ponieważ jak duża część opozycji prorosyjskiej, ale nawet jeżeli pominiemy opozycję prorosyjską, ale też opozycję proeuropejską, czyli taką opozycję, która jest stricte przeciwko Paszynianowi, jednak ją posiada i ona jednak w tej Armenii funkcjonuje. Nikol Paszynian ma też wielu zwolenników, ponieważ no, to za jego czasów Armenia podniosła się gospodarczo. ma to związek oczywiście z 22 rokiem i wybuchem wojny w Ukrainie pełnoskalowej, ale też jednocześnie w pewnym stopniu uspokoił sytuację na granicy z Azerbejdżanem, czyli sytuację wojny z Azerbejdżanem. Owszem, za jego czasów, za czasów jego, tego czasu, kiedy on był premierem, Armenia straciła Karabach. Natomiast rzeczywiście proces pokojowy doprowadza do tego, że tam nie giną już ludzie choćby na granicy z tym krajem.
0: Chociaż nie uda mu się prawdopodobnie zawrzeć pokoju z Azerbejdżanem, bo to też było uzależnione, zdaje się, od wyniku tych wyborów i tej większości konstytucyjnej on nie będzie miał, czy jego partia nie będzie miała.
1: Tak, jego partia ma większość parlamentarną, natomiast nie ma większości konstytucyjnej, a większość konstytucyjna była tak naprawdę dla niego taką szansą na zakończenie całego tego procesu pokojowego podpisaniem pokoju, ponieważ Azerbejdżan wymaga od Armenii zmiany preambuły w konstytucji, w której jest napisane, że Karabach to Armenia. I rozmawiałam z, dwa dni temu rozmawiałam z jednym z analityków z Azerbejdżanu, który powiedział mi, że w tej sytuacji oni sobie zdają sprawę z tego, że Paszynian nie będzie w stanie przeprowadzić referendum ze względu na opozycję, która jest absolutnie antyazerbejdżańska i antyturecka, więc nie będzie mógł przeprowadzić tego referendum, więc jakby podpisanie pokoju przez najbliższe 5 lat dla Azerbejdżanu jest absolutnie wykluczone. Zatem też idzie nawiązanie stosunków dyplomatycznych między tymi krajami, ponieważ oni nie podpiszą pokoju bez wykreślenia tej treści z preambuły. Tłumaczył ten analityk mi to z takim argumentem, który jest logiczny, mówiąc o tym, że w tym momencie jest Paszynian i oni wiedzą, że za czasów Paszyniana raczej nie dojdzie do jakiegoś rewanżu ze strony Armenii, ale za 5 lat zmieni się władza i nie wiadomo, czy ktoś powołuje się na tę konstytucję i na tę preambułę do konstytucji, nie zmieni zdania, nie postąpi zupełnie inaczej, a oni chcieliby ten temat zamknąć już na zawsze.
0: Czy ten wynik wyborów oznacza, że Armenia utrzyma kurs na Europę? I co to tak naprawdę znaczy w przypadku Armenii utrzymać kurs na Europę? Na co to realnie się przekłada?
1: No to jest właśnie taka największa zagadka tego, w jaki sposób taki jednoznaczny zostało to przedstawione w naszych mediach, ale nie tylko w naszych, w ogóle w europejskich mediach, że Armenia wykonała zwrot na zachód i teraz będzie odłączać się od Rosji. Nie będzie odłączać się od Rosji. Paszynian przez cały czas to powtarza, że on nie zamierza rezygnować z Rosji. Rzeczywiście, jeżeli Rosja zrezygnuje z Armenii, no to nie będzie to winą Armenii. Oni też jakby postawili się w takiej sytuacji,

0: strategicznego partnera, który będzie pomagał jej w całym systemie obronności i bezpieczeństwa kraju. Rosja się nie sprawdziła. Armenia jest członkiem Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. To jest takie wschodnie NATO, którego przewodniczką jest oczywiście Rosja. I Rosja nie pomogła Armenii podczas wojny o Górski Karabach, drugiej wojny o Górski Karabach, którą Armenia przegrała w 2020 roku. Na początku tracąc 70% terytorium Karabachu, a potem we wrześniu odbył się eksodus Ormian z Karabachu, a 1 stycznia 2024 roku ta nieuznana przez nikogo, nawet przez Armenię, republika w ogóle przestała istnieć. I Rosja nie pomogła Armenii. Dlaczego nie pomogła? Armenia była przekonana, że pomoże i nigdy nie dopuści do tego, żeby Azerbejdżan zaatakował Armenię. Wojen nie planuje się z dnia na dzień, więc prawdopodobnie w 2020 roku Rosja już wiedziała, że będzie wojna w Ukrainie. Wiedziała też, że do tego będzie jej potrzebny Azerbejdżan, ponieważ za jego pośrednictwem będzie mogła na przykład to, co robi, sprzedawać swój gaz do Europy. Nie chciała się absolutnie kłócić z Turcją i tu musimy jakby też zaznaczyć, że Azerbejdżan i Turcja to jest jakby jedno i to samo w kontekście tej wojny o Karabach. I nie chciała sobie robić jakiegoś przeciwnika w Turcji, w związku z tym była jej potrzebna też. I dlatego Rosja nie zareagowała, nie pomogła Armenii i Armenia zdecydowała, że zaczyna kupować broń już nie tylko u Rosji, ale również we Francji, w Indiach i dywersyfikować to. I rzeczywiście jakby w tym kontekście zamroziła swój udział w tym układzie o bezpieczeństwie zbiorowym. Natomiast w dalszym ciągu jest od Rosji uzależniona wysoce, bo jest 80% tak naprawdę gazu pochodzi z Rosji, z którego Armenia korzysta. Koleje armeńskie są własnością Rosji. Cały rynek zbytu, czyli koniaki, wina, kwiaty, warzywa, owoce, szereg różnych tego typu rzeczy, to też leci na rynek rosyjski. I rzeczywiście Armenia będzie mogła otworzyć po kolei jakiś rynek na przykład na swoje produkty na Unię Europejską, ale dobrze wiemy, że to nie jest takie proste, że teraz Unia Europejska otworzy swoje podwoje i wpuści armeńskie kwiaty, wpuści armeńskie pomidory, czy nie wiem, jakieś inne ogórki, bo to jest też czas, proces i tak dalej. I nie mam też pewności, że to się wydarzy tak szybko i że Armenia na tym nie straci. No więc Armenia rzeczywiście musi bardzo dobrze lawirować, żeby tej Rosji też nie stracić.
1: To teraz zrobimy sobie chwilę przerwy od rozmowy, ale wrócimy do tematu jeszcze Armenii i o Ormianach proponuję, żebyśmy jeszcze porozmawiali. Po tej muzycznej przerwie, a na zebranie myśli kolejny ormiański zespół Gary Kisona w piosence Kamizana.

0: Stasia Budzisz wciąż w studiu Niewidzialnych Światów. Rozmawiamy o Armenii. Sporo rozmawialiśmy o polityce, to teraz w ogóle o Ormian chciałem cię zapytać. Niecałe 3 miliony osób tyle żyje w Armenii. No a stawka tych wyborów była przeogromna. Dlaczego te 3 miliony osób są tak ważne zarówno z perspektywy Zachodu, jak i Rosji, bo przed przerwą rozmawialiśmy o tej ważności tego narodu czy tego państwa zarówno dla jednych, jak i drugich.
1: No właśnie, Armenia trochę dla Europy stała się taką na zakładkę Gruzją, czyli takim miejscem, w którym Europa może sobie zrobić swój przyczółek. No polityczno-gospodarczy, no bardziej taki.
0: Zastanawiałem się, kiedy wywołasz Gruzję, bo tak ci już się wymykała ta Gruzja, prawda? Zarówno podczas poprzedniej rozmowy, jak i tej.
1: Znaczy ona musi się wymknąć, bo ona jest też, to są naczynia połączone de facto. No to jesteśmy na Kaukazie, więc jakby nie da się bez tego opowiedzieć tej historii. I rzeczywiście Gruzja, kiedy stała się krajem autokratycznym, bo już tak powinniśmy o niej mówić, no przestaje być dla Europy takim partnerem. Nie wiemy do końca, czy Armenia stanie się tym partnerem, ale no, są na to bardzo wysokie szanse. Armenia ma ambicje ku temu, żeby stać się takim skrzyżowaniem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ku temu dąży właśnie też ten proces pokojowy z Azerbejdżanem i coś, co kiedyś się nazywało korytarzem zangezurskim, a teraz nazywa się właśnie taką drogą imienia Donalda Trumpa, czyli w takim w skrócie TRIP. I to jest na południu Armenii. To ma być taki korytarz pomiędzy Azerbejdżanem a Nachiczewanem. To jest też jeden z tych elementów, które Azerbejdżan chciałby wprowadzić w tym systemie, znaczy jakby w tym procesie pokojowym z Armenią, żeby uruchomić ten korytarz i połączyć swój kraj ze swoją eksklawą drogą. Zainteresował się tym Donald Trump, który no, ma ambicje na to, żeby otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Co prawda trochę miesza nazwy tych krajów. Tu Azerbejdżan nazywa Aberbejdżanem, a Armenię Albanią, tak jakby nie do końca mu tam to wychodzi. No już się trochę ostatnio chyba nauczył, ale rzeczywiście no jest to takie dość kuriozalne. No i dla Ormian jest to szansa na to, że będzie zawarty pokój. No i też szansa na to, że to się rozwinie i będą zarabiać na tym jako na tranzycie. Część analityków w Armenii upatruje w tym ogromną szansę na rozwój tego kraju. Część boi się tego, że Siunik, czyli ta południowa prowincja Armenii, gdzie ma się znaleźć ten cały trip, od Armenii odpadnie i zostanie zaanektowany przez Azerbejdżan. Więc głosy są podzielone.
0: No właśnie, aneksja, Azerbejdżan. Chciałem cię jeszcze zapytać, czy w społeczeństwie, skoro o tym społeczeństwie, czy jest obecny temat takiej traumy Karabachu, tego, że Armenia straciła Karabach? Bo pojawiały się takie informacje, że to trochę wina jest właśnie Paszyniana, który nie dopilnował relacji z Rosją. I też zastanawiam się, że skoro on wygrał te wybory, to mogłoby to sugerować, że ten temat nie jest aż tak istotny, ale pewnie powiesz, że jest istotny.
1: Jest, bo Paszynian, widzisz, bo to jest też bardzo skomplikowana opowieść, dlatego że Paszynian przy tej kampanii wyborczej już kilka lat wcześniej rozpoczął taką politykę, która nazywa się realną Armenią, czyli skupienie się na tym, co mamy w granicach tych niecałych 30 tysięcy kilometrów kwadratowych. Nie chodzi o to, żebyśmy zapomnieli o historii, ale chodzi o to, żebyśmy już nie mieli tych naszych takich rewanżystowskich, tego rewanżystowskiego nastroju. I odpadł tak naprawdę Ararat, który jest po stronie tureckiej, co jest ogromnym symbolem dla Ormian. Po pierwsze genocydu z 1915 roku, którego ludobójstwa Turcja nie uznała, znaczy Imperium Osmańskie wcześniej, które tego dokonało, ale Turcja tego nie uznaje. Araratu już nie zobaczymy, więc na pieczątkach na przykład, kiedy dostaniemy pieczątkę wjazdową do Armenii, to znikło. W tym momencie jakby znika z tej mapy takiej, można powiedzieć, wyobrażonej Armenii, również Arcach, czyli jak nazywali Ormianie Górski Karabach. Ci ludzie, no to jest świeża sprawa, bo to jest 23 rok, kiedy blisko 100 tysięcy Ormian musiało opuścić swoje domy i zamieszkać w Armenii właściwej, chociaż większość albo część jakaś z nich przeniosła się absolutnie do Rosji, nie chciała mieszkać w Armenii i chciała tam zostać. No i teraz kwestia jest tego, że ani części Ormian nie podoba się to, że on przebudowuje politykę historyczną kraju, czyli jakby przestaje robić z Ormian i Armenii ofiary historii, procesów historycznych i geopolitycznego położenia. I na to ma też wpływ bardzo duży diaspora armeńska, która jest zdecydowanie większa niż, niż ilość ludzi, która w ogóle zamieszkuje i kiedykolwiek zamieszkiwała Armenię. I teraz ja mam na myśli ludzi, którzy mieszkają w Stanach, w Ameryce Południowej, w Europie Zachodniej, w Rosji, w Azji Centralnej, no we wszystkich zakątkach świata. I Ormianie przez wiele lat mieli takie poczucie i podejście, że jeżeli jesteś Ormianinem, niezależnie od tego, czy urodziłeś się w Stanach, czy gdziekolwiek jeszcze indziej, zarobiłeś jakieś wielkie pieniądze, inwestowałeś w Armenię, niezależnie od tego, gdzie co się z tymi pieniędzmi stało, ale generalnie jakby wysyłałeś te pieniądze jakieś tam do Armenii, wspierałeś tę Armenię, Armenia była dla ciebie taką Mekką, to jedyne, co chcesz, to jest dobro Armenii. Natomiast diaspora nie ma prawa głosu, ale ma pieniądze, więc jakby tymi pieniędzmi wywiera wpływ na Ormian. Oni nie mają prawa głosu i myślę, że to jest dobrze dla tej Armenii, a zwłaszcza dla tej tak zwanej realnej Armenii, którą chce Paszynian. Dlatego, że perspektywa siedzenia w ciepłym fotelu gdzieś tam w Paryżu jest zupełnie inna, niż gdyby ten człowiek przeniósł się do jakiegoś Megri na południu Armenii i próbował tam żyć. W tych warunkach, w których jest. Bo to jest pięknie sobie opowiadać o naszej pięknej, wspaniałej, trudnej, ciężkiej i martyrologicznej historii i tragediach, które przeszedł nasz naród i trzeba o tym pamiętać i wspominać i przez cały czas pokazywać, jakim my jesteśmy strasznie uciemiężonym narodem, a co innego żyć w tym miejscu i jakoś żyć z tymi sąsiadami w tym kraju, który jest tak naprawdę zamknięty z dwóch stron, bo on ma otwarte dwie granice. Jedną na północy z Gruzją, drugą na południu z Iranem. Największe granice i z Turcją, i z Azerbejdżanem są zamknięte, więc to utrudnia to życie. Tak naprawdę Paszynian, który w 21 roku, czyli już po wojnie w Karabachu, startował w wyborach parlamentarnych i który też wygrał mimo wojny i utraty Karabachu, miał zupełnie inny program polityczny. On miał populistyczny program polityczny, w którym mówił o pan Armenii, o tym, że Karabach jest Armenią, o tym, że nie można zapominać o naszej przeszłości, bo to jest jakby najważniejsze. Absolutnie zmienił opowieść w tym momencie. Więc no jest to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Armenia w takim układzie realnej Armenii no, będzie mogła się rozwijać. Jakby to jest kolejny też przykład na to i myślę sobie, że też dobry przykład dla Polski, że grzęznięcie w polityce historycznej, w pamięci hamuje, a nie rozwija.
0: Piękna puenta na koniec. O Armenii, a nawet o kilku Armeniach, a nawet i o Gruzji mówiła zajmująco jak zawsze Stasia Budzisz, reporterka, dziennikarka, pisarka. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec jeszcze kolejny zespół z Kaukazu, z Armenii, bo jak żeby inaczej, The Bambir, Trans Dance. I teraz naprawdę będzie się działo, proszę państwa. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. W cztery oczy.
1: Witam Państwa. Dzień dobry, no bo to jeszcze pełnia dnia, niedziela, 14 dzień czerwca. To jest w jakimś sensie audycja wyjątkowa, powiem Państwu na zakończenie dlaczego, ale też z racji gościa, bo powiem Państwu, że no grubo to dzisiaj się bardzo szykuje. Bo jeżeli powiem, że gościnią jest aktorka, no to ktoś z Państwa powie, no normalny aktorek jest mnóstwo. Ale jeśli powiem Państwu, że jej żywiołem tak naprawdę nie jest scena czy kamera, ostatnio w każdym razie, tylko jej żywiołem jest to oto. Woda. Woda. Ona się czuje jak ryba w wodzie. Agata Załęcka, rekordzistka Polski. Niedawno rekord na Filipinach 97 metrów. I ile centymetrów, droga Agato?
2: I 20 centymetrów.
1: No właśnie, prawie 98. Przysłałaś cudowne zdjęcia. Przedstawiam Państwu już teraz oficjalnie. Agata Załęcka, aktorka i freediverka.
2: Dzień dobry. Dzień
1: super.
2: Dobry. Dziękuję za zaproszenie, ale jak ryba w wodzie, nie tylko czuję się pod wodą, ale na scenie też.
1: Świetnie. O scenie pewnie jeszcze porozmawiamy, ale no z racji tego, co się wydarzyło ostatnio, skoncentrujemy się jednak na twoim sukcesie freedivingowym. Myślę, że dla naszych słuchaczy twoja opowieść może być fascynująca, bo to będzie opowieść też o wolności. Ja to wiem, bo ja mam tego paddy do 20 metrów i już tych kilka nurkowań w życiu zrobiłem i wiem, jak się to przenosi na emocje, ale ty robisz to w zupełnie inny sposób, bo ty nie masz tej ciężkiej butli z tlenem, tylko
2: no, z powietrzem.
1: Z powietrzem, dobrze. No tak, masz rację. To nie tylko tlen, tam jest powietrze, racja. Poprawiaj, ale ja przede wszystkim będę z ogromną frajdą słuchał twojej opowieści, bo najpierw chyba musimy zacząć od tego, jak to się stało, że Agata Załęcka, aktorka po szkole filmowej w Warszawie, jest dzisiaj gwiazdą freedivingu.
2: To proste. Po prostu musiałam odpocząć od aktorstwa i uciec w poszukiwaniu głębi pod wodę.
1: Tylko
2: w poszukiwaniu siebie.
1: Normalnie młode dziewczyny, nie wiem, idą na siłownię, zaczynają pływać albo jeździć na rowerze. Freediving mi się wydaje dyscypliną dość ekstremalną, Agata. To trzeba mieć umiejętność wstrzymania oddechu na dość długo i nie bać się głębi.
2: Freediving z zewnątrz może się wydawać ekstremalny, ale to, co ja przeżywam wewnątrz, to jest zupełnie co innego. To jest aktywna medytacja, tak to mogę nazwać.
1: A kiedy wpadłaś na to, że to jest dyscyplina, która stanie się twoją pasją?
2: Tak naprawdę wszystko zaczęło się u mnie profesjonalnie w COVID-zie. Nie tak dawno temu.
1: No tak, 4 lata temu.
2: Trochę dłużej, 5.
1: Czyli bardziej 21.
2: Tak, to było pod koniec pierwszego roku covidowego, kiedy byliśmy wszyscy wolni strzelcy, muzycy, artyści, aktorzy i inni. Byliśmy zablokowani i uruchomieni ostatni. Tak nie mogłam się odnaleźć w tym świecie. Nie mogłam oddychać i zeszłam pod wodę. Pokazano mi ten basen, mój mąż Kuba Kwiatkowski pokazał mi ten basen. Muszę o tym powiedzieć, bo on czasami się obraża, że go pomijam, ale tak, pokazał mi ten basen.
1: Chodzi o basen w Mszczonowie?
2: W Mszczonowie, który ma 45 metrów
1: tak.
2: głębokości w najgłębszym punkcie. I tam na tym basenie przypomniało mi się, że kocham wodę, bo jako ośmiolatka już byłam zakochana w wodzie i w świecie podwodnym. Po 2 tygodniach niechcący dotknęłam dna tego basenu. Po 8 miesiącach wygrałam międzynarodowe pierwsze zawody, które się tam odbywały, niechcący. I trafiłam na listę top 20 freediverek na świecie w kategorii CNF, czyli żabką. Po czym po roku pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Świata i tam zrobiłam 2 rekordy Polski. A w międzyczasie, zanim pojechałam na Mistrzostwa Świata, to pokazywałam swoje nurki na Facebooku, Instagramie i koledzy zauważyli, że biję rekordy Polski nieoficjalnie. Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak rekordy Polski. Także powiedziałam A, teraz mówię B. A w międzyczasie, kiedy byłam nad morzem, przygotowując się do kolejnego rekordu, zadzwoniła do mnie produkcja serialu Dzielnica Strachu, która zaprosiła mnie do głównej roli w projekcie. Ten projekt trwał 5 lat. za który jestem bardzo wdzięczna. Dostałam za niego też telekamerę, nagrodę dla aktorki 2024. Także z wody wyciągnął mnie plan zdjęciowy, ale cyklicznie wracam pod tę wodę, tudzież po planie zdjęciowym czy po spektaklu teatralnym lecę na basen.
1: Wróćmy do tej sytuacji, kiedy mąż zabiera cię na ten basen w Mszczonowie do naszego kolegi Michała, który założył najpierw te miejsca, gdzie można latać, fruwać, flyspoty, a później właśnie zdecydował się także na ten najgłębszy w Polsce basen. Moja jakby myśl jest taka, że jak dziewczyna, która kocha wodę, idzie i patrzy na taki basen, no to mówi, dajcie mi butlę.
2: To prawda, pierwszy raz zeszłam z butlą, z Michałem Braszczyńskim na dno tego basenu. Mój Kuba słyszał, że byłam kiedyś scuba diverką, bo zostałam, jeżeli ktoś z Państwa orientuje się, jeśli chodzi o PADI, to jest open water diver, advanced diver, dive master, nitrox diver. No i ja tak od zera do bohatera szczeblami rosłam i byłam kiedyś mieszkałam 3 miesiące w Egipcie, w Sharm el-Sheikh. Zostałam dive masterem, czyli tak zwanym przewodnikiem podwodnym, tuż przed instruktorem nurkowania.
1: No tak, to Mekka nurkowania, Rafa i tak dalej. Wiesz, że ja tam jeszcze nigdy w życiu nie byłem. To jest przede mną. Ja zrobiłem kurs na Zanzibarze już ładnych kilka lat temu i też mi się to bardzo wydało takie podniecające, ekscytujące i ten moment, kiedy rzeczywiście schodzi się już z tym swoim masterem, instruktorem i zaczynasz czuć frajdę z tego unoszenia się w wodzie, wow, do dziś, piękne było to uczucie.
2: Nurkowanie pod wodą jest fantastyczne, natomiast scuba diving jest to patrzenie, dla mnie jest to patrzenie na zewnątrz, a freediving jest to nurkowanie w głąb siebie.
1: Dokładnie, myślę, że pięknie to powiedziałaś, bo kiedy się schodzi z butlą, to patrzysz, co się dzieje wokół, prawda? Szukasz ryb, zwierząt innych.
2: Rafa koralowa.
1: Rafa, tak. A kiedy jesteś bez butli i właśnie, czy to jest tak, że ciebie ściąga lina na dół, czy ty musisz o własnych siłach swoich mięśni płynąć jak najniżej?
2: Absolutnie zabronione jest no limit. To, co widzieli Państwo w Wielkim Błękicie, że ściąga nas winda w dół, tego się już dzisiaj raczej nie stosuje. Nie ma takich zawodów oficjalnych, bo to jest niebezpieczny freediving. Jednak jesteśmy zbyt uzależnieni od sprzętu, który może nie zadziałać tam na głębokości. I ja schodzę o własnych siłach i wychodzę o własnych siłach.
1: Czyli tylko jest linka?
2: Jestem, płynę wzdłuż tak zwanej liny opustowej, przypięta smyczą do niej, na której końcu jest tak zwany stoper. Ta lina mnie stopuje, nie mogę płynąć na głębokość, jaką chcę. Myślę, że Michał, spokojnie mogłabym zanurkować na ponad 100 metrów obecnie, ale trzeba też umieć wyjść. Wtedy, jeżeli zrobiłam ostatnio 97 metrów, to 100 metrów to są 3 metry w dół, 3 metry do góry. To jest razem łącznie 6 metrów. Tak. To jest około 8-9 sekund nurkowania dłużej. Więc trzeba wtedy liczyć siły na zamiary. Więc my mamy we freedivingu tak zwane stopery na tej linii, wzdłuż której płyniemy. I ustanawiamy, anonsujemy tak zwaną głębokość blisko naszego personal best, życiówki, albo maksymalnie 5 metrów więcej niż nasza oficjalna życiówka. Nie ma czegoś takiego, że ona jest otwarta i płyniemy sobie hen, gdzie chcemy. Również są 4 dyscypliny i jedna z tych dyscyplin tylko pozwala na dotykanie tej liny. Każda z 3 dyscyplin w płetwach na przykład nie mogę dotykać liny, bo jeżeli złapię za tę linę w jakimś punkcie, który jest niedozwolony, zostaje zdyskwalifikowana.
1: No tak, to trochę jak pływak, który jak dotknie liny, która oddziela tory, to jest out of the game.
2: A, widzisz, nie wiedziałam tego.
1: Tak, natomiast fascynujące jest to, kiedy mówisz tak, jeszcze 3 metry w dół byłaby setka, ale to jest 6 razem, przeliczasz to na sekundy. Powiedz, ile czasu musiałaś wstrzymać oddech, kiedy zeszłaś na 97?
2: Moje 97 zajęło mi 3 minuty 36 sekund. Mogłoby być trochę szybciej, ale zawsze tak jest, że życiówkę robi się nieco dłużej, pieczołowicie. To jest jednak strach przed tą nową głębokością. A potem jak już się głowa przyzwyczaja, no to wiadomo, że ten czas i te mięśnie do pracy, to ten czas się skraca. Ale to było 3,36.
1: A z tego, co mi mówiłaś, to potrafisz wstrzymać oddech grubo ponad 4 minuty.
2: Statyczne wstrzymywanie oddechu moim rekordem jest 5 minut i 8 sekund, ale nie trenuję tego, wolę się ruszać pod wodą. Nawet jeżeli leżę w statyce, to muszę ruszać nogą, bo po prostu jakieś ADHD. Ja po prostu lubię się ruszać pod tą wodą i nie liczyć czasu. Oczywiście muszę go kontrolować, mam alarmy czasu, alarmy głębokości, ale mnie interesuje po prostu głębokość.
1: No tak, czyli bardziej metry, a nie sekundy.
2: Tak jest, ale również nie na głębokość. Reprezentowałam nasz kraj, ale byłam w Belgradzie 2 lata temu na Mistrzostwach Świata w tak zwanej dynamice, czyli nurkowanie na dystans w basenie 50-metrowym olimpijskim. I zrobiłam 206 metrów w płetwach i 205,5 w płetwie, monopłetwie. Także trenuję również tę głębokość, do głębokości na basenie w Warszawianka albo na WUM-ie. Mhm. W poprzek.
1: No tak, tak. To, co powiedziałaś o tym, o różnicy między nurkowaniem a freedivingiem, że to jest takie wejście mocno w siebie. Czy to nie jest tak, że to jest ryzyko, że mogłaś znaleźć coś takiego w sobie, co by cię przeraziło?
2: Przepiękne pytanie, dziękuję ci za nie. Ja teraz wróciłam z czymś tak pięknym i tak wzbogacającym mnie, że nie chciałabym tego stracić.
1: Czyli to było na plus, to było dobre.
2: Absolutnie na plus.
1: Aha. A były rzeczy takie, które przerażały?
2: Nie.
1: A, to dobrze.
2: Przerażały mnie tylko moje lekcje, które miały miejsce, kiedy nie zna się swoje granice. No i konsekwencje tych lekcji mnie czasami przeraziły, kiedy broniłam złota, nie byłam zbyt doświadczona, kiedy moje ego było zbyt wygórowane, tudzież ambicje wielkie, no zawsze mam fajne ambicje, ale to przerażało mnie konsekwencje moich lekcji, ale dzisiaj te lekcje mnie bardzo dużo nauczyły.
1: I co to są lekcje?
2: To na przykład ktoś inny powiedziałby pomyłki, przegrane, błędy, potknięcia, zemdlenia, porażki. Tak, tak. Ja to nazywam lekcjami dla głowy. Aha. Jest to pozytywne. Mimo wszystko szukam pozytyw... Szklanka do połowy pełna w mojej głowie jest.
1: To jest doświadczenie, Agata. Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Umiejętność wyciągania wniosków z różnych sytuacji, które nam się w życiu zdarzają. Ty to ładnie nazywasz, to jest lekcja. Zdecydowanie, lekcję trzeba odrobić. Mhm. I trzeba wyciągnąć wnioski i nie powtarzać tych błędów po raz kolejny.
2: Dlatego są lekcjami.
1: Super. Dobrze, jeszcze myślę, przyjdzie czas na trochę pogadanie o tym, co się dzieje w twojej głowie, kiedy jest 5 minuta bez oddechu, ale chciałbym, żebyś przybliżyła naszym słuchaczom całą tę dyscyplinę, wracając do wydarzeń na Filipinach, bo jedziesz tam jako reprezentantka Polski, to są już zawody w
2: Pucharu Świata.
1: Puchar Świata i mówisz, że jest kilka konkurencji i jest rywalizacja, więc powiedz, jechałaś tam w gronie innych reprezentantów naszego kraju, jak to było?
2: Nie, byłam jedyną Polką na tych zawodach, koledzy przygotowują się do innych, na których ja nie mogłam być ze względu z racji na pracę.
1: Aha.
2: Więc muszę dostosowywać też te moje zawody pod grafik mojej pracy, żeby jej też za dużo nie poświęcać na czas zawodów, a wiadomo, że jeszcze są przygotowania. Byłam jedyną Polką na tych zawodach, natomiast no, była wielonarodowościowa grupa osób.
1: Akwen. Znamy,
2: może.
1: Kojarzą nam się Filipiny, tam jest jakiś rów strasznie głęboki.
2: Tam, gdzie nurkowaliśmy, było 150 metrów głębokości. Przyjechałam z pomysłem, że przyjeżdżam z ciekawością, ponieważ od 2 miesięcy trenuję online, oczywiście zdalnie, z takim mistrzem świata, byłym mistrzem świata ze Słowenii, Samojeranko. A on mnie trenuje od 2 miesięcy, wreszcie mam porządnego trenera od przygotowania fizycznego, basenu, głębokości i nawet rozmowy o diecie i suplementach, bo to są bardzo ciekawe rzeczy dla mnie jako aktorki. I byłam bardzo ciekawa, czy to, co wytrenowałam parcjalnie, można powiedzieć, czyli basen, głębokość, siłę mięśni, czy to się przełoży na morze? Bardzo się przełożyło na morze. Przyjechałam również z zamysłem, że z nikim tutaj nie konkuruję. Robię tylko swoje zadanie, to co mam do zrobienia. Miałam fajne, jeszcze głębsze plany. Troszeczkę mi pogoda popsuła, ale to dobrze. Były olbrzymie prądy, więc nie mogłam pogłębić do 99 metrów, bo prąd był bardzo potężny. Nie wiedziałam, że będąc w monopłetwie, to jest taka duża szufla, taka jedna płetwa.
1: Taka łopata.
2: Łopata, wielka. Ona jest jak spadochron pod wodą, jeżeli wieje nam prąd w nią wali.
1: No tak.
2: Jest ciężko. Nie miałam problemu zanurkować na 99, miałabym problem wyjść pod prąd. To było ciężkie, więc trzeba... To są rzeczy, na które sportowcy nie mają wpływu. Natura. Mamy na tak niewiele rzeczy wpływ. Mamy tylko wpływ na swój start, ale jaka będzie pogoda, prądy, wiatr czy fale, nie mam. Więc tego dnia się nie udało. Potem musiałam zrobić dzień przerwy i potem się zaczęły zawody. Więc zabrakło mi 2-3 dni generalnie, żeby zrobić to, co tam zaplanowałam, ale nie szkodzi. Wróciłam z niedosytem, za 2 tygodnie lecę na Cypr, do Limassol na treningi. A dla mnie tak naprawdę najciekawsze w tym wszystkim jest, tak jak w aktorstwie, tak samo we freedivingu, proces treningowy, proces poznawania swojego ciała. Zawodów nie znoszę.
1: No, rywalizacja to nie o to chodzi.
2: Nie lubię rywalizacji.
1: No dobrze, to teraz powiedz o tych dyscyplinach, bo już tak, pojechałam tam, wiedząc, że będę rywalizowała swoje zadanie, nie patrzę na innych. Chodzi mi o to, co ja chcę zrobić. Z jakim planem tam jechałaś? W której z dyscyplin? Ta monopłetwa to był twój numer jeden?
2: Monopłetwa z racji tego, że nigdy z nią nie byłam nad morzem, bo jest dość ciężka do przewożenia. To trzeba wziąć 2 bagaże.
1: Ile ona waży?
2: Nie waży tak dużo,
1: ale jest wielka.
2: Dużą przestrzeń zajmuje. Wymaga kolejnej walizki. I zrobiłam tam każdego dnia swoją życiówkę w monopłetwie, bo przyjechałam w niej, kiedy miałam 45 na koncie w monopłetwie w basenie i każdego dnia, i potem było 60 metrów, 70 metrów, 80 metrów, 90 metrów, 95 metrów, 97 metrów, więc każdego dnia była moja życiówka w monopłetwie. Mhm. Moją ulubioną dyscypliną są płetwy podwójne i w niej zrobiłam obecny rekord Polski, to już 10, można powiedzieć, rekord w moim życiu.
1: Ile jest twój rekord w 2 płetwach?
2: 92 metry.
1: Czyli troszkę mniej niż w monopłetwie.
2: Troszkę mniej. Oczywiście, że zostawiłam sobie bufor bezpieczeństwa, bo w 2 płetwach mogę jeszcze głębiej popłynąć, ale dlaczego od razu pokazałem wszystkie karty? I tak poprawiłam swój rekord w stosunku do ubiegłego o 7 metrów.
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia,
2: mam,
1: jeszcze pewnie
2: nie płacą za rekordy.
1: Czyli mamy tak, jedna konkurencja to jest ta gigantyczna monopłetwa i to jest to, z czego jesteś najbardziej dumna, jeśli chodzi o ostatnie zawody.
2: A nie, jestem dumna z tego rekordu życiowego i z rekordu Polski w płetwach podwójnych również.
1: Aha.
2: Czyli monopłetwa to jest tak zwane CWT, Constant Weight, no i inaczej, CWT.
1: Dobra.
2: CWTB, płetwy podwójne. CNF, żabka w dół.
1: Ale zaraz, bez płetw?
2: Tak. Nie dotykasz liny.
1: Ale nie masz płetw na stopach?
2: Nie, no
1: żabką. Tej żabce?
2: No nie, a jak płyniesz żabką? Rzeki?
1: No znam żabkę, wiem, ale myślałem, że jeszcze, no tak, nie. Trudno było. Malutkie płetwy by można założyć. Malutkie.
2: Nie, niedozwolone.
1: Rozumiem, czyli żabka to jest na zasadzie, jesteś tylko ty, twoje ciało, żadnej płetwy.
2: Najczystsza forma freedivingu.
1: Super, tak.
2: I tam zanurkowałam. Mój rekord polski ówczesny to był 57 metrów z ubiegłego roku, ale w tym roku zrobiłam 55. To nie, rekord polski jest już trochę głębszy, ale zrobiłam w tym roku, dawno nie robiłam głębokiej żabki, po prostu zrobiłam 55 metrów w jedną stronę, 55 w drugą.
1: Pod wrażeniem jestem, bo sobie każdy, kto choć raz w życiu pływał żabką, wie, że to jest dość wysiłkowy
2: jest
1: styl, bo to nie tylko nogi idą mocno, ale przede wszystkim ręce też. Więc jak ty jesteś 55 metrów pod wodą, tą żabką idziesz, mam nadzieję, że jak do góry płyniesz, to możesz sobie te nogi inaczej puścić. Czy dalej musisz żabką?
2: No muszę żabką. No lepiej. Znaczy nie muszę, ale żabką jest najskuteczniej.
1: Poważnie? Nie. Oczywiście. Jest to, że jak wprowadzisz nogi w delfina,
2: nie,
1: to pójdzie szybciej?
2: Może, ale nie. Bez płetw to...
1: Masz rację. Aha.
2: To jest taka specyficzna żabka.
1: Ale jesteś wtedy strasznie zmęczona, jak wychodzisz na
2: górę, co? No, to jest bardzo sprytny i taki, jakby powiedzieć, taki lisi. Mm-hmm. Lisia konkurencja, bo tutaj bardzo 2 metry robią ogromną różnicę. w cenę, w Żabce. Mm-hmm. I jest jeszcze jedna, ostatnia, czwarta konkurencja.
1: Jest?
2: Free Immersion, czyli FIM w skrócie, gdzie schodzimy po linie na rękach w dół i po linie na rękach.
1: A, czyli tutaj już można dotknąć liny, nie tylko być na smyczy. Trzeba wręcz.
2: Tak.
1: Ciągniesz się w dół szybko, jak tylko możesz?
2: Nie tak szybko. Musimy oszczędzać tlen. Musimy być efektywni. To nie jest na początku, są szybsze pociągnięcia, potem już nie. Od około 25, 30, 40 metra grawitacja ciągnie mnie w dół, więc już nie muszę łapać się liny. Ustawiam się w pozycji jak najbardziej hydrodynamicznej, tak zwanego pocisku, głową w dół.
1: No tak.
2: Łączę stopy, łączę dłonie przy udach i daję się ponieść grawitacji. Jedyne, na czym muszę być skupiona, to na mojej pozycji, a dwa względem liny, a dwa na wyrównywaniu ciśnienia w uchu środkowym, na mięśniach krtani, języka. To muszę na tym bardzo myśleć. Tutaj to są mięśnie, które pomagają nam zejść głęboko.
1: Nigdy nie byłem dobry z fizyki, ale powiedz mi, jak to działa, że jest grawitacja na 40 metrach, kiedy tam jest tak potworne ciśnienie wody? Przecież tam są...
2: Jedno nie przeczy drugiemu. Jest ciśnienie od początku, od samego początku, jak się zejdzie pod wodę. Na 90 metrach to jest 10 atmosfer. Czyli... ciśnienie swoją drogą, ale dla mnie jest to przyjemne. Natomiast bez wyrównywania ciśnienia absolutnie nie ma szans zanurkować głębiej, bo bardzo bolą uszy, głowa. Tego się nie da zrobić. To trzeba po prostu umiejętnie wyrównywać. To nie jest coś, co państwu się może wydawać, że się łapie za nos, tudzież przełyka powietrze i się wyrównuje powietrze. To do 15 metra to zadziała, ale dalej już poniżej 35-30 to już nie. My musimy, bo bałam się, żeby nie wejść w ten temat, bo to jest bardzo techniczne. W ogóle ciekawe jest to, że freediving jest medytacją, ale jest bardzo technicznym sportem. A my musimy po prostu jakby nabrać powietrza, będąc do góry nogami, do policzków, do szyi jak najwięcej, zamknąć krtań, otworzyć język i wtłaczać policzkami. Jest to trudne do góry nogami, a ciśnienie nam klatkę piersiową też dość ściska. To akurat jest przyjemne, ale jeżeli nie daj Boże połknę, przełknę czy coś, to gubię całe powietrze potrzebne do wyrównywania w uchu środkowym. Mhm. Mam tylko 10 metrów, 12 i stop. Uszy mnie zatrzymają. To jest tak zwany wtedy early turn, żółta kartka.
1: I do góry.
2: I trzeba do góry.
1: Niesamowite są te historie, które opowiadasz. Popatrz, już mamy prawie 24 minuty rozmowy. Musimy teraz zrobić chwilę oddechu, bo też myślę, że dla naszych słuchaczy to jest taki moment, że trzeba ostudzić emocje, bo jeszcze mam sporo pytań związanych z tym, a chciałbym też, żebyś mogła opowiedzieć trochę o swojej młodości, o tym, dlaczego zostałaś aktorką, bo to też bardzo ciekawe, o tych doświadczeniach. Zagramy na początku utwór, który jest kojarzony z Michalczewskim, bo on, Darek Tiger, wchodząc do ringu,
2: tak,
1: nakręcał się z grupą Survivor, Eye of the Tiger. A ty też uważasz, że to jest dla ciebie ważny utwór?
2: Absolutnie, on mnie nakręca do wstania z łóżka, do treningów.
1: Aha, czyli to jest twój właśnie taki power.
2: To jest mój power na siłowni, do biegania, do robienia high intensive trainings, anaerobowych i tak dalej.
1: To nie jest bardzo długi utwór, dlatego nie zaproponuję państwu, żebyście spróbowali wstrzymać oddech. Następny będzie dłuższy, na miarę Agaty, to wtedy można spróbować. Na razie gramy Survivor.

0: jest moc. Eye of the Tiger, Survivor. I to jest muzyka, która pozwala Agacie Załęckiej rozpocząć dzień, bo wie, że ma przed sobą do wykonania niezwykłe zadanie. Dzisiaj bohaterką audycji W Cztery Oczy jest Agata Załęcka, aktorka, którą państwo znają z wielu ról. Pewnie jeszcze o tym zdążymy porozmawiać, ale ja jestem zafascynowany jej pasją, jaką jest freediving, bardzo profesjonalnie już traktowany przez Agatę. Wróciła właśnie z zawodów Pucharu Świata, o których opowiadała państwu na Filipinach. Mam taką prośbę, gdybyś mogła nam opisać taki proces przygotowania głowy do tego, co cię czeka. Jeżeli założymy, że wstajesz właśnie rano, że masz power i wiesz, że tego dnia będziesz chciała zejść na 90 metrów w dół, to jest pewien proces, który się zaczyna ile godzin przed zejściem?
1: Przede wszystkim anonsujemy głębokość 24 godziny przed startem. Nie znamy swoich głębokości, więc my tak robimy to każdy pojedynczo, osobno. Więc nikt z zawodników nie wie, kto zadeklaruje.
0: Ile zadeklarował?
1: Czasami się zdarza, że są dwa rekordy Polski, dwa rekordy świata mogą się pojawić. Na zawodach, co się dzieje z moją głową? No przede wszystkim staram się uspokoić moje myśli i obawy, lęki, moją wyobraźnię ujarzmić, zarządzić sobą, żebym ten spokój jednak zachowała, ale zaakceptowała to, co się ze mną dzieje, czyli ten stres, bo naprawdę na zawodach pojawiają się myśli, które się kompletnie nie ujawniają podczas treningów. Także to jest totalnie zarządzanie głową i emocjami. A jak wiemy, artyści, aktorzy, ludzie sztuki mają bogatą wyobraźnię.
0: No.
1: Więc potrafię sobie dużo przewidzieć, co się może zdarzyć i staram się to wszystko jakoś tak zarządzić tym po prostu. Nie stłumić, nie oszukiwać, nie próbować to tylko po prostu tym zarządzić, tym co się dzieje. To serducho szybciej bije. Jak szybciej bije serce, to się szybciej pali tlen. Dlatego też anonsuję głębokości nie jako ruletka, tylko pozostawiając bufor bezpieczeństwa na zawodach.
0: Spróbujmy pokazać mózg i emocje. Bo myślę, że jeśli chodzi o emocje, to czeka cię jakaś frajda, bo ty to lubisz. To zejście w wodę z tą monopłetwą na przykład. Ja widziałem zdjęcia, które przysłałaś. No jesteś syreną. To jest to słońce, które się przebija przez ten lazur, wiesz. To jest fascynujące, piękne. Czyli takie mam wrażenie, zaraz to powiesz, czy się nie mylę, że emocjonalnie czy czeka coś cudownego, frajda, adrenalina. Ale mózg może mówić, Agata, po raz kolejny ryzykujesz.
1: Nie, nie. Jakbym miała takie myśli, że ryzykuję życie, to bym na pewno nie zeszła pod wodę i nie nazywałoby się to sportem. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście mam pokorę do wody, bo jest potężnym żywiołem i za każdym razem myślę o planie B. Natomiast jeżeli pytasz o zawody, to jest zupełnie inna bajka niż treningi. Na zawodach mnie stresują wszelkie procedury powierzchniowe, procedury przedstartowe, postartowe.
0: A one są skomplikowane?
1: Są skomplikowane.
0: Bo ty jesteś na łodzi, tak? Obok siebie są jacyś sędziowie.
1: Tak.
0: Jesteś ubrana, jesteś gotowa, ale to tak, nie tak, że od razu wskakujesz.
1: Nie, to nie tak, nie. No. Musisz być też godzinę przed na oczach sędziów, żeby... No takie są zasady, inaczej jak się spóźnisz, to jesteś dyskwalifikowany. Są odpowiednie procedury przedstartowe, postartowe, powierzchniowe. Musisz w odpowiedniej kolejności zdjąć sprzęt twarzowy, pokazać znak, powiedzieć OK i masz na to 20 lub 30 sekund, zależy w której federacji, żeby pokazać, że jesteś trzeźwy umysłowo i nie możesz zanurzyć ust. Nie daj Boże, jest fala, zanurzysz usta, jesteś dyskwalifikowany. Więc dla mnie te rzeczy są najbardziej trudne. Testy antydopingowe. Już miałam testy antydopingowe, takie same jak Robert Lewandowski. Jestem poddawana również testom na benzodiazepiny. Nie mogę mieć depresji. Więc to, co się dzieje pod wodą, to jest sama przyjemność. Ale na zawodach to, co się dzieje przed i po i z naszą głową, to jest po prostu roller coaster. Naprawdę nie lubię zawodów. Może kiedyś je polubię, chociaż nie wiem. Naprawdę uwielbiam treningi. I zdecydowanie na większym luzie podchodzę do treningów, to jest normalne.
0: Agata, powiedziałaś przed chwilą, to co dzieje się pod wodą, to jest prawdziwa przyjemność.
1: Tak.
0: To powiedz mi, ból na zdrowy umysł, gdzieś tam w momencie, kiedy jedziesz i czujesz, że ten oddech jest coraz mniej tego powietrza, to musi się pojawić ból, a ból nie jest przyjemny.
1: Ja nazwałam to jakiś czas temu, że freediving to jest sztuka bólu. Ale ten ból, o którym mówisz, to jest tylko brak adaptacji na dwutlenek węgla. To, co nam cywilom się wydaje, że nie możemy więcej oddychać, nie mamy więcej tlenu, to nieprawda. To jest nadmiar dwutlenku węgla. I ja trenuję wytrzymałość na ten dwutlenek węgla. Kiedy ten dwutlenek węgla wzrasta, nie znaczy, że nie mamy więcej tlenu. My mamy ten tlen, tylko ten dwutlenek węgla powoduje, że jest nam niewygodnie. Ale da się to przejść przez treningi.
0: Poczekaj, ale jest taki moment. Pewnie są wśród nas słuchających teraz ludzie, którzy przeżyli coś takiego, że jesteś pod wodą, boli cię i pęka wszystko, bo wiesz, że musisz za wszelką cenę nie zaczerpnąć wody, bo jeszcze nie jesteś na powietrzu. I robisz ten wdech i wtedy tracisz przytomność. I w tym momencie podejrzewam, że...
1: O czym mówisz?
0: Nie wiesz, o czym
1: nie
0: mówię.
1: Wiem.
0: Nie miałaś nigdy takiej sytuacji, że czujesz, że jeżeli za moment nie będziesz na powietrzu, to musisz złapać tą wodę do siebie?
1: Nie. To, co mówisz, to jest dwutlenek węgla. Jest ci niewygodnie. Czujesz, że jest ci źle, bardzo źle.
0: Tak. I chcę oddech złapać.
1: No i właśnie jakbyś zaczął uprawiać freediving, to byś wiedział, jak sobie z tym uczuciem poradzić.
0: Ojej, to jest chyba kluczyk do tajemnicy.
1: Tak.
0: Czyli to chodzi o ten moment,
1: tak,
0: kiedy czujesz, że chciałabyś zaczerpnąć powietrza, a wiesz, że jesteś jeszcze pod wodą.
1: I to w pewnym momencie
0: znika. I
1: uruchamiasz
0: coś, czego zwykły śmiertelnik nie potrafi.
1: Tak.
0: Co to się dzieje wtedy?
1: Przede wszystkim, drodzy państwo, nie nurkujemy sami ani w wannie, ani w basenie, ani w morzu. Musimy mieć kogoś, kto na nas patrzy, okej? Okay? Tego, ja już dzisiaj tego robię, nie robię sama. Musi być asysta, to po pierwsze. Po drugie, nie mogę mówić tego głośno, bo kiedyś instruktorem dostałam od niego reprymendę za to, ale są to, co ty powiedziałeś, ta niewygoda, ten punkt, one się zdarzają 3 razy podczas jednego nurkowania, ale za 3 razem trzeba wychodzić. A te 2 razy to się uczymy sobie z tym radzić, w momencie to znika.
0: Aha. Czyli jest ten moment, kiedy chcesz...
1: Tak się wydaje, ale ja wiem, z czego to się bierze i wiem, że to nie jest, że ja chcę zaczerpnąć, tylko to jest nadmiar dwutlenku węgla, który powoduje tak zwane skurcze przeponowe, tak zwane... Tak, ja wiem, jak się poznaje trochę teorii, to wtedy łagodniej się podchodzi do objawów.
0: No.
1: Także to oczywiście, że ja się z tym spotkałam. Trenuję też tak zwane tabele CO2, tabele na dwutlenek węgla, żeby to uczucie jak najpóźniej przychodziło i żeby sobie z nim lepiej radzić.
0: Niesamowite, że mówisz, że dwukrotnie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Dwukrotnie, ale już za 3 razem wiesz, że musisz być na powierzchni.
1: Znaczy, że już dobrze byłoby się zbliżać do powierzchni.
0: Bo za 3 razem nie dasz rady.
1: Nie to, że nie dasz rady, tylko czas nurkowy się wydłuża, tak?
0: A byłaś kiedyś tak już na tej granicy, że czułaś, że o kurczę blade, tym razem chyba pojechałam za bardzo?
1: To były te lekcje.
0: To ja przypomnę tylko, bo być może ktoś z państwa słucha nas teraz, że lekcja to jest doświadczenie czegoś złego, czegoś niedobrego, co później trzeba przepracować.
1: Porażka. Przegranie,
0: tak.
1: Na przykład było się blisko, byłam bardzo blisko zwycięstwa, zachowania medalu, ale coś spowodowało, że no przeciągnęłam i to była lekcja. Długo się z niej wylizywałam, ale to są ważne lekcje. Lekcje trochę uczą więcej niż sukcesy.
0: A ten moment, kiedy jesteś na tym fragmencie już blisko celu, bo deklarujesz jakiś cel i wiesz, że za chwilę on będzie. Czy to jest euforia?
1: Dla mnie to nie jest problem się tam dostać. Ja potem mówię, o rany, teraz muszę stąd wyjść. Ja mam obecnie jestem na etapie tego, że nie boję się zejść tam głęboko.
0: Aha.
1: Wręcz chciałabym zobaczyć, jaka jest moja maksymalna głębokość, bo do niej jeszcze nie dotarłam.
0: Czyli ta stówka cały czas cię kręci?
1: Absolutnie, myślę, że to jest ponad. To jest na dzień dzisiejszy, gdybyś pozwolił mi zejść ile mogę, to na pewno byłoby to ponad 100 metrów. Pod warunkiem, że będę mogła wyjść windą do góry.
0: Że cię wciągnie.
1: Że mnie wyciągnie, że będę miała czas na wyjście, tak. Jak zawijam do dna, no to jest to euforia, ale to nie jest koniec drogi. Największa droga zaczyna się pod górkę.
0: Czyli ten najfajniejszy moment to jest, jak jesteś na wierzchu?
1: Do dołu. Jak schodzę, jak dobijam do dna, do celu, to tak. Jest najfajniejszy czas.
0: A później?
1: A potem do góry muszę bardzo być przede wszystkim tutaj wytrzymała. Muszę zarządzać głową, by się nie poddać i nie złapać za linę. To, że bolą mięśnie, to jest normalne. To jest część treningu. Nie znaczy, że ja mam zrezygnować, bo bolą mnie mięśnie. No i oczywiście nie mam żadnego przełożenia. Nie widzę dna. Jest to błękit, więc ja też nie widzę, z jaką prędkością idę do góry. Ta lina się rusza, bo są fale na przykład. To jest trochę, potrafi być demotywujące dla głowy, więc trzeba się dobrze zmotywować, zarządzić głową pod wodą i wytrzymałym być, żeby wyjść.
0: Tak. Nieprzypadkowo spytałem cię o ten ból, bo przypomniałem sobie taką rozmowę z Robertem Korzeniowskim, który mi powiedział, że to, co decyduje o wielkości sportowca, to jest właśnie odporność na ból. Że bardzo wielu ludzi z tych wyczynu, wysiłku ma tą granicę bardzo mocno przesuniętą. Że dla nas śmiertelników to jest już dawno byśmy wymiękli. Ty masz w sobie takie poczucie, że ty jesteś odporna na ból?
1: Tak, zdecydowanie. Freediving jest sportem wyczynowym i wytrzymałościowym. Boli mnie. Dzisiaj rano obudziłam się z bólem mięśni, bo mam zakwasy przeogromne. Śmieję się, że czuję, że żyję. Ale tak, jest to, coś w tym jest, co powiedziałeś. W ogóle w każdym wyczynowym sporcie ten próg rzeczywiście się wydłuża. No ale wiesz, kiedy te mięśnie są bolą, to znaczy, że one będą za kilka dni silniejsze, więc tutaj jest plus.
0: No właśnie. Patrzę znowu na zegar, 40 minut, a na pewno słuchacze nie wybaczą mi, jeśli cię nie zapytam o aktorstwo. W związku z tym teraz zagramy drugi utwór. Chciałbym powiedzieć, grajmy go w całości, ale mi żal trochę, bo myślałem, że słuchacze wtedy mogą wstrzymać oddech, bo to jest 4:30.
1: Przy tym utworze ciężko wstrzymać oddech.
0: No właśnie, więc zagrajmy sobie z 3,5 minutki tego Bajmu.
1: To jest utwór, który towarzyszył mi po moim ostatnim rekordzie Polski.
0: A, czyli będziesz przeżywała troszkę teraz.
1: On dla mnie jest symbolem mojego 10.
0: No to super. Beata Kozidrak i Biała Armia.

0: Agata Załęcka opowiedziała dzisiaj nam o tym, dlaczego freediving stał się dla niej tak piękną pasją, co dzięki temu ma, co się dzieje w jej głowie i w sercu. Mm-hmm. To są rzeczywiście niesamowite rzeczy.
1: Tak, wyciągam głębie z głębi.
0: Tak, teraz pozwól, droga Agato, że jednak kilka słów na temat twojego aktorstwa. Trudny bardzo zawód. Zagrałaś jeden popularny bardzo serial. Czy ty w ogóle czujesz się dzisiaj popularną aktorką? Czy masz takie poczucie, że już jesteś na tym poziomie rozpoznawalności i propozycji, które napływają, a ty tylko między nimi sobie wybierasz?
1: Mam jednak jeszcze niedosyt w aktorstwie, ale fakt, jestem rozpoznawalna. Natomiast cały czas ubiegam się o role, które zostają dłużej pod skórą, które mają w sobie głębie. I chciałabym pracować z najlepszymi reżyserami, więc cały czas tutaj mam pole do popisu.
0: Czyli ta rola życia jeszcze przed tobą.
1: Tak, zdecydowanie jeszcze przede mną. Na pewno miałam role, które nauczyły mnie czegoś, coś mi dużego dały, ale ta rola życia jest jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że jest jeszcze przede mną.
0: A powiedz mi, jest jakaś aktorka światowa czy polska, która jest dla ciebie idolką?
1: No, oczywiście Cate Blanchett.
0: Proszę.
1: Cate Blanchett, ja uwielbiam. Niektórzy nas troszkę mylą. Tak, bardzo, bardzo. Ale generalnie...
0: Ja jedną Kasię inną bym wymienił, bo ja z kolei jestem wielkim fanem Kate Winslet.
1: Ach, tak, to oczywiście. Tak.
0: I to nie za rolę, słuchaj, w Titanicu, tylko w innych, taki serial jeden był, który po prostu mnie powalił. Ale Cate Blanchett, zdecydowanie fajnie, że o niej powiedziałeś, bo wiem dlaczego i widzę też ciebie. Państwo pewnie kojarzą, Agata ma pewną bardzo wyrazistą urodę. Ten rudy włos, to wiesz, no, zdaję sobie sprawę z tego właśnie. Czy to, że ty jesteś przystojną kobietą, przeszkadza w aktorstwie, czy pomaga? Sorry za to pytanie.
1: W Polsce spotkałam się z opiniami, że nie pomaga.
0: No właśnie.
1: Ale naprawdę to są ograniczenia tylko w głowach.
0: Tak myślę.
1: Staram się na tym nie skupiać. Mm-hmm.
0: A powiedz nam, jak to się w ogóle stało, że poszłaś na filmówkę? Ty już w szkole czułaś, że ty jesteś na scenę?
1: Jako dziewczynka wygrywałam konkursy recytatorskie, mówiłam
0: wierszem. Możesz być spokojna, nie poproszę cię o żadną recytację.
1: Ale możesz poprosić.
0: A miałabyś ochotę nam coś powiedzieć?
1: I zapraszano mnie też do nagrywania różnych scenek i ja to robiłam, sprawiało mi to ogromną przyjemność, łatwość, wydawało mi się, że to jest... Nie myślałam o tym jako zawodzie. Ale dopóki nie poznałam, co to jest życie na scenie i w wieku 15 lat dostałam się do Teatru Buffo, do musicalu Metro. Najpierw 2 lata u Jerzego Fidusiewicza, świętej pamięci trenera. Trenowałam 2 lata taniec, akrobatykę, klasykę i jazz.
0: I Józefowicz wtedy prowadził właśnie ten
1: już
0: zespół?
1: Józefowicz był dyrektorem Teatru Buffo i jest nadal.
0: Tak.
1: I po 2 latach, jak miałam lat 17, wysłano mnie na casting do Metra, wygrałam go. Przez 5 lat byłam tancerką w musicalu Metro i powiem szczerze, że złapałam takiej adrenaliny, takiego bakcyla scenicznego, że ciężko było mi robić coś innego. Przy okazji później poszłam na studia, ale nie mogłam się odnaleźć na nieartystycznych studiach, więc poszłam również...
0: A co wybrałaś?
1: Zarządzanie. Marketing, zarządzanie. Jestem magistrem marketingu i... Poszłam w tym samym czasie do szkoły aktorskiej, ale prywatnej. Nie poszłam do państwowej szkoły, bo nie czułam się, bałam się, że... No bałam się. Nie byłam wtedy na to gotowa psychicznie, więc poszłam do warszawskiej szkoły filmowej. W międzyczasie zaczęłam grać. Złapałam niestety kontuzję jako tancerka i nie mogłam się odnaleźć. Więc aktorstwo uratowało mi głowę. Uczyłam się tam metod acting od zagranicznych, najlepszych nauczycieli metody. I zaczęłam grać.
0: No właśnie, bo rozumiem, że była taka ścieżka twoja składająca się z 2 linii. Ten marketing i zarządzanie, który chciałaś skończyć, bo ty jesteś ambitna dziewczyna.
1: Skończyłam.
0: No właśnie, ja to wyczuwam. Jak już jesteś, to mówisz, muszę to skończyć. A z drugiej strony ciągnie cię jednak do aktorstwa.
1: Wiesz, artystyczny świat mnie pociąga, bo również maluję, nie jestem tylko aktorką, więc ja poszukuję artystycznej drogi. I to jest tak zakorzenione we mnie głębokie, że nie umiem tego

0: jest czasami bolesne. To jest dopiero bolesne. Jeżeli nie możesz spełniać się artystycznie, to dopiero jest ból. Tam freediving, wiesz, wstrzymywanie powietrza, to jest pikuś w porównaniu do tego, jak bardzo chcesz się spełniać artystycznie, pracować w fajnych projektach artystycznych, a nie możesz, bo nie masz na to sprawczości. I dlatego wybrałam freediving, bo tu mam sprawczość na to, na mój wynik.
1: Ale dlaczego jako artystka nie masz sprawczości? Bo to zależy od innych?
0: Zależy od innych, czy mnie wybiorą danego projektu. Nie muszę być najlepsza, żebym została wybrana lub nie wybrana. Zależy od różnych, wielu aspektów, wielu osób. Muszę być też odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, więc wiek, nie wiek, kolor włosów, budowa, a główny bohater, czy do niego się pasuje, czy nie. To jest mnóstwo rzeczy, których nawet, no, nawet szkoda myśleć, bo nie ma się na to wpływu. Także lubię ten mój zawód bardzo. On mnie też pozwala uprawiać freediving, bo dzięki garze aktorskiej nurkuję i mogę reprezentować nasz kraj.
1: No tak, a wybrałaś dyscyplinę, która nie jest specjalnie dotowana przez
0: nie za mocno.
1: Ministerstwo Sportu czy przez sponsorów, no, bo jest troszkę niszowa.
0: Jest bardzo niszowa, coraz bardziej rozpoznawalna, ale jest niszowa. Udało mi się otrzymać 2 lata temu półroczne stypendium od ministra sportu za osiągnięcia. To wszystko. Polski Związek Freedivingu, który mamy, wspiera nas po części w kosztach, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata CMAS. Ale to wszystko. Robię rekordy Polski, czy gdzieś nurkuję, czasami daję takie zapytanie, nie ma tutaj takiego wsparcia.
1: No tak, ale ty też nie chciałabyś rzucić aktorstwa. To jest też przecież twoja ta druga bardzo silna noga, która jest tak ważna i mówisz, że dzięki niej możesz sobie pozwolić na freediving, bo zarabiasz nieźle, jeśli masz pracę w danym momencie.
0: Jeśli mam pracę, ale wiesz, tak, to prawda, nie chcę rezygnować z aktorstwa. Te dwie drogi się bardzo uzupełniają. To są takie dwie przeciwstawne siły, które się uzupełniają. W aktorstwie wykorzystuję coś, co znajduję we freedivingu coś, co znajduję w aktorstwie. Moja głowa chyba po prostu nie rozróżnia jednego i drugiego, tylko na jednym i drugim polu działa tak samo intensywnie i dużo pracuje. Coś ciekawe, im więcej trenuję, tym więcej pracuję jako aktorka. Ale gdybym była tylko freediverką, być może byłoby to w pewnym momencie zbyt dużą rutyną, tak? I czasami, to jest bardzo zabawne, w ubiegłym roku na Pucharze Świata podczas bicia rekordu Polski leżałam sobie, już byłam zmęczona, to był ostatni start, leżę na wodzie, przepływa katamaran z turystami, widzę, mają drinki w ręku, a ja się boję, czy ja zrobię tę głębokość, czy nie. 30 sekund odliczanie, ja muszę zejść. Patrzę na ten katamaran, który jeszcze dodatkowo robi wielką falę, co mi nie ułatwia w starcie, bo mnie buja i zaraz będę miała problem z pełnym wdechem i sobie myślę, cholercia. Jestem aktorką. Powinnam być tam na tym katamaranie z drinkami, odpoczywać, wiesz, opalać się. Co ja tutaj robię, nie? Aha. I działa to też w drugą stronę, kiedy jestem ze spektaklem teatralnym, gdzieś jadę do któregoś teatru grać. Widzę, że moi koledzy na Mistrzostwach Świata reprezentują Polskę i startują, a ja nie mogłam być i patrzę na te relacje online i mówię, kurczę, jestem reprezentantką Polski, co ja tu robię w tym busie, powinnam siedzieć tam z nimi i walczyć o medale. Więc fajne to jest. No też można potęsknić za aktorstwem, potęsknić za freedivingiem, za środowiskiem jednym i drugim. Jest to ciekawe, jest to, bardzo mnie to wzbogaca.
1: No ba! A w ogóle od razu wiesz, jaki mam pomysł? No połączyć te dwie rzeczy.
0: Prawda?
1: Jeżeli jakiś jest facet, też czy kobieta i może zrobić scenariusz filmu o niezwykłej dziewczynie, która rzuca się na bicie jakiegoś rekordu we freedivingu i cała historia jakaś super opowiedziana i widzę od razu, że Agata Załęcka jest tą, która wchodzi w tę rolę.
0: Cudowne to by było. Wiesz,
1: fajne,
0: też
1: nie?
0: Mi się to marzy, żeby połączyć te dwie dziedziny. O. To byłoby coś fantastycznego, bardzo wdzięcznego, a ludzie, coraz więcej osób schodzi pod wodę, bo chce się odbodźcować i są piękne ujęcia podwodne. Takie tajemnicze, takie poetyckie. Mhm. Jest
1: tylko
0: duże pole do popisu.
1: Cały czas mówię, że szkoda, że ty nie masz czasu podczas takiego zejścia, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół. Tam pewnie jakaś ryba czasem może przepłynie.
0: Nie, ja się rozglądam. Nie bój się, ja z otwartymi oczami zchodzę w dół.
1: Tak.
0: Rejestruję, jak blisko jestem liny i się skupiam na linie, żeby nie dostać narkozy azotowej. To skupiam się na tym, gdzie jestem. Pod koniec zamykam oczy, ale tak to wiesz, jestem bardzo świadoma tego, co się ze mną dzieje. I patrzę. A co jest zabawne, czasami jak trenuję w akwenach, których nie znam, mamy sonar, to pytam, sprawdźcie, zanim zanurkuję, czy są tam jakieś grube ryby pod nami.
1: Agata, zrobiła dzisiaj niesamowitą promocję freedivingu. Myślę, że dla bardzo wielu naszych słuchaczy to jest na zasadzie wow, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Myślę też, że trochę fajnych rzeczy o sobie powiedziałaś. Mamy dosłownie kilka minut, to powiedz o swojej przyszłości. Bo mamy w tej chwili taki czas dla ciebie fajny. Po tych Filipinach jesteś mocno do przodu, zmotywowana, rekord Polski. Poznajesz swoje możliwości. Tu gdzieś mówisz o tych 100 metrach. Masz też różne fajne plany aktorskie. Da radę to wszystko fajnie pogodzić i zorganizować tak, żebyś była szczęśliwą kobietą?
0: Ja już jestem szczęśliwa.
1: Aha.
0: Chcesz rozbawić Pana Boga? Powiedz mu o swoich planach.
1: No, prawda.
0: Ale mam plany. Za niecałe 2 tygodnie wracam do morza, na Cypr lecę, żeby szlifować głębokość. Również wiążę się z nową agencją aktorską, taką totalnie 360. Dzisiaj właśnie jesteśmy po rozmowach, więc mam nadzieję na ciekawe nowe projekty. Ja patrzę na to, że fajny czas się zbliża, ale trenowanie bardzo mi pomaga w mojej higienie życia i mojej głowie.
1: Mm-hmm. No dobrze, życzę w takim razie, żeby to się wszystko ładnie poukładało. No do tego też masz rodzinę, masz męża, no musisz też mieć tą taką bazę w sensie bezpiecznego miejsca dla siebie, gdzie jak jest ci na przykład niedobrze, to masz się do kogo przytulić.
0: Owszem, ale lubię też mocny uścisk głębi pod wodą. Ja się tam też czuję jak w domu.
1: O, no to było mocne. Bardzo ci dziękuję. Patrzę, co to my zagramy w tej chwili, bo wybrałaś, zdaje się, U2 na zakończenie, tak?
0: Żeby nie było, muzykę, której się słucha przede wszystkim przed freedivingiem, to powinna być muzyka uspokajająca.
1: No tak.
0: Ja jestem trochę dziwnym typem freediverki, która lubi słuchać mocnego brzmienia przed.
1: Ja przy okazji ci powiem, jeżeli spróbuj kiedyś dobrego reggae pulsacyjnego, bo ja uwielbiam reggae i to może być fajna muza dla ciebie.
0: Chętnie.
1: Dobrze, to ja ci taką coś podrzucę dobrego.
0: Bardzo, tak.
1: Fajnie. Dobrze. Jasiek Wroński audycję zrealizował. Agata Załęcka była dzisiaj gościem państwa w audycji. Dlaczego mówimy, że jest wyjątkowa też? Bo tobie też tego nie mówiłem. Otóż mamy teraz wakacje przed nami. W związku z tym zarówno ja, jak i Grzegorz Sajur, który na zmianę ze mną przygotowuje audycję niedzielne o 17:00, mówimy państwu fajnych wakacji, wszystkiego dobrego i spotykamy się we wrześniu. Okej?
0: Okej.
1: A ja jestem szczęśliwy, że ta ostatnia audycja w sezonie to była audycja z Agatą Załęcką. Bo powiem ci, że uff.
0: Niezwykle miło mi w takim razie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i drodzy państwo, woda jest wspaniała, przyjazna, ale nigdy nie nurkujemy sami, nie pływamy sami. Jest czas wakacyjny. Patrzmy na siebie, zwracajmy na siebie uwagę, bo woda naprawdę może być przyjazna, a tylko nie walczmy z nią.
1: Pięknie powiedziałaś, pokora wobec wody, tak. To jest niezwykle ważne, a ponieważ tak ciągle mało ludzi pływa dobrze, to bądźcie ostrożni, drodzy państwo.
0: Nigdy nie nurkujemy sami.
1: Agata Załęcka, Michał Olszański, Jankowi bardzo dziękujemy i do usłyszenia we wrześniu.
0: Do usłyszenia.

Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, poniedziałek mamy, zaczynamy nowy tydzień i kłaniamy się Państwu i no to pierwszy raz chyba tak było, że mecz się skończył tuż przed szóstą. Szwedzi wygrali. Nie chcę mówić, że moglibyśmy to być my, ale powiedziałem.

0: Nie no, mówiłem, że ktoś tam spędzał długie lata, żeby się nauczyć grać na tych smyczkach, to nie zagadujmy tego. Niech chodził na podwórku grać w piłkę na przykład. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu także rozpogodzeniami na południu kraju po południu. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy od 10 do 25 mm. Temperatura maksymalna to taka: 14 Suwalszczyzna, 18 w centrum, 20 na zachodzie i południowym wschodzie. Koniec.
1: Radio 357.
0: 6 po 6. Zupełnie przypadkiem, jak sądzę, ale być może jest to jakiś

Ela. Aha. 11 prawie minut po 6. Dzień dobry. Oficjalne mówimy Paulina Kozioł i Zawoźniak. Szymon Kuliś, który audycję realizuje, też mówi państwu dzień dobry. Antek Pyzel czeka przy głosóweczce. Zapraszamy serdecznie. Krystian Hankę, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na poranek 357 do 9. Ale do tej 9 to musimy dojechać.

0: ranek@radio357.pl. Przypominam o adresie mailowym. Proszę się nie martwić, panie Piotrze. Może będzie lepiej. Coś leci za oknem? Samolot poleciał. Bo pan Piotr ma taki problem, że proszę tu nie czarować tą pogodą. Jest połowa czerwca, my tu w Gdańsku i okolicach, chcę dalej w kurtkach. No ale to lipiec idzie, to już za chwilę będzie można taką przejścióweczkę nałożyć, wiatróweczkę, prawda, i nad morze może nawet nogę zanurzyć. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 15 minut po 6 będzie teraz o tym, co nam do 9 się przytrafi na trasie. Między innymi po 8.15 będą sprawy międzynarodowe. Adrian Bąk przyjdzie i państwu odpowie o różnych rzeczach, między innymi o takim wstępnym porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no bo ogłoszono, że tak się wydarzyło. Ale to takie chyba jeszcze nie do końca ostateczne. Proszę posłuchać, 8.15. Zapraszam, będzie o tym też, że Kloda blokują i że w Szwajcarii referendum także się odbyło. To zapraszam, to 8.15, Adrian Bąk. Co poza tym? Poza tym będzie o tym, że El Niño. No bo zapowiada się, El Niño, państwo wiedzą, zapowiada się, że to takie będzie najmocniejsze El Niño z notowanych.
1: Super El Niño to jest wyjątkowo ciepła woda na Pacyfiku, bo w okolicach już Bożego Narodzenia to trzeba się liczyć z tym, że ta temperatura względem średniej nam wzrośnie już o 2-3 stopnie względem średniej i to już będzie taka sytuacja, w której grudniowy okres będzie takim okresem bardzo ciepłym na Pacyfiku.
0: Tak jest to zapowiadane. Proszę posłuchać o 7.50 o tym, dlaczego takie ciepłe, jak bardzo ciepłe i Zawoźniak państwu więcej opowie, oczywiście też przed 6.30. Wprowadzająco słowa padną, a o 7.15 za godzinkę połączymy się z doktorem Tomaszem, który będzie zajmował się dżdżownicami. Dżdżownice dzisiaj będą obiektem wszelkiego rodzaju dyskusji i rozmów. To zapraszam, 7.15, pytania z Księżyca, potem po 7.28 Paweł Sołtys i sprawy gospodarcze, czyli śniadanie biznesowe. Potem będziemy trochę w lesie, ale trochę będzie o grach paragrafowych. O, to tak w imieniu Krystiana państwa zapraszam, a jeśli chodzi o pana lasu...
2: Ja o tym myślałem z intencją zabawy, że oto będzie dzieło opowiadające o tym, jak, że na świecie są potwory, mogą nas jeść, ktoś ma tam być zjedzony i przed tymi potworami ucieka.
0: O, właśnie, trzeba uciekać. 7.35, tatowanie Krystian zaprasza państwa na spotkanie między innymi z panem Łukaszem Orbitowskim. To będzie muzyczny koniec. Michał Bisiorek państwu opowie o ważnych sprawach muzycznych, a przed 9 pani Aneta.
3: 15 czerwca to Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Jako osoba młoda, ale troszcząca się o moje koleżanki, zwrócę uwagę na prawa osób starszych. Po pierwsze, proszę natychmiast znieść wszystkie hasła do aplikacji, skrzynek mailowych i sklepów internetowych. Jak ja mam to zapamiętać?
0: No właśnie. Tak, Dzień Praw Osób Starszych, to ja też się trochę delikatnie już podłączę. 18 minut po 6. A właśnie, od razu utwór muzyczny pod tytułem Lepiej Już Było. No, co za złośliwość od samego rana.

0: 24 po 6. No i teraz będzie o tym, że to ma być najsilniejsze El Niño w historii pomiarów. Światowa Organizacja Meteorologiczna wydała oficjalne ostrzeżenie przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. I to super El Niño właśnie się zaczyna. O tym, jak powstaje El Niño, mówi w rozmowie z Radiem 357 profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: El Niño Southern Oscillation, czyli oscylacja południowa, i El Niño to jest tylko połowa tej oscylacji południowej. I to jest oscylacja, czyli coś się zmienia, raz na lewo, raz na prawo. I chodzi o miejsce, gdzie na powierzchni Pacyfiku występują najcieplejsze wody. Standardowo w okresie La Niña one występują w okolicach Indonezji, Filipin, a w okresie El Niño ten obszar bardzo ciepłych wód rozlewa się szerzej i przesuwa w kierunku środkowego Pacyfiku i Ameryki Południowej. I to jest takie zjawisko związane z oddziaływaniami atmosfera-ocean, dosyć nieregularne, ale oscylujące. Tam co 2-3-4 lata zmienia się.
0: I wrócimy do tego w poranku o 7.50. Porozmawiamy o tym, jakie scenariusze kreślą naukowcy dotyczące tegorocznego El Niño, nazywanego przez media Super El Niño. I Zawoźniak Państwu to wszystko opowie. 26 po 6.00.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard. 6:30 minęła, co tam w pogodzie? Teraz, żeby nie narzekać. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu z rozpogodzeniami. Na południu kraju to będą rozpogodzenia. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju to takie od 10 do 25 mm. Temperatura maksymalna 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Radio 357.
0: 29 minut do 7:00. Tańce.

0: Takie hity, proszę ciebie.
1: No szczerze mówiąc, to pan jako admirator dość wczesnych dzieł Madonny zaskoczył mnie swoim wyborem teraz. Naprawdę.
0: Dzieła późniejszego.
1: No, wyborem dzieła późniejszego, tak, zaskoczył mnie pan.
0: To dobrze, czasem trzeba. Proszę pana, teraz jak gdyby pan jeszcze przez chwilę zamienił się w słuch, to posłuchamy.
2: Dzień dobry, tu Iwona i Wojtek. Tu wcale nieprawda z tymi stopniami. Jest jakieś 24 stopnie, miłe okoliczności przyrody. Słońce właśnie zaczęło zaglądać do zatoczki, w której spędziliśmy noc, zresztą bardzo spokojną i cichutką. Kawka wypita.
3: Jest ciepło i przyjemnie.
2: Jest ciepło i przyjemnie. Może też jest ciepło i przyjemne. No to co? Podnosimy kotwicę i płyniemy dalej.
3: Wszystkich pozdrawiamy serdecznie.
2: Całą załogę i wszystkich słuchaczy i patronów.
0: Bardzo dziękujemy. Spokojnie tam proszę żeglować. Słońce zaszło za jezioro, to jest jedyna. Ale o tym czymś innym mieliśmy rozmawiać.
1: Tak, no, bo generalnie tu widzę już, że prezydent miał urodziny i drugi prezydent był u niego na urodzinach.
0: Tak. A w ogóle to dopiero do mnie teraz dotarło, że jakie nowe trendy są w polityce i jak to nazwać?
1: Ja nie wiem, czy to nie jest powrót do starych trendów, że się z prezentem.
0: Z prezentem to jedna rzecz, ale że wiesz, jest 250 lat państwa i urządzamy w związku z tym galę MMA.
1: No, wie pan.
0: Fajnie.
1: Fajnie. Tak, to jest taka...
0: Dla mnie spoko.
1: To jest taka może nowa świecka tradycja. Powiedzmy sobie, że prezydent USA ma urodziny, no bo jeszcze...
0: Wczoraj miał.
1: No nie, no bo jeszcze w Los Angeles ma.
0: Ciągle ma?
1: No zdaje mi się, że tak.
0: Bo nie, proszę, no to ty możesz mieć jeden dzień, a on ma ciąg taki.
1: On ma ciąg, no.
0: Urodzinowy.
1: Proszę pana, są różnice czasu. Dopiero niedawno zakończył się mecz, proszę pana, który też był wczorajszy, a zakończył się dzisiaj, więc można powiedzieć, że pan prezydent ma ciągle urodziny. A mecz zakończył się taki, który byśmy bardzo mocno kibicowali i ekscytowali się nim, bo to niewiele zabrakło. O jeden malutki gol Gyökeresa w ostatnich minutach, to byśmy my byli na miejscu z Szwecji. To my byśmy dzisiaj 5-1, proszę pana, wygrywali z Tunezją.
0: Nie sądzę.
1: Imaginujesz sobie pan? Jak to pan nie sądzi? Proszę pana. Tymczasem Karol Nawrocki na urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Marmurowa tablica o wymiarach 140 na 100 centymetrów, która waży ponad 120 kg.
0: W podręcznym to się nie jechało.
1: No raczej chyba nie. Mogło być także osobny samolot tam był potrzebny. Wyryto na niej nazwiska Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, czyli nazwiska bohaterów walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Jeśli można mówić o narodzie amerykańskim. Dobrze, zostawmy. Tablica zawiśnie na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. No i proszę pana, co pan na to? Przebije pan to? No, taki marmurowy prezent dla Donalda Trumpa?
0: Nie mam marmuru, niestety.
1: No dobrze. To
0: spodnie marmurki mam.
1: To bardzo się cieszymy. Gratulujemy. Natomiast jest jeszcze sytuacja taka, że za ocean poleciał również Robert Lewandowski. Tak.
0: Ale nie wiem, czy ma te ze sobą tablicę też.
1: Nie wiemy, czy ma tablicę. Natomiast no, coś świat mówi o tym, że być może zostanie strażakiem. W Chicago, Chicago Fire będzie grał sobie na emeryturze. No i będzie czekał oczywiście na ofertę z Barcelony, jak będzie tam jakiś kontuzjowany piłkarz, bo Barcelona ma takie zwyczaje, że czasami dzwoni po takich sytuacjach, po zawodnikach, którzy no, w potrzebie ratują, a taki lewy mógłby, już jak strażak, to nie jeden pożar ugasić w Barcelonie. No to życzymy panu Robertowi wszystkiego najlepszego. Straszna sytuacja i historia spod Rzeszowa dzisiaj i w Super Ekspresie i w Fakcie, ominijmy to, bo nawet fakt, że dzisiaj jest poniedziałek, to straszny dzień. Dla niektórych to jednak to przekracza ludzkie pojęcie, ale jest, proszę pana, nowa miłość wielkiego artysty, proszę pana.
0: No. Ja nie wiem, jak pani na imię.
1: No, nie ma imię pani na razie jeszcze, bo pani jest na razie tajemniczą blondynką, to nawet fotografowaną tak z tyłu lub tak z jeszcze zamazanymi oczami. To znaczy, że sobie jeszcze nie życzy. No wie pan, niektóre kobiety sobie po prostu już potem życzą i nawet wręcz jak to się
0: niespodziewanie mówi? Spontanicznie są akurat tam, gdzie jest pan fotograf.
1: Albo zabiegają, proszę pana, nawet
0: zabiegają.
1: Takie zdjęcie. Tak.
0: Życzą i zabiegają.
1: No więc tu na razie pani blondynka jest całowana, ale tak na razie jeszcze dyskretnie. Tak kocha Podsiadło. Tak, kocha Podsiadło. To dzisiaj jest tytuł w Fakcie. No i jeszcze, proszę pana, chrzciny były.
0: Dobrze.
1: No były chrzciny, bo pierwsza dama Mon ochrzciła Husarzy, proszę pana. szybem przestraszył, no naprawdę. I na przykład Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian zostały matkami chrzestnymi samolotów F-35. I widać, że jedna pani to się nawet wzrusza.
0: Tak, bo sobie tutaj wyciera pod okiem, żeby się nie rozmazało.
1: Więc można określić, że kolejny kadr tego komiksu będzie jak pani brunetka zwróci się do blondynki z takim szeptem, czy nie rozmazałam się. I to mniej więcej tak będzie.
0: Ale nie, to
1: wzruszające
0: momenty. Sobie się nie
1: To miłe.
0: Bo to było miłe, niestety przegapiłem przelot. Tak,
1: no to szybko, proszę. Bo też nie można tak
0: wypowiedzieć. No, ale dobrze.
1: Z hukiem i w ogóle.
0: No fajnie, że się pokazały.
1: Tak. No i proszę pana, co jeszcze? 7-1?
0: To jest jedna rzecz. Ja chciałem jeszcze jedną, jeśli pan pozwoli, ponieważ pożegnaliśmy pana aktora, Janusz Michałowski, profesor Kupelweiser, państwo pamiętają.
1: Zdecydowanie.
0: Odszedł w wieku 89 lat. Ja mam bardzo duży sentyment do pana, Janusza, ponieważ urodził się w Augustowie, kończyliśmy to samo liceum. Tak.
1: To jest taki wielki aktor, którego nazwiska wielu zapomina. A
0: bardzo charakterystyczny.
1: Tak, bardzo charakterystyczny, a pojawiał się w wielu ważnych momentach polskiej kinematografii i sceny.
0: A nawet nie wiem, czy wiesz, że pan Janusz miał pasję życiową jedną, taką niespotykaną dosyć. Otóż kolekcjonował lampy naftowe.
1: O!
0: No i miał ich całe mnóstwo.
1: Ciekawe. No to bardzo, bardzo, bardzo to smutna wiadomość, ale jest też przynajmniej okazja, żeby przypomnieć wielkiego człowieka, o którym cicho było ostatnio.
0: No to co? Tyle. To co, po piosence?
1: Po piosence.

0: No, się okazało, że w zeszłym tygodniu bardzo dobrze nam poszło. Bardzo dobrze trzymaliśmy kciuki. Mamy podziękowania od pani Agnieszki. Tydzień drugi zmagań egzaminacyjnych uważam za otwarty. Zaczynamy drugą część matematyki, analiza funkcji, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. I tamten, aha, a potem zakończymy łaciną ustną.
1: Dobrze, nie kuchenną.
0: Proszę cię. A, to jest pani Agnieszka, tylko ja zapomniałem, gdzie jest ten egzamin. Czy to nie była w...
1: Ale co myśmy dostali?
0: Z tego? Jeszcze nic. Ale uważaj, bo jakbyś chciał, to we Francji dzisiaj się zaczyna matura. Nie zgadniesz, od czego się zaczyna matura we Francji?
1: La matura? Mhm. Myślę, że od bonjour.
0: Od filozofii. Proszę.
1: No to mnie pan zaskoczył. A ja tu muszę zacząć od Rzeczpospolitej. Nowe zagrożenie dla firm. Dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie czytamy, że polskie firmy coraz szybciej wdrażają sztuczną inteligencję, ale, jest ale, nie nadążają z budową cyfrowych zabezpieczeń i aż 85% podmiotów doświadczyło cyberincydentów w ciągu ostatniego roku. Stosowne wyliczenia, na przykład najczęściej spotykanych cyberzagrożeń w procentach, no, tu ataki phishingowe tu zdecydowanie prowadzą, ataki na sieci Wi-Fi na drugim miejscu, ataki z użyciem trojanów na miejscu trzecim. Jeśli ktoś o zagrożeniach jeszcze niewiele wie, to polecam dziś ten tekst, a zwłaszcza jeśli, no właśnie, prowadzi firmę i sam może być ofiarą takiego ataku. Koniec z wyłudzaniem za to odpraw w górnictwie. Ruszyły odprawy dla pracowników JSW. Rząd przeznaczy miliardy na osłony socjalne, ale wprowadzę rygorystyczne kontrole, tak ustaliła Rzeczpospolita, więc proszę się mieć na baczności. Jednolicie, ale czy niezależnie? O sporach przetargowych. Także dziś w tym dzienniku eksperci obawiają się bowiem, że zmiany w przepisach mogą odbić się na niezależności sądu, który rozstrzyga spory przetargowe. Jednym z głównych celów zaprojektowanych właśnie projektu nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych jest ujednolicenie wykładni. Ma temu służyć wprowadzenie możliwości podejmowania przez Krajową Izbę Odwoławczą uchwał dotyczących interpretacji przepisów, które będą następnie wiązać wszystkich orzeczników. Trochę brzmi jak to filozofia, ale to jest sprawa poważna i zainteresowani na pewno już zdążyli zrozumieć, o co chodzi. To w Rzeczpospolitej dziś na, no trudno powiedzieć, stronie pierwszej, bo na pierwszej jest duży tytuł i tekst sponsorowany, a potem dopiero na kolejnych stronach mamy meritum tego, co dziś w dzienniku tym, a w dzienniku Gazecie Prawnej dziś na stronie pierwszej tytuł: Fundacje oszczędzają miliardy. O co chodzi? Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów co rok, bowiem miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. W ubiegłym roku, no to nawet ponad 15 miliardów złotych dochodów do budżetu

0: Państwa nie wpłynęło, więc prawie 3 miliardy złotych. Co ma się zmienić, jak ma się zmienić dziś w Dzienniku, Gazecie Prawnej do przeczytania? Poza tym o umowie z Niemcami, czyli wyjściu awaryjnym. Podpisywana 17 czerwca umowa obronna z Niemcami będzie się różnić od traktatów o bezpieczeństwie, jakie Polska podpisywała w ciągu ostatniego roku z Francją i Wielką Brytanią. Status dyplomatyczny dokumentu ma być niższy, co pozwoli rządzącym ominąć konieczność uzyskania prezydenckiej akceptacji. Donosi Dziennik Gazeta Prawna. To już w środę. Dziennik, a Gazeta Wyborcza dziś na stronie pierwszej. Proszę bardzo, tytuł, który dziś znalazłem, brzmi: Bankowy Fundusz Korupcyjny. O co chodzi? Otóż Gazeta Wyborcza pisze w tym tekście po swoim śledztwie, że dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w BFG przeszli na pensję u syndyka. Przypadek? No, ktoś zapyta, nie sądzę, zaraz odezwie się echo. To dziś w Gazecie Wyborczej pierwsza strona właśnie tegoż dziennika, a w Gazecie Polskiej codziennie, żeby już też wszystkie dzienniki państwu przytoczyć i strony pierwsze tychże właśnie. Tytuł, który dziś znalazłem, brzmi: profesor Czarnek ogłasza niższe podatki i koniec ETS. No to są takie zapowiedzi, powiedziałbym, buńczuczne. No ale są. Tenis na pierwszej stronie katowickiego sportu, wygrał wszystko. No a w Pulsie Biznesu Marian Popingi z jego startupy, natomiast w Gazecie Giełdy Parkiet. Co przyniesie tydzień? No nie wiemy. Na razie szał zakupów. Elon Musk mógł sprzedać akcje SpaceX sporo drożej. To znaczy, że nie sprzedał w ogóle, sprzedał taniej, zagapił się, czy na razie śledzi i bada rynek. To wszystko w Gazecie Giełdy Parkiet.
1: Bardzo dziękujemy. Proszę pana.
0: Tak, będą tygodniki, już pana wyręczę w tej sprawie. Po 8.30 zapraszam serdecznie, a po 7.30 troszkę straszno będzie. I dzisiaj taki niecodzienny odcinek tatowania.
1: Jedna rzecz, którą musimy powiedzieć, to pan Dominik nam przysłał przed chwilą, że to wzruszenie, o którym wspominaliśmy z Presy Kolorowej, to w związku ze wspomnieniem męża.
0: No tak się domyśleliśmy.
1: Więc to też powinniśmy dodać. Bardzo dziękuję, Krystian Hanke, do usłyszenia. 8 minut do 7.00.

The Rolling Stones. Ciągle są na liście, ciągle są na liście. Piosenek 357. Proszę głosować. lista.radio357.pl. Do piątku do 12 zapraszamy serdecznie. Ciekawe propozycje nowe wskoczyły. Proszę się częstować, korzystać, nie krępować. Jeśli chodzi o YouTube, które za chwilę, no to akurat w piątek pożegnaliśmy z listy.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 15 czerwca. Właśnie minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: A zaczynamy od przełomu na Bliskim Wschodzie. USA i Iran zawarły porozumienie pokojowe, poinformował premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Jak podaje agencja AFP, osiągnięcie porozumienia skutkuje natychmiastowym zawieszeniem ognia, obejmującym także Liban. Te informacje potwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump i dodał, że Iran zgodził się na odblokowanie cieśniny Ormuz. Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez cieśninę Ormuz, a jednocześnie nakazuje natychmiastowe zniesienie blokady morskiej nałożonej przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Statki świata, odpalcie silniki, niech płynie ropa, napisał prezydent USA. Informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. Do podpisania porozumienia ma dojść w piątek w Genewie. Chwilę po północy Rosjanie zaatakowali Kijów. Nie żyje co najmniej 9 osób. Jeden z dronów spadł na Ławrę Peczerską, jeden z największych chrześcijańskich ośrodków w Ukrainie. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko przekazał na Telegramie, że uszkodzone zostały bloki mieszkalne w rejonach Podolskim i Obłońskim, a 140 tysięcy mieszkańców miasta zostało pozbawionych energii elektrycznej. W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych oderwało w nocy myśliwce. Operacja została już zakończona. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP, podano w komunikacie. Bezprecedensowa akcja brytyjskiej armii. Komandosi wspierani przez RAF i marynarkę przejęli tankowiec rosyjskiej floty cieni przepływający w pobliżu kanału La Manche. Moskwa wykorzystuje takie statki, by omijać zachodnie sankcje nałożone na jej ropę. Z Londynu Adam Dąbrowski.
2: Akcja trwała 6 godzin. Załoga nie stawiała oporu. Kiedy leci się w nocy nad cel, kiedy zjeżdża się po linach na pokład, lista zagrożeń jest długa, ale operacja przechwycenia na morzu to dla brytyjskich komandosów chleb powszedni. Mówi podpułkownik Tom Quinn. To kolejny cios dla Rosji i przypomnienie dla tych, którzy napędzają wojnę Putina, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał na portalu X brytyjski premier Keir Starmer. Brytyjczycy dostali podziękowanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Kijów od dawna domaga się od Zachodu ostrzejszych działań wobec floty cieni. Statek stoi na kotwicy u południowego wybrzeża Anglii. Według oficjalnego komunikatu załoga jest, tu cytat, pod opieką Narodowej Agencji do Spraw Przestępczości. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje i witamy na pokładzie Radia 357. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw w ramach pakietu Ceny paliwa niżej, poinformował w sobotę premier Donald Tusk. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie tego programu.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
5: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
1: Tymczasem obowiązujące dzisiaj maksymalne ceny paliw to 6,04 zł za litr benzyny 95, 6,58 zł za litr benzyny 98 i 6,40 zł za litr oleju napędowego. Na koniec serwisu przenosimy się do Lublina. Tam bowiem zakończył się pierwszy hackathon informatyczny. Podczas imprezy programiści i specjaliści IT przez kilkanaście godzin pracowali dla Urzędu Miasta nad nowym narzędziem opartym na sztucznej inteligencji.
6: W wydarzeniu rywalizowało 5 zespołów związanych z uczelniami oraz freelancerzy. Ich celem było stworzenie asystenta AI dla mieszkańców Lublina. Narzędzie ma przeszukiwać miejskie serwisy i prostym, zrozumiałym językiem informować o urzędowych sprawach możliwych do załatwienia w mieście. Uczestnicy podkreślali, że taki asystent może realnie odciążyć mieszkańców, szczególnie młodych ludzi, którzy nie chcą tracić czasu na żmudne wypełnianie formularzy. Efekty pracy zespołów oceniła komisja konkursowa, biorąc pod uwagę m.in. stopień ukończenia projektu, innowacyjność, warstwę wizualną oraz możliwość rozwijania rozwiązania o nowe dane. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Zwycięski projekt ma szansę trafić do dalszych prac nad cyfrową obsługą mieszkańców Lublina.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Łysiarz.
7: Rozpoczniemy od piłki nożnej, ale z taką adnotacją, że teraz tylko wyniki, a po ósmej szerzej o wszystkim, co na stadionach, akurat amerykańskich i meksykańskim, bo w Kanadzie meczu tym razem nie było. Jeszcze wczoraj o ludzkiej porze Niemcy aż 7-1 rozbiły Curaçao, następnie Holandia. Bo naprawdę, co źle powiedziałem?
0: No nie wiem, bo pan wczoraj komentator mówił, że dzwonił do ZUS-u tamtejszego curaçaońskiego, żeby zapytać.
7: No to jak jest?
0: Curaçao.
7: To zróbmy tak, że ja przeczytam, a ty powiesz, dobra? Czekaj, Niemcy aż 7-1 rozbiły
0: Curaçao.
7: Następnie Holandia po naprawdę fajnym meczu po 2 zremisowała z Japonią, a nad ranem najpierw Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem, a następnie Polska aż 5-1 rozbiła Tunezję. Przepraszam, coś tutaj pokręciłem, zdaje się. Nie Polska, tylko Szwecja, ale to mogliśmy być my. No nic. Czego nie daje nam w ostatnich tygodniach czy miesiącach piłka, daje tenis. Najpierw fenomenalnie na French Open zaprezentowała się Maja Chwalińska, a teraz Kamil Majszak sięgnął po swój pierwszy w karierze triumf w turnieju ATP. W finale imprezy rangi 250 w Hertogenbosch w Holandii Polak wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minorem 6-3, 2-6 i 7-6.
8: What a day in the career of Kamil Majszak. He gets his first title and does it by being three top 10 players.
7: O tak, niech to wybrzmi wyraźnie, że w drodze do pierwszego w karierze finału poza de Minorem pokonał Kamil jeszcze dwóch innych zawodników top 10, czyli czwartego na świecie Kanadyjczyka Feliksa Ogera Aliasima w 1/4 oraz ósmego w rankingu Rosjanina Daniła Miediediewa w 1/2. Tym samym Kamil został trzecim po Wojciechu Fibaku i Hubercie Hurkaczu polskim zwycięzcą singlowego turnieju ATP w tenisowej erze Open. Warto dodać też, że sukces Majszaka nie był wczoraj naszym jedynym tenisowym. Katarzyna Kawa wygrała turniej WTA 125 w Modenie we Włoszech. W finale imprezy, która jest odpowiednikiem męskiego Challengera, pokonała Włoszkę Lucie Bronzetti 6-1, 4-6 i 7-6. Za nami już 4 mecze z udziałem reprezentacji Polski w Lidze Narodów Siatkarzy. Jeszcze w środę biało-czerwoni 3-0 rozbili Kubę. Następnie po 2 meczach zakończonych tiebreakami przegrali ze Słoweńcami i Japończykami. No a wczoraj też po tiebreaku pokonali reprezentację Ukrainy. No i było to bardzo wartościowe spotkanie.
9: To dzisiejsze spotkanie chyba dało tej grupie, która tu przyjechała, najwięcej, bo wejść tak w mecz uważam bardzo średnio i grać tak przez 2 sety jak my, a potem wrócić i wygrać mecz, to naprawdę trzeba pokazać charakter i wolę walki. Ja jestem bardzo dumny z drużyny dzisiaj. Uważam też, że takie mecze dają dużo więcej doświadczenia na przyszłość też, szczególnie tym najmłodszym chłopakom, którzy są tutaj po raz pierwszy, niż wygrane czy przegrane po 3 setach.
7: Mówił rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej. Teraz czas na przerwę, a kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają za 9 dni, 24 czerwca z Belgią. Nasza Liga Narodów przenosi się teraz z Chin do Polski, a konkretnie do Gliwic. I to już wszystko w sporcie po 7:00. Tak jak wspomniałem, za godzinkę studio mundialowe, a po 9:00 pojawią się także wątki motosportowe. Jechało F1, a także Le Mans 24. Będzie też koszykówka z zapowiedzią wieczoru oraz hokej, bo poznaliśmy mistrza NHL. Puchar Stanleya wrócił do północnej Karoliny. O gali MMA w Waszyngtonie to mówić nie będę.
0: Ale z drugiej strony, rozumiesz, też widziałem w internecie, jak jedna pani mówiła, że nie, że Curaçao, bo ona ma słownik i tam jest napisane, że tak mu się mówi. No i weź, bądź
7: ja bym, jeśli będę mógł poprosić, tak, mimo wszystko, o pomoc po 8 i po 9, że będziesz moim takim wypełniaczem. Bo ty w ogóle fenomenalnie
0: powiedziałeś.
7: Poczekaj, bo to ty dzwoniłeś do tego ZUS-u?
0: Nie, no pan komentator mówił, dzwonił, nie wiem, do ZUS-u czy tam do kogoś innego, to jakiś...
7: Może to imię, jakieś imię po prostu. Może. Ktoś ma na imię ZUS. Tak mówią na Zeusa, wiesz, ZUS.
0: Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. I po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów będzie dzisiaj od 10 do 25 mm. Suwałki 13, Olsztyn, Białystok, Zakopane 15, to już temperatury. Koszalin, Gdańsk 16, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Koszalin i Koszalin znowu? Lublin 17, proszę sobie wybrać 16, 17 tam w Koszalinie, spokojnie. Szczecin, Gorzów, Poznań, Opole, Katowice, Warszawa 18, Wrocław, Kraków 19, Zielona Góra i Rzeszów 20.
10: Radio 357.
0: I zaraz jest takie pytanie od słuchaczki i teraz musisz odpowiedzieć teraz bez zastanowienia się. Bo pani słuchaczka zapyta, z kim się widzimy dzisiaj na Foo Fighters?
7: Ze mną.
0: Dziękuję.

0: Miłego słuchania, oglądania może bardziej. Nie, no słuchania, to złośliwe było. 510 357 357.
1: Tak sobie pomyślałem, że to łaska boska, żeśmy nie pojechali na ten mundial. Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy zagrali w miejsce Szwecji i byśmy wygrali nawet powiedzmy 3-1. Co to by się działo? Żółte paski w telewizji. Prezydent z premierem by się prześcigali na wielkość premii dla naszych wspaniałych zawodników. Dekretem byśmy zmienili czas w Polsce, albo byśmy zrobili dzisiaj wolne, a wszystkie media by już odliczały do meczu finałowego. I co to zrobić, gdzie postawić puchar ten zdobyty w Ameryce? Całe szczęście, żeśmy jednak nie pojechali.
0: No dobrze, to już mamy też drugą porcję złośliwości. Dzisiaj bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo serdecznie. 14 minut po 7. Za chwilę pan doktor Tomasz i o dżdżownicach będzie, ale w międzyczasie jeszcze posłuchamy sobie piosenki dnia. Kto rozpoznaje? A teraz...

0: Trudne chyba nie było do rozpoznania. Dollar Bill, nasza piosenka dnia, czyli Jack White. Tak to się dzisiaj przytrafiło. 16 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Jest sprawa taka, że nie mam dla pana dzisiaj pytania.
2: Ma pan, bo panu wysłałem.
0: Ale nie ja mam, tylko sama autorka. Tak czy nie?
2: No tak.
0: Tak, oczywiście.
2: Tak, tak.
0: Zatem sama autorka zada pytanie. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Jest pan przygotowanym?
2: Oczywiście.
0: Zatem słuchamy.
3: Ludzie nie mogą oddychać pod ziemią, a jakoś gąsienice mogą. Jak?
0: No właśnie, o tę jedną taką się tutaj pytanie toczy. Jak one to robią?
2: One przede wszystkim oddychają zupełnie inaczej niż ludzie, niż ssaki. Bo nie przez płuca, tylko przez otwory takie, które się nazywają przedchlinkami, co uważam w ogóle jest super.
0: Jeszcze raz?
2: Przedchlinki.
0: Jakie słodkie.
2: No. Na bokach ciała gąsienicy, w większości zresztą owadów, są rzędy małych otworów. I to są właśnie takie przedchlinki. Wyglądają jak takie troszkę maleńkie, nie wiem, kropki, takie szczelinki. I przez nie powietrze dostaje się...
0: Przedchlinki.
2: Szczelinki, przedchlinki. I to przez nie dostaje się powietrze bezpośrednio do systemu rurek. Te rurki się nazywają tchawki i one są rozgałęzione po całym ciele i doprowadzają tlen bezpośrednio do tkanek, bez udziału takiego, bez takiego pośrednictwa krwi, tak bym powiedział, tak jak u nas. Więc gąsienica nie wdycha aktywnie, tak jak my poruszając, nie wiem, płucami, żebrami, tak? Dobra, my płucami też nie poruszamy, żebrami, po to, żeby zassać powietrze z zewnątrz. Tlen po prostu jakby przenika przez te otwory. To, co pomaga, to ruch ciała zwierzęcia, pomaga w wymianie takiej gazowej. Ten system jest super efektywny, dużo bardziej efektywny niż nasz system oddechowy, ale w małych organizmach. Nie trzeba dużych ilości tlenu, ani skomplikowanych płuc i to świetnie działa. I teraz tak, wiele gąsienic zakopuje się w glebie, żeby się na przykład przepoczwarzyć. No i gleba no, nie wydaje się być takim miejscem łatwym, czy pod ziemią, tak? To nie wydaje się być takie miejsce łatwe do oddychania, ale z drugiej strony gleba nie jest szczelna jak beton. W takiej luźnej, wilgotnej ziemi jest sporo powietrza w przestrzeniach pomiędzy grudkami. I te przedchlinki mogą pobierać tlen właśnie z tych takich pęcherzyków. Poza tym gąsienicy nie zakopują się, nie wiem, na metry gdzieś tam głęboko. Zwykle kilkanaście centymetrów, więc tam ten dostęp do tlenu jest jak najbardziej okej. Jeżeli gleba miałaby być jakaś taka bardzo zbita, taka no właśnie taka jak beton, to faktycznie mogłyby mieć problem. Nie tylko gąsienice, ale generalnie owady, które w tej glebie się gdzieś tam zakopują. Natomiast zwykle z czymś takim nie mamy do czynienia. Więc porównując do ludzi, znaczy my mamy taki system. W powietrzu jest tlen. Mhm. Powietrze z tlenem jest zasysane do płuc. W płucach jest wymiana pomiędzy tym światem zewnętrznym a krwią. Następnie krew krąży po całym organizmie i tlen jest oddawany z krwi komórkom. Czyli ta krew jest takim elementem pośredniczącym. W przypadku gąsienic tej krwi nie ma. Jest tlen, który jest nie tyle zasysane aktywnie, jak gdyby przez te otworki po prostu przenika sobie do ciała zwierzęcia. No i tchawkami, takimi kanałami jest przedchlinki, to jest ten otworek, a później zdaje tchawka. Bezpośrednio do komórek. Dlatego owady radzą, czyli nie ma jakby tego elementu pośredniczącego. Dlatego owady radzą sobie w miejscach, gdzie my nie dalibyśmy rady bez jakiegoś sprzętu wspomagającego, sprzętu oddechowego. No i tyle. No. Niektóre larwy żyją w środowisku bardzo ubogim w tlen, a mimo tego, dzięki temu systemowi, no i dzięki temu, że ich ciała są bardzo małe, więc tego tlenu potrzebują znikome ilości. Akurat takie ilości, które bez żadnego problemu sobie tam występują pod ziemią. Gdyby gąsienice były dużo większe, gdyby miały bardziej aktywny tryb życia, taki aktywny mam na myśli metabolizm, czyli tego tlenu potrzebowałyby dużo, dużo więcej, to w tym momencie takie środowisko i taki system byłby niewystarczający. Natomiast przez to, że nie są zbyt aktywne, więc tlenu potrzebują niewiele, ich ciała są bardzo małe, system z przedchlinkami i tchawkami w zupełności wystarcza i takie środowisko, w którym tlen nie jest bardzo obecny, znaczy jest obecny, ale nie w dużych ilościach, o tak bym powiedział. W zupełności wystarczy.
0: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za przedchlinki i te szczelinki. I nie, tak troszkę się zawieszałem, ponieważ wie pan co, mamy tutaj otwarte okienko, a za okienkiem dzięcioł się uaktywnił. Czasem go słychać. Nie wiem, czy pan zarejestrował w trakcie, ale to nieważne. Może on za chwilę jeszcze da znać.
2: Chyba za głośno mówiłem, wie pan, i nie usłyszałem dzięcioła.
0: Może on właśnie reagował na to, co pan opowiada. Bardzo ciekawe rzeczy. A z drugiej strony...
2: Paląc głową w drewno?
0: Moim zdaniem on... Nie mówimy mu tego, ja powiem panu tak na ucho tajemnicy, bo tego mu nie mówimy, ale on w słup łomoczy strasznie taki metalowy.
2: Coś metalowy?
0: Coś mu się pokręciło.
2: Ale co, że po weekendzie mu się pokręciło?
0: No w poniedziałek, ja to wie pan, poniedziałek majsterski dzień, no różne rzeczy się zdarzają. No, nie o tym chciałem. O, teraz był. No nic. Nie, może jeszcze znowu. Chodzi o to, że widziałem ostatnio w internecie filmik, bo wie pan jak z filmikami jest. One się pojawiają, człowiek nie wie co będzie, a jest. Że się pojawił filmik, jak się nagle spod ziemi wynurzyły... Pod ziemią się kotłowało, takie zbliżenie było. I spod tej ziemi wynurzyły się dwa krety, które się naparzały ewidentnie. Po prostu wyjaśniały sobie sytuację. Nie wiem, dlaczego teraz mi się skojarzyło, ale mi się przypomniało.
2: Ale czy pan był pewien, że to był prawdziwy filmik, a nie AI-owy?
0: Nie, tego nie jestem pewien. Nigdy nie można mieć
2: pewności. Usłyszałem od mojego dziecka ostatnio, że nowym znakiem boomerstwa jest lajkowanie filmów, które są AI-owe.
0: No nie, ja nie, to nie ja.
2: Ja też nie.
0: No, to dobrze, to mamy wyjście.
2: Ale może pan kogoś zna, to może warto ostrzec.
0: To ja ostrzegę, dobrze. Jak spotkam w tramwaju, to powiem.
2: Nie. Pod prysznicem chihuahuy. O.
0: Panie doktorze, dobranoc. Wszystkiego dobrego. Dzięcioł był. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Melcy i Bryan Adams. Mamy 27 minut po siódmej. Zupełnie jednej rzeczy nie powiedziałem, a to błąd, ponieważ pytanie o dżdżownicę zadawała Laura. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Laura Atosiem przysłała głosówkę z pytaniem. Jeśli chodzi o tego dzięcioła, to on celowo łomocze w latarnię, żeby było głośniej. Ale to pewnie jeszcze z cichym wrócimy do tego, bo cichy dał znak sygnał, że to logiczne jest. To jest logiczne.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Paweł Sołtys z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Proszę pana, złoto, jak rozumiem, dzisiaj będzie zajmowało nas, jak również zegarek.
2: Tak jest. Te dwie rzeczy się, szanowni państwo, bardzo łączą, no bo przecież wiadomo, że są
0: złote zegarki.
2: No, więc właśnie. No a tak się składa, szanowni państwo, że złoto jest w ostatnich czasach dość drogie. Znaczy, akurat mówię to trochę poniewczas, ponieważ akurat jakieś trzy dni temu, czy cztery, mieliśmy akurat taki lokalny dołek cen złota, bo spadło poniżej 4100 dolarów za uncję. No ale generalnie jest to taki kruszec w cenie. I w tym roku ceny złota rzeczywiście przekraczały 5,5 tysiąca dolarów za uncję. No i w związku z tym wielu właścicieli złotych zegarków zaczęło tak się zastanawiać. No okej, mam ten złoty zegarek, a tak na dobrą sprawę to złoto, które jest w tym zegarku, jest całkiem cenne i całkiem wartościowe. Jak się okazuje, dziennikarze Reutersa sprawdzili sprawę, że bardzo wielu właścicieli złotych zegarków na całym świecie zaczyna no rzeczywiście nie liczyć już, że nie wiem, że to mowa oczywiście o tych kolekcjonerach, którzy potem te zegarki gdzieś tam starają się dalej oddać w dobre ręce za dużo wyższą cenę niż sami kupili. No ale tak się zastanawiają, że chyba dużo bardziej opłaca się przetopić zegarki, no bo sama wartość tego złota jest pewnie z 1/3 wyższa niż to, co by mogli osiągnąć na jakiejś aukcji.
0: Serio?
2: No i Naprawdę. I tutaj dziennikarze Reutersa podzwonili po jubilerach europejskich, którzy się tym zajmują. Zajmują się tym z bólem serca, bo właśnie jeden z jubilerów mówi, że to jest straszne, jak przychodzi klient i mówi, że trzeba ten zegarek teraz przetopić, bo to już w żaden sposób się tego nie odtworzy, a są to czasami naprawdę przepiękne przedmioty. No ale rzeczywiście tak jest. To oczywiście nie zmienia faktu, że oczywiście zapotrzebowanie na drogie zegarki jest bardzo duże. Wśród tych największych producentów na te najbardziej oblegane serie to czas oczekiwania na wykonanie danego zegarka wynosi nawet 8 lat, to tak tylko powiem, jeśli chodzi o takie zainteresowanie.
0: Złośliwie ktoś by powiedział, że to na NFZ, ale to już zostawiamy. Takie żarty.
2: No troszkę tak. Znaczy, nie jest to sygnał tego, że na rynku zegarków dzieje się coś źle, tylko raczej jest to sygnał, że niektóre zegarki, które już nie mają szansy na to, żeby stać się jakoś bardzo pożądane i wartościowe, no właśnie idą do pieca. I tak
0: czego
2: to właśnie jest.
0: No dobrze. Bardzo panu dziękuję serdecznie. Wszystkiego
2: bardzo
0: dobrego.
2: Proszę.
0: Takie oto
2: wszystkiego dobrego.
0: Wiadomości ekonomiczne dzisiaj. Pogodę dorzucę. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu także rozpogodzenia będą na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy to takie 10 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Radio 357.
0: Za 29.8.

0: Jeszcze jedna podpowiedź od pani Eweliny, która tak się składa, że była kiedyś na 3-miesięcznym stażu no i właśnie teraz tu jest problem, na Curaçao, Curaçao i rzeczywiście wymawia się Curaçao.
1: Przepraszam?
0: Curaçao.
1: Curaçao.
0: Curaçao. Ja bym to pierwsze O, znaczy to jedyne O, to tak jeszcze w E wpuścił. Curaçao.
1: Ja myślę, że to jest taka dyskusja, która potrwa do połowy lipca.
0: Mniej więcej, ale ja już, bo też dostałem od słuchacza zestawienie różnych możliwości, jest ich już kilkanaście.
1: No bardzo dobrze.
0: Proszę bardzo.
2: Tatowanie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj powiedziałem, że będzie odcinek niecodzienny, niezwykły, bo pomyślałem sobie, że skoro zbliża się Dzień Ojca, a to już niebawem, Dzień Taty, to może i tacie należy się jakiś prezent, a ja zwykle z takimi literackimi propozycjami dla najmłodszych przychodzę. To jest taka ode mnie propozycja dla, po pierwsze, starszej młodzieży, która jeszcze nie jest tatą, nie planuje, albo no, w ogóle z innej kategorii, oraz dla, no właśnie, tatów, którzy mają ochotę poczytać i pobawić się, pograć, ale niekoniecznie w towarzystwie, tylko też tak trochę na osobności, żeby odsapnąć. Czyli rzecz, do której często wracam, gry paragrafowe. Dzisiaj przyniosłem dwie kolejne fantastyczne, które też mnie wciągnęły. Po pierwsze, to jest przepięknie wydana gra paragrafowa, czyli gra książkowa zatytułowana Pan Lasu, autorstwa Łukasza Orbitowskiego. No, przepięknie wydana, zresztą sam autor też jest pod wrażeniem.
3: To jest najładniej wydana moja książka w całej historii moich książek.
1: Mówi Łukasz Orbitowski, trudno się z nim nie zgodzić. No ale oczywiście wieje grozą już z okładki, Pan Lasu. To jest, uwaga, uwaga, historia z Puszczy Augustowskiej, proszę pana.
0: Słucham?
1: Tak, tak, Puszcza Augustowska, Dworek Myśliwski czeka na remont i tam zjawia się Bogdan z synem. No i tak przypadkiem syn, uwaga, uwaga, ma bardzo ciekawe imię. Ja tylko przeczytam to, co jest na jednej z początkowych stron jako objaśnienie tej gry. To nie jest zwykła książka. Nie czytasz stron po kolei. Tekst cię poprowadzi. Zasady? Krystian nie może zginąć.
3: Ja do tego podszedłem jako do zabawy, bo ta gra tak naprawdę jest hołdem, który składam takim artystom jak John Carpenter albo Stephen King, którzy byli ważni dla mnie w mojej wczesnej młodości, kiedy byłem dużo młodszy niż mój syn teraz. Jak sądzę, i Stephen King, i John Carpenter są głęboko wzruszeni tym rodzajem trybutu. I ja o tym myślałem z intencją zabawy, że oto będzie dzieło opowiadające o tym, jak, że na świecie są potwory, mogą nas jeść, ktoś ma tam być zjedzony i przed tymi potworami ucieka.
1: No właśnie, ktoś, kto tam ma być zjedzony, a galeria postaci jest pełna. W środku lasu Dworek Myśliwski, remont, no i dziwne, takie niepokojące sytuacje, które no właśnie napotykają czytelnika, który sam wybiera drogę, bo przechodzi do rozdziałów zaproponowanych i musi wybrać. Więc jest naprawdę sporo dobrej zabawy. Jak przystało na autora, który lubi konwencje horroru czy fantasy, Łukasz Orbitowski spisał się tutaj znakomicie.
3: Trudności lokowały się w naturze tego rodzaju rozrywki, bo to nie jest książka, to jest gra. Czytelnik przeskakuje między paragrafami i dbając o to, żeby on się nie zgubił, ona, czytelnik, osoba czytająca, doprowadził do tego, że zgubiłem się sam. I wspaniały wydawca w końcu przydzielił mi jakiegoś człowieka, który mi w końcu rozrysował taki schemat, jak to powinno wyglądać i powiedział: panie Łukaszu, pan to wypełni, pan tutaj ponanosi. No i do tego też doszło, także w którymś momencie pracy nad Panem Lasu miało naturę kolorowanki.
1: Pan Lasu, Łukasza Orbitowskiego, coś pan...
0: Pan tutaj ponanosi, bardzo pan, mi się tak. To podoba.
1: Zresztą podobnie pracę nad książką, nad swoją, przepraszam, grą paragrafową wspomina Anna Kańtoch, też popularna autorka kryminałów, która po raz pierwszy napisała grę paragrafową zatytułowaną Duch Świąt.
4: Pisałam to po prostu nie w Wordzie, nie w żadnym takim zwykłym programie, tylko pisałam to w takim specjalnym programie do tworzenia właśnie gier paragrafowych, który jakby rozpisuje te wszystkie poszczególne fragmenty na kolejne okienka i tam widać po prostu wszystkie połączenia, wszystkie ścieżki, więc nie mam pojęcia, jak ludzie to robili przed wynalezieniem internetu, bo z tego co wiem, to robili, ale no to musiało być niesamowicie skomplikowane. Dzięki temu programowi to jest troszkę łatwiejsze, ale nadal trudne.
1: ścieżki ducha świąt się przenikają i ten sam fragment może pojawić się nawet wtedy, kiedy idziemy już inną drogą niż na przykład poprzednio, bo to są gry do czytania po kilka razy. Paradoksalnie więc wcale nie wygrywa ten, kto od razu trafi, często szczęśliwie, na właściwy trop, dotrze do właściwego zakończenia, no bo wiele straci z całej zabawy. Dobrze więc pochodzić po tych ścieżkach, nie martwić się przegraną z mordercą, czyli no właśnie z niewykryciem mordercy, bo tutaj mamy kryminał.
4: Tam rzeczywiście są takie zapętlenia, że na przykład z jednej ścieżki możemy nagle wskoczyć na kolejną ścieżkę. Tam tych zakończeń w zasadzie jest, powiedziałabym, że chyba kilkanaście, z czego tylko, że tak powiem, część jest takimi zakończeniami, które rzeczywiście do czegoś jakby prowadzą. Część jest taka, że po prostu no, główny bohater nie dowiaduje się niczego sensownego i jeżeli czytelnik chce po prostu przekonać się, co było w innej ścieżce, to musi po prostu wrócić kawałek i wybrać inną drogę.
1: Tak, ale to też trzeba pamiętać, którymi ścieżkami się szło. Kiedy pojawi się na końcu ptaszek, który prowadzi wspomnianego bohatera, no to już kapota, bo wiadomo, że niczego się nie dowiemy. Ale mimo kilkunastu zakończeń różnych faktów, o których dowiadujemy się, będąc Stefanem, a właściwie duchem Stefana, czyli zamordowanego Nestora rodziny, zabawa jest przednia.
4: Prawdziwy morderca jest jeden. Po prostu jeżeli czytelnik to przeczyta uważnie jakby te wszystkie ścieżki, to będzie w stanie sobie poukładać te wydarzenia, bo cała jakby ta intryga, ona ma swój początek w wieczorze wigilijnym, który jest tam cały czas wspominany, to będzie sobie w stanie po prostu poukładać, co tam prowadziło do czego i tak naprawdę motyw miał każdy oczywiście jak w klasycznym kryminale. Czasami może się wydawać, że to zrobiła jakaś tam osoba, czasami nawet ta osoba myśli, że to ona jest mordercą z jakichś powodów, ale tak naprawdę prawdziwy morderca jest jeden.
1: No, o ile pan lasu dzieje się w środku puszczy, właściwie no, tak można powiedzieć, o tyle duch świąt, tu akcja dzieje się w domu, na końcu wsi, odciętej od świata, bo zasypanej śniegiem w Boże Narodzenie. Cała galeria podejrzanych członków rodziny, sporej rodziny, wiele motywów, podejrzanych SMS-ów, podsłuchanych rozmów. No nic, tylko bawić się w Sherlocka, czyli podążać za Stefanem, który chce rozwiązać zagadkę swojej śmierci.
4: Bardzo mi się podobało, bardzo dobrze się bawiłam. Pomysł taki bardzo klasyczny kryminał, to ja miałam od dawna, natomiast nie miałam jakby gotowej formuły. Właśnie wydawało mi się, że gdybym to napisała jako po prostu taką zwyczajną powieść, to to faktycznie mogłoby być mało nowatorskie. Natomiast odkryłam właśnie, że tak naprawdę to wydaje mi się, że bardzo pasuje do właśnie powieści paragrafowej, gdzie jakby no te wszystkie takie znane motywy można pokazać troszkę inaczej.
1: Klasyczny kryminał, to prawda. Anna Kańtoch, Duch Świąt. To właściwie kolejna pozycja, za którą w paragrafówce bierze się Muduko ze znanym autorem, bo o Dunderze, albo Kocie z Zaświatu, opowiadałem kilka miesięcy temu, to napisał Radek Rak. Ja chętnie oddam dwie paragrafówki, nowiuteńkie, jeszcze pachnące nowością. No właśnie, Dundera oraz Ducha Świąt. Proszę dzwonić 510-357-357. Pan Lasu, no tu jest książka z dedykacją od Łukasza Orbitowskiego, a Krystian nie może zginąć, to ta książka też nie może nigdzie sobie pójść. Ale polecam bardzo serdecznie, bo też jest dużo, dużo mrocznej zabawy.
0: Bardzo
1: no to
0: panu dziękuję.
1: Dla starszaków.
0: Dla starszaków. Ja nie wiem, co ja myślę w tej chwili, bo tu dostałem pytanie od słuchacza, czy gra paragrafowa to dla osadzonych. Ja nie wiem. Ja nie wiem.
1: Paragrafy to trochę inaczej, jak nazwa inna na rozdziały, więc...
0: Aha. Za 17.

0: The Cooks. Tego w zestawie do głosowania nie mamy, ale to następne to mamy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Poniedziałek, więc mam prawo powiedzieć, że nowy tydzień, nowe możliwości, nowe nadzieje na to, co się wydarzy na liście w piątek. Piątek, lista wyjazdowa, to już Państwu zapowiadaliśmy. Jeszcze trochę przypomnę po ósmej, dokąd to się wybiera Mateusz tym razem, ale na razie sobie posłuchamy Mrozu, bo w zestawie do głosowania mamy.

0: Nie ma miejsca jak dom. To mrozu za 11 minut będzie 8. Teraz będziemy o El Niño mówili.
1: Poranek 357.
0: Bo to ma być najsilniejsze w historii pomiarów El Niño. Światowa Organizacja Meteorologiczna wydała oficjalne ostrzeżenie przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Będzie to miało przełożenie na ceny żywności, na jakość upraw oraz bezpieczeństwo wielu osób na świecie. Iza Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No i El Niño wraca co kilka lat. O tym, że właśnie się zaczęło świadczyć

0: fakt, że temperatura wód powierzchniowych Pacyfiku jest powyżej normy.
1: Tak, El Niño ma wpływ na pogodę w wielu miejscach na świecie i spowoduje, że jedni będą mieli ekstremalne susze, inni ekstremalne deszcze, mówi profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Wiemy, że ogólnie w Australii będzie sucho, w Azji Południowo-Wschodniej będzie sucho. W Ameryce Północnej będą się zdarzały epizody bardzo silnych opadów i to samo będzie występowało na dużych obszarach Ameryki Południowej. Ogólnie cały obraz jest taki, że ten sezon wegetacyjny na półkuli północnej i potem następny na półkuli południowej i być może na półkuli północnej, nie wiemy jeszcze jak to długo potrwa, będą właśnie takie charakterystyczne dla silnego El Niño, wzmocnionego przez antropogeniczną zmianę klimatu, więc te zjawiska mogą osiągnąć poziom większy niż poprzednio.
1: Tegoroczne El Niño, nazywane choć nie fachowo Super El Niño albo nawet Godzilla El Niño, ma być silniejsze, najsilniejsze w historii, to naukowcy określają już na 90%.
2: Te przewidywania są takie, że maksimum to zjawisko osiągnie gdzieś na przełomie listopada i grudnia i potem potrwa właśnie ta faza El Niño co najmniej do połowy przyszłego roku. Natomiast proszę sobie wyobrazić Ziemię, Pacyfik, który 1/3 powierzchni Ziemi mniej więcej zajmuje i tyleż wzdłuż równika i tam wzdłuż równika na Pacyfiku, ale także w innych obszarach, to jest to miejsce, gdzie kształtuje się globalna cyrkulacja atmosfery. Tam zbiegają się wiatry z północy i z południa, tam jest tak zwany równikowy pas cisz, to jest obszar bardzo silnych burz, które napędzają jakby całą cyrkulację atmosfery, to jest silnik parowy planety. No i teraz w zależności od fazy pracy tego silnika zmieniają się inne cyrkulacje, elementy cyrkulacji atmosferycznych.
1: To pokazuje, że zjawisko występujące na tak dużym obszarze nie pozostaje bez wpływu na to, co dzieje się w innych częściach świata. El Niño może mieć wpływ na pogodę w Europie, także w Polsce, ale nie bezpośrednio, bo jeśli El Niño podnosi średnią temperaturę na świecie, to na pewno nie pozostaje to bez echa i u nas. Dotychczas to najbardziej dotkliwe miało miejsce w 1997 roku, mówi profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: My najczęściej mówimy o wybrzeżach Australii, Indonezji, mówimy też o Peru, o Chile. Natomiast mówi się też, choć to nie jest tak silna zależność, że na przykład Polskę czy region Europy mogą czekać jakieś silne śnieżyce. No i tak trochę jak cofniemy się w czasie, to zobaczymy, że takie super El Niño, bardzo silne zjawisko było w 1997 roku. No i ten rok niestety nam się bardzo źle kojarzy, bo wiemy, że to był rok, który objawił się no, taką katastrofalną powodzią na Odrze. Więc generalnie El Niño jako zjawisko rozpoznane, acz trudne do przewidzenia, no jest zapowiedzią takiego dość ciekawego okresu.
1: No jak powiedział pan profesor, to zjawisko rozpoznawalne przez naukowców, ale jednak trudne do przewidzenia.
3: Super El Niño to jest wyjątkowo ciepła woda na Pacyfiku, bo w okolicach już Bożego Narodzenia to trzeba się liczyć z tym, że ta temperatura względem średniej nam wzrośnie już no o 2-3 stopnie względem średniej i to już będzie taka sytuacja, w której grudniowy okres no będzie takim okresem bardzo ciepłym na Pacyfiku.
1: To, co może się teraz wydarzyć, będzie miało konkretne przełożenie na konkretne gałęzie gospodarki w wielu miejscach na świecie, mówi doktor habilitowana Anita Bokwa, klimatolożka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: To są też te zjawiska no, niekorzystne przede wszystkim dla rolnictwa, ale nie tylko, dla całej infrastruktury, no bo mamy ulewne deszcze, więc mogą być powodzie, podtopienia, zniszczenia zabudowy, ale też zniszczenia upraw. El Niño właśnie powoduje, że pewne regiony z kolei są suszą dotknięte. Znowu problem dla rolnictwa. No i to się przekłada w zasadzie na całą resztę gospodarki, bo to są i kwestie turystyczne też przecież związane z tymi sprawami. No często słyszymy, że właśnie różne kataklizmy dotykają rejony turystyczne, i jeżeli ta turystyka tam no niestety nie może funkcjonować jak należy, no to jest to ważna gałąź gospodarki, no i po prostu ta gospodarka też cierpi.
1: No i ma to wpływ na konkretne ceny konkretnych surowców, mówi Michał Stajniak, analityk surowcowy XTB.
5: Wpływ ma przede wszystkim na takie surowce rolne jak kakao, jak kawa, cukier. W nieco mniejszym stopniu ma to wpływ na pszenicę, na soję, na kukurydzę, ale również, co ciekawe, ma to wpływ na ceny gazu ziemnego, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czy może mieć również wpływ na ceny metali, jeżeli dojdzie do bardzo obfitych deszczy w krajach Ameryki Południowej, gdzie wydobywa się bardzo dużo na przykład miedzi czy innych metali.
1: Wpływ ma także na rybołówstwo Peru i Ekwadoru, bo El Niño zaburza proces dostarczania rybom pokarmu. To tak oględnie mówiąc. One giną i przynosi to gigantyczne straty dla tego przemysłu.
0: A tak się ładnie nazywa. El Niño.
1: Dzieciątko.
0: Bardzo dziękuję.
1: I niewinnie.
0: Iza Woźniak opowiadała Państwu. Dziękuję. O tym mamy 5 minut do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 15 czerwca. Minęła ósma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Dziś w Brukseli rozpoczyna się pierwsza runda negocjacji akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Po zmianie władzy na Węgrzech rozmowy udało się odblokować, bo dotychczas blokował je Viktor Orban. Jak będzie wyglądał ten proces? O tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
2: Ta część rozmów będzie dotyczyła dostosowania przez państwa starające się o członkowstwo prawa dotyczącego m.in. sądownictwa, wolności obywatelskich, praw człowieka, bezpieczeństwa oraz zamówień publicznych i walki z korupcją. Ukraina i Mołdawia będą musiały zatwierdzić wszystkie niezbędne ustawy, aby otworzyć kolejne klastry negocjacyjne, których jest w sumie 6. Zawierają one 35 rozdziałów prawnych, jakie określają zasady, którymi kierować się muszą wszystkie państwa należące do Europejskiego Sojuszu. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji stała się możliwa po tym, jak Ukraina spełniła wymogi dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych. Według ministra integracji europejskiej Ukrainy Tarasa Kaczki, Ukraina jest w stanie rozpocząć negocjacje dotyczące wszystkich klastrów w ciągu najbliższego miesiąca. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa nazwał decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią ważnym krokiem naprzód na drodze rozszerzenia sojuszu. 12 lat temu z powodu zablokowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej przez byłe władze kraju wybuchła rewolucja na Majdanie, a po niej wojna z Rosją. Samorząd lekarski podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki z Rzeszowa. Chodzi o 32 ludzkie płody znalezione na terenie posesji, która kiedyś należała do kobiety. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, jest to działanie z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: Postępowanie w tej sprawie prowadzi już prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. 57-letniej lekarce grozi do 12 lat więzienia, a samorząd lekarski może pozbawić kobietę prawa do wykonywania zawodu. Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej nie zostali wpuszczeni na obchody 86. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do obozów Auschwitz. Taką decyzję podjęło Muzeum Auschwitz, a uzasadniło ją wcześniejszymi skandalicznymi wypowiedziami i publicznym negowaniem istnienia komór gazowych przez członków tego ugrupowania. Muzeum podkreśliło w komunikacie, że tezy wygłaszane przez polityków partii szczególnie poruszyły środowisko ocalałych. Jak poinformowano, swoje oburzenie i niepokój przekazywali oni dyrekcji instytucji. Politycy Konfederacji Korony Polskiej próbowali wejść do muzeum jako delegacja partyjna. Syn przyszłej królowej Norwegii, księżnej Mette Marit, usłyszy dzisiaj wyrok, między innymi w sprawie gwałtów. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo wyda wyrok w sprawie 29-latka. Poza gwałtami prokuratura zarzuca mu również przemoc i udział w handlu narkotykami i domaga się wyroku 7 lat i 7 miesięcy więzienia. Program Wakacje z Wojskiem cieszy się dużym zainteresowaniem, ale dla chętnych zostały jeszcze miejsca na tegorocznych turnusach. A wojsko przypomina, że każdy uczestnik ma zapewnione nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale również wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto za niecały miesiąc szkolenia. Do programu można się zgłosić m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem.
4: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
1: Tłumaczy podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach. Głównym warunkiem udziału w programie jest pozytywne przejście badań. Program Wakacje z Wojskiem skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia.
5: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Mateusz Fusiarz.
6: 4 mecze do omówienia, w których średnia goli na spotkanie to 4,75. Nieźle. Najmniej bramek, bo tylko jedna padła w Filadelfii. Na Lincoln Financial Field wybrzeże Kości Słoniowej skromnie, bo tylko 1-0 pokonało Ekwador. No ale 3 punkty to 3 punkty. Nie ma co wybrzydać.
7: Niewiele się dzieje, po prostu. Dużo walki w środkowej strefie, bardzo mało okazji podbramkowych, być może teraz.
8: Rusza zespół WKS-u Diallo! 1-0!
7: 1-0 w Filadelfii!
6: A to była, dodam, 90. minuta tego spotkania, także kolejny mecz tego mundialu rozstrzyga nam się w samej końcówce. No dobrze, to teraz słówko o innej reprezentacji, która tak jak WKS gra na pomarańczowo. Holandia grała wczoraj, można by rzec, hit niedzieli z Japonią i było to, myślę, starcie na miarę takiego hitu. Dobre akcje, intensywność, momentami popisy techniczne zawodników i ostatecznie 4 bramki. Oranie 2, niebiescy samurajowie 2, chociaż jak przyznaje Virgil van Dijk, trochę to zwycięstwo Holandia wypuściła.
9: To rozczarowujące.
6: Tak późno to nigdy nie jest dobre, niezależnie od wyniku. Nie dopuszczaliśmy ich do wielu szans bramkowych, więc tym bardziej boli, że strzelili nam po stałym fragmencie gry. W 89. minucie Daichi Kamada dał wyrównanie Japonii, no i pierwszy mecz w grupie F, grupie, w której miała grać Polska przecież, zakończył się podziałem punktów. Starcie pozostałych w tej grupie drużyn też miało być wyrównane. Czy było? No może jeszcze w pierwszej połowie, kiedy to Szwedzi po prowadzeniu 2-0 dali Tunezyjczykom złapać kontakt, ale potem w drugiej strzelali już tylko reprezentanci trzech koron. Skończyło się na wyniku 5-1, pięknym trafieniem zakończył to strzelanie Yassin Ayari, grający na co dzień w Brighton, ale jednak ten jego pierwszy gol jest chyba jak do tej pory najpiękniejszym zdobytym na tym mundialu.
10: Wiktor Lindelof, mocno posłana piłka na pole karne i jeszcze nie koniec kłopotów, będzie szansa Jokeresz, dwóch obrońców, tutaj było na drodze, jeszcze strzał i gol! 7 minuta tego spotkania, Yassin Ayari na 1-0, stłumiona radość, Tunezyjczyk, bo jego chcieli tutaj w swojej reprezentacji przedstawiciele z północnej Afryki, ale wybrał Szwecję i zdobył gola, który otwiera nam wynik tego meczu.
6: 5-1 to jednak nie był najwyższy wynik, jaki padł w tych ostatnich meczach. Punktualnie o 19 w niedzielę rozpoczął się mecz Niemców z
11: Curaçao,
6: który Niemcy mieli wygrać gładziutko, bez nerwów i sprawnie. Prowadzili 1-0, no ale w 21 minucie Livano Comenensia wyrównał i wydaje się, że tam w archipelagu Małych Antyli mogło dojść do takiego mini trzęsienia ziemi. Pierwszy gol na historycznym pierwszym mundialu. I co z tego, że Niemcy potem dołożyli 6 trafień i wygrali 7-1? Co z tego? Dick Advocaat, selekcjoner
11: Curaçao,
6: spłakał się po tamtym trafieniu swoich podopiecznych. Wszyscy płakali, my płakaliśmy, a przecież nawet nie potrafimy tego wymówić, no poza Marcelem. Myślę, że możemy być dumni z tego spotkania. Przegrywać z taką ekipą jak Niemcy i wyrównać to naprawdę duża rzecz dla nas. Ale później za łatwo daliśmy sobie wbijać te kolejne gole. Na tym poziomie po prostu nie możesz popełniać takich błędów. Musimy spojrzeć w lustro, wyciągnąć pozytywy i grać dalej. Mówił Leandro Bakuna z reprezentacji
11: Curaçao.
6: Przed nami kolejne 4 spotkania przy poniedziałku, choć według czasu polskiego 2 odbędą się nad ranem we wtorek. Te dzisiejsze dla nas to Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt. A na pozostałe zaprosi po południu Tomasz Grozdowski. To jeszcze raz?
11: Nie, bo przedstawiłem 3 wersje.
6: A więcej już nie mam.
11: Mam jeszcze kilkanaście przecież.
6: Naprawdę?
11: Tam jest, tak, jest wiele możliwości.
6: Mhm. Nie, ale najbardziej mi się podobała każda.
11: Każda. Proszę pana, jest jeszcze jedna sprawa. Otóż napisał do nas pewien sędzia piłkarski, który akurat jak raz będzie sędzią na tych mistrzostwach. Nie możemy, bo mają ciszę medialną, nie mogą się wypowiadać, ale już są w Kansas City i będą sędziowali Argentyna, Algieria.
6: Myślisz, że słucha nas?
11: Nie, bo poszedł już spać.
6: Ale może będzie odsłuchiwał z podcastu. Jest taki zespół futbolu amerykańskiego Kansas City Chiefs. Oni mają piękne koszulki. Jakby co to?
11: Poprosimy dwie.
6: Tak. S-kę albo XL-kę dziecięcą.
11: Dobrze. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelot, napad deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadów na północy to będzie 10-25 mm. Temperatura maksymalna. Suwałki 13, Olsztyn, Białystok, Zakopane 15, Gdańsk 16, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Koszalin, Lublin 17 jednak. Szczecin, Gorzów, Poznań, Opole, Katowice i Warszawa 18, Wrocław, Kraków 19, Zielona Góra i Rzeszów 20 stopni.
5: Radio 357.
11: A weź ty spróbuj.
6: Curaçao.
11: Brawo.

0: Tomela Kotaluka. Co pan będzie robił w najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 19?
1: Będę w Toruniu.
0: Bardzo dobrze.
1: Ja w ogóle mam tak teraz, 19? Tak sobie myślę, że jest poniedziałek, ale bardzo bym chciał, żeby był piątek. Znaczy, najpierw chciałbym bardzo, żeby była środa, bo mam zobowiązania, a potem już, żeby był piątek. Tak.
0: Dobrze, to jesteśmy w stanie załatwić. Myślę, że to tak zleci do piątku.
1: Nie, no w ogóle fantastycznie się zapowiada, bo w zeszłym roku byliśmy już na liście z listą w Toruniu, przy dworze Artusa na rynku staromiejskim i było no przefantastycznie, więc nie spodziewam się zupełnie niczego innego. Zapraszamy tysiące słuchaczy jak w zeszłym roku. Bijemy tamten rekord, nas było wtedy 500 000.
0: 500 000?
1: 500 000, no.
0: Dobrze. To jest do pobicia, to jest
1: myślę,
0: do zrobienia. Zróbmyż to. Ach, zróbmyż,
1: czyli
0: proszę. Wybierzmyż się, ach, wybierzmy.
1: A zalisz. Jeśli by ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic, albowiem poniekąd przypuszczam, że wątpię.
0: Piątek po 19:00, lista wyjazdowa z Torunia. Zaprasza państwa ten oto dżentelmen, rynek staromiejski, okolice.
1: Mogę się przedstawić?
0: Proszę.
1: Marcin Łukaski.
0: Mateusz Fusiarz państwa serdecznie zaprasza.
1: Dziękuję.
0: Nie, no nie ma za co.
2: Partnerem audycji jest miasto Toruń.
0: A w ogóle to będą dni Torunia w tym czasie, więc tam będzie się dużo rzeczy działo, więc też warto się...
1: To jest w ogóle, to już tak zupełnie bez żartów, być w Toruniu wtedy to jest dobry pomysł po prostu.
0: Ale wcześniej trzeba jedną rzecz.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Trzeba po prostu zagłosować lista.radio357.pl, bo będzie sprawdzał.
1: A mogę?
0: Możesz.
1: Nothing but thieves.

0: Nothing but Thieves. Tak, zestaw do głosowania. Trochę się Państwu przyznałem, że tak jak internet tam czasem podsuwa różne filmiki, to mi się wysypało, że dwa walczące krety tak naprawdę wychynęły z ziemi. No, coś takiego widziałem. Nie wiem, czy to nie sztuczna inteligencja, ale zostawiamy, ponieważ pan Robert informuje, że nagrał, albo ktoś z rodziny, dwie sroki walczące i że chyba miały galę MMA. Może jakieś obchody były, rocznice, więc to się mogło wydarzyć. Adrian Bąk, dzień dobry.
1: No wczoraj, dzień dobry, odbyła się gala UFC w takim jednym bardzo ważnym miejscu na świecie, Biały Dom.
0: No nie, żebyśmy do tego nawiązywali, ale właściwie jesteśmy w tej samej okolicy. Dzień dobry panu. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, bo o tym zwykle w poniedziałki o tej porze rozmawiamy, no to jest to jedno wydarzenie, które na paskach będzie się pojawiało dzisiaj pewnie we wszystkich.
1: No i też z uwagi na 80. urodziny pewnego dżentelmena, bo tak bardzo chciał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, żeby coś się ważnego
0: okrasić
1: wydarzyło poza tą galą UFC na trawniku Białego Domu i zapowiadał już od kilku dni, że chce, żeby doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem właśnie. No i okazuje się, że ta sztuka się udała. Waszyngton i Teheran zgodziły się przynajmniej w jednej sprawie na razie, bo właściwie nie zostało podpisane porozumienie, tylko tak zwane memorandum porozumienia, czyli taki dokument, w którym strony uzgadniają główne zasady, kierunek działania i plan dalszych rozmów. Mówiąc krótko, to jest taki moment, kiedy się zawiera porozumienie, kiedy obie strony mają jeszcze dużo różnic, ale wypada już coś podpisać, bo obie strony są właśnie za tym, żeby takie porozumienie podpisać. Taka sytuacja zdarzyła się, ma miejsce także teraz. Co się znajdzie w tym porozumieniu? Mówił jeszcze w nocy zastępca ministra spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, dla państwowej telewizji.
2: Już od godzin porannych, dzisiaj w poniedziałek, mają wejść w życie dwie rzeczy. Po pierwsze, natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny oraz działań wojskowych na różnych frontach, w tym w Libanie. Po drugie, zniesienie i zakończenie blokady morskiej, którą Stany Zjednoczone nałożyły na Islamską Republikę Iranu. To również zostało ogłoszone przez prezydenta USA w jego oświadczeniu.
1: No właśnie, tak więc cieśnina Ormuz zostaje otwarta dla wszystkich statków i to jest chyba ten główny podpisany punkt porozumienia. Nie wiemy, czy Iran zagwarantował sobie prawo pobierania opłat za przepłynięcie statków. Wciąż widać też rozbieżności dotyczące dokładnego statusu tej cieśniny. Nie ma też spójności między obiema stronami w sprawie harmonogramu znoszenia sankcji i odmrażania irańskich aktywów. No właśnie, te walki mają ustać także w Libanie, o czym przed chwilą mówił zastępca ministra spraw zagranicznych Iranu. Natomiast wczoraj te walki jeszcze trwały. Tak czy inaczej, umowa nie zawiera tego najważniejszego punktu, czyli nie ma porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego i uranu. Ta część ma zostać uzgodniona później, bo to jest też najtrudniejszy i najbardziej techniczny element całego porozumienia. Ta umowa ma wyglądać najprawdopodobniej w ten sposób, że Iran utrzymuje na razie przynajmniej obecny poziom aktywności nuklearnej do czasu finalnego porozumienia, a docelowo ma rozcieńczyć lub oddać pod kontrolę zapasy wysoko wzbogaconego uranu, choć właśnie los tego uranu pozostaje jedną z najbardziej spornych kwestii. Trudno też się spodziewać, żeby tak się stało, że Irańczycy ostatecznie pozbywają się tego potencjału, czy pozwalają na jego wywiezienie, więc tutaj wciąż jest duży znak zapytania. Pierwsze komentarze w mediach, w każdym razie dziennikarzy i ekspertów, są zgodne co do tego, że to dopiero początek. Antony Zucker, korespondent BBC w USA, pisze dziś rano, że to istotny krok w stronę stanu sprzed wojny, czyli właściwie musiało się stać dużo, żeby nic się nie zmieniło. Nawet jeśli większe cele Trumpa pozostają na razie niezrealizowane, a on sam nadal mierzy się z politycznym zagrożeniem w kraju. No i też oczywiście wszyscy od razu pewnie myślą, okej, mamy wstępne porozumienie, to ceny paliwa spadną, ceny ropy spadną, szczególnie, że Donald Trump właściwie zaczął swoją przemowę czy swoje wiadomości od tego takiego hasła Europa, ropa niech płynie.
0: Odpalajcie silniki.
1: Tak. Natomiast tutaj eksperci rynku energetycznego, już tak na gorąco przeglądając te pierwsze komentarze, zwracają uwagę, że tak, te ceny najprawdopodobniej spadną, ale nie wiadomo, czy od razu, bo transport ropy przez cieśninę prawdopodobnie nie powróci natychmiast do tego poziomu sprzed wojny. A usunięcie też znacznego opóźnienia tankowców, usunięcie min, przywrócenie regularnego transportu i produkcji właśnie ropy może zająć tygodnie, więc te ceny prawdopodobnie spadną, ale najprawdopodobniej nie od razu. To wydaje się też chyba istotna informacja w kontekście tego memorandum, bo ciągle mówimy o tym, że to jest dopiero początek, a wiemy, jak to jest na Bliskim Wschodzie. Wszystko może się szybko zmienić. Miejmy nadzieję, że nie.
0: Czekamy na to porozumienie, podpisanie tego już właściwego porozumienia. Teraz będzie o nieporozumieniu, jeśli chodzi o administrację Donalda Trumpa i Claude'a.
1: No właśnie, jak sobie państwo wejdą, jeżeli ktoś korzysta z tego modelu językowego Claude'a, to tam jest taka informacja, że najnowszy model językowy Fable jest na razie niedostępny. A jest niedostępny dlatego, że rząd Stanów Zjednoczonych wymusił zablokowanie dostępu do dwóch najnowszych modeli językowych firmy Anthropic, właśnie Fable'a i Mythos'a, co do którego też ostatnio było sporo kontrowersji. Waszyngton tłumaczy decyzję obawą, że najnowsze modele Anthropic da się obejść i zmusić do udzielania niebezpiecznych odpowiedzi, że model mógłby pomagać w szukaniu luk w oprogramowaniu. Ten zakaz Departamentu Handlu właściwie miał dotyczyć tylko obcokrajowców, bo Stany Zjednoczone potraktowały dostęp do tych modeli jako eksport wrażliwej technologii poza granice kraju i na tej podstawie właśnie Departament Handlu mógł zablokować w ogóle dostęp prywatnej firmie do tych modeli. Ale to właściwie tylko taki wytrych, żeby zakazać wszystkim, także Amerykanom, no bo Anthropic nie był w stanie szybko i pewnie oddzielić dozwolonych użytkowników od tych zakazanych, no bo proszę sobie wyobrazić, że w takiej firmie amerykańskiej na przykład siedzi pan John ze Stanów Zjednoczonych i siedzi pani Kate z Europy w jednej firmie przy jednym biurku albo przy dwóch biurkach obok. No i panu Johnowi wyłączamy najnowszy model, znaczy pani Kate z Europy wyłączamy, a panu Johnowi nie wyłączamy. No to jest po prostu niemożliwe, więc firma zdecydowała, że o całkowitym wyłączeniu dla obu systemów, dla wszystkich swoich klientów. Oczywiście w tle mamy ostry konflikt między Anthropiciem i administracją Trumpa, bo ostatnio Anthropic odmówił Stanom Zjednoczonym wykorzystania swojego modelu do zastosowań wojskowych, do inwigilacji obywateli, więc Stany Zjednoczone zerwały umowę z Anthropiciem. Podpisały umowę z OpenAI. Natomiast to jest też część takiej szerszej debaty, jak w ogóle powinno się traktować firmy z sektora AI. Czy one powinny no właśnie same sobie decydować o takich sprawach jak dostępność tych modeli dla wszystkich, także obcokrajowców, jak kwestie no właśnie na przykład natury militarnej, tak? No bo przecież w tych modelach też są gromadzone wrażliwe dane. I ostatnio pojawiały się też takie informacje, że były wstępne rozmowy o tym, czy rząd USA mógłby objąć udziały w firmach AI, a Donald Trump mówił tak, jeżeli komuś brakuje wypowiedzi Donalda Trumpa, to tutaj taka jedna chyba z bardziej racjonalnych wypowiedzi teraz.
2: W praktyce społeczeństwo stałoby się czymś w rodzaju partnera firm technologicznych. Rozmawiamy o tym z największymi firmami, bo chcemy, żeby Amerykanie skorzystali na sukcesie AI. Stany Zjednoczone prowadzą dziś w tym wyścigu z Chinami i z całym światem, a sztuczna inteligencja może być jedną z największych branż w historii.
1: No właśnie, jeszcze rzecz, o której mówią wszyscy, czyli piłka nożna.
0: Piłka nożna, Mistrzostwa Świata. No i tam się dzieją rzeczy takie historyczne bardzo, jeśli chodzi
1: Curaçao
0: o niektóre...
1: czy Curaçao? Nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj komentator Mateusz Borek
0: tak
1: strasznie łamał język przy tym.
0: Ale się bronił, że sprawdzał, dopytywał.
1: Curaçao, to jest chyba ta najbardziej poprawna odpowiedź, chociaż ja nie wiem, dlaczego na przykład na drink taki błękitny mówi się Curaçao, prawda? Więc dlaczego tutaj Curaçao, a Curaçao? No myślę, że tutaj można mieć dużo wątpliwości, natomiast rzeczywiście historyczne wydarzenia dzieją się na wyspach Curaçao. Wczoraj zresztą przedstawiciele tego państwa odebrali dyplom rekordu Guinnessa jako najmniejsze państwo uczestniczące w mundialu, a dziś z kolei pierwszy występ na mundialu, pierwszy historyczny występ Republiki Zielonego Przylądka, czyli Cabo Verde, państwo położone na Oceanie Atlantyckim, 450 km na zachód od zachodnich wybrzeży Afryki, i mecz z Hiszpanią. To jest z kolei trzecia reprezentacja w historii po Curaçao i Islandii, jeśli chodzi o te najmniejsze, i rząd ogłosił nawet dziś wolne popołudnie dla pracowników administracji publicznej od godziny 13, żeby ludzie mogli oglądać spotkanie, które w Cabo Verde zaczyna się o godzinie 15. Tam też jest w ogóle taki bardzo mocny wątek diaspory, bo prezydent José María Neves poleciał do Stanów Zjednoczonych właśnie, żeby wspierać reprezentację i spotkać się z kaboverdeńską społecznością w Georgii, kaboverdeńską, kaboverdeńczyk, też warto to mieć na uwadze, że tak można powiedzieć o mieszkańcu Republiki Zielonego Przylądka, kaboverdeńczyk.
0: Iworyjczycy całe... się cieszyli wczoraj, bo wygrali.
1: Słucham?
0: Iworyjczycy
1: też się cieszyli, też dość niespodziewanie. No takie gwiazdy, prawda, w Ekwadorze były, a jednak mecz przegrali.
0: Jeśli chodzi o Curaçao, to też wczoraj pan komentator raczył sobie zażartować, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ponieważ jeśli chodzi o osoby, które kibicowały na stadionie, to były przede wszystkim panie. I pan komentator raczył zwrócić uwagę, bo wszyscy panowie są albo na boisku, albo w sztabie.
1: No tak.
0: Taki żart.
1: Czyli kurasałki tylko kibicowały.
0: Nie wiem.

0: No i tak się przypadkowo składa, że właśnie trwa powtórka, właściwie się kończy tego meczu. Niemcy grają z Curaçao, jest 7-1.
1: Przecież Curaçao wychodzi na to, że jest na poziomie Brazylii. To jest ten sam wynik.
0: Tak, 7-1 w półfinale, ale było. Ale to już było lata temu. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Wysokość opadów 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna 14 na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
2: Radio 357.
0: A, pan jeszcze w tej samej sprawie?
3: Jeszcze w sprawie Curaçao. Na Curaçao, nie wiem czy słuchacze wiedzą, znajduje się piękna plaża Kokomo Beach. To właśnie ta, której śpiewają Beach Boys. Może jak ktoś będzie miał czas i pieniądze, to warto się też tam wybrać i zaśpiewać razem z Beach Boys. A może się uda też ten numer puścić dzisiaj?
0: O, widzi pan, nie wiem, chyba nie mamy tego. Nie mamy, nie, Szymon? Nie mamy.

0: Zdążyłem?
1: No jeszcze nie.
0: Jeszcze nie zdążyłem?
1: No to jeszcze, bo okienko zamykasz, tak? A ja teraz słuchawki zakładam.
2: No, radio tak. Musi się coś dziać.
0: Co ty opowiadasz?
2: Tak, no.
0: No dobrze, to niech się dzieje.
2: Jeszcze się dzieje.
0: Rzuć tak, to, żeby to, wiesz, zabrzmiało.
1: Zabrzmi może to, bo po pierwsze chciałem powiedzieć, że już wreszcie mogę się dowiedzieć, kim jest Skolim, bo ostatnio tłumaczyłeś, a dzisiaj wniósł
0: moim koleżką. Król Latino. Na stacji.
1: Jest twój kum, ale nie ma nic o tobie właśnie.
0: Nie?
1: No, ale bo to nie jest jakaś tam spowiedź autora, tylko to jest o nim może ktoś.
0: Aha, widzisz, jak będzie pisał autobiografię.
1: To na pewno będziesz tam w samym rozdziale. Natomiast muszę zacząć o mundialu. Bo oczywiście święty przeklęty, historia no, tego gola Maradony i w ogóle, to jest historia ogólnie znana, ale na przykład tego nie wiedziałem, że w ostatnim wywiadzie przed śmiercią na pytanie magazynu France Football o idealny prezent Maradona powiedział, no uważaj,
0: no się boję,
1: chciałbym jeszcze raz strzelić Anglikom, tym razem prawą ręką. No i co? I co
0: no zrobił? Nie jesteś uroczego w tym.
1: Diego Armando Maradona. No dobrze. Nie, ale generalnie w Newsweeku nie do śmiechu, absolutnie. Temat ważny. Dzieci na Ozempiku. I jednym może uratować życie, wyzwolić ich od traum, wstydu i otyłości. Tym, którzy biorą zastrzyki tylko po to, by wyglądać jak idole z Instagrama, może życie zniszczyć. Pisze w tygodniku Newsweek Dawid Karpiuk w tekście Mamo chce być chuda, czyli no właśnie, dzieci na Ozempiku. Matka pyta lekarza, córce się zbliża komunia, może by jej dać ze dwa razy zastrzyk z Ozempiku, żeby się dopięła w sukience. Lekarz potraktował to jak żart, ale czy to był żart? To pytanie nie jest otwarte i zasadne. No, dużo mrożących krew w żyłach cytatów z bohaterkami tego właśnie tekstu. Także nieco dalej, no jest ciąg dalszy, żeby znów się uśmiechały w mieście, na wsi, z bogatych i biednych domów. Epidemia dziecięcej otyłości jest zadziwiająco demokratyczna. Pisze Katarzyna Burda i pyta, jak ją leczyć skutecznie. Tym tropem tego pytania podąża. No ale jeszcze pod mniej więcej w połowie, tak, dokładnie nawet w połowie Newsweeka, tekst, który pokazuje jeszcze jedną stronę tego, co nazywamy no właśnie taką niezdrową walką o zdrowe odżywianie, albo inaczej, o to, co dzieje się z organizmami w różnych no, niecodziennych sytuacjach związanych z odżywianiem. Muszę pokazać, że można wygrać. To jest historia Oli Florkowskiej, no, kiedy w szkole baletowej wszyscy cisnęli, że musi być chuda i tak dalej. No i wieczorami bohaterka żegnała się z rodzicami, mówiła, nie wiem, czy jutro się obudzę. To są takie naprawdę wstrząsające momenty i cytaty, które otwierają oczy na wiele problemów związanych właśnie z odżywianiem dzieci. W różnych aspektach także, no bo przecież starsze pokolenie, jak widzi, i tutaj znów dobrze wyglądające dziecko, mówi, oj, dobrze wyglądasz, mamusia pewnie dobrze cię karmi, a właściwie po drugiej stronie bywa to wielkim dramatem. Dużo na ten temat w tygodniku Newsweek w tym tygodniu, no ale też ciekawy tekst, który zwrócił moją uwagę, Władcy Nieba, czyli o kontrolerach ruchu lotniczego. Czy zarabiają za dużo? Czy instytucja, która pilnuje tego, co się dzieje na polskim niebie, czy tą instytucją rządzą związkowcy? Posłowie pytają o pieniądze i bezpieczeństwo, ale nie dostają odpowiedzi. Rzecz w dzisiejszych czasach ważna. Poza tym oczywiście no, w dzisiejszych czasach przy różnego rodzaju zagrożeniach te bariery bezpieczeństwa są znacznie wyżej. Jest taki dowcip, który opowiada się praktykantom. Jaka jest różnica między kontrolerem lotu a Bogiem? Bóg nie ma licencji. To też w tym tekście Państwo znajdą w Newsweeku więcej na ten temat. No i o tym, co przed wyborami w Krakowie z działów politycznych, ze stron politycznych w Newsweeku, w tygodniku Sieci. Natomiast coś pękło, czy da się to jeszcze skleić, czyli o stosunkach polsko-ukraińskich. Polsko-ukraiński splot, to Bronisław Wilcztajn na ten temat pisze. No i pisze także o grze na emocjach, czyli stosunki z Ukrainą, które przesłoniły wszystkim inne sprawy w Polsce, czyli trochę zewnętrznej, trochę wewnętrznej polityki także. Ale zaglądamy również do szkoły. Dorota Łosiewicz w tekście Zasłona dymna dla Ministerstwa Edukacji Narodowej pisze o zakazie używania smartfonów, bo rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej od 1 września ogólnopolski zakaz używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych. Ograniczenia mają obowiązywać przez cały czas pobytu dziecka na terenie szkoły, zarówno podczas lekcji, jak i na przerwach, z pewnymi wyjątkami. Nauczyciele twierdzą jednak, że zaproponowane przepisy nie rozwiążą problemu do końca i pytają, co zrobić, jeśli przyłapie się dziecko na używaniu telefonu w trakcie lekcji. Jest sporo luk, które autorka tego tekstu punktuje. A w tygodniku Do Rzeczy z kolei na okładce Zapaść Kościoła w Polsce. Dlaczego tak szybko ubywa wiernych i kapłańskich powołań? Jaka jest przyszłość polskiego kościoła? Tym zajmuje się w dwóch tekstach tygodnik Do Rzeczy. No i pisze także, czy partia prezydencka ma swoje uzasadnienie? Czy jest na nią miejsce? No i właściwie jaka jest siła Karola Nawrockiego dziś? To także. A szkoła oczywiście burza o biało-czerwony pasek. Zbliżają się zakończenia roku szkolnego, więc ten temat także przez tygodnik Do Rzeczy podjęty.
0: Tygodniki, pierwsza część. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panu i do usłyszenia się za 18:09.
3: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: 15 do 9.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiorek, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Dokładnie za miesiąc rusza Colors of Ostrava. Czeski festiwal odbędzie się w dniach od 15 do 18 lipca. W Ostrawie wystąpią m.in. Lord, 21 Pilots, Teddy Swims, Audrey Nuna oraz Moby. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Tutaj liczy się refleks. Wystarczy napisać maila na adres michal.bisiorek@radio357.pl. Podwójny karnet na Colors of Ostrava powędruje do pierwszej osoby. Powtórzę jeszcze raz maila michal.bisiorek@radio357.pl.

Mamy wspaniałe wieści dla fanek i fanów grupy The Cure. Robert Smith potwierdził, że nadciągają nowe albumy studyjne. Pierwsza płyta powiązana będzie z Songs of a Lost World, jednak atmosfera, w co myślę trudno uwierzyć wspominając ostatni album, ma być jeszcze bardziej mroczna. Jednak nowy materiał ma przedstawić zupełnie inne perspektywy. Natomiast kolejny album został określony przez Roberta Smitha jako Cure Pop i będzie utrzymany w dużo radośniejszej energii. Trzymajmy kciuki, by albumy ukazały się wcześniej niż w roku 2042. Przypominamy, że The Cure zagrają w Polsce już 3 lipca na Open Air Festival.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych będziemy sięgać po Sen Multiplayer, czyli nowy album zespołu Przebić Śniegi. To materiał zanurzony w nostalgii, trochę senny, a trochę cyfrowy. Oprawę graficzną albumu zainspirowała podróż zespołu do Maroka, która koresponduje z onirycznym klimatem nowych utworów. Po godzinie 13 przenosimy się w zupełnie inne rejony. Jalen Gonda powraca z nowym albumem Doctrine of Love. Tu z kolei klasyka soulowego grania, ale podana tak, jakbyśmy cofnęli się w czasie. Na debiucie artysta inspirował się Marvinem Gayem i Curtisem Mayfieldem. Teraz sięga głębiej po R&B z lat 50. z Nowego Orleanu i soul z Chicago i Detroit. Doctrine of Love to płyta o miłości z elegancją i spokojem.

0: Bardzo serdecznie dziękujemy, mamy jasność.
1: Dziękuję, do usłyszenia za tydzień i życzę Państwu wspaniałego tygodnia.
0: My również Panu życzymy takiego. I trzymamy wszystkie kciuki. Do usłyszenia, to Michał Bisiorek. 11 minut do 9. O, nawet na 3 utwory jeszcze zdążymy.

0: zapomniał to dośpiewu na końcu.
1: Latka lecą.
0: Tak jest, Aneta Jaślar. Dzień dobry.
2: Na świętego wita, zboże rozkwita. Dzień dobry, 15 czerwca. Przysłowia mądrością narodu, a dziś przypadają imieniny Wita, wszystkiego najlepszego. Więc przekazałam Państwu wiadomość rolniczą w formie przysłowia, że rozkwita. Niestety zauważyłam rażącą niesprawiedliwość. Otóż inne osoby obchodzące dziś imieniny zostały przysłowiowo wykluczone. Nie ma przysłowia z imieniem Jolanta, albo jakiejś mądrości o Wisławie, albo Angelinie, a przecież to noblistka Wisława. Angelina jeszcze nie, ale nie traćmy nadziei. No to nadrabiajmy. Gdy nadchodzi Jola, rozkwitają pola. Dobre. Zmoczy palto deszcz Wisławie, wnet rozkwitną lilie w stawie. Bardzo dobre. Nie wiem nawet, czy nie noblowskie. Gdy świętuje Angelina, czerwiec jest już w połowie. A tu się coś nie zrymowało. A, bo jest dalszy ciąg. Czerwiec jest już w połowie i tam w lasach i tu w rowie. Bardzo dobre przysłowie. Po tak solidnej dawce przysłów odnotujmy przypadające dziś święto. 15 czerwca to Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Jako osoba młoda, ale troszcząca się o moje koleżanki, zwrócę uwagę na prawa osób starszych. Po pierwsze, proszę natychmiast znieść wszystkie hasła do aplikacji, skrzynek mailowych i sklepów internetowych. Jak ja mam to zapamiętać? To znaczy, jak moje starsze koleżanki mają się w tym połapać? Hasło niepoprawne, zapomniałaś hasła, wysłaliśmy nowe hasło na twoją skrzynkę mailową. Świetnie. Tylko, że tam też jest hasło. Kolejną ważną dla moich starszych koleżanek kwestią jest temperatura. Czy ktoś mógłby wreszcie tę sprawę ustabilizować? Raz jest mi zimno, raz gorąco. Bo się empatycznie utożsamiam z osobami starszymi. Na dworze 24 stopnie, dziewczęta eksponują pępki, a ja w trzech swetrach dzwonię do administracji i zgłaszam awarię kaloryferów. Naprawdę, w środku czerwca nie grzeją. I to jest skandal. Ale w styczniu, jak nie było czym oddychać, grzejniki aż piszczały z gorąca. W Światowym Dniu Praw Osób Starszych zwracam się też z prośbą o staranniejsze układanie programu telewizyjnego, zwłaszcza w nocy. A może ja się nie interesuję piłką nożną? A tu całą noc pokazują jakichś facetów krzyczących na sędziego, że był spalony. To trzeba było wcześniej zdjąć z patelni. Mnie to kompletnie nie interesuje. Co? Żebym sobie Netflix albo Amazon Prime włączyła? Bardzo chętnie. Ale tam też są hasła.
0: Jarzębina. Hasło. Bardzo dziękujemy. Aneta
3: Okoń.
0: Jaślar.
3: Podaję hasło.
0: Okoń. To jest takie przysłowie, no bo tutaj może Państwo nie pamiętają, to jest bardzo dawne przysłowie ludowe. Otóż brzmi ono tak. Na świętą Jolę i świętego Wita weź zostań patronem, nawet jak nikt nie pyta.
4: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: Ale jest takie, nie?
3: No oczywiście. Jest. Bardzo znane, proszę pana. W Księdze
0: potem
3: Przysłów.
0: Jest potem wspieram.radio357.pl, ale to się słabo rymuje.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 15 czerwca. Dziewiąta właśnie minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karpowska.
1: Porozumienie pokojowe pomiędzy USA a Iranem zawarte. Informacje te potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Karibab Adi.
2: Już od godzin porannych, dzisiaj w poniedziałek, mają wejść w życie dwie rzeczy. Po pierwsze, natychmiastowe i trwałe zakończenie wojny oraz działań wojskowych na różnych frontach, w tym w Libanie. Po drugie, zniesienie i zakończenie blokady morskiej, którą Stany Zjednoczone nałożyły na Islamską Republikę Iranu. To również zostało ogłoszone przez prezydenta USA w jego oświadczeniu.
1: Porozumienie pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem nie oznacza jednak pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i dodaje, że już teraz obie strony konfliktu różnią się w swoich przekazach dotyczących cieśniny Ormus.
3: Trump stwierdził, że ropa ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
1: Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. W rozmowie z New York Times Donald Trump już zapowiedział, że Waszyngton może ponownie uderzyć w Iran, jeśli Teheran nie podpisze porozumienia. Zasugerował również, że alternatywą wobec militarnej interwencji byłoby przejęcie przez Stany Zjednoczone funkcji strażnika Bliskiego Wschodu. Waszyngton miałby za to otrzymywać 20% dochodów generowanych w regionie. Jak informowaliśmy w serwisie o 8, Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dzisiaj rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej. Tymczasem pojawiły się już pierwsze komentarze polskich polityków. Jak mówi Michał Wawer z Konfederacji, ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować.
4: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
1: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL twierdzi, że negocjacje trochę potrwają, a w tych rozmowach konieczne jest uwzględnienie polskich interesów.
5: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
1: Swoje weto w sprawie przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do Unii wycofały Węgry. W zamian otrzymały porozumienie z Ukrainą w sprawie węgierskiej mniejszości w Kijowie. Z okazji 250. rocznicy powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu zorganizowano galę UFC Freedom. Widowisko na terenie Białego Domu ogląda ponad 4000 osób. Na galę MMA zaproszony został również Karol Nawrocki. Kamery uchwyciły moment, w którym prezydent Polski witał się z prezydentem USA. Następnie obaj przywódcy odbyli krótką rozmowę w pobliżu ringu. Rozpoczęły się kontrole przeprowadzane przez sanepid nad morzem. Tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego inspektorzy sprawdzają restauracje, bary i kawiarnie. Badaniom podlega poziom czystości i higieny w miejscach, do których już za chwilę zjadą turyści. Kontrole mają m.in. zapobiec ewentualnym zatruciom.
6: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
1: Tłumaczy Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września. Żeby osłodzić trochę poniedziałkowy poranek, na koniec serwisów powiemy o miodzie. Unijne przepisy właśnie uregulowały kwestię tego, co miodem jest, a co nim nie jest. Nowe normy obowiązują również w Polsce, a o szczegółach opowie Rafał Frydrych.
7: Zasady stosowania nazwy miód opisuje unijna tzw. dyrektywa śniadaniowa. Zawarte w niej przepisy precyzyjnie określają kryteria, jakie musi spełnić produkt, który na sklepowych półkach jako miód będzie eksponowany. Miodem akacjowym lub wielokwiatowym nie będzie już mógł być określany ten, który poddany został intensywnej filtracji. Usunięcie w ten sposób znacznej części naturalnego pyłku kwiatowego dyskwalifikuje ten produkt z grona miodów. Pyłek kwiatowy jest istotnym elementem w procesie identyfikacji miodu. Jedynie śladowe jego ilości nie pozwalają na weryfikację produktu i określenie jego rzeczywistego źródła. Nowa regulacja ogranicza praktyki niektórych producentów zmierzające do ukrywania rzeczywistego pochodzenia miodu. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Tym słodkim akcentem kończymy poranne serwisy. Po południu spotka się z Państwem Andrzej Rutkę.
0: O sporcie, Mateusz Fuciarz.
8: I sportowa niedziela w pigułce. W tenisie triumfy Polaków. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej ATP. Był najlepszy w imprezie rangi 250 w Hertogenbosch w Holandii. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6 i 7-6. Tym samym został właśnie trzecim po Wojciechu Fibaku i Hubercie Hurkaczu polskim zwycięzcą singlowego turnieju ATP w tenisowej erze Open, czyli od roku 68. W Modenie zasie w odpowiedniku męskiego Challengera triumfowała Katarzyna Kawa, która pokonała Włoszkę Lucie Bronzetti 6-1, 4-6 i 7-6. W siatkówce drugi triumf Polaków w Lidze Narodów. Po zwycięstwie 3-0 z Kubą i dwóch porażkach 2-3 ze Słowenią i Japonią, biało-czerwoni wygrali 3-2 z Ukrainą. Adrian Markiewicz, środkowy kadry.
9: Dwa pierwsze sety nam gdzieś uciekły, ale mam w głowie akcję z trzeciego seta przy Bastanie 6-7. 2-3 dobre obrony. Naprawdę wydaje mi się, że od tamtego momentu coś u nas zaskoczyło i poszło już to w dobrym kierunku. Myślę, że nikt z nas się nie spodziewał, że będzie tyle breaków, ale może to i lepiej szkoleniowo, więcej materiału do analizy i do grania.
8: Teraz chwila przerwy, a potem od 24 czerwca kolejny turniej, tym razem w Gliwicach. Ale my zajrzymy teraz nie na Śląsk, a do Barcelony. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Barcelony, właśnie siódmą rundę Mistrzostw Świata. To jego 106. zwycięstwo w cyklu. Brytyjczyk wyprzedził George'a Russella z Mercedesa oraz Lando Norrisa z McLarena.
10: Make no mistake, it's more history for Hamilton. Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain. 106 victories. The new record to beat in Formula One. A legend forged in silver resumes in red.
8: Przepięknie powiedziane, legenda wykuta w srebrze powraca na czerwono. Hamilton oczywiście pozostaje rekordzistą pod względem liczby wygranych wyścigów w F1. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Niemiec Michael Schumacher, to 91 triumfów, a trzeci jest Holender Max Verstappen, 71. Nie w Barcelonie, a w Le Mans odbył się najsłynniejszy wyścig 24 godziny na świecie. Jego 94. edycja zakończyła się wygraną ekipy Toyoty z numerem 7, startującej w kategorii Hypercar, a w LMP2 podwójnym triumfem polskiego zespołu Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim składem. Robert Kubica z Ferrari AF Corse tym razem bez sukcesu zakończył rywalizację na pozycji 7. Teraz koszykówka. Po weekendzie w finale Orlen Basket Ligi Legia Warszawa prowadzi 2-1 w serii i dzisiaj mamy w Zielonej Górze mecz numer 4 i coś podpowiada, że Zastal zrobi wszystko, by przed wyjazdem do stolicy tę rywalizację wyrównać. Początek spotkania o 20:15. W NBA już po zabawie. Knicks pokonali w nocy z soboty na niedzielę San Antonio Spurs 94-90 i po 53 latach wrócili za oceanem na tron. Trochę mniej, ale też długo, bo równe dwie dekady na zwycięstwo w NHL czekali Carolina Hurricanes. Hokeiści z północnej Karoliny pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3-0 w szóstym meczu finału Ligi NHL. Wygrali rywalizację playoff 4-2 i po raz drugi w historii zdobyli Puchar Stanleya.
11: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time!
8: Sporo dzieje się za oceanem, jak Państwo słyszą. Koszykówka rozstrzygnięta, hokej rozstrzygnięty. Na piłkarskie rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać jednak do 19 lipca, kiedy to rozegrany zostanie wielki finał Mistrzostw Świata. Na razie faza grupowa i kolejka pierwsza. Przed nami mecze Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, Belgii z Egiptem, to dzisiaj, czasu polskiego, a nad ranem mecze Arabii Saudyjskiej z Urugwajem oraz Iranu z Nową Zelandią. No cóż, nie śpię, bo oglądam mundial i tak dzisiaj nie spaliśmy i zobaczyliśmy, jak WKS 1-0 ogrywa Ekwador, a Szwecja 5-1 rozbija a Tunezję.
0: Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu także rozpogodzenia na południu kraju. Będą przelotne opady deszczu, burze też będą, to głównie na północnym wschodzie. Suma opadów na północy to będzie 10-25 mm. Temperatura maksymalna od 14 na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
12: Radio 357.
0: To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek. Bardzo serdecznie dziękujemy, machamy wesolutko i oddalamy się ku dalszym zadaniom. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, a mieliśmy jeszcze do Dzień Ciała wrócić, proszę pana.
0: Bo ja dostałem już tak, że on tam se znaczy teren. Że
13: no bo to mniej więcej jest tak, że jak pan ma nad morzem, bo już niedługo będzie taka sytuacja, że wychodzą panowie z takimi boomboxami, kto głośniej puści disco polo, ten mu się wydaje, że jest najważniejszy. Tak samo jest z Dzień Ciałami. Ten rządzi dzielnią, który najgłośniej stuka. Dlatego one znajdują
0: Czyli
13: same...
0: w rytm
14: Oszalałem.
13: Może być tak. Co więcej, proszę pana, ja panu powiem, że one celowo znajdują rzeczy, które najgłośniej rezonują, wydają najgłośniejszy odgłos, żeby wydać się tym najbardziej samcem alfa. Ale to jeszcze a propos tego oszalałem, to nie wiem, czy pan wie, że mamy tyle milionów dzięciołów na świecie, a jakby pan rozebrał ten czynnik, tak jak my wrzucamy czasem pliki dźwiękowe na ten wykres do montowania, to każdy z nich ma indywidualne. Każdy z nich zapodaje indywidualny bit i to jest w ogóle taka rzecz. Tak, a wszystko się wzięło od Adama i tego, co...
14: I Ewy.
13: To było tak. Mateusz nie wie, o co chodzi.
14: To jedna sprawa. To jest po prostu, jak się jest bez kontekstu, to dziwne.
13: Bo dzisiaj w trakcie rozmowy z Tomaszem Rożkiem była historia o tym, że dzięcioł stukał za oknem.
14: No dobra, to już teraz wiem. A druga sprawa, powiedziałeś dzielnią rządź, a ja zawsze myślałem, że to jest dzieli rządź.
13: Tak, dokładnie tak. A bierzesz dzisiaj ciepłe kalesony na stadion? 13 stopni ma być podczas Foo Fighters.
14: Właśnie mam kalesony. A jakbyśmy tak wszyscy z 357 przyszli w samych kalesonach?
13: O, na pewno by nas zauważono.
14: To zróbmy to, a ja potem jednak przyjdę w spodniach.
13: Dobrze.
15: Wrzućcie to do jakichś spod...
14: Na Spotify wrzućcie.
15: To ja już pójdę, nie będę panom przeszkadzał.
13: Miłego dnia.

0: 13 stopni w czerwcu o 20. Ja nie pójdę? Ja? Kto idzie na Foo Fighters dzisiaj wieczorem? Proszę dać znak, proszę się zameldować. Taktyczny pozaczepny pojawił się już właśnie na Facebooku. Szymon Kuliś, Marcin Cichoński. Zapraszamy. Dzisiaj będziemy mieli bardzo fajną rozdawkę koncertową. Będziemy mieli Adama Zberyta, który opowie, czym naprawdę jest Ptasie Mleczko. No i pojawi się kilka ciekawych akcentów. Dzień dobry.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.

Woke Up This Morning, Alabama Free. 19 minut po 9. Obiecuję, że jeszcze w ramach przygotowań do koncertu, bo meldunków trochę płynie, jakieś Foo Fighters dzisiaj się powinno pojawić. I jedno jest też pewne, powinni nam dać ognia. No ten zespół miał przyjechać do Polski, ale już ognia nie da i powiedział, że więcej koncertować nie będzie.

Aerosmith Ragdoll. Zewsząd w mediach społecznościowych pojawia mi się Kamil Majchrzak. Niesamowita historia. Facet, który ma 30 lat, wygrał pierwszy turniej. Chyba coś dobrego z panią Mają się pojawiło w polskim tenisie, bo i przecież inne te turnieje wygrane w ten weekend. I obawy państwa, też drugi wątek, co do tego, jak będzie dzisiaj wieczorem. I czy dzisiaj się też przeproszę z Madonną? Ale bardzo proszę.

Niech to niedźwiedź mawia, stara, może niekoniecznie, ale gdyby nagrywała takie piosenki jak Rain, oj, to bym poszedł nawet na koncert, ale teraz, no tak nie za bardzo. Tylko powiem Państwu jeszcze, że dodałbym to nagranie, to za chwilę, do zestawu do głosowania. Czy ktoś zagłosuje na nieznany zespół? Proszę do mnie napisać.

0: Antidote to Awaken Dreaming. Jak się Państwu spodobało, proszę dać znak. 33 minuty po 9.
1: Radio 357.
0: Czy jeszcze będziemy kibicować w środę naszym, w sensie naszym sędziom? Ależ oczywiście, że będziemy. Panie Leszku, nie może być inaczej. A to jest Jack White, nasza piosenka dnia.

0: Dolar Beyond, Jack White, no wreszcie coś fajnego, wreszcie. Chciałem jeszcze dodać, że pan Łukasz podpowiada, żeby Madonna oprócz Rain zagrać na dzisiejszy wieczór Frozen. No to już chyba przesada.
1: This is Baxter Jury and you're listening to 357 and I'm happy to be here.

Baxter znów się kręci w okolicach Warszawy i okolic Baxter, Dear Mockingjay. Za 21 minut godzina 10 i obiecaliśmy sobie, że w audycji Kieruj się na południe będziemy pokazywać różne aspekty lat 90. tej poniedziałkowej audycji. Różne aspekty lat 90., bo wszyscy, a że alternatywa i w ogóle. No więc tak. W 91 roku, w okolicach czerwca, nagranie, które za chwilę się pojawi, było na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedawanych singli w Wielkiej Brytanii. A nagranie, które się pojawi zaraz później, było na trzecim miejscu tej listy. Tak naprawdę brzmiał rok 1991.

I Wanna Sex You Up, Call Me Bad i Emigrant Baby Baby. Jest propozycja, żeby zagrać jako dwie piosenki o tym samym tytule, Emigranci i Emigrant. No nie do końca w ten deseń, nie do końca, ale szanuję skojarzenia. I proszę się nie dziwić, że w tym 91 roku, jak te szarpi druty w piwnicach się nasłuchały Color Me Bad albo Emigrant, no to wzięły gitarę i nagrały te wszystkie płyty, które potem były przebojami. Było przeciw czemu się buntować. Ale pewne rzeczy trzeba odkłamać, bo nagranie, które za chwilę się pojawi, często jest z 91 rokiem kojarzone i o tyle słusznie, że na Billboardzie jako numer jeden właśnie w wakacje 91 roku się wdrapało. Ale tak naprawdę ono ukazało się jeszcze wcześniej, w październiku 90 roku. Historia jest też niesamowita i może kiedyś trafi do piosenek z historią, bo tam był i Rick Rubin, który udostępnił próbkę nagrania z katalogu Def Jam zespołowi za darmo. A w ogóle to, nawiązując do dzisiejszej pogody, nie wiem, czy państwo wiedzą, muzycy tego duetu zarobili pierwsze pieniądze. I co sobie poszli kupić za pieniądze zarobione? Kurtki puchowe. Nie purtki kuchowe, tylko kurtki puchowe. Tak za pierwszą kasę. Ale nie wytrzymali presji. Ten zespół długo nie istniał, a na pewno długo nie był popularny. Chociaż wtedy, w 91 roku, no to bez względu na to, czy to były Stany, czy Wielka Brytania, czy Europa, czy kręgi alternatywne, czy kręgi muzyki pop, wszyscy grali to.

0: You're unbelievable. Pan Szymon napisał: dzień dobry, jak słyszę takie hity, to chyba bardzo pan tęskni za MTV. Tym starym, a jakże?
1: Radio 357.
0: A tego nowego to w zasadzie już nie ma. Dwie piosenki o tym samym tytule, no nie do końca z dwóch różnych bajek.

0: Zaczyna się.
1: Rany, to już?
0: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
0: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj, festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
0: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
2: I szykuje się kapitalna, kapitalna impreza Festiwal Górski. Proszę wyszukać, znaleźć, sprawdzić, wziąć karnety. No po prostu zarezerwować sobie czas.
3: Kieruj się na południe. Zapraszam Marcin Cichoński.
2: Mi są pozdrowienia, że państwo już w Warszawie, że przyjechali państwo na koncert i tak dalej. A pan Michał zatytułował maila nieskromnie. Cóż, nie będę oryginalny, że moim ulubionym numerem Foo Fighters jest, tutaj tytuł. Nieskromnie zaznaczę, że w ubiegłym roku dosiadłem do tabulatury i w końcu mielę ten kawałek już sobie sam na swoim pudle. I nawet podśpiewywam. Szymon, to jest ciężkie na tak do rozebrania na czynniki pierwsze? To co teraz zagra? No to sprawdźmy.

No nie wyobrażam sobie, że tego nagrania nie będzie. Swoją drogą jedno z moich najbardziej ukochanych Foo Fighters Ever Long. Nie ostatni raz dziś w audycji Kieruj się na południe. Pan Piotr pisze, że Reykjavik pozdrawia IMF. Mam ten album na winylu, zespół istnieje z przerwami do dzisiaj. Tak, tak, bardzo skutecznie monetyzują sukces Unbelievable. Natomiast no, nie do końca się pojawiło coś, co by tamten sukces przebiło. Chcę tylko powiedzieć, że często uważam, że niektóre nowe wydania remasterowane, specjalne wersje i tak dalej, są dla mnie takim trochę wyciąganiem kasy z kieszeni fanów. Ale tu wersja specjalna SACD, czyli Super Audio CD, tam naprawdę słychać inaczej. I tam naprawdę proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko jest pięknie zrobione. No jedno z najpiękniejszych nagrań w historii polskiej muzyki, teraz też wydane na Super Audio CD. Niesamowity klimat.

0: I tak pięknie słychać było nawet ten saksofon szmerający gdzieś tam w tle. 10 minut po godzinie 10.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
0: No i widzisz, no ja zapowiedziałem to ptasie mleczko, ale ja w mylnym błędzie będąc myślałem, że mleko jest domeną tylko i wyłącznie ssaków. Jak to? Wytłumacz, o co chodzi?
2: Tak, rzeczywiście mleko kojarzy nam się ze ssakami i słusznie, bo tak naprawdę jest wytworem gruczołów mlecznych, które posiadają sprawne samice ssaków. Natomiast ptaki również produkują coś, co nazywamy ptasim mleczkiem, ale w rzeczywistości mlekiem nie jest, nie jest wydzieliną gruczołów właśnie mlecznych.
0: Czyli wyrób mleko podobne.
2: O właśnie tak, można tak to nazwać. Aczkolwiek również bardzo odżywczy, bardzo tłusty, zawierający duże ilości białek i cukrów niezbędnych do wzrostu właśnie potomstwa. Także oczywiście bakterii, bo często o tym zapominamy, że ona zawiera duże ilości drobnoustrojów, takich dobrych, które wspierają odporność dopiero kształtującą się właśnie potomstwa. To też jest u ludzi bardzo, bardzo ważne, istotne i też dobrze przebadane. Natomiast u ptaków produkowany jest on w przełyku, w przewodzie pokarmowym tej górnej części lub w wolach, czyli w tej takiej części przełyku właśnie tego górnej części przewodu pokarmowego, która służy do magazynowania, przechowywania pokarmu, kiedy ptaki szybko gdzieś tam żerują, zbierają duże ilości. Przenoszą je też tym, karmią swoje młode. Na przykład gołębie właśnie tak robią. U gołębi ptasie mleczko powstaje właśnie w tym organie, w tej części ciała. I przy czym jest ono po prostu złuszczającym się naskórkiem, który ma bardziej konsystencję takiego sera, takich kawałków bardziej, albo właśnie takiego zsiadłego mleka, takich fermentów pływających ciemnych, żółtych.
0: Ale pewnie, pewnie pełni taką samą funkcję, czyli chodzi o karmienie młodych.
2: Oczywiście tak. Służy do karmienia młodych, a ponieważ zawiera tak duże ilości właśnie białka, tłuszczów, sprawia to, że młode na takim pokarmie bardzo szybko rosną. Kiedy eksperymentalnie podawano właśnie młodym ten właśnie pokarm, a innym nie, no to okazało się, że te, które to dostawały, rosły 16% szybciej i były większe, były cięższe. Więc to wszystko jest właśnie płodem. Generalnie w świecie zwierząt, te, które podają właśnie ssaków swoim młodym mleko, które jest bardzo odżywcze, które zawiera duże ilości tłuszczu, białek, cukrów, okazuje się, że to są te gatunki, których ten czas wychowania młodych jest bardzo krótki. Mhm. Czyli w krótkim czasie szybko musi to młode urosnąć, usamodzielnić się.
0: I w związku z tym trzeba dostarczyć mu bardzo w szybkim czasie bardzo dużą dawkę specjalnych specyfików, a wiadomo, że suplementów diety tutaj w tym świecie nie ma.
2: Tak, to prawda. I szybko musi się uniezależnić takie młode, albo właśnie rozwija się w trudnych warunkach pogodowych. Rodzi się na przykład zimą, w ciężkich warunkach, jak u fok. Dlatego to mleko zawiera najwięcej właśnie tłuszczu.
0: I tutaj dodajmy, że to są ogromne różnice, bo na przykład to mleko, które jest mleko oczywiście małe dzieci, mając od mamy mleko, to mleko jest zawartość tłuszczu 3-4%. To samo mniej więcej, dlatego mniej więcej najczęściej sięgamy po mleko krowie, nie tylko dlatego, że łatwiej udomowić, ale ta zawartość tłuszczu jest bardzo podobna. Natomiast to, co powiedziałeś, foki, to teraz proszę sobie wyobrazić, że to mleko zawiera 40-60% tłuszczu, czyli to jest ogromna różnica i wynika właśnie z tego, że dość szybko te młode trzeba przystosować do aktywnego życia w zbiornikach, zbiornikach wodnych.
2: Bardzo chłodnych.
0: Tak.
2: To prawda, tak jest. Rzeczywiście te zwierzęta mają zarówno właśnie foki, jak i walenie. Najtłustsze mleko w świecie zwierząt. Takim rekordzistą, a właściwie rekordzistką jest właśnie foka, kapturnik morski, która ma zawartość tłuszczu nawet powyżej 60%, czyli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo w porównaniu do tego, co przytoczyłeś, czyli prawie 10-krotnie więcej niż ludzie. A to dlatego właśnie, że takie młode musi bardzo szybko przybrać na wadze w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Ale nie tylko okazuje się, że te takie termalnie właśnie nasycone różnymi związkami mleko jest ważne w takich ekstremalnych warunkach, ale także w miejscu, kiedy wśród zwierząt, kiedy samica karmi je bardzo rzadko. I przychodzi raz albo dwa razy dziennie i karmi swoje młode, które też szybko rosną się, szybko usamodzielniają. A mianowicie na przykład u królików tak jest. A takim też przykładem i bardzo, bardzo ciekawym jest królik taki florycki, właściwie królak dzisiaj się nazywa. Została jego nazwa zmieniona. I ten królak, jego właśnie mleko zawiera bardzo duże ilości białka z tego powodu, żeby młode również bardzo, bardzo szybko rosły, bo samica zostawia je w norze na prawie cały dzień i przychodzi tylko raz dziennie właśnie, żeby je karmić. I tutaj znowu mamy dużą zawartość mleka. Natomiast na przykład nosorożce karmią swoje młode, wychowują nawet ponad 2 lata i dlatego mają najniższą zawartość różnych właśnie związków, zwłaszcza tłuszczu i białek w swoim mleku, ponieważ dla samicy byłoby to zbyt duże obciążenie, żeby przez 2 lata tak intensywne, tak skondensowane mleko produkować, więc w jego przypadku mleko zawiera tylko 0,2 tłuszczu, bardzo, bardzo mało.
0: Dobrze, to teraz zapytam pytanie z zupełnie innej beczki, zupełnie innego świata, chociaż bliskie nosorożcom, bo to ta sama strefa klimatyczna. Czy miałeś okazję, szansę zobaczyć, ten film jest od piątku w kinach, film wielkiego reżysera, film dokumentalny pana Herzoga, zatytułowany Syny o słoniach?
2: Nie, ale wybieram się.
0: Dobrze, to może umówmy się, że za tydzień by to był nasz motyw przewodni spotkania w Dwóch Ludziach z Puszczy, bo tam są niesamowite rzeczy pokazane i człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, co też właśnie ludzie słonią konkretnie zgotowali i jak to wygląda. Niesamowita historia, ogląda się to niezwykle. Wrócimy na pewno do tego, a państwa zachęcamy do tego, żeby taki film dokumentalny zobaczyć. To jeszcze
2: jak
0: jedna...
2: Najbardziej.
0: Jeszcze jedna rzecz na koniec. Teoretycznie teraz najtrudniej zwierzynę oglądać, bo trawy i zboża wysokie, a drzewa mają pełno liści, ale pewnie i tak chodzisz po lesie.
2: Tak, tak, wróciłem właśnie zad morza. Nad morzem jest troszeczkę łatwiej, ale rzeczywiście tak. To jest ten czas, kiedy młode się chowają, kryją w różnych miejscach. Jest gęsto i ciężko dostrzec zwierzęta. Wiele ptaków już milknie, ponieważ skończyły już ten czas zdobywania partnerek, a utrzymywania terytoriów. Teraz już raczej pilnują swoich młodych. Właśnie stają się cichsze, dlatego żeby nie zdradzać ich lokalizacji. W związku z tym faktycznie jest trochę ciężej teraz ptaki obserwować, ale jest pięknie w naturze. O każdej porze roku ja bardzo lubię i zawsze coś sobie znajdę i czerpię z tego, co jest o danej porze roku.
0: Ja tylko polecam, żeby obok takich puszczy, takich tych drągowin drzew liściastych sobie siąść. I jak się ma szczęście, to prędzej czy później ta łosza z małymi teraz wyjdzie i nam pokaże. Niesamowite są takie widoki. Adam Zbyryt, Marcin Cichoński, Dwóch Ludzi z Puszczy. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.

No, z tymi autostradami to może trochę się zmieniło. Kazik, Edyta Bartosiewicz, 4 pokoje. Fani są wściekli, fani z Kalifornii wściekli są na pana Roda Stewarta. Pan Rod Stewart miał zagrać tamże koncert, no, ale odwołał go 40 minut przed tymże występem, mówiąc, że jest bardzo chory. No więc wszyscy uwierzyli, powiedzieli, no biedny pan Rod Stewart, panie Rodzie Stewardzie, pan się powoli żył w łóżeczku, odpocznie i przyjedzie do nas kiedy indziej. Tymczasem okazało się, że chwilę później Rod Stewart znalazł się na meczu na mundialu. Kibicował Szkocji, popijał wino, taki był zdrów.

0: The Motown Song, Rod Stewart i The Temptations, to też jest udawany 91 rok, bo tak naprawdę rok wcześniej się pojawiło, ale na listach przebojów wiadomo, a na to patrzymy. 28 po 10.
1: Radio 357.
0: Aż tu nagle, jutro w Hydrozagadce gra zespół Nightbus. Jeżeli ktoś chce bilety, mam podwójne i taką mam niezłą przygarść, proszę do mnie napisać cichy@radio357.pl.

Jeszcze kilka mi zostało, ale już rozdaję powoli. Nightbus, jutro w Hydrozagadce, Fluorite Stare. To nagranie też powinno zabrzmieć podczas jutrzejszego nagrania. Nie mówiłem ci, Szymon, ale te dwa nagrania za chwilę połączymy, bo są z epoki i są do siebie podobne.

0: words in heavy doses.
1: Mieli specjalny sposób wybijania rytmu na tamten czas, nie? Przyjęło się. Przed chwilą Tom's Diner, Susan Vega i DNA, a także Nene Terrymanchild. Pan Kamil napisał do mnie: właśnie wróciłem z porannego spaceru po lesie. Proszę zobaczyć, jaki ładny słupek oddziałowy udało mi się znaleźć. Oddział numer 357. Proszę dać znak, gdzie to jest, bo pan Kamil powiedział, że 10 tysięcy kroków dla drużyny krokomaniaków zostało wykonane. No właśnie, ale w której puszczę? Proszę dać znak.
2: Radio 357.
1: A za godzinę i 20 minut pan Kuba będzie pytał państwa o mundial.

Krótka piosenka miłości Mysłowic. Pan Paweł pyta mnie, czy oglądam już Alice in Steve na Disney+. Jeśli nie, to polecam angielski humor we współczesnym wydaniu, 6 odcinków po pół godziny. Okej, to dobrze brzmi, miniseriale bardzo kochamy. Ja zatrzymałem się, a w zasadzie wróciłem do Wdowiej Zatoki, bo na trzecim, drugim odcinku można się trochę zawiesić. Tak jakby nie wiadomo było, w którą stronę idzie. A jak się wejdzie w czwarty, piąty, szósty, oj, to się dzieje.

Można mieć wrażenie, że ponieważ nie wynaleziono żadnego nowoczesnego brzmienia, które zdominowałoby przestrzeń publiczną, to co robią młodzi twórcy? Sięgają po retro masowo. O właśnie, przed chwilą Goldford Only You Do. Pan Krzysiek twierdzi, zameldował się na moim Facebooku, pisze w taktycznym poście zaczepnym, że nawet narodowy nie przeszkodzi Foo Fighters wygenerować koncertowej energii. Warszawa czeka i takie zdjęcie drapiących chmury wieżowców. Tak, no ja też liczę, że tam dzisiaj się uda, chociaż wiemy doskonale, bo tak zostało ogłoszone, że część stadionu, bo nie udało się wszystkich biletów sprzedać, że część stadionu, ta górna, będzie wyłączona. Zobaczymy, czy zamkną dach. Tej pani przyglądamy się od czasów Wiadomego Przeboju, który graliśmy, zanim stał się modny w Radiu 357. Teraz też gramy, zanim stanie się modne.

Lola Young from Down Here. Trochę takiego rozmarzonego popu będzie też po godzinie 13. Redaktor Bisior już teraz Państwa zaprasza na Mam grać, a nigdy nie spodziewałem się, już o tym wspominałem, że jestem totalnie zaskoczony, jak ten utwór na całym świecie zażarł, bo kiedy płyta się pokazała, to recenzje były takie sobie. A teraz nagle okazuje się, że to jest jeden z największych tak zwanych bangerów radiowych na całym świecie.

Tame Impala. Niedawno też koncertowali w Polsce Dracula. A to jest nagranie, które ostatnio miałem okazję zapowiadać na mojej cząstce topu Radia 357.

0: Roy Ksop, What Else Is There. Prawie godzina 11.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Bardzo, bardzo gorąco zapraszamy.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: I Szymon Kuliś też. I chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli w środę mają Państwo chwilę, koło godziny 19 jest taka audycja Pokolenia 357. No i jeżeli dzisiaj idę na koncert takiego zespołu, w którym gra Dave Grohl między innymi, to pewnie w środę coś tam zagramy.

Aby ten hałas dzisiaj był jak najlepiej słychać. Foo Fighters dzisiaj na PGE Narodowym. 3 minuty po godzinie 11 sobie patrzę na tabelę mundialu, co tutaj będzie grało, bo pan Kuba dzisiaj będzie pytał o mundial, ale to porozmawiamy później. I dzisiaj to same takie ciekawe mecze, bo Republika Zielonego Przylądka, tam bardzo dużo gwiazd futbolu grających w największych ligach świata kontra kandydaci do tytułu, czyli Hiszpania. Bardzo ważny pojedynek Belgia-Egipt, ale i tak wszyscy czekamy. Ja czekam najbardziej na Irak-Norwegia, bo Norwegia to taki mój cichy faworyt. No i oczywiście wszyscy czekamy na Argentyna-Algieria AA, czyli nasza grupa AA, nasi sędziowie, którzy pojechali na mundial, wtedy będzie ich debiut. Będą sędziować pojedynek Argentyny z Algierią, ale transmisja o 3 w nocy.

0: Red Hot Chili Peppers przed chwilą. 8 minut po 11 to najlepszy czas na naszą płytę tygodnia. Mamy dla Państwa egzemplarz. Przebić niegi zespół Sen Multiplayer to jest tytuł albumu. Proszę mnie przekonać jak zwykle, no tak przekonywująco przekonać, że do Państwa powinna być wysłana ta płyta. A muzycy sami zapowiedzą nagranie.
1: Cześć, tutaj Przebić niegi.
2: Z cukru piach to jest utwór, który powstał tak zwanym rzutem na taśmę. Przyszedł nie wiadomo skąd, powstał w około 4 godziny i traktuje o takim uczuciu, które jest jednocześnie bardzo piękne, bo dotyczy miłości, ale też dotyczy strachu w takim apokaliptycznym otoczeniu, jakim jest nasz współczesny świat. Innymi słowy, idealna piosenka na wakacje.
1: To jest piosenka, do której możecie się bawić, śpiewać, tańczyć i oszaleć. Zapraszamy.
2: Z cukru.

0: przebiśniegi. W sam raz na czerwiec i na taką pogodę, prawda? Trochę takim walusiem pachniało. 10 minut po 11.
1: Radio 357.
0: I proszę się nie dziwić, że ktoś posłuchał tych dwóch nagrań. Nie, tego drugiego nie zagramy, ale posłuchał tego nagrania i potem był nawet proces.

I know you want it. Tak. Got to give it up, Marvin Gaye. Przed chwilą, 15 minut po godzinie 11. Czy państwo już mają zasubskrybowany kanał Radio 357 Talk? A proszę tam zobaczyć, jest bardzo ważna rozmowa. Michał Żakowski rozmawiał ze Zbigniewem Parafianowiczem i tam są naprawdę dużo ważnych informacji a propos stosunków polsko-ukraińskich, zarówno na tle historycznym, jak i aktualnym. Proszę wejść na naszego YouTube'a i proszę to zobaczyć i dać znak potem, jak się państwu podoba. A to jest zespół DD.

Było tłumaczone jako fajne młode kanibale. Good Thing, 23 po 11 z kolei. Teraz będą dwa nagrania spokojniejsze, za to z klimatem i gitarą.

Santana i Everless, Put Your Lights On, a przy Patience, przypadek nie sądzę, odezwali się dzieci, rodzice dzieci, które teraz ząbkują. Oj, to cierpliwości będzie trzeba. A ten zespół już w listopadzie w Polsce na Inside Seaside.

Podobno im więcej la la la w piosence, tym bardziej nadaje się na Eurowizję, więc może DMAs tam wysłać. A to jest zespół jak najbardziej polski. Proszę się wsłuchać, bo to taka produkcja, która sprawia naprawdę dużo satysfakcji.

0: O, dzień dobry, panie
1: Kuba. Dzień dobry, przepraszam, rozgadam.
0: Ale to nie jest tak, że ja to nagranie przed panem aparat, to się pojawiło husky. Ale aparat pewnie pan miał na wakacjach i wypoczął pan, popływał i zdjęcia są duże.
1: Jaki aparat?
0: No na przykład w telefonie, żeby zrobić zdjęcia, proszę pana.
1: A, taki aparat.
0: No przecież na wakacjach trzeba robić zdjęcia.
1: Myślałem, nie wiem, aparacie rentgenowskim albo...
0: Ale pan od razu ze zdrowiem. Nie, ja pana, do pana zawsze z dobrym sercem. Ja widzę, jak pan tanecznym krokiem tutaj zawsze podąża, no to od razu mam do pana dużo ciepła i energii.
1: Coś pan chyba, nie wiem, zjadł, wypił jakiegoś...
0: Nie, to pan tutaj powiedział, wchodząc, że to jest piękny i w ogóle taki pełen energii przyszedł.
1: No bo tak
0: nie...
1: mi się wydawało. No.
0: Okej. Okay. Ale przyszedł pan obok mnie, już panu przestało. Ale dobrze. Ogląda pan piłkę nożną o 3 nad ranem?
1: Nie.

0: To dlaczego pan pyta ludzi o to, czy oglądają?
1: Bo podejrzewam, że no są tacy szaleni kibice, którzy pewnie wstają, no zwłaszcza jak spotkanie jest jakieś niezwykłe. A teraz faza grupowa, więc to, to jeszcze pewnie nie budzi takiej ekscytacji. Natomiast jak przyjdzie faza pucharowa, z rekordową zresztą liczbą drużyn, no to podejrzewam, że już wtedy rzeczywiście, no nie wiem, ale na ćwierćfinał to pewnie bym wstał.
0: Nie, na ćwierćfinał ani na półfinał żaden mecz, który będzie o trzeciej, nie wstanę. Jeżeli będzie o północy, to też się położę spać, bo bardzo... No i oczywiście czasem lubię wstać rano i dlatego załapałem się na mecz, na większość meczu, nie od samego początku. Australia-Turcja, który był o 6 nad ranem. Rano, można już powiedzieć, nie nad ranem.
1: Naszego tam, czasu. Bo
0: tak, naszego czasu. Wieczorem, i tam sensacyjnie Kangury pokonały Turcję 2-0. I to powiem panu, oglądało się. W ogóle lubię te mecze, gdzie występują takie właśnie drużyny niedoceniane, chociaż wtedy poziom piłki nożnej nie zawsze jest najlepszy.
1: Ja pamiętam, zresztą dzisiaj wrócę do tych wydarzeń, Mundial w Katarze i występ drużyny Maroka.
0: Ach, to kapitalne.
1: Oni
0: przecież
1: doszli do półfinału wówczas.
0: No teraz też z Brazylią 1-1.
1: No fantastycznie.
0: I bardzo dobrze sobie radzili przez dłuższą część meczu. Bardzo dobrze się ich ogląda. Maroko i Norwegia to są takie takich dwóch moich cichych
1: rodzi faworytów. Się, wie pan, pytanie, jak to się dzieje, że takie Maroko potrafi być nagle, no może nie potentatem, ale liczącą się mocno drużyną, a my czegoś nie mamy, albo
0: ale
1: nie
0: widzi pan, nie mamy reprezentacji, ale chociaż Robert Lewandowski pojechał do Chicago, to ale w zupełnie innych sprawach. O co pan dzisiaj zapyta naród?
1: Czy mimo braku naszych oglądam mundial, po prostu?
0: No to odpowiedź jest dla mnie z mojego punktu widzenia i tak i nie. Tak jak panu powiedziałem, tak, jeżeli to się łapie w moją strefę czasową, w moje zapotrzebowanie, ale wczoraj na przykład w pewnym momencie dobry serial, dobry film wygrał z piłką nożną.
1: No nie, no niech pan nie mówi, że wygrał ze spotkaniem Holandia-Japonia.
0: Wygrał.
1: Fantastyczny mecz, naprawdę.
0: No ale wie pan, no piłka nożna, spać nie można, tak? Ja wiem, ale z drugiej strony inne życie też musi się toczyć.
1: Wymyślił pan przypadkiem ładne hasło reklamowe.
0: Ale nie, to nie ja wymyśliłem. To jest nawet taki hashtag chodzący w mediach społecznościowych, tak? Ludzie wrzucając zdjęcia, że oglądają właśnie o trzeciej, drugiej, robią taki hashtag piłka nożna, spać nie można. Bardzo bym chętnie sobie to przepisał, ale nie za bardzo wypada.
1: Rozumiem.
0: Redaktor Kuba Strzyczkowski.
1: Plagiat przypadkowy.
0: Plagiat przypadkowy, a to bardzo ładnie powiedziane. Plagiat przypadkowy. Redaktor Kuba Strzyczkowski w doskonałej formie pojawi się po godzinie 12. Zapraszamy bardzo gorąco, już nawet mówi Marcin Cichoński, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szymon Kuliś też pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A ja zapraszam na spotkanie środowe o godzinie 19. Skoro dzisiaj na Stadionie PGE Narodowym spotykamy się na koncercie zespołu Foo Fighters, to myślę, że w środę w pokoleniach dużo muzyki na ten temat się znajdzie. Wie pan co? Dzisiaj o godzinie 20, kiedy Foo Fighters wyjdzie na scenę, to będzie 13 stopni. I to będę oglądał.
1: To ja wybiorę chyba mecz jednak.
0: A co kto lubi? Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 15 czerwca, poniedziałek. Tomasz Matlingiewicz, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. To wyjątkowy mundial. Wiem, że często tak mówimy, choć coś, co nie jest wyjątkowe. Ale określenie zwraca uwagę, podkreśla wagę, choć to coś na to nie zasługuje. W tym przypadku jednak przekonują liczby. Gra aż 48 drużyn. Nigdy w historii tak wielu reprezentacji nie było. A mundial jest wyjątkowo długi, bo potrwa 39 dni. Rozegrane zostaną aż 104 mecze. Po raz pierwszy mamy aż trzech gospodarzy imprezy. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. A spotkania oglądać będziemy na 16 stadionach. Turniej obejmuje cztery strefy czasowe, odmienne warunki klimatyczne, ogromne różnice w wysokości nad poziomem morza, no i gigantyczne odległości. Między najbardziej oddalonymi miastami, które goszczą piłkarzy, mamy aż 4000 kilometrów. Dla nas, oglądających w Europie, godziny spotkań też są nietypowe. Niektóre spotkania rozpoczynają się o 18, inne o 3 nad ranem, ba. Są takie, jak wiemy, które rozpoczną się o 6 czasu polskiego. No, to wszystko wymaga od kibica dużego poświęcenia oraz, jak sądzę, wyrozumiałości rodziny. Mam nadzieję, że na czas mundialu kibice zwolnieni są z obowiązków domowych, muszą się bowiem wyspać, odpocząć, nabrać sił. Czy mimo braku naszych oglądam mundial? Pan Bartek czeka na państwa komentarze w telefonach. 510-357-357. 510-357-357. A w aplikacji oczywiście Sonda. Czy mimo braku naszych oglądam mundial? Niebawem 2 minuty po południu. Redaktor Tomasz Gorazdowski z nami. Nadredaktor sportowy Radio 357. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, jestem na posterunku.
0: Można, Tomku, wszystko, tylko po co? 48 drużyn, chodziło o przyciągnięcie uwagi, jeszcze większej liczby kibiców, wywołanie jeszcze większego zainteresowania świata?
2: No i oczywiście jeszcze większych pieniędzy, bo przecież do tego się to sprowadza. Jak pokazują nam ostatnie wydarzenia już na boiskach Stanów, Kanady i Meksyku, wszystko sprowadza się do pieniędzy. Nawet te przerwy wymyślone na uzupełnianie płynów, to w tym czasie transmisja telewizyjna za oceanem, pokazywane są reklamy. Naprawdę wszystko w tym przypadku przekłada się na pieniądze. Oczywiście gdzieś w tle była popularyzacja dyscypliny,
0: tak.
2: No ale doświadczenia dotychczasowe pokazywały, że mundial w formie, w której znamy go do tej pory, sprawdzał się. Postanowiono pokombinować coś, czy dobrze, czy źle, chyba za wcześnie na ten temat mówić.
0: 104 mecze zostaną rozegrane, rekordowa liczba. Ciekaw jestem, czy będzie choć jeden kibic, który obejrzy wszystkie, choć przyznam, że znam przypadki, kiedy to kibice biorą urlopy na czas mundialu.
2: Będzie na pewno nie jeden, bo jednak mundial jest wyjątkowy. Bo mundial to nie sama piłka, to jest coś, co się dzieje dookoła mundialu. Zresztą a propos tego mundialu, no to mamy dobitne przykłady już na samym początku, bo to nie tylko piłka, jak wspominam. To na przykład sytuacja geopolityczna. Jeżeli ktoś ciekawy jest świata, to obserwuje, że piłkarze na przykład Iranu, którzy wylądowali w Los Angeles w momencie, kiedy ich kraje, czyli Stany Zjednoczone i Iran, były w stosunku wojny, to kiedy wychodzili na boisko na stadionie w Los Angeles, już te kraje w stanie wojny między sobą nie były. Dzieje się tak dużo i to wszystko można tak pięknie połączyć, że to jest po prostu fascynujące zjawisko, nie tylko sportowe. Bo z drugiej strony jeszcze mnóstwo jest takich kibiców, którzy już tej piłki takiej, którą my znamy w Europie, mają serdecznie dosyć. Piłki na dobrym poziomie, ale niesłychanie nudnej, gdzie wymieniane jest 700-800 podań i niewiele z tego wynika. Tymczasem tutaj, czego spodziewać się, kiedy na boisko wychodzi reprezentacja Curaçao albo Katar, który mierzy się ze Szwajcarią? Spodziewamy się czegoś odmiennego i najczęściej coś takiego odmiennego dostajemy. Dlatego mundial ma w sobie coś takiego, co powoduje, że mecz Niemcy-Curaçao ja oglądam, a w normalnych warunkach oni by mnie nie zaciągnęli przed ekran.
0: Trudno na tym etapie wskazywać faworytów. Oczywiście kibice bukmacherzy mają stałe typy. Wiadomo, te drużyny powtarzają się. No Niemcy, Francja, Brazylia, jak zwykle w grupie faworytów. A ja pamiętam w Katarze, jak z ekscytacją, zdumieniem wszyscy podziwiali drużynę Maroka. Pewnie też pamiętasz, w Katarze byli półfinalistami. Wczoraj mecz Maroka zakończył się wynikiem 1-1. Tak, może być tak, że ktoś nieoczywisty sięgnie po tytuł Mistrza Świata, czy raczej niespodzianek nie będzie?
2: Wiesz, te niespodzianki najczęściej zdarzają się jednak w fazie, tej fazie mundialu, w której jeszcze ostateczne wyniki nie są decydujące. Stąd wiele osób zakładało, że ten dziwny mundial rozgrywany w dziwnych godzinach będzie oglądać dopiero od momentu, kiedy rozpocznie się faza, w której przegrywający odpada, bo tam dopiero będzie się działo coś ciekawego. Okazuje się, że jednak dzieje się dużo ciekawego wcześniej i dziać się zapewne będzie, jak na przykład Wyspy Zielonego Przylądka wyjdą na boisko. Także ja sugeruję, żeby śledzić. A wracając do twojego pytania, czy jakiś czarny koń może te mistrzostwa wygrać? Nie. Sądzę, że jednak po tytuł albo przynajmniej w finale spotkają się zespoły, które spodziewamy się, że w tym finale zagrają, bo one potrafią się przygotować i mają odpowiednie zasoby sportowe, żeby to osiągnąć. Natomiast będzie się dużo działo ciekawego. Wspomniałeś o reprezentacji Maroka. No, to był chyba jeden z lepszych spotkań. To było jedno z lepszych spotkań do tej pory na mundialu i przez pierwszą połowę Maroko było zdecydowanie lepsze niż Brazylia. I to raczej świadczy o tym, że Maroko było takie dobre, niż że Brazylia taka słaba, chociaż w tym przypadku akurat chyba to spotkało się jedno z drugim. A skończyło się wynikiem 1-1.
0: A może Japonia wczoraj doprowadziła do remisu z Holandią, by 2-2 po niezwykłym meczu dwa razy by wyrównywali. No, przyznam, że z podziwem podziwiałem, jak nieprawdopodobnie szybko ruszają się, jak biegają, mimo przecież wysokiej temperatury, jak pracują im tak zwane wahadła, czyli skrzydła. No bardzo, bardzo groźna drużyna.
2: Bardzo groźna drużyna i jakbyś spotkał, popatrzył na ich ostatnie wyniki, to byłbyś zdziwiony, bo oni na rozkładzie mają naprawdę większość bardzo dobrych zespołów i wygrywali mecze, w których nie uznawano ich za faworytów. Ja Japończykom bardzo kibicuję z racji tego, że jestem trochę z Japonią związany uczuciowo i bardzo lubię ten kraj. Natomiast niestety, nie wiem czy wiesz, ale w reprezentacji Japonii nie ma trzech podstawowych zawodników. To tak jak było, nas grali bez Lewandowskiego, Zielińskiego. Znaczy nam niewiele by to przecież zmieniło, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Japonii, to zmienia. No nie mają trzech podstawowych zawodników, a mimo to tak pięknie wczoraj zagrali. Więc ja trzymam całym sercem kciuki za Japonię, ale myślę, że tych kluczowych zawodników w pewnym momencie im zabraknie. Obym się mylił. Oby zaszli jak najdalej.
0: To może jednak Francja. Jutro spotkanie, w którym zacznie rozgrywki, no być może przyszły mistrz świata, czyli Francja, zmierzy się z Senegalem. To może być niezwykłe spotkanie z Senegalem, który przecież nie musi przegrać. Przecież to jedna z najsilniejszych chyba drużyn z Afryki, prawda?
2: Tak, to prawda, chociaż za najsilniejszą drużynę uznawana jest Maroko, ale nie wiem, czy pamiętasz, wydaje mi się, że kiedy Francja i Senegal na Mistrzostwach Świata grały przeciwko sobie ostatnio, to Francja przegrała mecz z Senegalem na otwarcie mundialu. W związku z tym wydarzyć się może dużo. Tych najlepszych rzeczywiście jeszcze w akcji nie widzieliśmy, bo nie widzieliśmy Francuzów, nie widzieliśmy Hiszpanów, nie widzieliśmy Argentyńczyków, zobaczyliśmy Niemców i Brazylijczyków, nie widzieliśmy też Anglików, którzy mają swoje ambicje, ale oni mają swoje ambicje od 60 lat, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Tak, to spotkanie Francja-Senegal, oprócz spotkania Brazylia-Maroko, zapowiada się bardzo ciekawie, jak nie najciekawiej w tej pierwszej fazie turnieju, chociaż tych spotkań jest tak dużo, że trzeba byłoby mieć przed sobą wykaz meczów, żeby zobaczyć za trzy dni, kto w pierwszej fazie, w jakiej grupie, w jakiej strefie czasowej ze sobą zagra i czy to zapowiada się ekscytujące, czy też raczej trochę mniej.
0: Kibice narzekają na ceny biletów. Ja pamiętam wypowiedzi Hiszpanów, miłośników, kibiców Barcelony, którzy by twierdzili, że dochodzi już do absurdu, komentując ceny na mecze El Clasico, czyli no słynne, legendarne starcie z Realem Madryt. Tutaj też te ceny są bardzo, bardzo wysokie, ale z drugiej strony, jak patrzę, stadiony pełne.
2: No wiesz co, tu rządzą prawa rynku. Jeżeli możesz sprzedać bilet za $1000, a nie za 100, to z punktu widzenia sprzedającego to jest lepiej, bo zostaje $900 w kieszeni. To oczywiście zawęża grono osób, które mogłyby zobaczyć to spotkanie, ale jak wspomniałeś, trybuny są pełne. Amerykanie wspominali o cenach dynamicznych, czyli takich cenach, które mogą się zmieniać w zależności od zainteresowania. Ja przypominam sobie wydarzenia klubowe z zeszłego roku ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bilety były na początku bardzo drogie, a potem okazało się, że zainteresowanie nie było wystarczająco duże i bilety można było kupić za $11, a to już jest cena dość przystępna. Natomiast w przypadku mundialu trudno zakładać, że kibic odkładający od dłuższego czasu finanse, na przykład kibic z Uzbekistanu, żeby przyjechać na mecz, będzie czekał do ostatniej chwili, że być może ceny biletów spadną. No cóż, taka jest polityka, no i dopóki się te bilety sprzedają w tak horrendalnie dziwnych i wysokich cenach, to myślę, że tak będzie, no bo nikt nie chce tracić zysków, chociaż zyski FIFA są takie gigantyczne, że naprawdę korona z głowy by im nie spadła, gdyby te bilety były dla normalnych ludzi. Jeżeli chodziło o spotkanie otwierające mundial w Meksyku, to zostało to wyliczone, że by kupić ten taki najtańszy bilet z oficjalnej dystrybucji, średnio zarabiający Meksykanin musiałby pracować 155 dni, nie jedząc, nie wydając pieniędzy na nic. W związku z tym, no to już jest lekka przesada.
0: Tomasz Gorazdowski, redakcja sportowa, a naszego Radia, Radia 357. Wrócimy na antenę przed 13. Kłaniam się, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: 12 minut po południu, czy mimo braku naszych oglądam mundial. 510-357-357, pan Bartek, ja, a inni słuchacze czekają na państwa wypowiedzi, komentarze, telefony. 510-357-357, aplikacja tam nasza sonda. Pan Marcin Nidzica zdaje się na antenie. Panie Marcinie, witamy, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubota.
0: Dzień dobry.
3: Dzisiaj znowu wygrałem, pozdrawiam pana Bartka. Następnym razem rozliczymy się.
0: Ale zaraz się okaże, że nieznacznie. Bardzo proszę, tak.
3: Panie Kubo, czy oglądam? Śledzę wyniki, tak? Tego się nie da nie śledzić. Czy oglądam z jakimś wielkim przejęciem? Nie, absolutnie. I to jestem sam sobie zdziwiony, bo od zawsze piłkę nożną kochałem, kocham i będę kochał, ale tu jakoś mnie ta cała otoczka po prostu obrzydza, tak? Ta trumpowska megalomania, ten taki, to wszystko, to jest dla mnie za dużo, tak? Nie ma w tym jakiegoś, nie czuję tego romantyzmu, tak? Nawet w tych transmisjach, tak? Kiedy grało teraz to nasze, przez wszystkich chyba traktowane z sympatią Curaçao, tak? Jeżeli dobrze wymawiam. To też komentatorzy, tak? Że to Kopciuszek, że to tak. No właśnie. To najpierw się rozszerza mundial do 48 drużyn, a później się wzdycha, że Kopciuszek. No i będą takie wyniki. Dobrze, żeby te mistrzostwa były rozszerzane, jak najbardziej, tylko że z drugiej strony właśnie będzie masa meczów takich o przysłowiową pietruszkę, które nikogo nie zainteresują, gdzie będą pustki na trybunach, więc prawdziwa gra się zapewne zacznie za chwilę, a później będzie znowu przeżywanie w sezonie piłkarskim, będzie przeżywanie, że oni są przemęczeni, że oni są zajechani do granic możliwości. Ale mówię, przede wszystkim dla mnie brak jest tego romantyzmu. Ja już nie jestem w stanie na tę piłkę patrzeć z takim właśnie przejęciem, jakie miałem jeszcze jakiś czas temu.
0: Może to kwestia, panie Marcinie, wieku, bo ja pamiętam mistrzostwa z 74. No, legendarny, nieprawdopodobny udział naszych. I rzeczywiście, jako mały chłopiec, to inaczej przeżywałem.
3: Tak, oczywiście, że tak. Ja pamiętam jak w 2002 roku na Mistrzostwa Korea-Japonia na pierwszy mecz pani od polskiego nam powiedziała w szkole, że absolutnie nie będziemy na żaden mecz szli oglądać, więc my z chłopakami, z dwoma kumplami postanowiliśmy z ostatniego polskiego uciec, a później koniec końców okazało się, że na tym polskim i tak poszli na świetlicę i oglądali ten mecz. Więc było warto. Ale właśnie.
0: Znaczy nie było warto, bo nie opłacało się uciekać.
3: No nie opłacało się uciekać, zgadza się. Ale mówię, nie czuję tego romantyzmu, ta komercja. Ja patrzę na tych piłkarzy, na większość tych piłkarzy i sobie myślę, że ten człowiek w momencie, kiedy on tam tę piłkę kopie, to on zarabia tyle, ile większość z nas nie będzie w stanie zarobić przez całe życie, i oni są do tego cały czas wiecznie są pokrzywdzeni, wiecznie im jest mało i po prostu, no nie, ta komercjalizacja mnie po prostu
0: wniosek,
3: jeszcze nie dołożą 5%.
0: Wniosek z tego taki, panie Marcinie, że obydwaj powinniśmy rozpocząć karierę piłkarską. Mam wrażenie, że jeszcze zdążymy. Pozdrawiam pana.
3: Zdążymy.
0: Pan Bartek, wyjątkowo drugi. Panie Bartku, witam, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No ja powiem tak, tegoroczne mistrzostwo to jest dokładnie 20 lat, od kiedy zacząłem kojarzyć te mundiale, bo ja właśnie pierwszy mundial, który tak świadomie oglądałem, to w 2006 roku, ten słynny, gdzie myśmy i było to dla mnie mocne zderzenie się z rzeczywistością, że tak powiem. Twarde wtedy, bo pamięta pan, wtedy myśmy tylko chyba z Kostaryką wygrali, z tego co ile dobrze pamiętam. Ale tak jak z innych może trochę pogodów, nie wiem czemu, jakoś ten turniej bardziej śledzę, niektóre mecze oglądam, ten z otwarcia bardzo mnie, bo to zawsze jest ta otoczka otwarcia, to jest zawsze
0: Meksyk
4: ciekawe.
0: RPA.
4: Tak, Meksyk, zwłaszcza, że tam był ten, nie wiem, czy pan zauważył, to mówili komentatorzy, taka ciekawostka, powiedzmy, że ten mecz odbył się dokładnie 16 lat po meczu RPA Meksyk na Mistrzostwach Świata w RPA, tego samego dnia. Chociaż muszę przyznać, że ja takiego meczu to już dawno nie widziałem, żeby aż 3 czerwone kartki poleciały w meczu. To była, można powiedzieć, pewnego niecodzienność. Wczoraj widziałem ten mecz Japonia-Holandia, który powiedzmy się tak rozkręcał trochę, bo to początkowo rzeczywiście nudy, ale później rzeczywiście się zrobiło trochę ciekawiej. No będę oglądać, zawsze mam w zwyczaju, jak tak się składało od tego 2006 roku, że zawsze byłem w Warszawie na ten finał, ale w tym roku chyba wyjątkowo, przez to, że to jest dłużej, będę akurat musiał z zagranicy, z wakacji oglądać. Jest to ciekawe, dobrze, że są nowe drużyny, dobrze, że jest jakaś świeża krew, szkoda, że nas nie ma, ale z drugiej strony, wie pan, jakby się skończyło tak, że my byśmy przegrali z tym Curaçao, czy może tym razem z Haiti, to nie wiem, czy by później nie było komentarzy, że może szkoda, żeśmy nie pojechali.
0: Przed Stefanem. Panie Bartku, słyszę, że pana turniej wciągnął, pozdrawiam, 510-357-357. Panie Marku, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
5: Na starość pogarsza mi się wzrok i słuch chyba.
0: A myśli pan, że to już?
5: Myślę, że tak pomału. Żartuję, ale mundial przypomina mi taką grę komputerową. Do tego zmierzam, bo wczoraj nawet oglądając, chyba Japonia grała, to...
0: Tak.
5: To barwy, kolory, brak ostrości jakiejś przy normalnej grze, a przy powtórkach to już w ogóle nie jestem żadnym fanem gier komputerowych, wręcz przeciwnie, ale wygląda to po prostu strasznie. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawienia kamer, czy to jakiś naprawdę starość już. Bez przerwy po ekranie mi biega jakaś mucha, czyli dron jakiś, światło pada, dron jakiś przebiega.
0: Świat i tak. Chyba między innymi o tym pan mówi, panie Marku. Świat ogląda te mistrzostwa, ten mundial w technologii 4K. Niestety w Polsce nie mamy takiej możliwości.
5: Aha, czyli sugeruje pan, że telewizor mam wymienić.
0: Nie, to nic panu by nie dało. Po prostu nie ma takiego sygnału, takiej rozdzielczości. Także nawet jakby pan miał 8K, to nie pomoże.
5: Aha, rozumiem. Tylko tyle takie uwagi i nawet cieszę się, że nie ma Polaków z tym, nie ma nerwów po prostu. Tak można spokojnie sobie iść na spacer.
0: Pozdrawiam pana, panie Marku, a dziś, proszę państwa, o tym braku, o tej technologii 4K, również w audycji popołudniowej, popołudniówka 357, jak zwykle po godzinie 16:00. Polecam, zapraszam, 19 minut po południu, pan Adam. Panie Adamie, halo?
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
6: No jeśli chodzi o sam mundial, to bardziej można byłoby powiedzieć, że no bardziej jestem przerażony zamiast brakiem naszych, moimi truskawkami, które niestety przemarzły w tym roku i za mało
0: jest. A co to się stało? A, przemarzły, tak? Ale wszystkie?
6: No niemalże tak połowicznie, no bo tak bardzo było... podekscytowany tego, że wreszcie jakoś urosną gdzieś na początku czerwca i będzie można z nich koktajl zrobić i przynajmniej jakoś trochę parę schować i zamrozić.
0: Dużo ma pan tych truskawek? Hektar, dwa?
6: dwa rządki co najmniej.
0: A dwa rządki, aha, no też dwa.
6: A propos też samego znaczenia tejże pięknej imprezy piłkarskiej, jaką jest sam Mundial, no to jednak w pewnym sensie mnie to zaskoczyło, że Niemcy potrafili dobić Curaçao 4-1. No to jest też stawianie naprzeciw takiego dosyć...
0: 4-1, czy tam było 7-1, bo już nie pamiętam tego wyniku.
6: No ja oglądałem gdzieś tak chyba w 50 minucie było 4-1. Aha. Być może wynik się na pewno zmienił, ale wydaje mi się, że jak się stawia taką typową wyspiarską drużynę pomiędzy takimi wielkoludami, że tak to prozaicznie nazwę, no to trudno się dziwić, że są takie tego typu efekty.
0: Z drugiej strony kibice i sama drużyna cieszyła się, że oto padł w ich wykonaniu historyczny gol, historyczna bramka. Pozdrawiam pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana, panie Kubo.
0: Tak.
7: Ja chciałem tak podzielić się taką refleksją. Ja pamiętam pierwszy mundial w 82 roku i może
0: Hiszpania.
7: Dlatego... Mhm. Tak jest. Może dlatego później co 4 lata było to jakieś takie święto. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem futbolu. Natomiast co 4 lata człowiek jakoś się zainteresował, pooglądał. I w tym roku takie odczucia pierwsze, tak jak pierwszy telefon pana z Nikity chyba był. Jakoś tak nie mam serca do tego. Nie wiem, czy to wpływają na to właśnie te pieniądze, te zachowanie FIFA.
0: Nie wciągnęło pana, nie czuję
7: no
0: pana atmosfery.
7: Właśnie,
0: to?
7: Pierwszy raz coś takiego. Coś musi jednak być w tegorocznym mundialu, że wiele osób właśnie tak bez serca podchodzi. To już wśród moich znajomych również. Może też przez to, że sprawy polityczne takie trochę, wiadomo kto rządzi w USA, może to też człowieka trochę zraża, chociaż mimo, że jest jeszcze w Kanadzie i Meksyku. Ale jako, taka moja refleksja, że właśnie pierwszy raz od 82 roku bez zaangażowania.
0: Bez większych emocji. 22 minuty po południu. Pozdrawiam, czy mimo braku naszych oglądam Mundial. 510-357-357. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witamy.
8: Witam serdecznie.
0: Witam pana.
8: Ja się chciałem podzielić taką refleksją. 6 lat temu bodajże Mistrzostwa Europy mogliśmy oglądać je w wysokiej jakości 4K.
0: Mhm.
8: Od tej pory 4K w Polsce zniknęło. Jakość jest... nawet nie Full HD, a HD, którą możemy oglądać.
0: Mhm.
8: I nawet na żadnej z platform nie mamy udostępnionego tej najwyższej jakości obrazu. Tutaj mówimy o komercji zbyt dużej, a tutaj Polska nas niestety wizualnie kastruje. No nie jesteśmy w stanie pewnego standardu europejskiego osiągnąć.
0: Ma pan podejrzewam, porównanie i jednak różnica jest, prawda, w obrazie?
8: Jest porażająca różnica. No, wystarczy przyjrzeć się murawie w trakcie gry. To jest jakiś taki jeden placek. Z odległości, jak patrzymy na piłkę czy na graczy. Przykro się to na to patrzy. 2026 rok, 6 lat temu dało się jakoś, a teraz nie wiem, dlaczego tak jest.
0: Wyjaśniać będziemy tę sprawę, jak powiedziałem, w popołudniowej audycji po godzinie 16. Pan Wojciech, panie Wojciechu.
9: Witam serdecznie.
0: Witam pana, witam.
9: Panie redaktorze, no futbol futbolem. Rzeczywiście zgadzam się z przedmówcami, że przekaz jest dosyć kiepski, ale nie o tym chciałem panu powiedzieć, bo rzeczywiście zerkam tam od czasu do czasu, co się w piłce nożnej dzieje obecnie na Mistrzostwach Świata, ale... Wysłałem do państwa 3 maile i nagrałem głosówkę, że mam do oddania za darmo 4 bilety podwójne na Bad Homburg w tym roku. I żadnego odzewu. Państwo, nie wiem, nie chcecie, żebym któremuś z naszych słuchaczy czy patronów przekazał te bilety.
0: Nie, myślę, że to jakieś przeoczenie, panie Wojciechu.
9: Bo ja nie pojadę, bo jestem po operacji kości pięty.
0: A kiedy...
9: Nie mam jak pojechać.
0: Kiedy...
9: A to jest 24, chyba 26, tam cała informacja jest przekazana. Zależałoby mi na tym, żeby te bilety się nie zmarnowały.
0: Panie Bartku, po audycji zwrócimy uwagę, spróbujemy odnaleźć maila pana Wojciecha. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam, halo.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witam.
10: słowem wyjaśnienia odnośnie tej jakości. To tylko wynika z tego, że TVP, przepraszam za reklamę, zrezygnowało z tej najwyższej jakości, bojąc się kosztów względem zainteresowania. To chyba z punktu widzenia ekonomicznego zrozumiałe, chociaż rzeczywiście te kolory czasami uderzają. Natomiast co do samego mundialu... Serce człowiekowi wyrwano, jakoś to było chyba w marcu, więc tak człowiek ogląda, ale trochę boli to oglądanie.
0: Mówi pan o tym momencie, kiedy by Szwedzi nam to serce wyrwali, tak?
10: Nieszczęśnie, tak jest, dokładnie. Więc trochę boli, wiadomo, że świadomość tego, gdzie gramy mundial, mówię o przewodniczącym kraju głównym, można powiedzieć, no bo jednak Meksyk, Kanada raczej są... bardziej obok, głównym krajem raczej będą Stany Zjednoczone.
0: Zdecydowana tak, zdecydowana większość spotkań spośród tych 104 bodajże chyba 78 aż rozgrywanych tak. będzie w Stanach Zjednoczonych.
10: Więc to też ma wpływ na pewno. Wpływ ma to na przykład to, że musieli sobie wprowadzić przerwę na picie wody oficjalnie. No wiadomo, że chodzi o reklamy i nic więcej. A co do, nazwijmy tak brzydko w cudzysłowie, wynalazków na mundialu typu Curacao, Haiti i tym podobne. Genialna sprawa widzieć ludzi, którzy... No, oni jeszcze mieli fajnie, bo na 1-1 strzelili, a nie przy 7-0 na 7-1. Ale widzieć ludzi, którzy
0: rozpalili
10: się cieszą w ten sposób...
0: nadzieję, prawda?
10: Dokładnie tak. Strzelając gola w ten sposób, ciesząc się w ten sposób. Ja też pamiętam, jak Panama chyba w 2018 roku w Rosji na mundialu strzeliła tam jedną, jedyną bramkę i cieszyli się, jakby wygrali Mistrzostwo Świata. Po to jest ten mundial.
0: Bardzo ładna refleksja, bardzo panu dziękuję. 27 minut po południu. Jeszcze pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
11: A, dzień dobry panie Kuło,
0: dzień dobry panu.
11: Ja w sprawie tej jakości, bo ja się urodziłem w 80 roku i pierwsze moje mistrzostwa, które pamiętam w 1990 roku.
0: Czyli jakość
11: w Italii,
0: jeszcze wówczas
11: w Italii.
0: Polegała na tym, żeby jakoś coś było widać, prawda?
11: Tak, i mieliśmy taki telewizor Rubin, nie wiem czy pan pamięta.
0: No
11: taki
0: pewnie, kolorowy, no wie
11: taki
0: pan.
11: Wielki w ogóle.
0: To na biednych nie trafiło, to był poważny telewizor.
11: Spalił nam się chyba ze 3 razy, pamiętam, się palił żywym płomieniem, bo on tak lubił czasami się zapalić, ale pamiętam, że teraz nawet gdy nie ma jakiegoś tam HD, ja ogólnie się cieszę, ogólnie, że w ogóle mamy kolory i ogólnie widać i oglądam mistrzostwa.
0: To bardzo,
11: i się
0: ładna, bardzo ładna konkluzja i refleksja. Cieszę się, że mamy kolory na świecie, prawda?
11: No, tak jest, bo trzeba patrzeć na to życie w kolorowych barwach i uważam, że te kolory w TVP nie są aż takie złe. I da się na pewno oglądać i na pewno da się cieszyć mistrzostwami. Także wszystkim polecam oglądanie, bo naprawdę jest dużo emocji.
0: Pozdrawiam. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Pan Robert, panie Robercie, halo.
12: Dzień dobry, witam panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
12: Ja a propos obecnych mistrzostw, przeglądam tak, sprawdzam sobie tam też wyniki, bo mamy z kumplami, obstawiamy sobie różne mecze. Czy by była reprezentacja Polski, której teraz nie ma, byłoby tak samo, bo jakoś nie jestem po tych ostatnich aferach fanem naszej reprezentacji. Tam akurat dużo złego się dzieje obecnie, przez obecne władze największego sportowego związku u nas w Polsce. A jeśli chodzi o te mistrzostwa, no to niestety nie ma już tego, co było kiedyś. Nie czeka się na oglądanie tych meczów. To też może wynikać z tego, że po prostu ilość meczów obecnie w ciągu całego roku, jeżeli ktoś tam ma jakiś klub, nie wiem, z Polski do tego jakiś inny z zagranicy, ilość meczów jest po prostu tak ogromna, że człowiek już nie czeka tak jak kiedyś. Była przerwa pomiędzy końcem ligi a mistrzostwami i po prostu może to z tego wynika, że dużo ludzi już po prostu nie czuje tego oglądania Mistrzostw Świata, nie ma takiego napięcia po prostu.
0: Nie ma oczekiwania, ale to nie tylko w tej dyscyplinie. Proszę spojrzeć, panie Robercie, jaki jest kalendarz napięty, na przykład liczba spotkań tenisowych, prawda?
12: Oczywiście,
0: turniej goni turniej.
12: Turniej, tak. To nie tylko w tym sporcie, oczywiście.
0: Zawodnicy ledwo nadążają z przelotami, nie mówiąc o zmęczeniu. Może tego po prostu mamy za dużo. Za dużo atrakcji.
12: Po prostu jest masowość po prostu na niespotykanym poziomie i nie ma po prostu tego tego wyczekiwania takiej imprezy, prawda? No już nie mówiąc o tym, że ilość meczów ponad 100 na Mistrzostwach Świata, no to już jest jakiś kosmos do oglądania, prawda? 6 meczów w ciągu dnia, bo się tak zdarza czasami. No nieprawdopodobne po prostu.
0: Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję za komentarz. Czy mimo braku naszych oglądam Mundial? 510 357 357.

0: 29 minut pozostało do 13. Radio 357 i nasz gość, pan Dariusz Dziekanowski, reprezentant Polski, trener. Niegdyś zawodnik związany m.in. z Widzewem, Legią Warszawa, Celticiem, FC Köln. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Nieobecność polskiej drużyny powoduje, że z mniejszą ekscytacją, ciekawością ogląda pan mecze, czy też to nie ma wpływu na zainteresowanie mundialem?
1: Oczywiście, że ma wpływ i na pewno trochę rozczarowani, no, nie trochę, tylko jesteśmy rozczarowani, że nie jesteśmy na tych mistrzostwach, zwłaszcza po w nocy odbył się mecz, Szwecja wygrała z Tunezją i teraz myślimy o tym, no tak, nie przegraliśmy, tak powiem kolokwialnie, z ogórkami, tylko z drużyną, która wygrała 5-1, to jest naprawdę robi wrażenie taki wynik 5-1, drugi wynik wysoki po Niemcach, którzy wygrali właśnie z Curaçao.
0: No tak, ale ten wynik niemiecki był raczej do przewidzenia, a tu jednak troszkę zaskoczenie, prawda?
1: Tak, to wtedy no, czujemy się troszeczkę lepiej, ale z drugiej strony myślimy, no ale może my byśmy wygrali 3-1.
0: No, tak, ale gdyby, jeśli ja dobrze pamiętam, gdyby Polacy grali na mundialu, to trafiliby do grupy między innymi z Holandią i Japonią, tak?
1: Okej.
0: Daleko mi do pana wiedzy, umiejętności, analizy meczu, ale wczoraj oglądałem to starcie i pomyślałem, no, że to po prostu nie jest poziom naszej kadry, a dużo wyższy.
1: No ja bym nie przesadzał, dlatego że w meczu barażowym, tym, który przegraliśmy, to niestety to może niezbyt poważnie wygląda, że uważam, że lepszy zespół przegrał akurat w tym meczu, bo my dominowaliśmy, pomimo tego, że graliśmy na wyjeździe i to my stwarzaliśmy sytuację, także nie mówię, że jest bardzo dobrze, że te dwa mecze towarzyskie nie wzbudziły u nas jakieś takie optymistyczne zachowanie pomeczowe, tak, że idziemy w dobrym kierunku.
0: No dobrze, ale kibice w Polsce porównują naszą drużynę, czy też organizację, tradycje do innych państw i zastanawiają się, dlaczego tak jest, że nie jedziemy na mundial. Pewnie pana również kibice często to pytają. Ciekaw jestem, co pan im odpowiada. No jest na przykład takie państwo, taka reprezentacja Maroka. Będę im kibicował i będę się bardzo cieszył.
1: Tak, jeżeli... zagrali.
0: Tak,
1: świetnie.
0: No fantastyczny ten pierwszy mecz. No już nie mówiąc o tym, że w Katarze doszli do półfinału. Zacząłem się zastanawiać, zacząłem czytać, o co chodzi i skąd to Maroko nagle wyrosło obok, nie wiem, Senegalu na potęgę piłkarskiej Afryki. Czego my nie mamy, co mają oni? Albo co oni takiego robią, czego my nie robimy?
1: Ja myślę, że tutaj jest sprawa jak... takie brzydkie słowo jest, produkujemy polskich zawodników, jakich angażujemy, zatrudniamy młodych zawodników, przygotowujemy do roli zawodowca w piłce nożnej, ściągamy zawodników z drugiej, z trzeciej ligi portugalskiej albo hiszpańskiej i oni wyróżniają się w naszej lidze. To źle chyba świadczy o nas. Mhm. A potem chcemy walczyć z Hiszpanią czy z Portugalią, z tymi najlepszymi zawodnikami, którzy grają w tych najlepszych klubach. Ja myślę, że tutaj jesteśmy troszeczkę ofiarami ludzi, którzy wzięli się za biznes piłkarski i oni liczą, prawda? Tu kupimy za 50, tu za darmo, a sprzedamy za 150, prawda? Tu chodzi o to,
0: że ci młodzi zdolni są natychmiast wychwytywani i sprzedawani w świat, tak?
1: Też. Klub nie potrafi ich zatrzymać do 23 roku życia, żeby osiągnąć jak najlepszą cenę, żeby ten zawodnik osiągnął jak najlepsze umiejętności piłkarskie. Poza tym z naszym szkoleniem też powinno być trochę lepiej, dlatego że no, nie widać też wśród tych młodych zawodników. Tutaj bym włączył Pietuszewskiego na przykład.
0: No jest, tak, pan Oskar, tak.
1: Jest może dwóch, trzech zawodników, ale my nie mamy zawodników, którzy są, nazwijmy to, może nie będą za duże pieniądze sprzedawani, ale nie mamy zawodników, którzy byłyby, można powiedzieć, tak, solidny, bardzo dobry. Mhm. No, świetnie gra w defensywie, prawda? No potrzebujemy takiego, który będzie kreatywny i dwóch, trzech zawodników, którzy właśnie wygrywają te mecze, a nie mamy tych zawodników, którzy są solidnymi, twardymi, nazwijmy to, nie wiem, glikami albo zawodnikami, którzy,
0: albo którzy gorgoniami,
1: potrafią poruszać się po boisku i rozumieją, co trzeba zrobić, żeby nie tracić bramki.
0: Na Mundialu mamy rekordową liczbę drużyn, 48. Dobrze to w pana ocenie, czy źle? Do fazy grupowej awansują dwie drużyny z każdej grupy, 8 najlepszych ekip z trzecich miejsc. No, czyli na tym turnieju łatwo wyjść z grupy, bo pozostaną w grze potem w tej fazie pucharowej aż 32 reprezentacje.
1: No tak, kwalifikacje i jedzie na Mistrzostwa Świata i znów kwalifikacje są, prawda?
0: Tak.
1: To, co powinno być w tych kwalifikacjach, że oczywiście te słabsze drużyny odpadają, ale mają możliwość w tych kwalifikacjach zagrać z drużynami, które wystąpią na Mistrzostwach Świata. Ja jestem zdania tego, że powinno być, nie wiem, 24 drużyn, 20 drużyn, bo ja myślę, że wszyscy czekamy na to, że będą grali najlepsi tacy zawodnicy, że to nie będą tak, jakbyśmy oglądali film, że cały czas oglądamy drugoplanowych aktorów albo statystów. Od czasu do czasu jest jakiś film, w jakimś filmie pojawia się jakiś, który rolę główną gra, jakaś postać, którą mówimy o tym, jak zagrał poszczególne role w sytuacjach, jak pokazał swoją postać. Tylko mamy po prostu no, takie mecze z Finlandia, Mołdawia, Uzbekistan, prawda, Kurukao, prawda, Jordania. Ja myślę, że nie po to są nazwane Mistrzostwami Świata, że powinni grać najlepsi. Oczywiście promować można te mniejsze kraje, gdzie ten futbol może jeszcze nie jest tak jak w Anglii, we Francji czy gdzie indziej, ale to te państwa mogą zapraszać, organizować turnieje, zapraszać reprezentacje, które przyciągną wielu kibiców, które będą popularyzować tą dyscyplinę sportu.
0: Mamy trochę zmian w przepisach, a między innymi przerwę na nawodnienie, która jest coraz częściej, jak zauważyłem, komentowana na całym świecie. Przerwę tę na uzupełnienie wody. Jurgen Klopp uważa, że nie o zdrowie zawodników chodzi, a o po prostu czas antenowy dla reklamodawców. Niektórzy zauważają, że dochodzi do absurdu, żeby na stadionach klimatyzowanych również oczywiście zgodnie z przepisami jest przerwa na nawodnienie i że to jest cyrk. Z punktu widzenia kibica i zawodników, ta przerwa jest po prostu niepotrzebna?
1: Ale ta przerwa jest też, była w Lidze Mistrzów, w meczach Ligi Europy. To jest powszechnie, że jeżeli jest temperatura wyższa, chyba, tylko mogę się tutaj pomylić, 28 czy 30 stopni, ma obowiązek sędzia przerwę, znaczy ma obowiązek w ogóle zrobić przerwę w pierwszej połowie i w drugiej połowie. Także to nie jest
0: prawda, to prawda, ale mamy nowość o tyle taką, że na Mistrzostwach Świata w tym roku jest to po prostu obowiązek sędziego.
1: No tak, no może ze względu, tak jak mówię, no temperaturę jednak.
0: Panu w każdym razie przerwa ta nie przeszkadza specjalnie.
1: Nie, nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Przeszkadza mi czasami, gdy sędzia powinien szybciej reagować na i mieć wyczucie, prawda, czy zawodnik udaje, czy jest kontuzjowany, to tutaj większą śmiałość bym
0: zalecał.
1: Tak, zalecał sędziom, aby aby takich zawodników nie, może nie eliminowali, ale po prostu nagradzali tym swoim oszustwem żółtą kartką.
0: A wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Jeszcze raz przed godziną 13:00 pan Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, jest państwa gościem. 19 minut do 13:00, czy mimo braku naszych oglądam Mundial. 510-357-357. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
2: Andrzej Patron z tej strony, kłaniam się.
0: Kłaniam się panu.
2: Tak, odpowiadając na pytanie, oczywiście oglądam Mundial, chociaż no już faktycznie nie z takim zainteresowaniem, gdyby na tym Mundialu grała nasza reprezentacja. Mm-hmm. Żałuję bardzo, że się nie udało, bo generalnie jestem sympatykiem trenera Jana Urbana i wydaje mi się, że no on tutaj potrafiłby poukładać ten zespół. Także że można byłoby z dużym zainteresowaniem oglądać te mecze z udziałem Polaków. No natomiast no, wyszło jak wyszło. No niestety z tą Szwecją nawet bym powiedział, że nie wyszło. Ale mimo wszystko tak, oglądam Mundial, natomiast powiem szczerze, bo z wiekiem faktycznie, bo ktoś o tym wspominał, z wiekiem to zainteresowanie jest trochę mniejsze. Mm-hmm. Najbardziej pamiętliwy dla mnie Mundial to był w 98 roku we Francji, gdzie z zapartym tchem oglądałem większość meczów, natomiast no, co kolejna edycja, co kolejne mistrzostwa, no to może to zainteresowanie jest trochę mniejsze.
0: Co na to pan Marek? Panie Marku, a jak u pana to wygląda? Halo, dzień dobry. Panie Marku, dobry, panie. Śmiało, witam. Witam
3: dzień
0: pana.
3: Dzień dobry, panie Kubo. No standardowo musiałem się przełączyć z zestawu. Panie Kubo, ja tak. Powiem krótko, cytując klasyka. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I wydaje mi się, że kiedyś po prostu ta piłka nie była tak zmonetyzowana. Mhm. I tym wszystkim najbardziej nas boli to, bo różne tutaj głosy słuchacze mówią, ale wydaje mi się, że właśnie ta monetyzacja, te pieniądze, które tam są, to najbardziej kole w oczy. No druga kwestia, powiem wprost, że mnie jeszcze bardziej zniechęciła pokojowa nagroda Nobla dla jednego pana. Znaczy, przepraszam, pokojowa nagroda FIFA dla jednego pana.
0: Aha.
3: I to kompletnie...
0: Ale to tak bardzo się pan nie pomylił, bo z tego co pamiętam, to miała być taka rekompensata, prawda?
3: No właśnie. I to jest takie dla mnie sztuczne strasznie. Aczkolwiek na sam koniec tylko powiem, że teraz mam pierwsze zmiany, więc budzę się około pierwszej do pracy. No więc tam do kawy włączam sobie ten mecz, ale to tak piąte przez dziesiąte oglądam, więc bez zainteresowania większego.
0: 510, pozdrawiam pana. 357-357 w aplikacji Sonda. Pani Bogumiła, pani Bogusiu, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
4: Chyba jako pierwsza kobieta dzwonię do
0: radia. Mhm. Dziś, tak.
4: Tak, postanowiłam, że zabiorę głos, ponieważ ja mam w domu trzech facetów, którzy kibicują bardzo mocno i to jest taka w sumie zabawa nasza rodzinna. Mhm. Syn napisał taką aplikację, znaczy taką stronę, na której możemy sobie tam typować mecze i wciągnął nas po prostu do zabawy. I okazuje się, że no
0: mam kto najlepiej typuje?
4: Najlepiej typuje najstarszy syn, ale moja skuteczność wynosi 50%, więc nie jest źle. I obstawiamy też króla strzelców, króla asyst, oczywiście kto wygra mecz, kto będzie czarnym koniem. No i mamy też taką jakby kategorię, z kim sympatyzuję, tak? No i właśnie też z Japonią tutaj. Syn mnie pochwalił, że dla Japończyków mam taki tutaj wzgląd.
0: Czyli Mundial jest pretekstem do zabawy dla całej rodziny.
4: Tak, do dyskusji, do zabawy. Nie oglądam wszystkich meczów, oczywiście, że nie, bo są mi obowiązki. Ale no jest to też taka celebracja, że siadamy razem, coś tam sobie chrupiemy, dyskutujemy. Ja oczywiście wyciągam takie aspekty, że ten przystojny, a ten to fajnie zbudowany. A jak są zbliżenia na trybuny, no to też są też rodziny pokazywane całe. I fantastyczne są komentarze też naszych komentatorów. Mhm. Wczoraj też a propos małego dziecka, które na rękach, na kolanach u mamy zasnęło, nie bacząc na te wszystkie okrzyki i skandowanie, także też fajne są takie chwile z rodziną i później też można podyskutować sobie gdzieś.
0: Mundial, jak słyszymy, by wciągnął by panią i by całą rodzinę. Kłaniamy się do usłyszenia. Panie Jarosławie, witam, halo.
5: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu. Kubo. Witam.
5: W kwestii mundialu, no to tak, oczywiście oglądam mundial, bo uważam to za
0: patriotyczny obowiązek.
5: Futbolu.
0: No
5: nie,
0: przesadziłem.
5: Nie patriotyczny obowiązek. Lubię futbol po prostu jako dyscyplinę sportu. Bardzo lubię oglądać mecze. No i ten mundial to taki co 4 lata takie święto. I tak do tego podchodzę. I tak też widzę, że podchodzą do tego niektóre, czy większość zespołów, które no, biorą udział w tym mundialu. Bez względu na to, na jakim są poziomie, bez względu na to, co potrafią, ale widzę, że chłopaki po prostu dają z siebie wszystko. Nawet jeśli grają z dużo lepszym przeciwnikiem. I to mi się podoba.
0: Może często właśnie dlatego, prawda?
5: Że tak, tak.
0: Ten poważniejszy przeciwnik po prostu mobilizuje, podciąga poziom.
5: Tak, natomiast dwa słowa na temat naszych. W ogóle mnie jakby nie przyjmuje się tym, że nasi chłopcy nie grają w mundialu. A nawet dobrze, że nie grają w tym mundialu, bo nie zasłużyli po prostu na to swoją grą, albo po prostu grają brzydki futbol i tego się nie da oglądać, mówiąc wprost, więc nie zasługują na bycie wśród tych zespołów, które potrafią świętować. To nie chodzi o to, że mają wygrywać wszystkie mecze. Mhm. Można przegrać mecz, bo wiadomo, w futbolu wygrywa zawsze lepszy, kiedyś zawsze Niemcy, tak?
0: No, ale różnie bywa, ale tak. Czasem decyduje też przypadek, po prostu.
5: Ale trzeba grać do końca, trzeba walczyć, trzeba z siebie dawać wszystko, a niestety, no, żałuję, ale nasi chłopcy tego nie robią. Ja także zasłużenie nie grają na tym mundialu.
0: Pozdrawiam pana, 12 minut do

0: co chodzi.
1: I jaki jest wynik?
0: Absolutnie.
1: Ale środek usypiający znakomity, tak?
0: Tak, po 5 minutach.
1: A właśnie chciałem zapytać, w której minucie przychodzi sen?
0: Po 5 minutach.
1: Aha. No to świetnie.
0: Którzy nie mogą spać.
1: Czyli Mundial może pełnić i taką rolę. Pani Beato, ukłony, bardzo dziękuję. 510-357-357. 12:11 już minut do 13:00. Za chwilę ponownie nasi goście Tomasz Gorazdowski, Dariusz Dziekanowski. Radio 357.
2: Damian.
1: Panie Damianie, jest pan? Halo?
2: Dobry, ja tylko chciałem powiedzieć w sprawie piłkarzy, że my tu jesteśmy, proszę pana, do noszenia fortepianu, a nie na nim grania. Dziękuję, do widzenia.
1: Aha. Radio 357, audycja, co państwo na to?
3: Już.
1: 11 minut do 13:00.

0: Ponownie z nami Tomasz Gorazdowski, redakcja sportowa Radia 357, Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, trener, komentator. Witam panowie.
1: Dzień dobry,
0: słyszymy się. Sonda, czy mimo braku naszych oglądam mundial? 41% to znaczny odsetek, jak sądzę. Naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 59% odpowiada, że nie. To jest Tomasz Gorazdowski. To jest mundial, jak wiadomo, wspomnieliśmy o tym z nowymi przepisami. Gra ma być płynniejsza, szybsza. A zawodnicy mają określony krótki bardzo czas, na przykład na wyrzut piłki z autu, bądź opuszczenie boiska podczas zmian. Zawodnik zgłaszający kontuzję musi spędzić poza boiskiem aż minutę, także symulowanie chyba się nie opłaca. Trudno o grę na czas. Zmiany sprawdzają się? To się lepiej twoim zdaniem ogląda?
2: Powiem szczerze, że do tej pory nie mieliśmy chyba aż tak bardzo często okazji, żeby to oglądać, ale te zmiany przynajmniej w teorii są jak najbardziej na tak, bo momentami futbol, ten taki, który znamy, ten europejski, robił się strasznie nudny. To wszystko trwało, ciągnęło się jak flaki z olejem, także bardzo oporna na zmiany przepisów futbolu FIFA. Jeżeli tym razem na coś się zdecydowała, to bardzo dobrze, ale być może... Nie wywołasz tematu, na który jeszcze chciałem

0: zabrać zdanie, bo słyszałem, jak Darek Dziekanowski mówił, że jego zdaniem na mistrzostwach powinno być 20 zespołów albo 24. Ja się tutaj pozwolę z Darkiem nie zgodzić. Właśnie bardzo dobrze, że są te 104 mecze, że jest tych drużyn tak dużo, bo powiedzmy sobie szczerze, te słabsze drużyny też musiały w eliminacjach z kimś wygrać. To nie wina Uzbekistanu, że ma słabszą teoretycznie grupę tych, z którymi rywalizuje. A z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie jeszcze to, że jeżeli komuś nie podoba się, że tych meczy jest tak dużo i nie interesuje go spotkanie Curaçao czy Algierii, to przecież może tych meczów nie oglądać. Znam takich, którzy mówią, że włączą się dopiero od momentu, kiedy będzie faza pucharowa i wtedy już będą teoretycznie te zespoły lepsze. No ale to jest jednak szansa, że w czasie tej pierwszej fazy jakiś zespół, choćby ten wywołany wcześniej Uzbekistan, pokona teoretycznie lepszych od siebie i to on będzie grał. Zatem jestem jak najbardziej na tak, a jeżeli komuś się nie podoba oglądanie meczów słabszych, to ich po prostu niech nie ogląda. Problem tylko mogą mieć na przykład organizatorzy, że tych meczów mają mieć tak dużo, bo Vancouver, nie wiem czy wiesz, który organizuje 7 spotkań na tegorocznym mundialu, musi zapłacić za organizowanie tych spotkań ponad 700 milionów dolarów. Za organizowanie tylko. I już w Vancouver boją się, że w przyszłym roku budżet miasta nie podoła na przykład oczyszczaniu czy wywozowi śmieci.
1: Panie Dariuszu, ale to jest chyba przyszłość. Większa liczba spotkań, większa liczba drużyn, większa liczba państw gospodarzy, bo na przykład przypomnijmy, że Mundial 2030 odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a dodatkowo jeszcze z okazji setnej rocznicy turnieju pierwsze mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej, w Urugwaju, Argentynie, Paragwaju. To może tak będzie wyglądać przyszłość Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dwóch, trzech gospodarzy, no i budowanie jeszcze większego zasięgu imprezy.
2: Nie, jestem przeciwny jednak, dlatego że trudno oczekiwać od tych najlepszych piłkarzy, żeby po ciężkim sezonie, jakie są i w lidze swojej, i w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, dalej mieli taką energię i taki zapał, żeby grać na przykład z Uzbekistanem. Oczywiście mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z Uzbekistanu. Czy z Jordanią, czy z innymi zespołami. Ja sobie nie wyobrażam, jak jadę na wycieczkę, o której sobie marzyłem przez cały rok, żebym miał zwiedzać, jeżeli jadę do Paryża, wszystkie dzielnice, prawda? Mam plan, zwiedzam sobie dwa, trzy, cztery miejsca, które mi bardzo interesują, które są bardzo znane, które no, nie sposób w ogóle nie obejrzeć, ale nie zwiedzam wszystkich dzielnic, prawda, gdzie tam nic nie ma ciekawego. I tak podchodzę też do Mistrzostw Świata. Tam grają najlepsi. To nie może być tasiemiec, który trwa ponad miesiąc. To też nie jestem za tym, aby te mistrzostwa były nie w trzech, czterech państwach, dlatego że myślę, że no, tak jak Hiszpania, Portugalia, to jest blisko, prawda? I warto, i te odległości nie są spore, ale ja myślę, że są państwa, gdzie mają wystarczającą ilość stadionów, gdzie jest ogromne zainteresowanie, gdzie się czuje przede wszystkim te mistrzostwa. Pamiętajmy o tym, że zawodnicy, jak jadą na mistrzostwa, to chcą poczuć te mistrzostwa, chcą poczuć atmosferę, chcą poczuć, znaleźć się na najładniejszych stadionach, najbardziej atrakcyjniejszych stadionach, tak jak, nie wiem, kiedyś Maracana, nie wiem, w Hiszpanii, Bernabeu, prawda, czy stadion Barcelony, a nie grać i mówić, no tak, no grałem, w Kanadzie grałem, prawda, czy tam w Maroko grałem w jakimś tam wybudowanym na szybko, prawda, stadionie. To wszystko miejsca są. To piłkarze marzą o stadionach, w krajach zagrać, w których tą piłkę po prostu się czuje na każdym kroku.
1: A i Maroko, myślę, że w 2030 współgospodarz imprezy obok Hiszpanii, Portugalii zaskoczy, bo oni już dawno do tej imprezy się przygotowują. Tomasz Gorazdowski, Dariusz Dziekanowski, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dobrego dnia. Dwie minuty do 13. Radio 357. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

I tak to się pięknie dzisiaj zaczyna razem z grupą Coldplay i Speed of Sound. Jack White bardzo był wyrywny ze swoją piosenką dnia. Już zagrał w Co Państwo na to? No, wiadomo, Jack White, no to szybki, dynamiczny muzyk jest, dlatego nie trzymaliśmy go tutaj za nogi. No, podskoczył i przeskoczył. Ale będzie trochę więcej innych dobrych piosenek. Tomasz Matlingiewicz i Bisior, witamy pięknie. Po burzy niedzielnej będzie trochę słońca w naszych piosenkach na naszej antenie. Na pewno będzie taka piosenka, która świętuje swoje urodziny. No i każdy lubi i ten film, i tę piosenkę.

Jak zwykle skocznie i doskonale mrozu, nie ma miejsca jak dom, jedno z jego ostatnich nagrań. 13 minut po godzinie 13. Państwo się już odmeldowują, po kolei każde miasto się do nas podłącza. Nie ma miejsca jak dom, no bo w sumie to 357 to też taki dom dobrej muzyki, do którego Państwo w tej chwili zmierzają, albo już tutaj z nami są. Berlin, Take My Breath Away. Mamo, Bisior gra dla ciebie. Nie prosiłem, ale gra. To podziękuj. No to ja też bardzo dziękuję, bo są takie piosenki, które wszyscy lubią. Na przykład takie jak ta.

Reniusis to jej kiecka. Bardzo ładnie to wybrzmiało na naszej antenie. Pan Mateusz, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, donosi, że do jego wakacji już tylko 10 dni i rozgląda się, gdzie się podziała ta wakacyjna pogoda. Oj, będziemy jeszcze sapać i pocić się w ten weekend. No a póki co, to chyba dobrze, że trochę popadało. To już nie będzie tych narzekań na to, że susza. Ziemia się trochę nasączyła, no i teraz będą być może lepsze zbiory. No to my wracamy do nowości. Ostatnia płyta grupy Young the Giant nadal pięknie cieszy nasze uszy, tak jak i ten singiel Already There.

Yo Masta Stereophonics, czyli piosenka o gwiazdach. Gwiazdy za chwilę będą. Pani Katarzyna donosi, że wiestarni się wypogadza i piękne zdjęcie tutaj na aspekt morski nam przesyła na naszym Facebooku. No to bardzo proszę, skoro o gwiazdach mowa, to zajrzymy do Misi Furta, która szykuje swoją płytę Otuchy. Ona ma się ukazać na w połowie września, a gościnnie w najnowszym nagraniu pojawiła się ona, Nosowska. Nie bój się.

Z takim lekkim przymrużeniem oka to brytyjska wersja piosenki, angielska wersja piosenki Ładne oczy masz, komu je dasz, prawda? Grupa The Arcs na naszej antenie. Pan Marcin z Częstochowy trzyma mnie za słowo, że w weekend będzie mógł się popocić i posapać na rowerze, który stoi i płacze z zaleśnymi duktami. No tak może być, ja nie wróżę z fusów, tylko po prostu spojrzałem na prognozę pogody. Nie wiem, jak to będzie w Częstochowie, no ale skoro Warszawa, Łódź tutaj na mojej prognozie tak okej, to pewnie na południu będzie jeszcze bardziej okej. Tak jak i przy tej piosence zawsze jest okej.

17 minut do 14, Radio 3, 5, 7. A o pogodzie, a propos Beach Weather ze swoim super kawałkiem High in Low Places. No to teraz taka pareczka bardzo zgrabna. Jedna na powitanie, a druga o kłopotach, czyli Baby Birdie Turbo Weekend.

Trouble Is to oczywiście duńska formacja Turbo Weekend, która ostatnio z tego co widać u nich na mediach mediach społecznościowych nie tylko koncertują, głównie podani, ale też siedzą w studio i coś nagrywają. Po tym jak się reaktywowali, no to może wreszcie jakieś nowe, dobre granie się pojawi. Ja oczywiście o tym jako wierny fan tego zespołu będę Państwa informował. To teraz krótki spacerek dla tych, którzy nie lubią siedzieć przy biurku, bo jak się ma takie specjalne zegarki, to one czasami mówią: hej, wstań, poruszaj się. No to wstajemy. Let Go Everest.

Chyba jeden z moich ulubionych utworów Electric Light Orchestra, Take Me On and On. I powoli zbliżamy się do godziny 14. No a po 14 zajrzymy do roku 85.

Rok 85, 15 czerwca na szczycie amerykańskiej listy przebojów zameldował się album Brothers in Arms grupy Dire Straits, wcześniej podbijając Wielką Brytanię i pół Europy, no a na szczycie amerykańskiego zestawienia został przez kolejne 9 tygodni. So Far Away, pierwszy singiel z tej legendarnej dzisiaj płyty. 5 minut po godzinie 14, poniedziałek na antenie Radia 357, czyli Mam Grać, Tomasz Matlinkiewicz-Bisior. Kłaniamy się ponownie i zaczynamy od takiej szybkiej piosenki, która niektórym przypomni być może wakacje.

Też tak na końcu można było zrobić. Jak ten czas leci? Jeszcze niedawno ten Luis Cavalli to była nowość, która się pojawiła na naszej antenie. Tutaj już można powiedzieć taki no twardy przebój z powoli rosnącą brodą. Kiedy pojawia się na antenie Dire Straits, to państwo od razu dają tak zwane, mówiąc młodzieżowo, okejki. No to teraz będzie chyba podobnie, bo to też klasyka gatunku.

Barbara Wrońska, tylko z tobą na naszej antenie. Państwo komentują, pani Justyna napisała, panie Marcinie, to jeszcze wracając do Sunrise Avenue, to była pierwsza płyta, którą kupiłam w Anglii, właśnie dla tej piosenki. Miło wspomnieć szczególnie przy poniedziałkowym wolnym, który spędzam na klejeniu krzywo tapety. Taki typowy polski urlop, prawda? Bierzemy urlop i robimy remont w domu. No to Nothing But Thieves z takim wcześniejszym wspomnieniem.

Free If You Want. Jedno z tych piękniejszych nagrań informacji na Wimba Thieves i dobrze, że wracają z nowym albumem w tym roku. 23 minuty po 14. Czas zajrzeć do naszego albumu tygodnia. Popołudniami Jalen Gonda, Doctrine of Love. Druga płyta tego artysty i druga piękna płyta. No to bardzo proszę, tytułowe nagranie.

Nie jest to chyba najczęściej prezentowany przebój Davida Bowiego, ale to taka udana piosenka, że aż człowiek się może przy niej zasłuchać. Everyone Says Hi. Kiedy posłuchali tej piosenki, panowie z grupy Everyone Says Hi, to tak nazwali swój zespół On The Same Side.

Kings of Leon, Sex on Fire. Nikt nie prosił, a wszyscy jakoś pokiwali nogą, prawda? Pan Wojciech pyta się, czy wybieram się na koncert Slowdive, który odbędzie się na Open Air Festiwalu. Tak się składa, że na Open Air w tym roku się nie wybieram, ale pamiętam koncert grupy Slowdive z warszawskim Palladium i to był cios. Bo jednak takie mniejsze koncerty są chyba ładniejsze i piękniejsze niż takie wielkie plenerówki. Ale wszystkim tym, którzy będą zazdroszczę, ja w tym czasie będę przebywał w innym miejscu i oglądał koncert grupy James. No taki wybór po prostu. No to o tańcu teraz troszeczkę pan Błażej Król. Miał

Jeden z moich ulubionych utworów Jacka Beniate z takich początków jego działalności Everglance na antenie Radia 357. 14 minut do 15. No to bardzo proszę, też taki piękny klasyk.

Niby hymn dla przegonej sprawy, a jednak tyle optymizmu w tym nagraniu. Anthem for the Lost Cause, Manic Street Preachers, pani Edyta napisała przed chwilą: rozgania pan te chmury nad Poznaniem. No to teraz przygotowałem specjalne działo.

I zupełnie niespodziewanie znaleźliśmy się w trzeciej godzinie dzisiejszego programu Mam Grać. 6 minut, a właściwie już prawie 7 minut po 15. Tomasz Matlinkiewicz niezmiennie ze sterami tego odrzutowca i jako pilot prowadzący Bisior. Imię jego to 5 i 0. Gary Lightbody z grupy Snow Patrol kończy dzisiaj 5 dyszek. Dołącza do zasnego klubu z piątką z przodu. Witamy panie Gary. No i takie wspomnienie muzyczne na sam początek tej godziny. Inne przepiękne wspomnienie muzyczne związane z rocznicą urodzin Harry'ego Nilssona i na moment zajrzymy do Noc tego kowboja.

Są takie piosenki, nie wiem, czy państwo też tak mają, że jak się je usłyszy, to potem chciałoby się usłyszeć ją jeszcze raz od samego początku. Tak jest przynajmniej u mnie w tym przypadku z nagraniem Lolly Young. From Down Here. Utwór, który po prostu wpada w ucho i to co, gram jeszcze raz? Panie Tomaszu, pan przeciągnie tą piosenkę, bardzo proszę. Zróbmy taki ewenement, może się uda. Jakby się udało ją jeszcze raz tutaj odświeżyć. O, tu... No to jedziemy na drugą nóżkę. Nie uda się. Nie. Było, minęło i... No, uda się? Nie uda się. No to tak przynajmniej się połączy teraz nowości z klasyką.

Samolotem i przelecieliśmy się z Kasią Sochacką i Dawidem Podsiadło. 20 minut po 15. Ja zachęcam do tego, aby dzisiaj zostać dłużej z Radiem 357, bo po godzinie 18 muzyka prywatna. Państwo mnie pytają, dlaczego dzisiaj nie ma Foo Fighters, skoro Foo Fighters w Warszawie. No bo kolega Cichoński już zagrał tyle Foo Fighters, że to aż przesada. Nie, żart oczywiście. Ale dzisiaj Łukasz Dunaj będzie w związku z występem tej grupy opowiadał o Dave'ie Grohlu, bohater ostatniej akcji. No i tam będą piosenki z całej dyskografii, z najważniejszych momentów w karierze Dave'a Grohla, czyli nie tylko Foo Fighters pewnie. A po godzinie 19, jak zwykle w swoim sklepiku, zamelduje się gotowy do sprzedawania najlepszych płyt Antoni Grudniewski, Record Store, od 19 do 21. No i jeszcze wieczorem, dla tych, którzy uwielbiają jazzowe brzmienia, Marta Kula pojawi się razem z jej Cool Kid of Jazz. Taki rozkład jazdy dzisiaj u nas. No to teraz piosenka o telefonach.

Jak zwykle czarująca ona, Lana Del Rey, First Light. To jeszcze przez chwilę zajrzymy do naszego dzisiejszego programu, bo po godzinie 16 to już lada chwila, oni tutaj powoli się kręcą i to wszystko przygotowują, czyli ekipa popołudniówki 357 dziś pod przewodnictwem Krzysztofa Tubilewicza, a słowa klucze do dzisiejszego programu to tak. Szczyt G7, rozejm USA-Iran, co w cieśninie Ormus, czy stowarzyszenia są potrzebne PiS-owi? Oto między innymi dzisiaj będą goście, będą rozmowy, no i będą informacje o tym wszystkim, co dzieje się za naszymi oknami. Krzysztof Tubilewicz zaprasza dziś do popołudniówki Radia 357. To bardzo proszę, ja zapraszam Państwa na spotkanie z grupą Hubastank.

Nic nie płonie, nic nie płonie. To metro i cały czas ta piosenka tak ładnie wpada w ucho i zostaje z nami na dłużej. 23 minuty do godziny 16. No to bardzo proszę, może coś też klasycznego z takich wczesnych, można powiedzieć z lat młodości. Grupy Travis, Fran Healy wtedy jeszcze nie był siwiutki i pisał takie piosenki.

Jak się pięknie złapał za ręce, prawda? Babyface, U2 i Drift od grupy Travis. I musiało dojść do tego momentu w tym programie, że zagramy piosenkę, która nosi tytuł Do tego momentu.

When We Were Stars, jedno z moich ulubionych nagrań informacji Guster na antenie Radia 357. Przed chwilą się to nagranie pojawiło. I tak zupełnie niespodziewanie te trzy popołudniowe godziny minęły. Kolejne mam grać oczywiście już jutro, a my usłyszymy się w najbliższą sobotę po 16. Program zrealizował dzisiaj Tomasz Matlingiewicz, do Państwa mówił Bisior, a na zakończenie od nas zupełnie taka piękna, przejmująca, a jednocześnie wzruszająca i niesamowita piosenka, taka, nazwijmy ją piosenka czerwcowa, bo to o czerwcu jest nagranie, chociaż tak nie do końca. Dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, tu Radio 357, minęła 16. Zaczynamy więc popołudniówkę w Radiu 357. Na początek serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Policja poszukuje sprawcy strzelaniny, do której doszło dziś przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu trwają kontrole pojazdów, przeszukania terenu i blokady dróg. Według relacji świadków nieznany mężczyzna oddał kilka strzałów z broni palnej w kierunku przechodnia. Ofiara mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych zmarła.
2: W tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania.
1: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Białej Podlaskiej. Lubelska policja podała, że ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji. Prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump miał nakazać natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Do oficjalnego podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy oświadczyły, że są gotowe znieść sankcje wobec Iranu, jeśli kraj ten podejmie kroki ograniczające swój program nuklearny. Kraje zasygnalizowały też gotowość do udziału w zabezpieczaniu cieśniny Ormuz. Tymczasem światowe media donoszą, a irański MSZ potwierdza, że na ostatniej prostej negocjacji Iran dodał do porozumienia klauzulę dotyczącą opłat za usługi morskie w cieśninie Ormuz. Ma to oznaczać, że Waszyngton zgodził się na pobieranie przez Iran opłat od statków. Więcej na ten temat powiemy jeszcze dziś w popołudniówce Radia 357. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, czyli dopłat do paliw, które gwarantowały niższe ceny na stacjach. Według Donalda Tuska decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi właśnie perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. A co na taką decyzję kierowcy?
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy. Zobaczyć więcej.
5: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
1: Tak mówili klienci jednej ze stacji paliw. Pakiet CPN rząd wprowadził pod koniec marca. Brytyjczycy zakażą używania mediów społecznościowych dzieciom w wieku poniżej 16 lat. Ma to chronić najmłodszych przed niebezpieczeństwami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. To nieskuteczne, odpowiada już jedna z największych takich platform. Z Londynu Adam Dąbrowski.
6: Dzieciństwo bez nieustannych powiadomień i ciągłego przewijania ekranu. To plan brytyjskiego rządu. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe. Premier Keir Starmer. Ułatwiają prześladowcom nękanie i stosowanie przemocy, a wszystko to jest zaprojektowane tak, by uzależniać. Zakaz dotyczy takich platform jak TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube i Snapchat, ale nie komunikatorów, takich jak WhatsApp i Signal. Jest już reakcja Mety, właściciela Facebooka. Firma przekonuje, że plan będzie nieskuteczny, a nastolatki przeniosą się po prostu na inne strony i kanały niekontrolowane i bardziej niebezpieczne. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ofcom, regulator do spraw mediów, ma teraz przeprowadzić badania na temat tego, jak najskuteczniej weryfikować wiek użytkowników. Nowe zasady mają wejść w życie wiosną przyszłego roku. I na koniec serwisu coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Impreza odbędzie się, a jakże, w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się natomiast casting do czytania powieści.
7: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting zaczyna się już dziś o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: A informacje sportowe ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
8: O dziwo na początek tenis, ale tylko dlatego, że na wiadomości związane z mundialem zapraszam o 17.30 do naszego mundialowego studia. O tenisie nie zapominamy, no a co będzie, jak zacznie się Wimbledon, a to przecież już niedługo. Magda Linet po dobrej grze w Hertogenbosch awansowała z 60 na 48 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, Maja Chwalińska jest 21. Od 95 tygodni na pierwszym miejscu plasuje się Aryna Sabalenka. A w rankingu panów, w ATP, po wygranej w Hertogenbosch Kamil Majchrzak awansował o 29 miejsc na 47 lokatę. To jego najwyższa pozycja w światowym rankingu w tym sezonie, a zarazem w całej karierze, bo przebił osiągnięcie z końcówki marca, gdy plasował się na 53 pozycji. Prowadzi Jannik Sinner przed Carlosem Alcarazem, dopiero 103 jest Hubert Hurkacz. Teraz koszykówka. W Ekstraklasie mężczyzn czwarty mecz finałowy, do czterech zwycięstw. Orlen Zastal, Zielona Góra, Legia Warszawa. Początek o 20.15. Mówi Grzegorz Szubieniecki z kanału Basket w liczbach.
9: Legia prowadzi 2-1, ale musi jeszcze wygrać dwa spotkania i myślę, że Zastal jest w stanie rzucić Legii wyzwanie. Natomiast potrzebuje do tego lepszej gry liderów, lepszej gry duetu Andy Mazurczak i Conley Garrison. Legia znakomicie ich neutralizuje w tym meczu numer 2. Obaj trafili ledwie jeden rzut z gry.
8: A w koszykówce za oceanem od soboty świętują w Nowym Jorku. W końcu Knicks zdobyli pierwszy od pół wieku tytuł mistrzowski. Święto na Manhattanie przerodziło się w zamieszki, włącznie z podpalaniem autobusów. Jak poinformowała dziś policja, aresztowano 63 osoby, 10 funkcjonariuszy zostało rannych. A mimo tego na niedzielę burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdai, zapowiedział oficjalną paradę mistrzowską. Nowojorskie wieżowce, a jest ich trochę, mają zostać podświetlone na niebiesko-pomarańczowo. O 17.30 Mundialowe Studio.
0: No bo już o 18 mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Nie ma już słabych drużyn na całym świecie. Ostatnie emocje były tego dowodem, emocje trenera Curaçao. Ale to ja nie o sporcie. Tomek będzie za te półtorej godziny Państwu więcej opowiadał oczywiście. Powiem teraz krótko, co w pogodzie, bo też będzie się działo. Stety, niestety, przed burzami ostrzega IMGW, zwłaszcza na północy kraju. Przelotny opad deszczu oczywiście w parze, ale także może pojawić się grad. I kiedy już popada i tam, gdzie pogrzmi, no to może spaść do 40 mm, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 14 stopni. Około 18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, ale porywisty w czasie burz.
10: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
0: Oraz Bartek Wasilewski, Antek Pyzel, Tomek Martinkiewicz i zapraszamy do godziny 18 i liczymy na Państwa komentarze, bo tutaj tematy polityczne ze sportowymi mogą się całkiem dzisiaj przenikać. Liczymy na Państwa aktywny udział.

0: sposoby kontaktu z nami w popołudniowym programie w 357 to telefon 510-357-357, mail popołudniówka małparadio357.pl albo głosówki w naszej aplikacji, a spodziewane mieszanie się, przenikanie światów politycznego i sportowego, choć niektórzy te sportowe walory kwestionują, właśnie teraz.
1: To jest raport 357.
0: Także w studiu Michał Trantał, a w klatce UFC na trawniku Białego Domu w takich właśnie okolicznościach doszło do trwającej ledwie minutę rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Fakty TVN donoszą jednak, że była też druga rozmowa, choć ani o pierwszej, ani o drugiej nie wiemy zbyt wiele. Wiemy, że prezydent Polski ciągle jest w USA, a prezydent Trump jest w drodze do Europy.
2: Tak jest. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem dokładnie przez minutę i 20 sekund. Nie wiemy, co dokładnie prezydent powiedział amerykańskiemu przywódcy, a to wypowiedź nagrana przed tym wydarzeniem.
3: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste.
2: Można się domyślać, że złożył amerykańskiemu prezydentowi życzenia urodzinowe.
4: Ladies and gentlemen, at the end of the fourth round, your winner by TKO due to corner stoppage.
2: Nawrocki był na gali UFC Freedom 250 i była to pierwsza w historii Białego Domu komercyjna impreza sportowa zorganizowana na jego terenie. Amerykanista Rafał Michalski.
5: Według sondażu Reuters Ipsos tylko 16% respondentów przychylnie oceniało pomysł organizacji gali UFC w Białym Domu. 46% pytanych było krytycznych. Donald Trump radykalną zmianą najpierw wystroju gabinetu owalnego, później budową sali balowej, czy teraz organizacją wydarzenia sportowego, też w dniu swoich urodzin, złamał pewnego rodzaju nieformalną praktykę, że Biały Dom ma pozostawać schludnym i blisko Amerykanów.
2: Na trybunach zasiadło prawie 4000 osób. Wśród zaproszonych gości byli czołowi członkowie amerykańskiej administracji, lobbyści, giganci technologiczni, a także wybrane osoby, które zapłaciły nawet $1,5 miliona za wstęp do strefy VIP. Ponadto zagwarantowano około 1200 darmowych miejsc dla żołnierzy.
5: Pomimo zaproszonych gości zagranicznych, w żadnym momencie Biały Dom też nie komunikował, że całe wydarzenie ma w sobie zawierać swoisty element dyplomatyczny.
2: Zauważa Rafał Michalski, a Michał Moskal z PiS Polsat News wizytę prezydenta Nawrockiego w USA ocenił w charakterze sukcesu.
6: Zawsze się opłaca uczestniczyć w takich wydarzeniach, gdzie jest okazja do spotkania się i przypomnienia naszemu największemu sojusznikowi. I to, że pan prezydent Nawrocki utrzymuje te relacje, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które jednocześnie są mocno nadszarpnięte przez to, co robi Donald Tusk i Radosław Sikorski, to jest coś, co dla Polski będzie przynosić korzystne efekty.
2: Tyle, że wspomniany przed chwilą szef MSZ miał większe oczekiwania wobec tej wizyty.
7: Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki wykonał to, o co prosiłem, mianowicie przyklepanie wzrostu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i unieważnienie pseudodziennikarskiej wizy dla podejrzanego Zbigniewa Z.
2: Tyle, że dla Donalda Trumpa aktualne problemy Polski mogą być drugo- albo trzeciorzędne. Prezydent USA jest teraz w drodze do Europy na szczyt G7, który odbędzie się we francuskich Alpach.
8: Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci do Francji po obchodach swoich 80. urodzin. I to właśnie pod jego kalendarz Francuzi przesunęli rozpoczęcie szczytu o kilkanaście godzin. Emmanuel Macron przygotował również dla Trumpa specjalne zakończenie wizyty, uroczystą kolację w pałacu w Wersalu. Oficjalnie ma ona podkreślać historyczną przyjaźń francusko-amerykańską, ale nieoficjalnie jest to odczytywane jako takie przemyślane zaproszenie, które ma zatrzymać amerykańskiego prezydenta we Francji do końca spotkania, bo podczas poprzedniego szczytu w Kanadzie Trump po prostu wyjechał wcześniej.
2: Relacjonuje dziennikarz Polsat News Tomasz Lejman, który jest na miejscu w Evian. Do Francji przyleci też prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. To w pewien sposób kierunkuje tematykę rozmów.
8: Wiele uwagi poświęca się już zapowiedzianej na piątek uroczystości, czy też ceremonii podpisania porozumienia w sprawie Iranu. Na razie szczegółów nie znamy i też nie wiadomo, czy Donald Trump będzie to porozumienie podpisywał, czy jednak zrobi to ktoś inny z amerykańskiej delegacji.
2: To porozumienie ma być podpisane w piątek w Szwajcarii. Na razie wśród komentatorów nie ma hura optymizmu, bo jak ktoś policzył, to 38 raz, kiedy Trump ogłosił pokój z Iranem. Więcej o tym w dalekim zasięgu, a jeszcze szybkie sprostowanie, dodanie, nowa informacja, że Donald Trump już doleciał do Europy i właśnie pojawił się na lotnisku. Wiemy, gdzie wylądował dokładnie?
0: Wylądował w Genewie, jak donoszą polskie i zagraniczne media. Właśnie przemierza pas startowy. No nie będziemy chyba relacjonować, czy zjadł obiad, czy podwieczorek, zwłaszcza, że tak jak wspominałeś, dokonuje się pewnego rodzaju inflacja tych zapewnień i redaktor Kuba Benedyczak po godzinie 17 albo spróbuje się doliczyć tych deklaracji, no albo przynajmniej zastanowić, co z najnowszych wypowiedzi Donalda Trumpa może wynikać. Michał Trantał zbierał dla Państwa te wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
0: A my polecamy się do kontaktu. Jak się Państwu podobały te emocje sportowe przed Białym Domem.

0: 20 minut po godzinie 16 to Radio 357, nasz popołudniowy program i słuchacz pan Bartek sugerujący, co by nie mówić o prezydencie Nawrockim, to żaden dotychczasowy prezydent Polski nie pasował do tego wydarzenia, tu w cudzysłowie, które odbywało się przed Białym Domem. Przypomnę, że na urodzinach obfitujących w atrakcje, urodzinach prezydenta Donalda Trumpa, bo była tam głównie gala w klatce UFC, gościł właśnie prezydent Karol Nawrocki. Prezydent prawdopodobnie ciągle jest w USA. Donald Trump wylądował już w Europie na szczycie G7. To są takie tematy, w których sport, no, w dość szerokim rozumieniu, styka się z polityką, a w jakim temacie stricte sportowym przybywa też niekoniecznie sportowych emocji? Pewnie się państwo domyślają.
1: 4K, z czym się panu kojarzy?
2: Telewizor. No 4K to jest telewizor.
3: Z dobrą jakością oglądania czegokolwiek. Dobre wideo.
4: To jest wszystko rozmazane, to się zlewa w taką pikselowatą papkę. Telewizja Polska zgania odpowiedzialność na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
5: Płacimy abonament.
6: No skandal trochę.
0: Trwa dyskusja, no nie o jakości tego, co dowozi polska reprezentacja, bo ona tam nie gra, ale kibice, zwłaszcza w sieci, dyskutują o tym, że brak jest sygnałów jakości 4K, że no biorąc pod uwagę współczesną telewizyjną technologię, to sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Więc oczywiście skupimy się między innymi na tej sprawie. Jeżeli państwo mają swoje opinie, to jak najbardziej zapraszamy do komentowania. 510-357-357, popołudnie w kanałach radio357.pl albo głosówki. A to jest Jack White i Dollar Bill i to jest nasza piosenka dnia.

0: Dollar Bill, Jack White, to jest nasza piosenka dnia w kalendarzu, 15 dzień czerwca, to popołudniowy program. Z nami na łączach Eliza Olczyk, publicystka, podcast Niedyskretnie o politykach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy trochę o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ, jak wskazuje były wicepremier, obecnie poseł PiS Jacek Sasin, uzasadniając powstanie wewnątrz partii stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, słyszymy taką narrację. Naszą misją jest wzmacnianie jedności partii, aktywne wspieranie profesora Przemysława Czarnka, jego kampanii, wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniało mi się, jak lata temu przedstawiciele formacji prawicowych, skrajnie prawicowych, zgryźliwie komentowali, jak Janusz Korwin-Mikke tak co 3 miesiące zakładał nową partię, że prawica umacnia się przez podział. Czy PiS przez pojawienie się takich dwóch stowarzyszeń wewnątrz swoich szeregów się umocni, pani zdaniem?
1: Oczywiście, że nie, ale zwracam uwagę, że w PiS są 3 stowarzyszenia, bo jeszcze jest takie stowarzyszenie, o którym już dzisiaj pewnie nikt nie pamięta, i to jest Stowarzyszenie Odnowa pana Ociepy, to taki były wiceminister obrony. Dawno temu on założył to stowarzyszenie, dostał błogosławieństwo Jarosława Kaczyńskiego i tam odbywały się spotkania właśnie takie dyskusyjne, ale to stowarzyszenie rzeczywiście nikomu nie zagrażało, poza tym, że to środowisko pana Ociepy, który był wcześniej związany z Jarosławem Gowinem, no jakoś tam trzymało się razem. Ale też zapraszali ludzi z PiS-u, z innych opcji, i całkiem fajne debaty tam się odbywały w tym stowarzyszeniu Odnowa. Teraz już ono odeszło chyba w cień, no bo są 2 świeżutkie stowarzyszenia. Jedno to stowarzyszenie związane z Mateuszem Morawieckim, no i drugie Jacka Sasina, jak rozumiem, zostało założone po to, żeby nie zostawić pola tutaj Mateuszowi Morawieckiemu. Skoro on ma swoje stowarzyszenie, to jego przeciwnicy, bo wiadomo przecież, że w partii są jego przeciwnicy i toczy się ostry spór, no to jego przeciwnicy założyli sobie swoje stowarzyszenie. Efekt jest taki, że jeżeli pan Przemysław Czarnek przedstawiał miniony weekend tam założenia programowe na wybory roku, między innymi o podatkach mówił, no to na przykład Mateusz Morawiecki nie lajkował jego przemówienia, jego wystąpienia. Już wszyscy, zamiast mówić o tych założeniach, które mogą być ciekawe dla wyborców jednak, mówią o tym, że to jest kolejna odsłona walki między frakcją Mateusza Morawieckiego a frakcją Przemysława Czarnka.
0: Nie lajkował ich w social mediach.
1: Nie lajkował.
0: I to jest, znaczy
1: tak,
0: takie mamy czasy
1: mediach.
0: Oczywiście.
1: Nie lajkował.
0: Aktywnie nie lajkował.
1: No właśnie, i to już jest powód do obrazy. Nie lajkował, znaczy źle, i znaczy to jest przejaw konfliktu, i głównie się o tym mówi, niż o tym, co tam Przemysław Czarnek przedstawiał, jego przygotowania takiego programu.
0: To skupmy się w takim razie na postaci tutaj wciąż górującej nad całym tym towarzystwem, na kimś, kto może mniej niż na liczeniu lajków, ale jednak na takim podliczeniu głosów, jak to mawiał klasyk, to chyba powinien się skoncentrować. Czy już ta obecna sytuacja jest dowodem na to, że trzeszczy jak nigdy w partii Jarosława Kaczyńskiego? Co on może teraz zrobić? Bo nie deklarował jeszcze jednoznacznie, co zrobi z tymi stowarzyszeniami.
1: No fakt, że zgodził się albo zaaprobował, może nie zgodził się, ale w milczący sposób zaaprobował powstanie stowarzyszenia właśnie Jacka Sasina, tak, które ma wspierać Przemysława Czarnka, dowodzi, że nic z nimi nie zrobi. No bo co by teraz miał zrobić? Teraz miałby na przykład zakazać działalności Stowarzyszenia Morawieckiego albo nakazać im rozwiązać to stowarzyszenie, nakazać wyrejestrować, bo przecież ono jest już zarejestrowane. Nie wiem, gdzie się rejestruje stowarzyszenia, ale one gdzieś tam są rejestrowane. Nie wiem, czy KRS się, w każdym razie jest zarejestrowane. W związku z tym, cóż, tutaj niewiele można zrobić, skoro się już zgodziło na dwa stowarzyszenia. To jest takie usankcjonowanie de facto dwóch frakcji.
0: Jaki rozwój sytuacji pani przewiduje, skoro pierwszy tutaj wystąpił Mateusz Morawiecki? Czy ten podział, ten antagonizm może się dalej rozwijać? I czy docelowo Mateusza Morawieckiego, czy Mateusz Morawiecki to jest materiał na lidera samodzielnej partii? Czy go stać na własną partię?
1: Mateusz Morawiecki jest materiałem na lidera własnej partii, ponieważ on wie mniej więcej, na czym polega praca na rzecz partii, na rzecz zakładania partii, i on bardzo dużo takiej pracy wykonuje cały czas. On cały czas jeździ, co dlatego wszystkich zresztą niepokoi, on cały czas jeździ po Polsce, rozmawia z ludźmi, ogromadza wokół siebie sympatyzujące z nim środowiska, i tak to wygląda. Kacharówka w terenie. I uważam, że jego bardziej stać na to niż Przemysława Czarnka, który do tej pory głównie bryluje na takich spotkaniach, które mu organizują sympatyzujący z nim politycy, ale sam chyba taką klasyczną robotą partyjną oddolną specjalnie sobie rąk nie ubrudził poza tam u siebie w Lubelskiem, bo tam on w Lubelskiem jest bardzo cenionym działaczem partyjnym, więc muszę powiedzieć, że zarówno, znaczy, że Mateusz Morawiecki z całą pewnością jest materiałem na lidera, a Przemysław Czarnek ma zadatki na to, żeby zostać liderem.
0: Pojawiły się również takie teorie, że nie chodzi tylko o ten podział, który widzimy coraz bardziej w Prawie i Sprawiedliwości. Chodzić może również o to, że stowarzyszenie może ukrywać pewne działania, z których partia musiałaby się tłumaczyć, rozliczać, bo nie ma na przykład limitów wpłat od osób fizycznych na stowarzyszenie, a takie już są w przypadku partii politycznych.
1: No tak, ale ktokolwiek będzie wpłacał na stowarzyszenie, później trzeba jakoś w ramach limitów wpłat na partię polityczną te pieniądze przetransferować, jeżeli się chce ich użyć do kampanii wyborczej, prawda? To tak czy inaczej jest rozliczane. To nie jest tak, że tych pieniędzy można dowolnie wiele wydać, dlatego że pochodzą ze stowarzyszenia. Limity partyjne na kampanię wyborczą są ograniczone. Jeżeli chodzi o to, że stowarzyszenia by zbierały pieniądze, no to moim zdaniem Jarosław Kaczyński jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego że rząd odebrał mu część pieniędzy. No i w związku z tym oni dostają 1/3 tego, co dostaje na przykład Platforma Obywatelska w ramach dotacji budżetowych. Zatem muszą sobie jakoś radzić, żeby gromadzić pieniądze, raz, że wydawać pieniądze na utrzymanie partii, a dwa, gromadzić na zbliżające się wybory parlamentarne. Więc to nie powinno być zarzutem. I ja nie sądzę, żeby akurat to było zarzutem.
0: Rozumiem. Głównym zapytam panią jeszcze na koniec o te okolice polityczne. Niestety dla Jarosława Kaczyńskiego coraz takie bliższe, no bo Kaczyński wydaje się wciąż troszeczkę tak nie traktować zbyt poważnie liderów Konfederacji. Mówi o nich, że to są młodzi, niedoświadczeni politycy, ale to może oni z każdym kolejnym miesiącem będą mieć więcej argumentów, by nie traktować poważnie jego. Kto tutaj będzie miał rację przed wyborami, które będą chyba ostatnimi takimi, w których Jarosław Kaczyński osobiście będzie w stanie ewentualnie spróbować przejąć władzę, prawda?
1: No tak, rzeczywiście. Kalendarz tutaj jest bezlitosny i po tych wyborach, jeżeli przez za kolejne 4 lata następnych, to już Jarosław Kaczyński zdaje się po prostu przekroczy 80, więc to już jest naprawdę taki wiek, kiedy nie można się nastawiać na długi marsz. O to chodzi, prawda? Nie o to, że nie można już wygrywać wyborów, ale nie można sobie powiedzieć, a dobrze, nie wygraliśmy teraz, to wygramy za 4 lata, nastawiamy się na długi marsz. No nie, jak się ma po 80, to już się na długi marsz nie ma co nastawiać. Zatem oczywiście można powiedzieć, że w tej sytuacji jest dla niego teraz albo nigdy. Ja uważam, że ani Jarosław Kaczyński nie traktuje liderów Konfederacji jako niepoważnych młodzików, choć tak mówi. Przyznaję, oczywiście, ale to jest jego taka strategia, żeby obniżać ich prestiż w oczach wyborców. Ani też oni nie powinni przynajmniej traktować Jarosława Kaczyńskiego jako starszego pana, niemalże dziadunia, który nie wie nic o współczesnym świecie. I myślę, że pan Bosak dostatecznie dobrze rozumie sytuację, aby w ten sposób nie traktować.
0: Mamy chyba problem z...
1: Widać, że on ma taką ochotę. Przepraszam?
0: Troszeczkę nam przerywa, natomiast generalnie i tak zmierzaliśmy do podsumowania, do końca. Krzysztof Bosak, nomen omen, starszy od prezydenta Karola Nawrockiego, o czym się dowiedziałem jakoś niedawno i wciąż przepracowuję te informacje. Ale tak, rozmawialiśmy...
1: Nie jest taki naj...
0: Tak, rozmawialiśmy na koniec
1: wydawało,
0: o tych kontaktach Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością oraz o problemach coraz większych, które Prawo i Sprawiedliwość w swoich szeregach ma. A pytałem o to Elizę Olczyk, publicystkę z podcastu Niedyskretnie o politykach. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jak podobają się Państwu dotychczasowe piłkarskie emocje w ramach mundialu i czy mają Państwo zastrzeżenia do jakości samego obrazu? Już nie mówiąc o grze rozmaitych reprezentacji, to jest temat, który pojawi się jeszcze do godziny 17 w Radiu 357. Często zajmujemy się tymi didaskaliami mundialowymi, no bo rzeczywiście jest to dość szczególny czas. To może być cały przecież dość szczególny miesiąc, całkiem piłkarski, chyba że uznamy w trakcie, że już mamy trochę przesyt. Nie jest to jedyny temat, jedyny wątek oczywiście do godziny 18. Powiemy sobie także o dość kontrowersyjnych, a przynajmniej dyskusyjnych przepisach, jeżeli chodzi o trzymanie psów na łańcuchach. Nie można psów trzymać na łańcuchach, ale można przywiązywać je przed sklepem na czas robienia zakupów. Tak wynika z przyjętych przez Sejm przepisów i zdania właścicieli zwierząt są oczywiście podzielone.
1: Ja nie przywiązuję. W życiu bym nie zostawiła pieska. Nie wchodzę po prostu. Nie biorę psa do sklepu.
0: Jak to wygląda u Państwa w okolicy, z Państwa obserwacji, z Państwa praktyki? Czekamy również na sygnały w tej sprawie. 510-357-357, popołudniówka małpa radio357.pl.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To popołudniówka w Radiu 357 Maja Kleszcz. Eon przed chwilą. Teraz już zapowiadany temat piłkarski. Biało-czerwoni, no, jak wiemy, może wciąż przeprocesowujemy te informacje, nie biorą udziału w piłkarskich mistrzostwach świata, ale nasi fani śledzą to, co dzieje się w USA, w Meksyku, w Kanadzie. Można to robić między innymi za pośrednictwem TVP. Transmisje są, ale jest pewien kłopot. Chodzi o jakość telewizyjnego sygnału. Nie wszystkim podoba się to, że nie oglądamy tych transmisji w 4K. Jakie mogą być powody takiego stanu rzeczy i czy rzeczywiście jest to duży problem? O tym opowie nasz bydgoski reporter Rafał Frydrych.
1: Krótkie pytanie i w zdecydowanej większości szybkie, precyzyjne odpowiedzi.
2: Z czym się pani kojarzy 4K?
3: No z rozdzielczością, tak? Jakąś tam telewizja, nie wiem, dobrze myślę? Obraz?
2: 4K, z czym się panu kojarzy?
4: Telewizor. No 4K to jest telewizor.
5: Z dobrą jakością oglądania czegokolwiek. Dobre wideo.
1: Rozdzielczość 4K lub inaczej Ultra HD to we współczesnych telewizorach standard. W polskiej telewizji jakby o tym zapomnieli. Do polskich domów dociera obraz w rozdzielczości HD. W większych telewizorach powyżej 40 cali z jakością przekazu obrazu jest kłopot. Zaledwie 2 miliony pikseli kontra potencjalnie możliwych do wyświetlenia 8 milionów pikseli przy 4K robi gigantyczną różnicę.
6: Płynność obrazu no to jest naprawdę coś, co się odczuwa, jeśli się ogląda taką transmisję.
1: Borys Francuz, portal android.com.pl.
6: I w tych transmisjach, których mamy, to jest wszystko rozmazane, to się zlewa w taką pikselowatą papkę, a w tych jednak transmisjach 4K, no to czasami widać, nie wiem, sznurowadła u zawodników, jak jest jakieś tam lepsze zbliżenie.
1: Kibice futbolu w sieci wyrażają swoje zdecydowane niezadowolenie. Jest tam sporo niecenzuralnych epitetów, których na antenie cytować nie będziemy.
7: Oglądaliście już Mundial? To zapewne widzieliście już spektakularną klęskę TVP, czyli fatalną jakość transmisji meczów w Polsce.
1: Tak, kwituje to internetowy portal Polska w Pionie, który komentuje ważne sprawy w polskiej polityce, gospodarce i życiu społecznym.
7: Oglądamy to w starych, niewyraźnych formatach. Nasza państwowa telewizja, choć dotowana miliardami z naszych podatków, nie podołała.
1: 4K to dziś standard nawet w serwisach streamingowych. Jak polski publiczny nadawca tłumaczy brak nadawania do swojego odbiorcy sygnału 4K, który w innych, nie tylko europejskich krajach jest powszechnie osiągalny. Ponownie Borys Francuz z portalu android.com.pl.
6: Brak transmisji mundialu 4K wiąże się przede wszystkim z uwarunkowaniami formalnymi i regulacyjnymi. Telewizja Polska od dłuższego czasu podejmowała działania związane z aktualizacją karty powinności w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
1: Jest też tu pewne odbijanie piłeczki.
6: Telewizja Polska zgania odpowiedzialność na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie odpowiada za decyzję TVP SA w likwidacji dotyczące braku mundialu w programie 4K, ponieważ nadawca nie przedstawił stabilnego finansowania kosztów misji publicznej.
1: Tyle zawiłego tłumaczenia. Niedostępność możliwie najwyższej jakości obrazu i dźwięku podczas mundialowych transmisji w TVP niektórzy najbardziej zagorzali kibice kwitowali dziś tak.
8: Niedobrze.
9: Powinni, bo płacimy abonament.
8: No, skandal trochę. Wczoraj opłacałem.
2: No i co, że nie ma 4K? Co pan na to?
8: No jak się płaci, to się powinno mieć, tak? Jedno słowo skandal.
10: Widocznie jesteśmy trochę zacofani.
1: Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Już o 18:00 najbliższe piłkarskie emocje 18:00 naszego czasu oczywiście, no bo dla prawdziwych koneserów, prawdziwe kino konesera potrafi rozgrywać się gdzieś tam nad ranem. Jestem ciekaw, czy państwo aż tak to wszystko śledzą, czy na przykład czekają na kolegów serwisantów sportowych, którzy, no umówmy się, zazwyczaj tak w ciągu nocy to mogą podsumowywać wydarzenia wieczorne czy z poprzedniego dnia sportowe, a tutaj wyjątkowo mogą dostarczać świeżych analiz. Jak to wygląda u państwa? Czy to 4K rzeczywiście przeszkadza, czy niezależnie od jakości tej transmisji życzylibyśmy sobie polskich piłkarzy grających już też niezależnie jakiej jakości dostarczające nam te swoje rozgrywki. Czekamy na państwa komentarze również w tej sprawie. Rafał Frydrych zajął się tematem. 510 357 357 popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: 11 minut pozostało do godziny 17, to popołudniowy program w Radiu 357. Słuchaczka pani Magda pisze o tym, że po prostu mamy mecze w wersji retro zamiast w 4K, ale jest z nami jeszcze słuchacz pan Mateusz. Dzień dobry, również w sprawie mundialu?
1: Dzień dobry, tak, również.
0: I jak się panu podoba jakość transmisji?
1: Wie pan co, no jakby to było 20 lat temu, to byłbym zachwycony, ale ponieważ 6 lat temu mieliśmy bodajże chyba Mistrzostwa Europy w jakości 4K, świat idzie do przodu, a my się cofamy. No i to faktycznie widać. No jak państwo się przyjrzycie na piłkę, która lata między zawodnikami, albo w nie w zbliżeniu, ale w oddaleniu na zawodników, to są rozmazane postacie. No, nie widzimy szczegółów ich. Już nie mówię o kibicach, czy o murawie, która jest, trochę wygląda jak takie impl- impl-

0: Tymczasem kolejny z zapowiadanych przez nas tematów, choć tutaj najpierw już samą zapowiedzią zachęciliśmy jednego z słuchaczy do wypowiedzi.
1: W sprawie przywiązywania psów przed sklepem. Oczywiście nie powinno się tego robić i takie osoby, które to robią, one po prostu wyrządzają zwierzętom krzywdę. Nie każdy pies ma na tyle silną psychikę, żeby spokojnie tam pod tym sklepem leżeć. Druga sprawa, często takie psy są kradzione albo odwiązywane przez ludzi. Coraz więcej sklepów umożliwia wejście do środka z psem. Niektóre udostępniają specjalne wózki i to powinniśmy promować. A jeżeli ktoś już musi po prostu zrobić zakupy, to niech najpierw zrobi zakupy, a potem po prostu z psem wyjdzie na spacer normalnie. Dziękuję bardzo.
0: Zdania właścicieli psów są jednak podzielone, bo psów na łańcuchach trzymać nie można, ale można przywiązywać przed sklepem na czas zrobienia zakupów. Tak wynika z przyjętych przez Sejm przepisów. Posłuchajmy szczegółów.
2: Ja nie przywiązuję. W życiu bym nie zostawiła pieska.
3: Czy wchodzi pani do sklepu?
2: Nie, nie wchodzę po prostu. Nie biorę psa do sklepu.
4: Myślę, że jeśli idziemy na zakupy, to nie zabieramy ze sobą psa. Wychodzimy z domu, robimy szybciutko zakupy, wracamy, pies zostaje, czeka zadowolony, szczęśliwy.
5: Myślę tutaj przede wszystkim o wprowadzonym wyjątku od bezwzględnego zakazu utrzymywania psów i kotów na uwięzi.
6: Magdalena Silska, doktorka nauk prawnych OTOS Animals.
5: Myślę tutaj o uwiązaniu zwierzęcia, możliwości uwiązania zwierzęcia na czas krótkotrwały i incydentalny. Poza miejscem stałego putowania sytuacja nie powodowałaby na naruszenia dobrostanu zwierzęcia.
2: No ja nie biorę go.
3: W domu zostaje.
2: Tak.
3: No dobra, a jak ktoś jest gdzieś w podróży na wakacjach, no musi zrobić zakupy, coś kupić, cokolwiek.
2: To na łapki trzeba wziąć. To chyba tak można.
3: Pani piesek to taki duży?
2: Duży jest, tak.
3: Jak owczarek niemiecki?
2: Nie. Sznaucerek średni, ale trochę waży i ja bym go nie dała rady pod pachę na pewno.
5: Jakaś część posłów niestety była bardzo mocno za tym, za wprowadzeniem tego wyjątku. Przede wszystkim był powołany taki przykład starszej pani, która wiązuje swojego psa na chwilę przed sklepem, aby zakupić jakieś podstawowe produkty spożywcze.
3: Czy kota można byłoby takiego w szelkach zostawić przed sklepem?
7: Nie sądzę, żeby kot w ogóle chciał wychodzić na zewnątrz.
3: Kot wychodzący, to wziąć go na smycz, przywiązać przed sklepem, czy wziąć go na przykład na ramię?
7: No na ramię, na pewno na ramię.
8: Nie no, to już bez przesady.
5: Po prostu nie możemy dawać właścicielom przyzwolenia, aby zostawiali psy bez opieki przed sklepami. Szczególnie jeżeli warunki atmosferyczne temu nie sprzyjają. My się tutaj o upałach bądź mrozach. Dodatkowo stwarzamy ogromne zagrożenie dla naszego zwierzęcia, zostawiając je bez opieki. Na przykład takie zwierzę może zostać skradzione. Takie zwierzę może zostać skrzywdzone.
9: No powiedz, co chciałeś wyjść?
5: Próbowaliśmy podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej edukować społeczeństwo, przedstawiać te wszystkie negatywne aspekty. Niestety ze strony Sejmu wychodzi inny sygnał i jest informacja, że w zasadzie to jest w porządku i może się znaleźć w przepisach. Także czekamy na kolejne prace, w których też będziemy uczestniczyć w Senacie. Może tam jeszcze uda się przekonać senatorów do tego, aby przedstawić negatywne skutki wprowadzenia takich przepisów.
10: Jeżeli wychodzi z psem, nie ma co z nim zrobić, no to coś musi zrobić.
11: No wie pan, no trudno powiedzieć, co wtedy. No najlepiej by było tak, żeby można było do sklepu wejść z psem, bo pies, że tak powiem, też człowiek.
0: No ważne psie i też trochę kocie sprawy pytał Tomek Jeleński.

Popołudniówka Małpa, radio 357.pl. Jeżeli jest możliwość przywiązania psa pod sklepem w cieniu, nie ma mrozu albo lejącego deszczu, a wizyta w sklepie to na przykład po bułki w sklepie osiedlowym, to nie widzę problemu, pisze słuchacz pan Maciej, kwitując, że troszeczkę zaczynamy przesadzać to w sprawie tematu psów właśnie przed sklepami. Z kolei słuchacz pan Maksym, a propos 4K jakości, w której niedostępne jest oglądanie mundialu w ramach TVP, wspomina, że kiedyś były czasy, kiedy człowiek cieszył się, że mógł rozpoznać zawodników jednej drużyny, rozróżnić od drużyny drugiej. A teraz płaczemy, że 4K niedostępne.

0: Tu popołudniowy program w Radiu 357. Minęła 17. To czas na kolejny serwis informacyjny, serwis, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutka.
1: Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu otwarty zostaje tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny, najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
2: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
1: Jak dodał wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalne negocjacje rozpoczyna też Mołdawia. Państwa Unii zdecydowały dziś również o włączeniu Ukrainy do tzw. unijnej rezerwy cyberbezpieczeństwa. Ukraina będzie mogła korzystać z unijnego awaryjnego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa w przypadku poważnych ataków hakerskich. I w Ukrainie zostajemy. Ponad 600 dronów i 770 rakiet różnego typu, w tym bardzo groźne i hiperszybkie rakiety przeciwokrętowe Cyrkon, balistyczne Iskandery i rakiety manewrujące. Tak wyglądał nocny atak na Kijów, Charków i Dnipro. Zginęło co najmniej 10 osób, ponad 30 zostało rannych. Z miejsca wydarzeń Piotr Kaszuwara.
3: Cały dzień trwają akcje ratunkowe i sprzątanie po kolejnym masowym ataku Rosji na Ukrainę, do którego doszło w dniu, gdy Kijów rozpoczął negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej. Moskwa uderzyła w symbol, tysiącletnią ławrę peczerską. Prawosławny klasztor powstawał od XI wieku i to jedno z najświętszych miejsc ortodoksyjnego chrześcijaństwa, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Eksplozje i potężny pożar uszkodziły dach kościoła Zaśnięcia Maryi Panny. Fragmenty złotych kopuł i starych ornamentów osmolone spadły na ziemię. Freski i stare ikony zdołano uratować, ale niektóre będą wymagały renowacji. Zniszczono również magazyny i warsztaty filmowe Aleksandra Dołżenki. Spłonęła niemal doszczętnie największa w Ukrainie kolekcja ponad 100 tysięcy kostiumów filmowych i 3 miliony sztuk odzieży. Rosjanie od 2022 roku zniszczyli już kilkaset zabytków i dóbr kultury oraz ponad 2,5 tysiąca obiektów infrastruktury kulturalnej. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Kultury Rosjanie ukradli także około 35 tysięcy eksponatów muzealnych z okupowanych terytoriów. Ponad 1 700 000 historycznych eksponatów znajduje się obecnie pod rosyjską okupacją. Od jutra przez najbliższe 10 dni żołnierze Sił Zbrojnych Litwy, Francji i Polski będą brali udział we wspólnych ćwiczeniach pod kryptonimem Dzielny Dzik. Polskie dowództwo generalne przekazało, że weźmie w nich udział 6,5 tysiąca naszych żołnierzy. Ćwiczenia odbędą się w strategicznie ważnym regionie Przesmyku Suwalskiego. Wojsko przypomina o tym, żeby nie fotografować i nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć żołnierzy oraz używanego przez nich sprzętu. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie relacjonują, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. A jak przebiegała operacja, opowiada dr Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczuk.
4: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
5: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
1: A jak doszło do tego niefortunnego zdarzenia, mówi żona pacjenta, pani Marianna.
6: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie. Ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
1: Mężczyzna najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. I na koniec informacja mniej wesoła, nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na te słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? O to pytamy w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Gołowina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich opadów, a za chwilę zaczną gnić.
7: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
8: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
1: A wszystko dlatego, że zaraz mają przyjść upały. Na razie truskawki można kupić w cenie od 14 do 18 zł za kilogram. W niektórych miejscach w kraju rolnicy zapraszają nawet na samozbiory, ale jak już wspomniałem, ta sytuacja ma nie potrwać długo. W tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: A w nocy na południowym zachodzie kraju tylko tam bez opadów, poza tym wszędzie możliwy przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie także zanikające burze. Najchłodniej będzie w Kotlinach Górskich około 7 stopni, a na większości regionów od 9 do 12 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu, tam około 13.
9: Popołudniówka 357.
0: Zapraszamy. Krzysztof Tubilewicz, Bartek Wasilewski, Antek Pyzel, Tomek Matnikiewicz. Jeszcze do godziny 18 czekamy choćby na Państwa komentarze w sprawach sportowych, politycznych i tych wszystkich przenikających się. 510 357 357, popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Trwa maraton sportowych, mundialowych emocji. Oczywiście wracamy do tego tematu. No ale emocje też budził Państwa temat jakości 4K, w której to mundialu raczej nie oglądamy. Pan Arek sugeruje, że ludziom się z pozornego, tu cytuję, dobrobytu, tutaj pominę cytat bezpośredni, poprzewracało. Kupują jak najtaniej, największy telewizor, ale są jeszcze inne parametry, które umożliwiają lub nie umożliwiają oglądanie na przykład w jakości takiej, że widzimy wtedy, że tam jest 4 albo 8K, ale i tak to będzie pozostawiało do życzenia. To taki technologiczny wątek w całej sprawie, w której dzwoni chyba do nas jeszcze słuchacz, pan Rafał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, witam pana redaktora. Ja właśnie chciałem jakby wytłumaczyć, jak to się stało, że nie ma jakości 4K. Cytując klasyka pana Donalda T., to nie były pieniądze Polaków, to nie była jakość Polaków. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy bardzo. Na razie Donald Trump był obecny, uważnie obserwując to, co działo się bezpośrednio przed Białym Domem. Zobaczymy, czy zagości również na tych arenach stricte futbolowych. Futbolowych w tym i w tamtym znaczeniu, bo to areny futbolu amerykańskiego poprzerabiane przecież na stadiony do sokera. Jak się Państwu podoba ta jakość i cała ta sprawa związana z transmisją, z tym niedostępnym dla nas 4K? A może, no właśnie, zapominamy już o czasach, kiedy tak jak wspominał jeden z słuchaczy, ledwo odróżnialiśmy jedną drużynę od drugiej. O tym wszystkim stricte sportowym, o przewidywaniach, możliwych wynikach, starciach, Tomek Gorazdowski za niecałe 20 minut.

0: 12 minut po godzinie 17. To jest Radio 357. Czas najwyższy na daleki zasięg. Kuba Benedyczak w naszym studiu. Witam cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Który to już raz temat porozumienia USA i Iranu? Czy ty masz takie poczucie po prostu, no już brakuje palców wszelkich kończyn? Co tutaj musiałoby się wydarzyć, żeby nie rozwadniały się te deklaracje? No bo ja już nie jestem w stanie zliczyć, który to już raz poruszamy ten temat.
1: To myślę, że na twoje pytanie odpowie kompetentnie nasz gość, dużo bardziej niż ja, ale rzeczywiście ja zastanawiając się nad tym tematem i przychodząc z nim do ciebie i do państwa, mam takie uczucie wstydu, trochę mi głupio, bo ja nie wiem, porozmawiamy dzisiaj, to się zmieni za 2 godziny, Donald Trump 4 razy w ciągu doby zmieni zdanie i właściwie ta audycja pójdzie do śmietnika. No ale z dziennikarskiego obowiązku powinniśmy poinformować, skoro cały świat o tym mówi.
2: Daleki zasięg.
1: A o czym mówi cały świat? Cały świat mówi o tym, że wreszcie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostanie zawarte. O tym poinformował premier Pakistanu. Strona irańska i amerykańska włącznie z gospodarzem Białego Domu potwierdziły, ale oczywiście potwierdziły każda na swój sposób i każda różnie interpretuje porozumienie, które ma zostać zawarte 19 czerwca w Genewie. I o tym porozmawiam z moim znakomitym gościem, Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, chociaż korespondent to jest takie umniejszanie, dlatego że jest to znakomity specjalista po prostu od Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: To przejdźmy od razu do tematu. Czy w tym zaproponowanym porozumieniu, chociaż jak rozumiem, my nie znamy jeszcze dokładnie jego treści, pojawiają się jakieś nowe punkty i czy różnice interpretacyjne obu stron są znaczące?
3: No można powiedzieć, że po pierwsze porozumienie to jest prezentem dla prezydenta Trumpa na jego 80. rocznicę. Wczoraj to było. Porozumienie było bardzo kruche i powiem tak szczerze, od czego pan wprowadził. To porozumienie przypomina domek z kart. I tak wystarczy najmniejszy wstrząs, żeby to porozumienie się kompletnie rozleciało. Powiem od razu dlaczego. Istotnym elementem, zresztą Teheran o tym powiedział, jego nawet wiceminister spraw zagranicznych mówi, fundamentalną właśnie filarem całego porozumienia jest połączenie wygaszenia wszystkich walk na Bliskim Wschodzie. Zarówno dotyczy to samego Iranu, jak i Libanu. Jeśli cokolwiek stanie się w Libanie, a pamiętamy, że w południowym Libanie toczą się walki, jeszcze w niedzielę, kiedy toczyły się ostatnie przygotowania do parafowania elektronicznie tego porozumienia wstępnie, no Izrael zaatakował południowe dzielnice Bejrutu, co dla Iranu było casus belli i o mało nie doszło do riposty irańskiej. Trzeba było 17 godzin bardzo intensywnych zabiegów mediacyjnych Pakistanu i Omanu, żeby do tej riposty nie doszło, no i żeby doszło do tego porozumienia podpisanego. Jeśli chodzi o różnice, tak naprawdę zasadniczym elementem...
1: Panie Mariuszu, przepraszam, zanim powiem o tych różnicach, proszę tylko powiedzieć, dlaczego dla Iranu tak ważne jest to, aby również Liban został włączony do tego porozumienia i został zaliczony do tej szufladki, włożony do tej szufladki zakończonych konfliktów, albo przynajmniej konfliktów, w którym zawieszono walki.
3: Przede wszystkim dlatego, że Iran, sojusznikiem Iranu w Libanie jest Hezbollah. Jest to organizacja szyitów, a my pamiętamy, że Iran to są szyici. Tutaj w południowym Libanie 30% ludności całego Libanu to są właśnie szyici, a ich jakby ramieniem zbrojnym jest Hezbollah, który toczy walkę z Izraelem przygraniczną, bo tam linii demarkacyjnej nie ma. Izrael zaatakował to już wielokrotnie. Liban właściwie od lat 80. był nieustannie atakowany, południowy Liban bombardowany przez Izrael, czasowo okupowany. Obecnie Izrael nie tylko, że bombarduje właśnie całe terytorium aż do rzeki Zahrani, to jest praktycznie 40 kilometrów od granic południowych Bejrutu. Stamtąd wyrzucono ludność cywilną, zaapelowano, Izrael wezwał tą ludność do ucieczki do Bejrutu, i to jest ponad 1 200 000 ludzi. Te tereny zostały bardzo silnie zniszczone, właściwie potem wyburzone nie tylko ze strony artylerii, ale również buldożery izraelskie burzyły całe wsie. Krótko mówiąc, dla Iranu to jest wojna przeciwko jego sojusznikowi, jednym z sojuszników, bo kolejnym sojusznikiem są Huci, kolejnym sojusznikiem są organizacje szyickie w Iraku, ale tamta wojna się nie toczy. Krótko mówiąc, no, jeśli nie będzie pokoju w Libanie i bardzo wyraźnie podkreślił to wiceminister spraw zagranicznych, jeśli Izrael nie poszanuje integralności terytorialnej Libanu, no to jest eufemizm, oznacza wycofanie się wojsk izraelskich z całego południowego Libanu, nie zaprzestanie ataków przeciwko Hezbollahowi, ale również przeciwko ludności szyickiej w południowym Libanie, to całe porozumienie, te memorandum, o którym wspominamy, właściwie runie w ciągu sekundy.
1: To teraz powiedzmy o różnicach i pewnie z tych różnic wyjdzie nam, jakie są szanse na to, że 19 czerwca zobaczymy oba podpisy na przysłowiowym papierze.
3: Od razu na początku powiedzmy sobie, dlaczego to porozumienie teraz było możliwe, a wcześniej nie. Otóż i Irańczycy, i Amerykanie popełniali zasadniczy błąd. Po to, żeby to porozumienie było możliwe, obie strony musiały uratować twarz. Co to znaczy? Żeby i Amerykanie, i Irańczycy mogli powiedzieć, wygraliśmy tą wojnę. I faktycznie to się stało, bo prezydent Trump mówi, wygraliśmy wojnę, potencjał Iranu został osłabiony, to już nie będzie jakiś kraj, który może zagrażał komukolwiek. Era złota wraca, wróci żegluga z naftą i z gazem przez Cieśninę Ormus. Krótko mówiąc, kompletny sukces, zwycięstwo i ewentualnie złota era przed Iranem, któremu dopomożemy w odbudowie. Iran z kolei twierdzi, wygraliśmy to, nie skapitulowaliśmy i właśnie i Izrael, i Amerykanie przegrali, nie zmusili nas do kapitulacji. Oni się powinni wstydzić, bo to, co oni zrobili, właśnie przegrali i militarnie, a zwłaszcza politycznie. Czyli krótko mówiąc, obie strony wygrały, czyli no problem, 0-0 jest, jak to się mówi. Teraz jeśli chodzi o różnice. W ciągu najbliższych 60 dni mają być dyskutowane najważniejsze rzeczy. Co to jest najważniejsze rzeczy? Co dalej z wzbogaconym do 60% uranem i znajdującym się w kazamatach, no w górach Iranu, to jest raz. Już tutaj następuje pewien sukces irański, jeśli tak można mówić, bo Amerykanie na początku żądali zniszczenia całkowitego przemysłu irańskiego atomowego i wydania uranu. Teraz się mówi, że trzeba będzie to zmniejszyć w jakiś sposób, ten uran rozwodnić także 5%. 5% to jest pokojowe wykorzystanie tego uranu. Krótko mówiąc, gdzieś tu się szykuje już jakaś elastyczność ze strony Amerykanów, no i zapewne Iranu, który rzekomo, też nie wiemy dokładnie, bo w piątek dowiemy się, jakie są wstępne zarysy takiego porozumienia, że Iran zobowiąże się do 15 lat nierozwijania jakiegokolwiek atomistyki ofensywnej. Będzie to wszystko pod kontrolą. To jest pierwszy punkt.
1: Przepraszam, zasadniczy. To zatrzymam na moment przy tym pierwszym punkcie, bo muszę zadać to pytanie. Po tym, co Iran przeżywa od czerwca zeszłego roku, czyli ataki izraelsko-amerykańskie, to szczerze mówiąc, gdybym ja był przywódcą irańskim, bądź siedział w Gwardii Narodowej, to podjąłbym decyzję, że my musimy za wszelką cenę zdobyć broń atomową, dlatego że inaczej będziemy przeżywać coś takiego, dokładnie takie same procesy w kolejnych latach. Panu się wydaje, że oni zrezygnują ostatecznie z tego programu, czy po prostu lepiej go ukryją?
3: Albo ukryją go, albo czasowo zrezygnują. Oni nie byli tak blisko skonstruowania tej bomby atomowej. Według wielu specjalistów to wzbogacenie uranu do 60%, potem ewentualnie w ciągu kilku miesięcy do 90%, czyli możliwości użycia tego uranu do bomby atomowej, to jest jedna rzecz, ale zasadniczą sprawą jest sama konstrukcja bomby atomowej i tutaj Irańczycy podobno byli bardzo, bardzo daleko od tego. Niemniej jednak to, co pan mówi, funkcjonuje w wielu kręgach Gwardii Republikańskiej.
1: Tak, ja powiedziałem Narodowej, przepraszam, Gwardii Narodowej. Republikańskiej.
3: I tutaj rzecz ważna, doszło do pewnego rozłamu pozornego. No, i tak nie chcą skapitulować z Amerykanami, ale są zainteresowani wygaszeniem walki. Oni mówią, po pierwsze, i obie strony mówią o tym, my sobie wzajemnie zupełnie nie ufamy. I to jest pierwszy problem zasadniczy. Po drugie, rzeczywiście część tych radykalnych wojskowych, część mułów nawet mówi, zresztą również populistów irańskich skrajnie radykalnych, mówi, nie będziemy mieli własnej bomby, to nas czeka powtórka z rozrywki. Mówili nam Amerykanie w czerwcu zeszłego roku, że nie zaatakują, bo to już koniec walk. No i co się stało w styczniu? Właśnie wszelkie porozumienia Amerykanie mogą podeptać w każdej chwili. W związku z tym nie będziemy mieli własnej bomby atomowej, no to będzie kiepska sytuacja, a spójrzmy na sytuację Korei Północnej. Mają bombę atomową, nikt nie chce ich dotknąć. Więc tutaj to, co pan mówi, jest to, funkcjonuje w kręgach irańskich i gdzieś oni będą próbowali, no, w miarę uelastycznić tą formułę. Być może 15 lat nie będziemy rozwijali żadnej atomistyki, być może trochę ukryjemy tego. Nie wiem, tu może być bardzo wiele formuł. Jest to bardzo trudny element do dyskusji w ciągu najbliższych 60 dni.
1: To przejdźmy do kolejnych różnic. Zostały nam trzy niecałe minuty. Ja już nie przerywam, a pan mówi o różnicach. Przepraszam.
3: Zagadałem się. Druga sprawa to jest cieśnina Ormus. Bardziej skuteczna ani blokada cieśnina Ormus niż bomba atomowa. Bo jak widzieliśmy, zatkano, uderzyło to w całą gospodarkę, opadów radioaktywnych nie ma, a cały świat się zachwiał, no bo zatkany przepływ gazu i przepływ ropy naftowej. I Irańczycy będą kombinowali, w jaki sposób wynegocjować sytuację, żeby mieli jakąś kontrolę nad tą cieśniną Ormus, na co Amerykanie wydają się już bardziej elastyczni, mówią, no coś tam trzeba będzie wymyśleć, i oczywiście żadnych opłat, swoboda żeglugi, ale być może formuła będzie taka, że Irańczycy będą pobierali opłaty za udostępnianie pomocy nawigacyjnych, rozbrajanie ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj jest kolejny drugi punkt bardzo ważny. I trzeci bardzo ważny punkt, nad którym Amerykanie wydają się nie panować, czy Izrael nie wyłamie się, obecnie on nie akceptuje tego porozumienia i czy nie spróbuje jakichkolwiek militarnych kroków przeciwko Iranowi, licząc, że w ostateczności Amerykanie im pomogą, a jeśli Izrael uderzy na Iran albo podejmie jakieś kroki militarne, albo nie wycofa się z południowego Libanu, no to cała operacja się wali kompletnie, bo Irańczycy w tym punkcie na pewno nie ustąpią.
1: Skoro została nam minuta, to też została dla pana, zostało miejsce na ewaluację. Czy panu się wydaje, że to porozumienie ma szansę? Czy właściwie będziemy obserwować taki kołowrotek ogłaszania porozumień, dochodzenia do punktów teoretycznie stycznych, później łamania i właściwie ugrzęźniemy w wojnie, tak jak, to ułomne porównanie, ale tak jak Rosjanie i Ukraińcy?
3: Jest taka groźba, ale ponieważ mamy minutę, powiem bardzo krótko. Wszystko będzie zależało od tego, czy Trump zdoła okiełznać Netanyahu i również właśnie całe spektrum polityczne Izraela, który protestuje, mówi, myśmy w tym nie brali udziału, nie bierzemy nic. I ostatnio nawet minister obrony Katz powiedział tak, siły Izraela pozostaną i będą realizowały swoje zadania bojowe w południowym Libanie, w Gazie i w południowej Syrii, bo również tam wtargnęły. Krótko mówiąc, my nie jesteśmy związani porozumieniem, które zawierają Amerykanie. Nie byliśmy konsultowani z tym. Nie bierze ono pod uwagę interesów Izraela. Krótko mówiąc, wszystko się szykuje, że w Izraelu, no, jeśli Amerykanie nie przycisną ich bardzo mocno, nie tylko Netanyahu, ale takie głosy się nawet pojawiają w Ameryce, że jeśli nie przyciśniemy Izraelczyków, mówiąc, że wstrzymamy pomoc wojskową dla nich i nie wesprzemy ich operacji przeciwko Iranowi, no to wówczas zostaną oni sami na placu boju, co zresztą Trump miał dać do zrozumienia bardzo wyraźnie w dosyć takiej burzliwej rozmowie telefonicznej z Netanyahu i zresztą powiedział, tylko głupek rozpoczyna operację przeciwko południowym dzielnicom Bejrutu, wiedząc, że my jesteśmy w ostatnich godzinach negocjacji z Iranem porozumienia rozejmowego.
1: Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: To był Daleki Zasięg, Kuba Benedyczak. No, zachęcam do odsłuchania w podcastach, na przykład, żeby sprawdzić, jak bardzo to się zdezaktualizowało.
1: Ale złośliwe.
0: Jakoś tam, po pierwszym meczu na przykład, o którym za chwilkę, myślę, że nie tylko o jednym, opowie państwu Tomek Gorazdowski.

0: studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
1: No i Tomasz Korazdowski z najnowszymi ustaleniami, przewidywaniami.
2: Co się na Mondialu działo wczoraj i w nocy już wiemy z porannych serwisów. Nie wiemy, co wydarzy się dziś, to znaczy wiemy, jakie mecze się odbędą, ale jak się zakończą, tego już nie wiemy. Na dziś zaplanowano 4 spotkania. Na papierze z tej grupy mniej zachęcających i mniej ekscytujących, ale wiemy, że nic nie wiemy. Co się wydarzy na boisku? Może trafi się coś, o czym mówić będziemy przez lata. A zatem w grupie G zmierzą się Belgia z Egiptem o 21:00 i Iran z Nową Zelandią. Spotkanie z podtekstami, Iran w Stanach i tak dalej. W grupie H zagrają Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka o 18:00 i Urugwaj z Arabią Saudyjską o północy. Ten mecz odbędzie się... Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? W Miami zagrają, tak. Dziś Urugwajczycy grają, a dolecieli dopiero wczoraj, bo FIFA coś z samolotem z Meksyku pomieszała. No ale dolecieli, to najważniejsze. To w Miami, a w Atlancie kibice nie zobaczą dziś Lamina Yamala. Przynajmniej nie od początku. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, powiedział, że Yamal jest, w dobrej dyspozycji jest, ale nie zagra od pierwszego gwizdka. Przypomnijmy tylko, że niebieskie rekiny z Zielonego Przylądka debiutują w Mistrzostwach Świata, w eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. Co do spotkań już rozegranych, aż 19 goli padło w 4 niedzielnych spotkaniach. 8 z nich zobaczyli kibice w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1. W pozostałych Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, skromnie. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, były 4 gole, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1. Tu było 6 goli. Szwedzkie media wpadły w euforię, pisząc o tym spotkaniu m.in. o piłkarskiej magii w Monterrey. A inne tytuły to nieoczekiwany pokaz pięknej gry, deklasacja rywala i futbolowa poezja. Zobaczymy, jak zagrają z innymi drużynami Szwedzi z grupy, czy będą tak piać nad swoją postawą. Co do wczorajszych spotkań jeszcze, to mamy dziś efekt jednego z nich. Sabri Lamouchi został zwolniony z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Tunezji. To po wczorajszym 1-5 ze Szwedami. Teraz ciekawostka. Nie zgadną Państwo, jaki mecz w weekend miał największe wzięcie w polskiej telewizji. Niemcy Curaçao, transmitowany w niedzielę, łącznie na antenach TVP i na stronie TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej miał ponad 2,5 miliona widzów. Może dlatego, że alkoholowych elementów w meczu było najwięcej. No bo przecież co najważniejsze Curaçao dało światu? Niebieski likier Curaçao, słynny trunek, który jest popularny na całym świecie, wytwarzany ze skórek gorzkich pomarańczy Laraja, drzewa przywiezionego przez Hiszpanów. Na dodatek, na ławce trenerskiej Curaçao był adwokat, trener zespołu. W bramce drużyny stoi rum, a w drugiej połowie na boisku pojawił się margarita. Mało? Nic, tylko im kibicować, po tym jak pozazdrości się im już karaibskiego likieru, karaibskiego klimatu, palm, plaż i kokosów.

Skoro o nuceniu pod nosem reprezentacji Curaçao powiedziałem, to zastanawiam się, co mogą nucić pod nosem polscy reprezentanci oglądający mundial. Oni mogliby zaśpiewać pełną piersią.

0: No nie, nie, bo Szwedzi się trafili, no i bo nasi nie zasłużyli. Tylko jak zwykle Lewandowski może nie śpiewać, bo on jest w USA, gdzie zakładam, podpisze kontrakt na 15-20 milionów dolarów rocznie z Chicago Fire i on naprawdę będzie zbijał gruby szmal. To jeszcze teraz wczorajsze gole w językach narodowych. Niektóre całkiem fajne. W kolejności gole Niemców, reprezentantów Curaçao, Holendrów, Japończyków, Tunezyjczyków i Szwedów.
1: Klasse gespielt, da ist das Tor! Traumstart für die deutsche Mannschaft! Felix Metscher!
2: Curaçao kruipt wat uit de schulp. Locadia, Locadia en nu het open schot en de goal! De goal voor Curaçao! Livano Comenencia!
3: Gravenberg. Dat is een goede voorzet. En daar is hij! De goal van Virgil van Dijk. De captain van het Nederlands elftal doet het.
4: Chance daar zo. Toei side ni. Ueda Yase, Nakamura Keito.
5: Yes!
6: Valeri, Hannibal. يلعب الكرة في البوكس خطيرة والهدف الأول الهدف الأول عمر رقيق عمر رقيق جول المنتخب التونسي يرجع من بعيد
7: إيساك بريتر إيساك بريتر إيساك ويوكيريس ويمول يمول تتريت يوكيريس
0: Nieszczęsny Jokeres. No a poza mundialem Real Madryt podpisał 6-letni kontrakt z obrońcą Markiem Cucurellą. Hiszpan przeniesie się do Madrytu z Chelsea Londyn. To pierwszy transfer Realu, od kiedy trenerem został José Mourinho. W Warszawie opozycja wygrała kluczowe głosowanie podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Między innymi zdecydowaną większością głosów podjęto uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia organizacji. A podczas tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia organizacji prezes może zostać odwołany. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów. Ten, który zacznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. A w męskiej siatkówce reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został zawodnikiem mistrza Polski Aluronu CMC Warte Zawiercie. Wcześniej dołączył do zespołu reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki. A już za 20 minut włączamy telewizory i trzymamy kciuki za Kopciuszka, Republika Zielonego Przylądka, Capo Verde w starciu z faworytami mistrzostw, reprezentacją Hiszpanii. Zostańmy zatem w klimacie z Wysp Zielonego Przylądka.
8: Last October, this African island nation with a population of barely 500,000 people witnessed history. As Cape Verde secured World Cup qualification ahead of group rivals Cameroon.
0: Początek meczu o 18. Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka.
9: Radio 357.
10: Tam, wiedział tym Państwa ostrzegł, to będzie lista przebojów, a nie serwis sportowy. Jak Państwo słyszeli, dzieje się bardzo dużo na mundialu. Zapraszamy. Za 20 minut z malutkim wąsem pierwszy mecz.

0: popołudniowy program w Radiu 357. Czas na kolejne tematy, czas na kolejną rozmowę, drodzy Państwo. Z nami na oczach lektor Jarosław Łukomski. Witam Cię, Jarku, w 357.
1: Witam Cię serdecznie, witam słuchaczy.
0: A myślę, że tego głosu Państwu nie trzeba przedstawiać. Raz, że o sprawie, o której porozmawiamy, już wspominaliśmy, dwa, że Jarek jest znany ze spektakularnych interpretacji lektorskich wielu filmów, które mogli Państwo słyszeć. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów, jeżeli chodzi o polskich lektorów, totalna topka, audiobooki. 1500 różnych innych okazji, w których mogli Państwo Jarka usłyszeć. Natomiast dzieje się proces na wyrok w sprawie, którego czeka nie tylko branża lektorska, ale wydaje mi się, że też szerzej świat artystów, którzy trochę drżą, jeżeli chodzi o to, co może dziać się wskutek używania sztucznej inteligencji. Jarosław Łukomski, którego Państwo słyszą, oskarżył jedną firmę o użycie jego sklonowanego głosu w spocie reklamowym bez zgody, bez zezwolenia. I dziś miała miejsce kolejna rozprawa. Jarku, co się wydarzyło w sądzie? Czy to już zmierza do jakiegoś rozstrzygnięcia? Jak to wygląda?
1: Powoli zmierza, ale dzisiaj się nie zakończyło. Ja może wrócę do pierwszej rozprawy, na której sędzia zapowiedziała, że mamy przed sobą do odbycia pewien spór, który ma charakter precedensowy i ten spór rozwiążemy w kulturalnych warunkach, o które ona sama zadba i sprawnie i szybko. I muszę powiedzieć, że w kontekście tego, co się mówi o opieszałości polskich sądów, to nasza sprawa posuwa się nader szybko do przodu. W ciągu pół roku to już była trzecia rozprawa. No dzisiaj była taka mała czkawka, ponieważ obie strony sporu nie były do końca zadowolone z jakości opinii biegłego, która wpłynęła do sądu i te opinie trzeba będzie uzupełnić. Dlatego nie było podstaw do tego, żeby sprawę zakończyć i wyrok wydać. To tak pokrótce relacja z dnia dzisiejszego.
0: Czy odniosłeś wrażenie, że firma zmierza do ugody? Bo swego czasu słyszeliśmy nawet taką opowieść, że tam strona nie uznała, żeby głos był częścią tożsamości. Pamiętam takie zdanie w jakichś doniesieniach się nawet przewijało. Jakie miałeś wrażenie dzisiaj?
1: To jest tak, że firma broni się jak może i trochę to rozumiem. Neguje wszystkie podnoszone przez nas argumenty, ale z drugiej strony, ale to dopiero w trakcie procesu, zgłasza gotowość do załatwienia sprawy polubownie. Na dzisiaj to nie padło, ale padło w ciągu dwóch pierwszych rozpraw. Tak naprawdę pierwszą stroną, która zaproponowała polubowne rozwiązanie, byliśmy my. To znaczy ja i Mikrofonika, którzy w całej tej sprawie występujemy ramię w ramię. To się nie spotkało z pozytywnym odzewem. No i między innymi właśnie padły takie słowa, jakie zacytowałeś, że głos nie jest częścią wizerunku i nie podlega ochronie praw autorskich.
0: No ciekawa interpretacja, prawda? Dla lektorów, aktorów, radiowców dosyć taka bolesna.
1: Tak, dzisiaj zeznawał prezes pozwanej firmy i też wspominał o tym, jak bardzo szanuje ludzi, środowisko,
0: o, to dobra wiadomość.
1: Zwierzęta, ojczyznę i prawa
0: i papieża
1: autorskie.
0: Polaka.
1: I papieża być może też. Natomiast jakby w ogóle nie zauważył tematu, jeśli chodzi o wykorzystanie głosu, ponieważ dla niego jest to głos z internetu, czyli głos niczyj jakby. I tak się układa, że po tamtej stronie sporu są tylko osoby, które nigdy nie miały ani w ogóle nie miały skojarzeń, że ten głos może należeć do w procesie choćby zatwierdzania tej reklamy i przed umieszczeniem jej w internecie. W ogóle nie miały skojarzeń, że ten głos może przypominać choćby jakiś inny znany istniejący w przestrzeni publicznej.
0: No, to jest jeszcze podwójnie niesmaczne, że jeżeli chodzi o charakter tej reklamy, no to takie sformułowanie jak wybiło szambo będzie tutaj niestety na miejscu, bo tego też dotyczyło ten spot, od którego się zaczęło, prawda?
1: Tak, ale jest trochę tak, że ja bym unikał mimo wszystko takich sformułowań. To jest niezła metafora, ale nie podpisałbym się pod nią. Tak samo jak nie używałbym słowa kradzież. Nie nadużywałbym słowa kradzież w tym kontekście, bo jeszcze nic tu nie zostało udowodnione. Ty dosyć trafnie na początku powiedziałeś, posłużyła się jego głosem. I może przy tym zostanie.
0: Tego się trzymajmy, bo
1: nie ma najmniejszych wątpliwości.
0: Oczywiście, chodzi przede wszystkim też o to, żeby w miarę sprawnie zapadły tutaj jakieś wiążące decyzje, również dlatego, że to są twoje uczucia, twój głos, twoje interesy, ale tak jak wspominałem, no tutaj branża obserwuje to, co się dzieje. Powiedz, masz cały czas wrażenie takiego, masz to poczucie wsparcia, bo tam i organizacje chroniące prawa artystów się zapowiedziały, że będą cię wspierać, no jeszcze cała brać lektorska. Czułeś też dzisiaj to wsparcie?
1: Tak, to działa w obie strony, dlatego że ja pojawiam się w sądzie wcale nie tylko po to, żeby załatwić swoją sprawę, ale żeby reprezentować środowisko, bo nie chcemy, żeby tak się działo. Wydaje mi się, że tu synchronizowało się nasze rozumienie krzywdy i sprawy i tak jak ja wystąpiłem nie tylko w roli swojego obrońcy swoich własnych praw, ale również praw środowiska, tak czuję ogromne, ale to naprawdę ogromne wsparcie środowiska w postaci konkretnych, poszczególnych osób, ich ciepłych słów, które dostaję dosyć często, ale też takiego zmasowanego wysiłku zorganizowanych grup, które ujmują się za mną i za moją sprawą.
0: Jarku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Przemiło się zawsze z tobą usłyszeć, no chociaż okoliczności są takie, jakie są. Jarosław Łukomski, fantastyczny lektor, który, tak jak właśnie państwo słyszeli, śledzimy też tę sprawę, no, spotyka się w sądzie z firmą, która sobie skorzystała z jego spektakularnego głosu w charakterze reklamowym. Zobaczymy, jaki wyrok zapadnie. Nie będę obiektywny, drodzy państwo, w tej sprawie. Jarku, trzymam trzymam od samego początku kciuki właśnie za twoją sprawę. Dziękuję ci, do usłyszenia.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję, do widzenia.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Brian Ferry, no, spektakularny głos za spektakularnym głosem, chciałoby się powiedzieć, ale w końcu też i to mnie bardzo cieszy. Na Państwa spektakularne wypowiedzi przyszedł czas, bo mamy cały worek głosówek.
1: 10% społeczeństwa ma cechy lub jest w spektrum autyzmu. Dla części tych osób kontakt z psem może być problemem. Nie uważam, żeby było dobrym pomysłem zabieranie psa do sklepu, skoro sam sklep dla dzieci autystycznych potrafi być dość traumatyczny. Jeżeli jeszcze dołożymy do tego psa czy zwierzę, którego oni się potrafią dość mocno bać, no uszanujmy też, powiedzmy, całkiem liczną mniejszość naszego społeczeństwa.
2: Dzień dobry, a ja zabieram swoją buldoszkę na zakupy. Ona kocha ze mną chodzić na zakupy po wolskich sklepikach, różnych zielawiaczkach i pozdrawiam nasze ukochane panie, które przyjmują nas z wielką otwartością i radością.
0: Dziękujemy za te głosy. To w sprawie psów przed sklepami, ale Państwo jeszcze mają swoje opinie w sprawie transmisji w wątpliwej jakości.
3: Do tej dyskusji o jakości sygnału i obrazu na mundialu. Czemu obwiniamy to TVP, skoro to nadawca sygnału zapewniają jakość sygnału? Przyznam szczerze, że mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza, dlatego że stacja ze słoneczkiem i jej transmisje siatkarskie zaprawiła mnie w bojach. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
4: Pamiętam czasy, kiedy mieliśmy telewizor czarno-biały. No i wtedy drużyny musiały mieć jedna jasną, druga ciemną koszulkę, bo inaczej byśmy nie odróżnili. Z biegiem czasu ludzie mieli już kolorowe telewizory, my mieliśmy nadal czarno-biały. Zmieniły się już te zasady i wprowadzali już dowolność co do kolorów. No i jeżeli była drużyna pomarańczowa i niebieska, załóżmy, no to my widzieliśmy dwie ciemne drużyny i rozróżnialiśmy jedynie przez, nie wiem, kolor getrów ewentualnie. Także no nie narzekajcie, ludzie. Cieszyć się. Oglądać.
0: No tak, jasno-szary z ciemno-szarymi sobie grali. Też się na to załapałem. Bardzo Państwu dziękuję za te opinie. Za 4 minuty już niecałe. Serwis.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Stonowanie na leżaku? Brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo? To wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: Tu popołudniowy program w Radiu 357. Czas na kolejny serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
2: Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wczorajszego przyjęcia urodzinowego amerykańskiego przywódcy. Takie informacje przekazał kilkadziesiąt minut temu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Rozmowy miały dotyczyć współpracy energetycznej, gospodarczej oraz oczywiście kwestii bezpieczeństwa.
3: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce. Drugim elementem ważnym, jaki wybrzmiał, to, że ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
2: Mówi prezydencki minister. Jutro Karol Nawrocki ma zaplanowane spotkanie z Polonią w Miami. Po powrocie do kraju prezydent zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał między innymi na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Wojny na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne, regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się właśnie we francuskim Evian. To pierwsze spotkanie liderów państw G7 od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem. Szczyt nad Jeziorem Genewskim jest organizowany przez Francję, która przewodniczy obecnie G7 i będzie trwał 3 dni. Na miejscu jest już Donald Trump, a na czas spotkania przywódców okoliczne miejscowości zamieniły się w prawdziwą twierdzę, relacjonuje dziennikarz Polsat News Tomasz Lejman, który jest we Evian.
4: Evian i okoliczne miejscowości już od czwartku są wielką twierdzą. Region został podzielony na strefy bezpieczeństwa. Wjazd jest tutaj możliwy z przepustką, a na ulicach jest więcej funkcjonariuszy niż stałych mieszkańców. Po francuskiej stronie zmobilizowano około 16 tysięcy policjantów, żandarmów, żołnierzy, celników, strażaków. Jeziora pilnują jednostki pływające, przestrzeń powietrzna jest kontrolowana.
2: Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w sąsiedniej Szwajcarii odbyła się demonstracja zwolenników rozdzielenia wielkiego kapitału od polityki oraz sprawiedliwej redystrybucji bogactwa. Doszło do starć z policją, a kilkuset uczestników 20-tysięcznej manifestacji dopuściło się aktów chuligaństwa, podpalając samochody i wybijając szyby w okolicznych sklepach. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, to więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
5: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Podkarpackie Centrum Innowacji upamiętniło legendarny motocykl FIS. W ramach świętowania jubileuszu 70-lecia rzeszowskiego żużla zorganizowano benefis jedynej takiej konstrukcji w Polsce. Na motocyklu produkowanym przez WSK Rzeszów w latach 50. poprzedniego stulecia ścigali się zawodnicy w całym kraju. O szczegółach Maria Kornaga.
6: Ojcami chrzestnymi FIS-a byli Tadeusz Fetko i Romuald Iżewski, którzy kupili brytyjską konstrukcję Jab za pieniądze ze zbiórki. Rozebrali rozbili ją na części pierwsze, a potem wykonali swój model. Oficjalne sprawdzenie na torze, to był 2 maja 1954 roku, przypomina dziennikarz sportowy Marek Bluj.
7: Maszyna ujeżdżana przez Eugeniusza Nazimka, jak pisano, wykazała wszystkie dodatnie cechy i zalety.
6: 92-letni obecnie Władysław Bistroń świetnie pamięta ten motocykl.
8: Konstrukcja silnika była prosta w utrzymaniu, skomplikowana w technologii.
6: Czy wszyscy wtedy jeździli na tych motocyklach?
8: Tam, gdzie ja jeździłem, to ja się nie spotkałem z zawodnikiem, żeby stał obok ze mną na angielskim motocyklu, tylko wszystko na fisach.
6: Rzeszów, Maria Kopnaga, Radio 357.
2: Szacuje się, że w latach 50. wyprodukowano około 300 fisów. Pojedyncze egzemplarze są w muzeach i prywatnych zbiorach kolekcjonerów, między innymi w Muzeum Sportu Żużlowego w Toruniu. I w dzisiejszych serwisach to wszystko. Kolejne jutro w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
1: A pogoda jutro? W północno-wschodniej połowie kraju najwięcej chmur i tam też przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu mogą pojawić się burze popołudniową porą. I wtedy też opady do 20 mm. Takie są przewidywania. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu.
9: Radio 357.
1: Tomek Matlinkiewicz, Krzysztof Tubilewicz, Bartek Wasilewski, Antek Pyzel. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
10: Muzyka prywatna.

Dobry wieczór, dochodzi 18.10, za sterami Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Za niespełna dwie godziny wyjdą na scenę Stadionu Narodowego Foo Fighters, a u nas już teraz jako swoista rozgrzewka przed tym wydarzeniem. This is a Call to był pierwszy singiel, dzięki któremu Foo Fighters jako zupełnie nowa formacja przedstawiło się światu. Chociaż tak naprawdę cały debiutancki album nagrał samodzielnie. W zasadzie Dave Grohl, nie licząc jednego utworu, ale właśnie This is a Call to było takie wezwanie, to był taki sygnał, że jest nowa siła na scenie rocka alternatywnego. Wtedy jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, jak bardzo to urośnie. 19 czerwca 1995 roku, wtedy dokładnie tę swoją premierę miał ten singiel, czyli w zasadzie równo 31 lat temu. Ale o Foo Fighters oczywiście nie rozmawialibyśmy, gdyby nie inna formacja, Seattle.

Nirvana Lithium z albumu Nevermind. To właśnie dzięki tej płycie cały świat poznał nazwisko Dave'a Grohla, wówczas nowego perkusisty zespołu. A Dave w wieku 15 lat został gitarzystą punkowego zespołu Freak Baby, jednak bardzo ciągnęło go do perkusji. Próbował, aż uznał, że jest lepszy niż ówczesny perkusista tego swojego pierwszego zespołu, tak więc zajął jego miejsce. Później bębnił w kapeli Mission Impossible, jeszcze później w Dane Bramage, a następnie postanowił troszeczkę oszukać system i został umówiony na przesłuchania do hardkorowego zespołu Scream. Niestety zespół nie chciał zatrudnić perkusisty, który jest niepełnoletni, więc Grohl zawyżył swój wiek, podał 19 lat zamiast prawdziwych 17. Członkowie Scream, myślę, że troszeczkę przymknęli na to oko i przyjęli go do zespołu i tym samym spełniło się jedno z jego wielkich marzeń. Co było dalej? To za chwilę, a myślę, że ta piosenka trafia do tego zestawienia przede wszystkim, no właśnie, dzięki skojarzeniu, bo czy pamiętają Państwo ten klip i kto tam grał na perkusji?

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero...
2: Jedna z najwspanialszych płyt poza swoimi macierzystymi formacjami, na których bębnił Dave Grohl. Queens of the Stone Age, Songs for a Deaf, a utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to oczywiście No One Knows, jeden z największych przebojów Queens of the Stone Age. To był rok 2002, a my w naszej historii cofniemy się o lat 12 do rozpadu zespołu Scream. Dave Grohl był wielkim fanem The Melvins, takiej alternatywnej grupy, no powiedzmy sludge, noise rockowej. I to właśnie po ich koncercie poznał za kulisami Kurta Cobaina i Krista Novoselica. Byli oni zachwyceni grą Dave'a Grohla i stwierdzili, że bardzo chcieliby kogoś takiego mieć w swoim zespole. Reszta oczywiście już jest historią. Dave został przyjęty na miejsce wcześniejszego perkusisty Nirwany Chada Channinga i zagrał na wspomnianym już Nevermind. Dave Grohl nagrywał z wieloma gigantami rocka na przestrzeni ostatnich dekad i tutaj jest jeden z dowodów na to, że no, czasami właśnie marzenia się spełniają, czyli fan i idol, no, czasami zamieniają się miejscami.

Shake Your Blood z głosem Lemmy'ego Kilmistera, Probot. Dlaczego Dave Grohl jest fajnym artystą? Między innymi dlatego, że nie zapomina o swoich muzycznych korzeniach, wywodzi się ze świata muzyki szeroko rozumianej jako alternatywna, ze wskazaniem na hardcore i metal. I kiedyś sobie wymarzył, że po prostu nagra płytę ze swoimi metalowymi bohaterami i w 2003 wziął i to zrobił. Efektem jest album Probot, na który zaprosił, no, śmietankę, można powiedzieć, z tego świata metalu, między innymi właśnie wspomnianego Lemmy'ego, lidera Motorhead. I to jest piękne w tym wszystkim, że człowiek, który sprzedał dziesiątki milionów płyt i z Nirvaną, i z Foo Fighters, wciąż ma takie marzenia i sobie po prostu je spełnia. Ktoś może to nazwać ekstrawagancją. Ja uważam, że to po prostu jest super fajne. Foo Fighters, zespół, który ma w zanadrzu wiele bardzo dużych przebojów, takich utworów, które na serwisach streamingowych są liczone w setkach milionów odtworzeń, i za chwilę jeden z tych, które są na pewno w pierwszej piątce.

Learn to Fly. Kolejny utwór, który pewnie Państwu również kojarzy się z wspaniałym, pomysłowym, autoironicznym klipem. Jak wygląda pierwsza dziesiątka najbardziej popularnych w największym serwisie streamingowym utworów Foo Fighters? Everlong, The Pretender, My Hero, Learn to Fly, Best of You, All My Life, Times Like This, Monkey Ranch, Walk i Everlong wersji akustycznej. Ciekawe, ile z tych 10 czy 9 usłyszymy dzisiaj na Stadionie Narodowym 18:30, czyli za jakieś 90 minut pierwsze uderzenie w werbel właśnie na koncercie Foo Fighters. A za chwilę również gościnny występ Dave'a Grohla na bardzo ważnej płycie zespołu legendarnego. 2003 rok to był. Ten utwór nie znalazł się w podstawowym programie tego albumu, ale jest bardzo ważny zarówno w dyskografii tego zespołu, jak i stanowi pewną ciekawostkę, którą z tym większą przyjemnością Państwu mam zamiar przedstawić.

Wardance, utwór, który pierwotnie pojawił się na debiucie słynnej postpunkowej formacji Killing Joke w roku 1980, a 23 lata później został nagrany ponownie właśnie z udziałem Dave'a Grohla. Zresztą Grohl nagrał partię perkusji na cały album Killing Joke zatytułowany. To była taka troszeczkę ze strony Anglików prowokacja, ponieważ wydali dwa razy album zatytułowany właśnie tak jak ich zespół. Ale fani nie mieli chyba z tym wielkiego problemu. W każdym razie mówi się o tej płycie żółty album. Killing Joke 2003, kapitalna rzecz, jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, serdecznie polecam. To kolejna zaraz ciekawostka, taka można powiedzieć wręcz miniaturka, ale jakże ważna. Thank you.

Marigold. Jedyne nagranie Nirwany, na którym Kurt Cobain oddał pierwszeństwo koledzy z zespołu, jeżeli chodzi o główną partię wokalną. Dave Grohl zarejestrował śpiew oraz partię perkusji. Utwór, który ukazał się na B-stronie singla Heart Shaped Box w roku 93, a który też doczekał się później nowej wersji już w wykonaniu Foo Fighters na albumie koncertowym Skin and Bones w roku 2006, w wersji zresztą akustycznej, bardzo, bardzo ładnej, ale myślę, że ta miniaturka Nirwany tutaj zdecydowanie spełnia swoją rolę ciekawostki. Czy pamiętają Państwo ten słynny klip z Mentosem?

Big Me. W zasadzie nie Mentosy, a Futosy wystąpiły we wspomnianym klipie i był to chyba najbardziej niesamowity przypadek product placementu, który zrodził się z ironii, bo oczywiście Foo Fighters w sposób bardzo ironiczny nawiązywali do popularnych wówczas w latach 90. reklam, spotów reklamowych właśnie wspomnianych cukierków, po których wszystko jest takie wspaniałe, że łamiemy obcasy, ale i tak idziemy zadowoleni dalej. No więc powstały Futosy i co się okazuje, że to, co było kpiną, przyczyniło się do jeszcze większej sprzedaży Mentosów. No, tak bywa. W latach 2000 Dave Grohl nie omieszkał również wcielić się w rolę diabła.

Tenacious D Tribute. W tym utworze Dave Grohl nie pojawia się głosowo, pojawia się za to w klipie do tego utworu. Charakteryzacja artysty trwała ponoć 7 godzin, żeby mógł wystąpić właśnie w roli diabła. Natomiast Dave zagrał na płycie Tenacious D na perkusji, właśnie wspomagając w ten sposób swoich kumpli Jacka Blacka i Kyla Gassa, tworzących duet Tenacious D. Na pewno mają państwo swoich faworytów w bogatej już dyskografii Foo Fighters. Na pewno macie ulubione piosenki, które chcielibyście dzisiaj usłyszeć na koncercie. Ja również takowe mam. I o następnym utworze, który zabrzmi dzisiaj w muzyce prywatnej, raczej nie wiązałbym z nim dużych nadziei, że usłyszymy ten utwór, ale jest bezsprzecznie jednym z moich cały czas ulubionych.

Was z nagraniem Mantra, gdzie Dave'owi Grohlowi towarzyszą Josh Homme i jeszcze taki bohater drugiego, może nawet trzeciego planu, Trent Reznor. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry Państwu, jest 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

0: tell me where all those people belong.
1: Zanim dziś do Państwa przyjechałem, to wpierw zrobiłem eksperyment. I zaprosiłem na odsłuch tej piosenki swojego serdecznego przyjaciela i mówię, słuchaj, musisz tego posłuchać. Musisz i myślę, że naprawdę będziesz ściągał, a właściwie zbierał szczękę z podłogi. I widziałem, mimo tego, że wielokrotnie rozczarował się tymi moimi zapowiedziami, to widziałem, że zrobiło to na nim naprawdę olbrzymie wrażenie. I po tych 10 sekundach, kiedy nagle pojawiły się słowa i zrozumiał, że to jest ta piosenka, no to ta mina była bezcenna. I zrobiłem ten eksperyment po to, aby domyślać się również, jakie miny mieli państwo w momencie, w którym trzy minuty temu się rozpoczęła. The Four Tops i Eleanor Rigby. Nieprawdopodobna składanka, nieprawdopodobna płyta, nieprawdopodobna piosenka, która została wydana na ich płycie w roku 69. A chwilę później również ukazała się na składance zatytułowanej Motown Meets The Beatles. Wszedłem w posiadanie tej płyty zupełnym przypadkiem w drodze prezentu w ubiegły czwartek i otworzyłem właściwie bez żadnych oporów, wiedząc, że chyba będzie nieźle. No i okazało się, że jest bardzo nieźle. Powodem tego naszego dzisiejszego spotkania z tymi piosenkami, bo z paroma się spotkamy, jest to, że w czwartek Paul McCartney będzie obchodził swoje urodziny. I o tym dziś porozmawiamy o nim, porozmawiamy o koncertach, na których Państwo byli i na których ja byłem i na pewno odrobinę powspominamy. Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się i zapraszamy do godziny 21 do Record Store. Adresy mailowe oczywiście do Państwa dyspozycji antoni.grudniewski@radio357.pl, również recordstore@radio357.pl. Jestem również na Facebooku i na Instagramie i tam czekam na Państwa sygnały. A my damy Państwu jeszcze 6,5 minuty na zaparzenie herbaty, mięty. Ona też jest chłodząca, nawet jeżeli jest gorąca. Albo czegokolwiek innego. Za chwilę wracamy.

Nie wiem, czy państwo też, ale ja mam cały czas problem z umiejscowieniem zespołu The Church na jakiejkolwiek półce, zakwalifikowaniu go pod jakiś gatunek, dopasowaniu. Jest to rock alternatywny, jest odrobina dream popu, jest taki post-rock i może nie powinienem używać nazwy handlowej, więc nie będę. Ale jeżeli czasem dodają państwo odrobinę, dosłownie trzy kropelki takiej specjalnej witaminy C w postaci wyciągu z grejpfruta do wody, no to wiedzą państwo, że to jest odrobina. No to tutaj jest taka sama odrobina psychodeli. I to są o tyle niesamowite piosenki, że cały czas czeka się na to, że w końcu pojawi się jakiś chwytliwy refren, albo chwytliwy riff, albo taka zwrotka, która porwie. One nie, cały czas dają nadzieję. Ale tego ostatecznego efektu nie. I to jest całkiem niezły patent. The Church i Aura to był rok 92. Nasz ulubieniec w ubiegły czwartek wrócił z nową muzyką, ale zanim ta nowa muzyka, to przypomnijmy sobie, z czym przyszedł do nas przed 2 laty.

2024 rok i płyta Contigo. Jego druga płyta w dorobku, a teraz już wiemy, że zapowiedział trzecią. Zapowiada trzecią utworem For the Morning, którego za chwilę posłuchamy, ale też bardzo, bardzo ważna informacja, chyba ważna, być może dla niektórych. Zapowiedział również dwa koncerty na początku przyszłego roku i 14 stycznia wystąpi w Warszawie, to będzie rok 2020, o zgrozo, 7 i 15 również stycznia w Poznaniu. Będzie i zapowiada się naprawdę nieźle. Ci z Państwa, którzy byli chyba w ubiegłym roku, a być może też już 2 lata temu, no już nie dowierzam, jak ten czas zasuwa, w klubie Hybrydy na jego koncercie, wiedzą, że naprawdę warto i chłopak się stara. I na pewno z nową płytą również przyjedzie. W czwartek zaskoczył nas nową muzyką. Zaskoczył umiarkowanie, bo zapowiadał. Ale zaskoczył pozytywnie samą piosenką.

on ma to do siebie, że często opisuje swoje podróże. I to nie muszą być wielkie podróże. Wspinanie się w górach, ani długie wyprawy motocyklowe, to nie w jego stylu. Raczej zbyt długa przejażdżka taksówką na poprzedniej płycie, albo Wicked Street, również nieco wcześniej. A teraz opowiada o tym, jak trochę szlają się po ulicach Los Angeles o 4 nad ranem i ta 4 nad ranem również, nie wiem czy państwo zauważyli, nie u Jaya Bernarda, ale u piosenkarzy dość często się pojawia. Jay Bernard, 4 in the Morning, to jego nowa piosenka. Piosenka, którą stworzył we współpracy z Paulem Butlerem, który współpracował również jakiś czas temu z Michaelem Kiwanuką. Akurat w tym przypadku nie. W tym przypadku nie, bo tutaj swoje paluchy maczał Danger Mouse.

Open Air Festival z zapasem. No i pewnie niektórzy cieszą się oczywiście na ten nadchodzący. Lista gwiazd, takich prawdziwych gwiazd, naprawdę niebywała. Ale myślę, że też dużo osób i wiele z Państwa ma w pamięci koncert Michaela Kiwanuki. Kiedy to było? Przed 2-3 laty? Też naprawdę było nieźle. Pamiętam, że w owym czasie dostałem nie zdjęcie, nie filmik w środku nocy, bo ten koncert odbywał się wyjątkowo późno, ale nagranie z dyktafonu właśnie z tego koncertu. Michael Kiwanuka z płyty Kiwanuka, absolutnie bezbłędnej. 28 minut po godzinie 19. Do Paula McCartneya przejdziemy w witrynie, ale już teraz czekam na Państwa sygnały, na Państwa opowieści, na Państwa wspomnienia i koncertowe, i wszelakie w sprawie Sir McCartneya. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Do tych wszystkich maili już za kilka chwil będziemy zaglądali. Skoro Michael Kiwanuka, to również z tej półki sięgnę po nowego Beharry'ego. Również prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, zapowiada swoją trzecią płytę.

Say You Want Me Still i Behari. Nie nadążam za Michaelem Now. Absolutnie nie jestem w stanie i też nie wszystko w ostatnim czasie kupuję. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że on, kiedy to było? 9 czerwca, czyli niecały tydzień temu, wydał nową epkę zatytułowaną Guess Bad. I to jest epka wyjątkowo taka pościeluwa, albo na bardzo spokojny, bardzo wręcz powolny spacer, i to w środku nocy. Sytuacja nie radiowa, a na pewno nie o tej porze. Natomiast również niezależnie od tego wydał w ostatnim czasie również dwa single i proszę sobie wyobrazić, że jeden z nich naprawdę jest nieco bardziej radiowy, ale jak to Michael Now postanowił nagrać go z Zafiranki. I to jeszcze na kaseciaka.

przecież ja widzę. Ja widzę, jak państwo pukają się w czoło i myślą sobie, tak, czyli to jest to przystępne, tak? To jest w miarę okej, piosenkowe. Ja wiem, że państwo liczyli na to, że będą solówki, i będą refreny i będą zwrotki, ale nie, Michael Now w ostatnim czasie postanowił piosenek nie nagrywać, tylko właściwie wszystko to, co inni traktują jako demówki, to on stwierdza, że to wyda i puści w świat. I taka jest jego filozofia w ostatnim czasie. Original Hank i Michael Now. Tej ostatniej epki proszę nie sprawdzać. O ile nie będą państwo wybierali się na takie wieczorne kroki. I nie będą to kroki pod tytułem chcę zrobić dużo kroków, bo wyzwanie, bo drużyna, bo pan Marek, bo pan Kuba. Tylko raczej bardzo, bardzo powolny spacer. A skoro czekali państwo na takie piosenki z prawdziwego zdarzenia, to spokojnie. Po prostu trzeba było swoje odczekać.

Proszę tę nazwę zapamiętać. Rolling Blackouts Coastal Fever. Proszę zapamiętać pod warunkiem, że lubią Państwo The Black Keys. To jest jedna sprawa, a druga sprawa zespół America. Dość osobliwe połączenie, a mimo wszystko im się to udaje. Zresztą można było to chwilę temu usłyszeć. Fountain of Good Fortune to z ich ostatniej epki. Zapewne pamiętają Państwo, że w ostatnim czasie grupa Scary Pockets zaprosiła do współpracy Tylera Ballgame. Z tą piosenką spotykaliśmy się wielokrotnie, ba, nawet była na liście. No, próbowała być na liście, może tak to ujmijmy. Natomiast koleżeństwo kontynuuje ten pomysł, który zapoczątkowali kilka tygodni temu i do kolejnych piosenek zapraszają coraz to kolejnych gości. Nieznanych, raczej mniej znanych, ale całkiem wyrazistych. Dwie nowe piosenki już są.

0: Scary Pockets, dwa razy wcześniej Backseat Driver, a teraz Why. Zapewne będziemy jeszcze o nich słyszeli, na pewno będziemy do nich wracali, będziemy czekali również na nowe piosenki. To przede wszystkim. Za 9 minut będzie 20.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Pan Radosław napisał, nie może zabraknąć meldunku od nas prosto z Beatles City. Audycja na maksa rozkręcona, jedzonkowo pracy jest tworzone, a ja sobie właśnie przypominam, że 15 lat temu miałem niesamowitą przyjemność uczestniczyć w koncercie innego z Beatlesów, Ringo Stara, i teraz uwaga, w sali kongresowej w Warszawie. Cóż to był za moment i mój ukochany Liverpool 8 zagrany na żywo. Płakałem jak bubr. Mnie niestety na tym koncercie nie było, ale jeżeli państwo byli, to zapewne również z rozrzewnieniem wspominają. Natomiast dziś akurat o koncercie, przede wszystkim o koncercie i koncertach Paula McCartneya. Napisałem na swoim profilu facebookowym o tym, że po raz pierwszy widziałem go w roku 2013. I oczywiście był to jeden z najgorszych wyborów, jeżeli tak mogliby wtedy w owym czasie sensownie wybrać organizację.

I w momencie, w którym pojawiła się pewna piosenka, to na płycie wydarzyło się coś, czego chyba nie wszyscy się spodziewali. Otóż na jakiejś grupce, prawdopodobnie facebookowej, ci, którzy mieli bilety na płycie, skrzyknęli się z takim hasłem: hej, Paul McCartney chwilę temu miał urodziny, to może zaśpiewamy mu 100 lat i może przygotujemy coś ekstra. No i rzeczywiście przygotowali. I ci wszyscy, którzy byli na płycie, mieli przygotowane i czekali do tej piosenki, mieli przygotowane kartki z napisem na. No i one pojawiły się w odpowiednim momencie. Hej!

i byli z tymi kartkami. I on też to oczywiście odnotował, co więcej, chyba naprawdę szczerze się wzruszył. To był prawie początek albo początek trasy koncertowej Out There. Postanowił uhonorować Warszawę i przyjechać po raz pierwszy. Pięknie się to wszystko wtedy udało. Co więcej, znalazłem filmik. Mam jeden jedyny ocalały z tego 2013 roku i z miejsca, w którym siedziałem. Nic nie widać, nic nie słychać, ale emocje, właściwie kumulacja i mieszanka emocji. Mniej więcej taka jak pogoda w ostatnich dniach. Czyli deszcz w trakcie słońca i dużo wiatru. Absolutnie niebywałe. Ten bilet na Stadion Narodowy nabyłem drogą kupna, natomiast proszę sobie wyobrazić, że 3 lata później wybrałem się na jego koncert do Oslo i ten bilet również nabyłem drogą kupna. Natomiast mimo tego, że od tamtego czasu minęło 11 lat, to wciąż nie wiem, w jaki sposób rozpatrywać tamtą sytuację. Czy to było szczęście, czy sprzyjające okoliczności, czy może dobrze patrzyło mi z oczu. Nie mam pojęcia. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że siedziałem z koleżanką pod Telenor Areną w Oslo, już na terenie hali widowiskowej i siedzieliśmy, rozmawialiśmy i podeszła do nas jakaś dziewczyna i zapytała, czy mówimy po angielsku. Odpowiedzieliśmy twierdząco. Pyta, skąd przyjechaliśmy, my, że z Polski. O, z Polski, ale tylko na koncert McCartney'a? Że tak, tak. No to słuchajcie, mam taką propozycję, bo mam do rozdania dla młodych fanów 2 bilety w pierwszym rzędzie, na samym środku. Co wy na to? No i spojrzeliśmy na siebie przynajmniej badawczo, myśląc, że może ktoś nas zrobi w bambuko, może zabierze nasze bilety i będzie po wszystkim, bo pod nosem mamy coś nieco bardziej atrakcyjnego. I ta kobieta zauważyła naszą konsternację i wyciągnęła plakietki, informując, że jest to od organizatora koncertu, a jej zadaniem jest znaleźć 2 młodych fanów, którzy ucieszą się z tych miejsc. I proszę sobie wyobrazić, że nasze bilety przedarła, wręczyła nam nowe na samym środku w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie, co bardzo istotne, bo jak państwo zapewne pamiętają, a ci z państwa, którzy nie byli nigdy, płyta, niezależnie od tego, czy jest to hala widowiskowa, czy jest to stadion u Paula McCartneya, jest numerowana, są krzesła. Mimo tego, że wszyscy stoją, to każdy swoje miejsce ma. Sytuacja absolutnie niebywała i jeszcze za chwilkę opowiem państwu o 3. koncercie, bo on również taki miał miejsce w moim przypadku w roku 2018. Zanim to nastąpi, to wracamy do płyty Motown Meets The Beatles, tym razem Stevie Wonder.

Stevie Wonder, We Can Work It Out. Niesamowita jest ta płyta, bo jak Państwo wiedzą, no ta historia niebywale zatoczyła koło, bo z jednej strony oni no, powstali z rytm and bluesa, powstali z muzyki Motown, a z drugiej strony nagle mamy płytę, gdzie ci wszyscy ludzie postanowili ich piosenki zaśpiewać. Jeszcze dwie takie sztuki przed nami, ale zanim to wróćmy na sekundę do roku 2018, a właściwie roku 2017. Wtedy Paul McCartney zapowiedział swój drugi i zapewne ostatni przyjazd do Polski. To był koncert w Krakowie, w Tauron Arenie. I z całą świadomością zrezygnowałem z tego koncertu. Postanowiłem, że nie będę jechał już, nie będę sobie psuł tych wrażeń, które nabyłem na dwóch poprzednich, wiedząc również, jak wyglądały ostatnie koncerty i jak Sir Paul McCartney w owym czasie się miał, ale no niestety, na mojej drodze pojawiła się pewnego rodzaju okazja. Być może Państwo też pamiętają, pod poprzednim adresem radiowym w porannej audycji mniej więcej o 7:30 były do wygrania bilety na ten właśnie koncert. A były to wygrania za sprawą bardzo prostego, przynajmniej dla mnie w tamtym czasie mi się wydawało, konkursu, a mianowicie o 7:30 była prezentowana jedna z piosenek Beatlesów i trzeba było się jako pierwszy dodzwonić i podać tytuł tej piosenki. No i spróbowałem raz, spróbowałem dwa, spróbowałem trzy, czwartym razem się dodzwoniłem, znaczy czwarty dzień z rzędu. No i jest pewnego rodzaju konsternacja między mną a moim rozmówcą, ponieważ słyszę w słuchawce, no ale jeszcze piosenka na antenie nie wybrzmiała. Ja mówię, ale ja na pewno będę znał tytuł, także poczekajmy te 10 sekund i będziemy widzieć. Nie, musi się pan dodzwonić w momencie, w którym będzie już grana. No i z takim smutkiem się rozłączyłem i znowu kręcę ten numer, bo ta piosenka już gra na antenie. No i to było Helter Skelter. I bilet nabyłem, a później drugi, a później trzeci. I do tego Krakowa zmyknąłem.

owym czasie z radiem byłem związany tak, że nie byłem związany w ogóle. To przede wszystkim. Natomiast o tym dowiedziałem się zdecydowanie później, ale ten bilet, który za sprawą którego mogłem wejść do Tauron Areny, Halinka Wachowicz osobiście przywiozła do Krakowa i zostawiła w odpowiednim miejscu, skąd mogłem odebrać. Dowiedziałem się o tym oczywiście parę lat później i z rozrzewnieniem za każdym razem z Halinką to wspominamy. Ona również na tym koncercie krakowskim była. 12 minut po godzinie 20 to będzie ostatnie miejsce w naszej radiowej sklepowej witrynie, bo te wszystkie piosenki i Hey Jude, i We Can Work It Out, i And I Love Her, i również ta, która nastąpi teraz i pojawi się teraz, to wszystko dziś w witrynie. Tego człowieka chyba się Państwo nie spodziewali.

0: Okazuje się, że ta kopalnia nie ma dna i prawdopodobnie nigdy mieć nie będzie. Jeżeli trafili Państwo na tę wersję dziś po raz pierwszy, to bardzo zazdroszczę i myślę, że takich zaskoczeń jeszcze trochę przed nami na przestrzeni lat, bo do tych rzeczy, mimo tego, że można w każdej chwili sięgnąć, to czasem nawet nie mamy świadomości, że one w ogóle są. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, ale kiedyś mieliśmy takie spotkanie, w ramach którego przyniosłem płytę Portrait of the Beatles Henry'ego Manciniego, który wziął na warsztat swoje ulubione piosenki zespołu The Beatles i zarejestrował je wraz z orkiestrą, właśnie w takich nieco bardziej orkiestrowych wersjach, znakomitych, zupełnie innych niż te, do których przywykliśmy. Również takie są do znalezienia na płycie Motown Meets The Beatles. Kwadrans plus jeden po godzinie 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski. Zapraszamy jeszcze na trzy kwadranse spotkania w Record Store. Pan Piotr napisał: pierwszy raz na koncercie McCartneya byłem na Stadionie Narodowym w 2013 roku z moją ówczesną przyjaciółką, która nie dość, że była pod wielkim wrażeniem Polski, była po raz pierwszy w Polsce, to mieliśmy bilety bodajże w piątym rzędzie wśród znakomitości polskiej sceny i telewizji. Było absolutnie niesamowicie, przez pół koncertu nogi mi drżały. Drugi raz byłem w roku 2016 w Bergen w Norwegii. Cały dzień padał deszcz. Przestał padać, gdy tylko Paul pojawił się na scenie i w momencie, w którym z niej po trzech godzinach zszedł. Trzeci raz byłem w Krakowie i zebrałem rodziców, którzy widzieli Paula po raz pierwszy i mówili, że czują się jak nastolatkowie i jak gdyby cofnęli się 50 lat. Takie można było odnieść wrażenie i to były spektakle i to były spotkania absolutnie międzypokoleniowe, bo na tych koncertach ten przedział, rozstrzał wiekowy był niebywały. Od dzieciaków, takich oczywiście, które zostały przyprowadzone za rękę, raczej nie z własnej woli, ale już coś tam liznęły, przez nastolatków, którzy tak chcieli, ja również do tego grona wtedy należałem, przez wszystkie możliwe grupy wiekowe i wszyscy tak samo niesamowicie się bawili. Przed tygodniem, to była środa, w swojej nowej audycji Obywatelka 357 Kasia Lin zaprezentowała Państwu utwór Paula McCartneya, którego, przyznam się Państwu, nie znałem. Płytę znałem, ale tej piosenki nie.

To był rok 2005 i to był pierwszy moment od 21 lat, kiedy Paul McCartney pozwolił komukolwiek innemu poza sobą być producentem w 100%, być producentem swojej płyty. Wtedy stanęło na Nigelu Godricku, który tę płytę wyprodukował i również zostawił taki mały, malusieńki znak wodny swój na tej właśnie płycie. Co więcej, przez wielu jest to płyta uznawana za największe osiągnięcie w tej późnej solowej twórczości Paula McCartneya. Ale gdyby zebrać te wszystkie piosenki z tej przestrzeni 20 lat, to pewnie jest spore pole do dyskusji. Wspomniałem Państwu, że tę płytę znałem, natomiast nie znałem tej piosenki. Tak, po pierwsze, ma absolutnie wyjątkową okładkę. Zdjęcie wykonał Mike McCartney, brat Paula McCartneya, w ich rodzinnym domu w Liverpoolu. I to zdjęcie przedstawia Paula McCartneya, który gra na gitarze w ogrodzie, w towarzystwie suszącego się prania. A po drugie, kilka piosenek z tej płyty zaprezentował podczas sesji Chaos at Creation at Abbey Road. I to było absolutnie wyjątkowe spotkanie, które też już kilka razy Państwu polecałem i tam opowiadał o tych piosenkach, opowiadał skąd się wzięły, z czego wyniknęły, czym się inspirował, jak proste również patenty wykorzystywał przy komponowaniu tych piosenek. Zdradził również i pokazał, w jaki sposób uczył się grać na praworęcznej gitarze, będąc leworęcznym gitarzystą. No, absolutnie niebywałe i to również można obejrzeć. Wciąż ten materiał jest do znalezienia w sieci. W wolnej chwili Państwu polecam. Natomiast te dwie piosenki, o których, które zaprezentował podczas tej sesji, czyli Chaos and Creation at Abbey Road, no to właśnie teraz jedna z nich, Jenny Wren.

cała ta godzina w ramach Chaos and Creation at Abbey Road, to z jednej strony popis, a z drugiej strony to nie miało służyć popisom. Raczej pokazaniu, w jak różne strony i na jak wiele sposobów te wszystkie piosenki były nagrywane, komponowane, wymyślane, na jak wielu instrumentach Paul McCartney i jego koledzy grali. Więc właściwie od gitary do piana, od piana do perkusji i od perkusji do basu i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie rzeczywiście usiadł przy pianinie i mówi: wiecie co, są też takie wyjątkowo proste piosenki, które po prostu zapraszają do tak prostej czynności.

bardzo krótko i bardzo na temat English Tea i Paul McCartney. Czy chcesz ze mną usiąść, napić się angielskiej herbaty? To właściwie tylko tyle i aż tyle. Temat Paula McCartneya kończymy na dziś. Urodziny będzie obchodził w czwartek i być może jeszcze w piątek to potrącimy. Dziękuję za wszystkie maile i dziękuję za wszystkie sygnały. antoni.grudniewski@radio357.pl również za Państwa wspomnienia koncertowe i McCartneyowe. Lamp Chop zapowiadają nową płytę i zapowiadają trasę koncertową.

Nowa płyta Punching the Clown ukaże się 21 sierpnia. Lamb Chop i The Weeknd. Izolde Lasson wraca z nową piosenką, właśnie z nową epką, i fragment tej nowej epki pojawi się za około 8 minut. Tymczasem wrócimy do płyty, która kiedyś w Record Store, oj, stała naprawdę na bardzo porządnej półce.

To była płyta Oh Dear. Absolutnie fantastyczna, polecam Państwu. Bardzo. Dwa fragmenty za nami. No właśnie, Isolde Lason wróciła z nową, nie płytą, ale epką i mam wrażenie, że jeden z fragmentów tej epki mógłby śmiało pasować jako ścieżka dźwiękowa do właśnie dowolnego filmu z Jeanem Paulem Belmondo.

Izo de la Son i jej język miłości, czyli Love Language. No i zrobił nam się kącik francuski, choć zupełnie nieplanowanie i ta końcówka też miała być zupełnie inna. Ale stwierdziłem, że pójdziemy za ciosem i nie będziemy o nim zapominali. The Dancer to oczywiście on na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zestaw muzyki z dzisiejszego, no właśnie, spotkania znajdą Państwo na playlista.radio357.pl i oczywiście na moim profilu na Instagramie. A my przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Julia Nowaczyńska i Antoni Grudniewski, kłaniamy się, do usłyszenia, dobranoc.

0: Dobry wieczór, minęła 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Przewlekłe zmęczenie, trudności z koncentracją, poczucie przeciążenia i marzenie o tym, by choć na chwilę wypaść z obiegu, odłączyć się. Myślę, że Państwo znają ten stan osób, które świadomie rezygnują z bycia na bieżąco i co się z tym wiąże z bycia online, przybywa. Widać to po wpisach i po hashtagach w internecie. Tęsknimy za analogowym światem, za latami 90., kiedy internetu nie było. Ale czy przechodzenie na cyfrowe detoksy to zdrowa reakcja na przeciążenie informacyjne? A może to forma ucieczki od rzeczywistości? Jak w dzisiejszych czasach dbać o nasz najcenniejszy zasób, naszą uwagę? W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek, audycję realizuje Julka Nowaczyńska, a za chwilę w studiu pojawią się goście i rozmawiać będziemy o odpuszczaniu, o higienie cyfrowej i o terminach, które warto znać. JOMO, ROMO, POMO, one brzmią trochę śmiesznie, no i oznaczają też radość, ulgę, bycie dumnym z przegapiania. To akronimy, które opisują nowe ważne zjawisko. Reakcje na zmęczenie nadmiarem. Na początek, nie bez powodu właśnie ta piosenka Anny Marii Jopek.

0: Ja wysiadam, Anna Maria Jopek. Napisała tę piosenkę 25 lat temu. W tym czasie świat przyspieszył do prędkości pendolino i zasypał nas atrakcjami. Efekt nadmiaru? Nie umiemy się ograniczać. Bywa, że zamiast doceniać to, co nam się udało zrobić, zobaczyć, przeżyć, dramatyzujemy. Ile wrażeń jednocześnie nas omija. To niemiłe uczucie ma swoją nazwę, z angielskiego Fear of Missing Out, FOMO, i było z nami jeszcze w czasach przedinternetowych. Współcześnie jednak chyba trochę nas przerosło, skoro w badaniach dr Anny Jupowicz-Ginalskiej z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wychodzi, że sfomowanych może być nawet 4 miliony Polaków. A z drugiej strony coraz częściej słychać jednak i takie głosy. Nie wiedziałam o tej aferze, nie znam tego serialu, nie mam TikToka. Pozazdrościć? Nie wiem, czy państwo wiedzą, że irlandzki aktor Cillian Murphy niedawno przyznał w wywiadzie, że odczuwa romo, czyli ulgę z powodu tego, że ominęła go rola w Odysei. Paradoks? Niekoniecznie. Takie deklaracje to nie wyznania cyfrowych outsiderów. Dziś stają się oznaką troski o siebie. O tym, jak pokonać FOMO i zamienić je na POMO, porozmawiam dziś z moimi gościniami. Są ze mną Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, oraz Marta Cieśla, psycholożka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Zacznę od tych nowych emocji XXI wieku, czyli akronimów JOMO, ROMO, POMO. Magdo, ty wymyśliłaś termin POMO. Proud, be proud of missing out, bycie dumnym z przegapiania, z tego, że coś nas omija. Czy pamiętasz moment, kiedy ta myśl ci się pojawiła?
1: Nie umiejscowię pewnie tego w czasie, ale pamiętam ten moment, to znaczy zajmowałam się wtedy już tym, co teraz, i też ja od początku nie ukrywałam też, w wielu wywiadach o tym mówiłam, czy pisałam w swoich książkach, że sama też to wszystko przeszłam, to znaczy nie mówię o tym ex cathedra, nigdy nie używając mediów społecznościowych, tylko doświadczałam tego i w którymś momencie zobaczyłam taką reklamę właśnie JOMO, Joy of Missing Out, i tam wspaniali, szczęśliwi ludzie biegną sobie przez łąkę. A ja sobie pomyślałam, jaka radość. Przecież to jest nieprawda. Nie można tak ludziom mówić, bo oni będą rozczarowani, że miało być fajnie na tym detoksie, jestem wkurzony, sfrustrowany, brakuje mi tego telefonu.
0: Szukam tego telefonu.
1: Szukam, tak. I wtedy sobie pomyślałam, co właściwie ja czuję, kiedy zaczynam ograniczać. Czy co jest takim uczuciem, którego mogę się uchwycić i ono mi da siłę. I sobie wtedy pomyślałam, że ani to nie jest radość, ani to nie jest też złość i takie, nie wiem, ja to nazywam takim technofatalizmem, że jest źle, będzie gorzej, wszyscy umrzemy na internet i nie będę tego używać. Tylko właśnie ta duma, że duma z samego siebie, dla samego siebie po prostu, że ja potrafię siebie pochwalić i powiedzieć, super, że ci się udało dzisiaj wieczorem poczytać zamiast bez sensu scrollować. Albo super, że ci się udał ten spacer z psem bez załatwiania spraw na telefonie. I stąd mi się wzięło to POMO. Nie wiem, może nawet ktoś był wcześniej pierwszy, ale ono się bardzo spodobało ludziom. Pisałam o nim w książce, ale też nagrałam chyba w 2024 roku taką świąteczną wersję podcastu właśnie, gdzie zachęcam do tego, żeby uwolnić święta od smartfonów i właśnie poczuć tę dumę.
0: I to POMO jest formą buntu przeciwko Big Techom. Tak piszesz w swojej książce, Twój telefon, twoje zasady. Dlaczego?
1: Wiesz co, to w ogóle bycie dzisiaj offline jest jakąś formą oporu przeciwko temu, w którą stronę, no właśnie, pędzi świat, jak śpiewa Anna Maria Jopek. No ta sytuacja jest zniuansowana i ja staram się zawsze tak dobierać słowa, żeby też nas nie wpędzać w poczucie winy, że my się tak zaskrolowaliśmy, bo nas wszystkich zachwycił ten postęp, który przyniosły nowe technologie. I o ile jeszcze 5 lat temu czy wcześniej mogłabym powiedzieć, że no tak ludzie scrollują, bo siedzą w mediach społecznościowych, ale dzisiaj w telefonie jest tyle rzeczy do załatwienia, że ja zawsze przestrzegam przed takim mówieniem, o ta matka idzie z wózkiem i scrolluje, a może ona właśnie łapie wizytę u lekarza, wiecie. Zawsze jest coś do zrobienia. Zapłacić rachunek, sprawdzić dziennik elektroniczny, zamówić, ja zawsze mówię, zamówić worki na psie kupy, nigdy nie ma kiedy tego załatwić. I nasze życie się skondensowało, to znaczy dawniej powiedzmy w jakimś okresie czasu, typu godzina, mogliśmy zrobić jakąś jedną rzecz. Nie mogliśmy płacić rachunków w trakcie gotowania albo właśnie kupować wakacje na spacerze z psem. Dzisiaj to jest możliwe i czasami robimy to, bo chcemy, czasami dlatego, że ta rzeczywistość nas dogania. To też przysparza nam więcej pracy, bo ciężko nam z tej pracy wyjść głową. Więc to, no ja na to tak patrzę, że my trochę jesteśmy w takiej pułapce. I widzę, że coraz więcej ludzi szuka tych sposobów wyjścia. Odpowiedź nie jest łatwa, bo to nie jest tylko tak, że wystarczy, że my poczytamy sobie, nie wiem, o higienie cyfrowej, zrobimy test higieny cyfrowej, chociaż zachęcam na higienacyfrowa.pl, darmowo, anonimowo można się przetestować, bo my dzisiaj mamy sytuację, w której mamy do dyspozycji produkty cyfrowe, czyli platformy algorytmiczne, takie jak Facebook, TikTok, YouTube i
0: tak,
1: inne.
0: Tak, ty nie nazywasz tego mediami społecznościowymi, tylko mediami algorytmicznymi.
1: Bo one dawno już przestały być społecznościowe. W jednym z procesów, w którym Facebook udostępniał dane w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że na tej platformie tylko 7% treści, które widzimy, to są treści od naszych znajomych. Reszta to jest taka papka algorytmiczna, która ma doprowadzić do utraty kontroli nad naszą uwagą.
0: No my się łudzimy, że sięgamy tam po informacje, tam jest wiedza.
1: Wiecie co, to z nim miałam taką refleksję, że wiemy już tak dużo, jak media algorytmiczne są tworzone. Jest świetna książka Marka Fischera W trybach chaosu i on tam opisuje, cytuje po prostu wypowiedzi twórców Facebooka czy innych serwisów algorytmicznych i naprawdę w 2026 roku łudzenie się, że algorytm mediów społecznościowych bierze pod uwagę dobro naszej kariery albo rozwój edukacyjny naszych dzieci jest naiwne. Po prostu dowodzi tego, że wciąż nie wiemy jako społeczeństwo, z czego składa się ten produkt, z którego używamy. I to jest taki postulat, który my mocno, chciałam użyć słowa, pchamy w instytucie, ale chyba tak, no, promujemy, że powinniśmy mieć europejską klasyfikację produktów cyfrowych, tak jak mamy klasyfikację żywności, kosmetyków, w branży motoryzacyjnej, w branży energetycznej, w branży czystego powietrza. A tymczasem rządy doprowadziły do tego, że przez ostatnie 20 lat upowszechniły się produkty, co do których ludzie nie wiedzą, jak na nich wpływają, co na nich mogą znaleźć. Gdyby TikTok czy Instagram musiał wypełnić taką klasyfikację, to musiałby zaznaczyć, mimo najszczerszych chęci, bo oni tak mówią, i dokładania wszelkich starań, koniec cytatu, możesz u nas natknąć się na pornografię. Możesz natknąć się na treści, które mogą cię traumatyzować. To dzisiaj nie jest wiedza powszechna i powiem szczerze, dzisiaj miał premierę raport Internet Dzieci i ja rozsypałam trochę napalmu na spotkaniu, bo...
0: W Sejmie?
1: Tak, bo powiedziałam, że gdyby któryś obywatel, zwłaszcza młody, wytoczył proces Skarbowi Państwa za to, że nie zapewniono mu zgodnie z Konstytucją i z Kartą Praw Dziecka bezpiecznego środowiska życia, a dzisiaj przestrzeń cyfrowa jest elementem środowiska życia, to uważam, że miałby dużą szansę wygrać. Tak jak wygrywano już w Polsce sprawy o prawo do czystego powietrza. I nagle na sali podnosi rękę przedstawiciel Czystego Startu. Młody student mówi, ja bardzo chętnie pozwę Skarb Państwa. Więc słuchajcie, czekają nas ciekawe czasy.
0: No dobrze, ale powiedzcie mi proszę, skąd w ogóle wzięło się FOMO i to, że to zjawisko takiego, że to poczucie, które, no wiemy, że istniało też w czasach przedinternetowych, takiego dyskomfortu, że coś nas omija. Tylko kiedyś to dotyczyło pewnie bycia taką osobą ukulturalnioną, czyli wypadało wiedzieć, co warto zobaczyć w kinie, w teatrze, pewne książki należało przeczytać, żeby być uznawanym za osobę kulturalną. I to się nałożyło, na to się nałożyły media społecznościowe, internet i to, że jest tyle informacji dostępnych i my chcemy wiedzieć te wszystkie rzeczy. Tak nam się przynajmniej wydaje. Marta Cieśla, powiedz, FOMO, co leży u podłoża FOMO, że aż statystyki pokazują, że być może 4 miliony Polaków ma ten problem, że czuje dyskomfort, kiedy telefon jest daleko, kiedy nie mamy go w pobliżu, bo to też do tego się sprowadza.
2: Myślę, że bardzo ważna myśl jest to, że nasze umysły nie są stworzone do tego, żeby być i żyć w komforcie. Czyli nasze umysły są skonstruowane do tego, żeby przeżyć. A żeby przeżyć, musimy mieć bardzo sprawny lęk. No bo lęk nas chroni. No i ten lęk że coś mnie omija, że coś przegapiam, że coś ważnego się wydarzy, myślę, że jest znacznie dalszy, jakbyśmy się zastanowili, niż chociażby to, że ominie mnie. Żyłam w małej, powiedzmy, społeczności i było jakieś spotkanie przy darciu pierza i tam omawiano sprawę Kryśki i Gosi i ja już nie wiem i mam to z drugiej ręki i ja już muszę się spinać, żeby pójść na następne spotkanie, żeby nie być wykluczonym z tego obiegu, z tych informacji, z tego społeczeństwa. Więc myślę, że to jest bardzo taki nasz ludzki mechanizm, żeby być w społeczności. Żeby być w tym, co jest ważne. I myślę sobie, że jeśli będziemy o tym myśleć w ten sposób, to przestaniemy widzieć, że to są te złe media, tak? Te złe telefony, te złe internety, tylko będziemy myśleć o tym, aha, to jest jakiś lęk, który chce nas chronić. Tylko czy on to robi sprawnie, czy niesprawnie, no to lęk nie jest od tego, żeby to ocenić. Lęk jest od tego, żeby był, żeby swoimi zasobami robić, a my po to mamy umysły. I dlatego też na przykład dzieci tak chronimy, prawda? Bo to wszyscy mają w zasadzie jasność, tak trzeba ich chronić, no bo ich te mechanizmy nie są na tyle sprawne. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ludzkie. I jak zaczniemy od tego, że to jest bardzo ludzkie, no to przestaje być to taką fanaberią XXI wieku.
3: No ale taka informacja z pierwszej ręki to to, co opowiadałaś mi poza tutaj anteną, że miałaś taki moment refleksji niedawno, kiedy odbywała się bardzo słynna licytacja na cel charytatywny, a ty postanowiłaś troszkę zmniejszyć swoją aktywność w internecie i posłuchać sobie chłopów, dobrze pamiętam?
2: Chłopów, teraz jestem na Nadniemnem.
3: Brawo ty. I popielić ogródek i co? I w poniedziałek włączasz Instagram, a tam, co tam się wydarzyło? I co poczułaś?
1: Czekaj, ominął cię łatwo gang? O siostro, naprawdę, mnie też. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, jak wróciłam do pracy po weekendzie.
3: No proszę, to mam dwie osoby już, które łączy.
2: Piątka.
3: Pomo? Czy już Jomo? Jomo. I co poczułaś? Czy ty poczułaś taki, no bo ty lubisz być poinformowana, to ja wiem, prawda? I to był taki cel, o którym no, wszyscy wiedzieli, ale no, potrafiłaś opanować ten dyskomfort. Masz te narzędzia.
2: Wiesz co? Przede wszystkim poczułam zaskoczenie. Tam nie było najpierw proud, nie? Tam nie było dumy, tam nie było radości, tam było, co tu się wydarzyło? I drugie, jak to jest, że mi wiecznie wszystko mija? Bo to oczywiście się uogólniło i przypomniało mi się wszystkie sytuacje na imprezach, których ktoś mówi, a widziałeś? Nie widziałam. A słyszałeś? Nie słyszałam. A oglądałeś? Nie oglądałam, więc to się uogólnia. Ale myślę sobie, że to jest, no właśnie było niezwykle ciekawe doświadczenie też przyjrzeć się temu, że ominęło mnie coś, co było uznane, czy potem jak już wiedziałam, że mnie ominęło, za jakieś takie wydarzenie, prawda? Że jakąś taką znowu społeczność, że wszyscy, znowu magicznie wszyscy brali w tym udział, oglądali, a ja tych chłopów i ten ogródek i tak. Ale to też było dla mnie z drugiej strony potem bardzo fajnym przeżyciem, no bo dobra, ominęło mnie. Nie wiedziałam. No ale tak realnie, co to zmieniło w moim życiu, nie? Tak patrząc dzisiaj z perspektywy tego czasu, który minął, no to co to zmieniło?
3: No ludzie boją się, że ominą ich różne sprawy, na przykład ten magiczny telefon z propozycją pracy.
1: No ale wiesz, to pytanie, co my chcemy zrobić, no bo jeśli my chcemy w ogóle wyrzucić telefon i kupić sobie tak zwanego dumbfona, no to rzeczywiście
3: mnóstwo... A to już się też dzieje.
1: No tak, tylko wiesz, ostatnio sobie myślałam, jak miałabym zautoryzować jakąś transakcję albo pokazać bilet miesięczny. Już bardzo dużo rzeczy mamy na smartfonie i ja też nie jestem jakoś zwolenniczką odrzucania technologii w ogóle. Natomiast uważam, że media algorytmiczne są bardzo niezdrowe dla nas po prostu i to jest pewne złudzenie. My sobie racjonalizujemy sobie swoje zachowanie i mówimy, no ja tam śledzę mnóstwo rzeczy, ale...
3: No myli nam się chyba trochę takie bycie poinformowanym, dobrze poinformowanym.
1: Tak, od dostępu do informacji. Tak. I to są dwie różne rzeczy. Bycie dobrze poinformowanym versus dostęp do informacji. Ja przygotowując się do nieużywania mediów społecznościowych, bardzo długo to robiłam, prawie 2 lata mi to zajęło. To znaczy najpierw sobie zaczęłam budować takie przyczółki, gdzie mogę prezentować swoje treści, żeby nie robić tego w mediach społecznościowych. Potem zaczęłam wchodzić tam coraz rzadziej, potem odinstalowałam aplikację z telefonu. Ale pamiętam taki moment bardzo nieprzyjemny, kiedy pierwszy raz zrobiłam sobie taką przerwę od mediów społecznościowych dłuższą, to było z 1,5 roku temu i pomyślałam sobie, chwila, to skąd ja właściwie czerpałam informacje? No ja czekałam, aż te najciekawsze artykuły z Guardiana czy z ulubionych magazynów podsunie mi Instagram, prawda? Bo ja go sobie tak wypielęgnowałam i mi się tak wydawało, że on jest taki sophisticated i może inni to oglądają, jakieś tam po prostu slop AI, ale ja to nie. Ale to nie może tak być, że ja będę zdana na łaskę i niełaskę algorytmu i ja po prostu zamieniłam to na newslettery autorów, których znam. Dzisiaj wielu autorów wspieram na Patronite, wielu newsletterów subskrybuję. Również zaczęłam prenumerować prasę i uznałam, że wolę przeczytać dobry miesięcznik niż scrollować. No X-a nigdy nie używałam, ale na przykład właśnie Facebooka czy LinkedIna. Bardzo rzadko już tam dzisiaj zaglądam w zasadzie po to, żeby odebrać wiadomości, jeśli jeszcze ktoś tam pisze, nie wiem, raz w miesiącu wchodzę na Instagrama.
3: No i co cię omija?
1: Wiesz co, właśnie nic mnie nie omija. I teraz zupełnie szczerze wam powiem, nie bójcie się tego, bo ja się bałam, że jak przestanę używać, to wydarzy się coś, nie wiem. Coś...
3: Przestaniesz być zapraszana.
1: Tak. Nie, wiesz co, tego to nawet nie, ale ktoś kiedyś nawet tak powiedział, no wiesz, to jest przywilej nie używać. Nieprawda, przecież jestem autorką książek. Przecież ja piszę felietony co miesiąc do pisma. Ja bym mogła wyprzedawać siebie każdego dnia, zabawiać publiczność. Ja naprawdę wiem, jak to zrobić. Piekę chleby, na chlebach się takie zasięgi wykręca, nie? Tu książeczka, tu chlebek i jedziemy z tymi lajkami. Ale zrezygnowałam z tego świadomie i chciałam powiedzieć, że ja uważam, że to po prostu absolutnie oddało mi moje życie. I to jest to, co zawsze powtarzam. Higiena cyfrowa ci niczego nie zabiera, ona ci wszystko oddaje. Bo muszę się przyznać, że ja uważam, że na przykład pierwsze lata mojego pierwszego dziecka przeskrolowałam totalnie. Wtedy się tym nie zajmowałam.
3: Relaksując się w ten sposób.
1: No
3: tak?
1: I przeróżne rzeczy, tak, no dyskusje na forach dla matek, bo trzeba się kogoś poradzić i tak dalej. Potem to się zamieniło właśnie w wyprzedawanie siebie, co dzisiaj obserwuję u wielu autorów. Ale zaczęłam praktykować coś, co nazwałam metodą radykalnej szczerości. Będę to w kolejnej książce będę to opisywać. Czyli takiego naprawdę szczerego rozprawienia się ze sobą. Po co właśnie robię zdjęcie, jak te chleby rosną? Znaczy, co stoi na końcu tej potrzeby? No, próżność moja. Chcę lajki, chcę, żeby ludzie zobaczyli, że umiem robić fajne chleby, ale czym ja za to płacę? No czasem w domu, czasem dla moich dzieci, tym, że jestem nieuważna, że to jest tylko chwila zrobię to zdjęcie, ale ja już jestem w napięciu, żeby to dobrze zrobić, tu położyć ściereczkę, tutaj wiesz, rozsypać rozmaryn, wszyscy to znamy. To wszystko kosztuje czas i powiedzmy to sobie szczerze, te wszystkie zdjęcia z naszego życia, że tam pijemy sobie kawkę i czytamy książkę, tego się nie robi w 15 sekund. To ci zajmuje czasami pół godziny, dobierasz zdjęcie, hashtagi, potem ci ludzie piszą komentarze, wiadomości prywatne i bach, 5 godzin w mediach społecznościowych. Mi było na początku trudno, nosiłam wszędzie ze sobą taki mały czytnik, który mi się mieścił w torebce i jak tylko mnie kusiło, żeby scrollować, to czytałam. I czytałam w ogóle Tristana Kuncewiczowej, który jest no, piękną książką, ale taką, tam jest trochę romansu, historii, czyli coś łatwego, co szybko cię wciąga i to sprawiło, że po powrocie z urlopu świątecznego powiedziałam, nie, spadam z tych mediów społecznościowych szybciej niż mi się wydawało. I naprawdę pierwszy miesiąc to miałam totalne jomo. To znaczy byłam w takiej euforii, że mogę mieć totalnie w poważaniu, co myślą sobie ludzie w mediach społecznościowych, bo my tam nie mamy dostępu do bieżących informacji, tylko do tego, co liderzy opinii piszą. I uważam, że jeśli czymś się interesujesz, ekonomią, psychologią, nie wiem, sytuacją polityczną, to tym bardziej nie powinieneś śledzić tego w mediach społecznościowych, bo tam nie widzisz wyważonej prawdy. Tam widzisz to, co jest najbardziej zasięgowe. No i taka jest moja historia. Niedługo zawieszę już zupełnie konta i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Mam dzisiaj naprawdę bardzo dobre życie. Też sobie trochę tam scrolluję, zaczęłam więcej gadać na komunikatorach ze znajomymi, ale zdecydowanie zmiana jest na plus.
3: Czyli odzyskałaś czas i uwagę i porozmawiajmy trochę o tej tak zwanej ekonomii uwagi, no bo dziś o tę uwagę wszystko walczy, prawda Marta?
2: Jechałam tutaj do was i zastanawiałam się, ile informacji ja widzę jadąc autostradą. I to jest niesamowite, kiedy zaczniemy sobie myśleć o tym, ile procesów zauważenia, analizy, ignorowania, czyli spychania, że jednak się tym nie zajmuje. No ale przecież w zasadzie jeżdżenie autostradą, no to zaczyna być nudne. No to co wjeżdża bardzo często, tak? Wjeżdża telefon, bo tam się coś dzieje, mimo tego, że tak dużo jest informacji w ogóle dookoła nas. Więc ta uwaga, która jest w nieustannej czujności, w takim, prawda?
3: W takiej hiperczujności, nawet tak to się już nazywa, że my po prostu przetwarzamy już wszystko i wszystko nam się wydaje równie ważne i nie potrafimy, powoli już tracimy umiejętność selekcjonowania informacji.
2: I to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie to jest taka specyfika na przykład ADHD-owych umysłów, prawda? Że tam jest kłopot z priorytetyzacją, prawda? Wszystkie bodźce są równie ważne. No a tutaj zaczynamy nam wchodzić, prawda? Zaczynamy widzieć, że osoby, które nie mają takiego neurotypu, zaczynają również mieć kłopot z tym, czy ja zareaguję teraz na to, że mi pika, czy na to, że mi płacze dziecko. I te bodźce zaczynają być równoważne. I to jest coś, co powinno nas wszystkich przerazić i myślę sobie, że niech kto tego nie doświadczył pierwszy rzuci kamieniem, bo mi się też nieraz wydarzyło, że dziecko mi tam u nogi wisi, mama, mama, ja mówię, już tylko dokończę tutaj, odpiszę. No i co? A co tam w zasadzie jest takiego ważnego, nie? Dlaczego to nie może poczekać?
3: No właśnie, to jest pytanie, dlaczego to nie może poczekać? No, coś chyba działa jednak na nasz mózg, tak, że my trochę jesteśmy w tym lęku, o którym ty, Marta, mówiłaś, ale ty używasz takiej ciekawej metafory. Chciałabym, żebyś teraz przytoczyła stół i krzesła. Jak to wygląda w tej naszej głowie z tą naszą uwagą?
2: Myślę sobie, że musimy pomyśleć o tym, że nasza uwaga ma pewien ograniczony zasób. Czyli to nie jest tak, że ona będzie nam się rozciągać jak kosmos w każdą stronę i tam, prawda, do nieskończoności, ale ona ma jakąś swoją zasobność. No i przy tym stole możemy albo posadzić tych, których chcemy nakarmić, prawda? Czyli to, czemu chcemy poświęcić uwagę. Naszemu dzieciom, tym, co chcę zrobić, obiadowi, rozmowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo będziemy rozdzielać tą naszą uwagę, czyli to, co mamy na tym stole, na wszystkie bodźce, w tym chociażby na te bodźce, które cały czas nas atakują. No i wtedy nikt przy naszym stole się nie naje. Prawda? Żadna z tych rzeczy nie będzie wystarczająco najedzona.
3: A my jako gospodarze też będziemy sfrustrowani.
2: I zmęczeni. Prawda? Bo jak to ogarnąć? Jak my chcemy to zrobić wszystko? Tyle rzeczy. Przecież to uczucie, które towarzyszy, prawda? Że nieustannie jest coś do zrobienia. Jestem na takim stand-by'u, bo ja nie mogę żadnej zrobić rzeczy od początku do końca, tylko ciągle coś. No to właśnie to jest to. To jest to podzielenie naszego stołu, naszego posiłku między bardzo wiele osób, których my w zasadzie wcale nie chcieliśmy zaprosić.
1: I ja też obserwuję coś takiego, co opisuję teraz w felietonie to nie w czerwcowym numerze pisma, co część osób na pewno bardzo zdenerwowało. Zaczynam tam od anegdoty, że byłam na jednej z dużych konferencji. Prelegent zaczął przemawiać, ewidentnie był taki spięty, nie umiał się odnaleźć troszkę na scenie. Normalna sprawa, prawda? Wielka scena, publiczność. No i dosłownie, nie wiem, w pierwszych minutach padło z jego ust, że no przepraszam bardzo, ale wiedzą państwo, ja mam ADHD, tylko tam nieleczone. I z widowni ludzie zaczęli mówić, piątka, ja też. A ja sobie pomyślałam, nieleczone czy diagnozowane na TikToku? Bo teraz to, o czym właśnie tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że nadmiarowe, niewłaściwe używanie, scrollowanie krótkich treści niezwiązanych ze sobą kontekstowo, a to nam serwują media algorytmiczne, zwłaszcza TikTok, X, Shorts na YouTubie, powoduje, że my przerzucamy uwagę czasami nawet po 4 sekundy. Tyle wynosi ten tak zwany attention span, czyli ta umiejętność skoncentracji w takich miejscach na treści. No i ja tak sobie wyobrażam, przepraszam, wiecie, chodzisz po domu, tu masz TikToka o tym, że jak wygląda ADHD, no tak, nic nie kończę, wszędzie mam bałagan, to wszystko się zgadza. No masz bałagan, bo po prostu całe popołudnie w domu scrollujesz, zaczynasz rzeczy, nie kończysz, bo właśnie zaczynasz komuś odpisywać, tak? Jesteś przemęczony, masz wrażenie, że wszystkie informacje są tak samo ważne. Ja nie kwestionuję tego, że nasze pokolenie jest niedodiagnozowane, ale spotkałam masę osób, które nie diagnozowały się profesjonalnie, tylko oglądają sobie jakichś po prostu domorosłych ekspertów od ADHD czy od spektrum autyzmu również, którzy nie mają żadnego wykształcenia. Jedno z badań pokazywało, że takich kont, które mówią na temat zdrowia psychicznego bez żadnych podstaw przygotowań jest ponad 90% na samym TikToku na przykład, więc bardzo często stamtąd jest czerpana wiedza. I teraz do czego to prowadzi? To prowadzi na przykład do tego, że spotykamy takie artykuły w stylu sławni autystycy, a tam wiecie, w ogóle jakiś Steve Jobs, ktoś tam, albo na przykład
2: Einstein.
1: Tak, wybitni z ADHD i nagle media społecznościowe, czy w ogóle kapitał ocen, jak ja to mówię, o współczesnych czasach, przemielił zaburzenie na coś popkulturowego, coś co, oczywiście ja wiem, co to nam daje. To nam daje poczucie wspólnoty, przyzwolenie na bycie niedoskonałym. My bardzo potrzebujemy, żeby ktoś powiedział, dobra, zobacz, ja ci tu jestem TikTokerem, mówić, masz spektrum i pewnie czujemy ulgę, tak? Możemy sobie pogadać z ludźmi w komentarzach. Tylko, że jak na to się nałoży to, że poszerzane są kryteria diagnostyczne, że dzisiaj dużo łatwiej wskoczyć w te ramy spektrum, to mam wrażenie, że zaczynają być niewidoczni ci naprawdę cierpiący. Bo mamie dziecka w silnym spektrum ADHD, myślę, że nie jest wesoło, jak sobie czyta, że tam, nie wiem, Elon Musk ma ADHD, nie? I że w ogóle ludzie z ADHD to są ludzie sukcesu, bo być może ona w ogóle bardzo trudno znaleźć dla niego szkołę. Więc mam wrażenie, że dużo niedobrego się dzieje przez to, że my nie zauważamy, że to może być przeciążenie informacyjne.
3: Skutek może być taki, że nie robimy nic, by tę higienę cyfrową wprowadzić, bo możemy sobie powiedzieć, okej, to ja tak mam, ale tak. Tu musi wejść komentarz Marty Cieśli, która jest psycholożką specjalizującą się w diagnozie, między innymi w diagnozie dzieci z autyzmem w spektrum i z ADHD. I powiedz proszę...
2: I dorosłych również.
3: I dorosłych również, tak, dodajmy. Więc powiedz proszę, jak to się miesza? Faktycznie w takiej opinii publicznej no, jest takie przekonanie, że jest naddiagnozowane teraz ADHD, dlatego, że mamy problemy z koncentracją, czujemy się przebodźcowani, to jest takie słowo klucz. Ale czy to jest to samo?
2: Aha, i tutaj w ogóle zmieszało nam się bardzo dużo wątków, bo tutaj, nie, chociażby Magda, w twojej wypowiedzi mamy bardzo wiele wątków, bo musimy sobie pomyśleć o tym, że faktycznie mamy badania, które wskazują na to, że ta informacja, czym jest ADHD, czy czym jest spektrum autyzmu, które znajdujemy w sieci, w bardzo dużym stopniu są nieprawdziwe, tak? Potykasz się, więc masz ADHD. Śpisz z ręką tak ugiętą, to jesteś w spektrum autyzmu, prawda? I tak dalej, i tak dalej.
3: Skrolujesz 3 godziny, masz swój hiperfokus.
2: I tak dalej, nie? A my musimy pamiętać, że oprócz tego, że to jest zaburzenie rozumiane, no to my dzisiaj przede wszystkim myślimy o tym, że to jest alternatywna ścieżka rozwojowa. Czyli myślimy o tym, że umysły, mózgi, układy nerwowe ukształtowały się w trochę inny sposób, przez co przetwarzają informacje, bodźce inaczej.
3: Ale nie wiadomo nic o tym, żeby można było nabyć ADHD za sprawą właśnie takiego trybu życia, w jakim tkwimy.
2: Absolutnie tak, dlatego że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli jest człowiekiem prawdopodobnie od wczesnego dzieciństwa, od narodzenia, a mówimy prawdopodobnie, no bo nikt tego niemowlaka, prawda, nie bierze i nie bada. W taki sposób nie mamy takich markerów. Do prawdopodobnie śmierci, prawda? Czyli mamy pewien wzorzec rozwojowy. No i teraz...
3: No właśnie,
2: co
3: a to, co,
2: dzieje,
3: właśnie, to, co dorośli obserwują u siebie...
2: To jest coś, co się pojawia, prawda? I to się pojawia w diagnozach, że zjawiają się osoby i mówią o tym właśnie przytłoczeniu, o tym trudnościach, tylko to, co jest bardzo ważne, że my musimy mieć ten wzorzec, który jest od wczesnego dzieciństwa. I oczywiście kryteria mówią, ale on może być nie w pełni widoczny. Wtedy, gdy twoje środowisko nie zaczęło przerastać twoich możliwości, prawda? Nie? I dlatego na przykład później dziewczynki diagnozujemy. Ale my cały czas musimy myśleć o tym, że ona jest ze mną od wczesnego dzieciństwa. z drugiej strony, my wiemy, że ten związek w którą stronę nie jest taki prosty, bo my wiemy znowu, że osoby, dzieciaki autystyczne chociażby, mają większą skłonność do oglądania tych treści, do zawieszania się na nich, do powtarzania, prawda? I też częściej mają więcej zachowań trudnych, na przykład już jako maluchy przy tam zakończeniu. No i jest gdzie przyczyna, gdzie skutek. Sprawa nie jest taka prosta, prawda? I my musimy pamiętać o tym, że to, co my obserwujemy, to jest najczęściej czubek góry lodowej. I to, jak my dzisiaj musimy myśleć o w ogóle o tej naszej takiej kulturze medialnej, to my jesteśmy małe ziarenka w tym, to cały czas, Magda, co ty podkreślasz, prawda? Że one są cały czas tak zrobione, aby naszą uwagę pozyskiwać i jeszcze tak ładnie opakowane, żeby nam mówić, że ona jest niezwykle istotna. I tutaj...
3: No i jak z tym wygrać, słuchajcie? No to opowiedzmy teraz trochę o tym, czy lepszy jest ten tak zwany z angielskiego digital detox, czy lepszy jest digital wellness, czyli takie trwanie w dobrostanie, czyli limitowanie sobie tych atrakcji, tak żeby po prostu nie oszaleć
2: z
3: nadmiaru.
2: Wiesz, jaka jest odpowiedź? To zależy.
3: Oczywiście, tak. Liczyłam tylko i wyłącznie na taką odpowiedź.
1: Ale to trzeba powtarzać, bo ja często tego zresztą doświadczam, odkąd się pierwsza książka ukazała w 2023. Udzielam wywiadu, godzinę, na koniec i tak pada pytanie, pani Magdo, a jakby tak na koniec pani tak jednym zdaniem coś poradziła? Ja wtedy mówię, jakby się tak dało, to bym napisała tweeta, a nie książkę i wszyscy bylibyśmy uzdrowieni. To zależy i też na przykład ta moja historia, którą opowiedziałam, opowiadam ją po to, żeby dać odwagę tym, którzy o tym myślą. Ale ja jestem w bardzo specyficznej sytuacji, czyli jestem osobą publiczną, od czasu do czasu mam spięcie z politykami, zajmuję się tematem wrażliwym, więc wystawienie na widok publiczny w mediach społecznościowych było dla mnie szczególnie obciążające. Dla mnie, osoby o mojej konstrukcji. Natomiast to nie oznacza, że dla wszystkich tak będzie. Więc ja zawsze polecam zrobić sobie po pierwsze właśnie test higieny cyfrowej i zobaczyć, gdzie rzeczywiście nie panuję nad tym. Może zasypiam z telefonem i okazuje się, że przez to śpię za krótko. Może właśnie, nie wiem, używam telefonu prowadząc samochód. To nam pomoże po prostu zdiagnozować te nasze najsłabsze momenty. I taka właśnie radykalna szczerość wobec siebie. Czy ten czas ekranowy nie zabiera mi czasu na inne ważne czynności. Jeśli nie zabiera, no to super. To można korzystać z mediów społecznościowych również. Natomiast, lub z gier. Natomiast Cole Newport w jednej ze swoich książek, chyba w Pracy głębokiej, podaje taką metodę rzemieślniczego kryterium przydatności. Daje przykład człowieka, który kupił sobie krowy. I pierwszy odruch, zwłaszcza nas, którzy pamiętamy naszych dziadków na wsi, no co się robi, jak się ma krowy, trzeba mieć łąkę. Na tej łące rośnie trawa, ją się kosi, mamy siano w stodole. Ale ten człowiek sobie policzył, że kurde, trzeba kupić łąkę, trzeba kupić maszyny do koszenia siana. Taniej będzie, jak sobie po prostu kupię gotowe siano. No i okazało się, że to było tańsze. I Newport mówi, żeby właśnie przyjrzeć się temu, co my robimy w mediach społecznościowych i które z nich rzeczywiście nam są potrzebne, a na których tylko tracimy czas. I ja to opisuję z kolei swoją taką metodę w tej drugiej książce, gdzie przywołuję historię, jak zadzwonili do mnie z pisma z propozycją, żebym pisała felietony. To było moje wielkie marzenie. Byłam fanką pisma od pierwszego numeru. Pierwsza moja myśl była taka, nie mam już na to czasu. A potem za chwilę sobie myślę, stara, to na co ty masz czas? Otworzyłam sobie zeszyt, jechaliśmy wtedy na ferie zimowe, podzieliłam sobie na cztery części i właśnie tam sobie wypisałam w pierwszej części, co jest moim marzeniem, w drugiej części, co powinnam robić, żeby spełniać to marzenie, w trzeciej części, na co dzisiaj poświęcam czas. No i w czwartej części wychodzi ci rachunek, co masz usunąć. I ja sobie zdałam sprawę, że ja, jak coś mnie poruszy, to piszę posta w mediach społecznościowych, żeby go fact-checkingować, znaleźć źródła, potem jakaś ilustracja, tam się liczba znaków jeszcze nieraz za duża, trzeba wyedytować. Czasami zabierało mi to nawet 3 godziny. Dzisiaj, jak coś mnie poruszy, to otwieram sobie zeszyt, wpisuję to sobie jako temat na tekst, albo planuję kolejne książki, kolekcjonuję te tematy i to się okazało lepsze, bo to po pierwsze uwolniło mnie od takiego szybkiego reagowania i dużo ludzi tak działa w internecie, nie? Nawet przy tym Łatwogangu prawdopodobnie tak było, że mnóstwo ludzi było w wielkich emocjach i jak mnie to ominęło wtedy, to ja sobie pomyślałam, czułam się, jakbym siebie ochroniła, że nie targały mną te wielkie emocje. No i co? Czy coś się stało? Nic się nie stało. Więc myślę, że taką metodę warto przyjąć, żeby sobie usiąść, podzielić kartkę nawet na dwie części, co bym chciała i czy to mnie do tego doprowadza.
2: Myślę, że to, co mówisz, jest bardzo ważne, ale też bardzo trudne, bo to zakłada, że mamy duże zdolności zarządzania sobą,
3: samoograniczenia,
2: samokontroli, priorytetyzowania swoich, prawda, dalekosiężnych planów, no i jeszcze mamy taką możliwość radzenia sobie z dyskomfortem. Bo myślę sobie, że to, co jest takie kluczowe, to jest to, żeby wytrzymać ten moment, kiedy jest mi niewygodnie. I tak naprawdę, kiedy ja zaczynam wytrzymywać, często myślę o tym, że to jest taki mięsień, prawda? Mięsień cierpliwości, który nam się ćwiczy, który rośnie, tak jak ćwiczymy na siłowni. Bo jeśli ja jadę samochodem i się nudzę, i sięgam po telefon, to oczywiście mogę sobie powiedzieć, nie sięgaj, Marta, po telefon, ale jeśli nie mam umiejętności wytrzymania tego dyskomfortu albo zarządzania i włączenia sobie e-booka, czy, prawda, muzyki, czy radia, no to będę doświadczać i bardzo często na dziś nie wytrzymam. Więc będziemy sobie myśleć o takich bardzo aktywnościach, które wytrzymają. I to myślę, Magda, co jest bardzo fajne w twoim terminie, w POMO, bo to się odnosi do naszych wartości. Czyli trochę do tego, jaki ja bym chciał być. Jakie rzeczy, nie? Że to jestem proud. To jest to, co pozwala często wytrwać ludziom. I ja też mówię o tym, zachowuj się, jakbyś był taką osobą. Przez chwilę. Zachowuj się, jakbyś tak wytrzymał. Tak to jakby fajne. To było. I to nagle, to nie jestem ja, że muszę tutaj daleko trzymać, pilnować, bo to jestem nowa ja i nowy ten. Akurat grupy, z którymi ja pracuję najczęściej, czyli neuroatypowie, oni co chwilę są nowe ja i nowe. Więc się nie zatrzymujemy na tym, że taki ważny to spalane, ale jestem w tym proud. I myślę sobie, że to jest taki zasób, że jak ja wytrzymam ten dyskomfort, że jak robię się z tego dumne i zaczynam, to mogę, ale brawo, Marta, wytrzymałaś. Brawo, to jest coś.
1: To jest trudne, bo my jesteśmy dzisiaj w zasadzie przez to, co nas otacza, tacy upupiani, trenowani do przyjemności. Wszystko ma nam ułatwić życie.
3: Wygody,
1: i to
3: tak.
1: Ustanie dyskomfortu jest strasznie trudne. Teraz rozpoczynamy taki projekt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Będziemy szukać rozwiązania, co zrobić z telefonami na uczelniach, bo wszyscy nawzajem na siebie są ślina. Wykładowcy, że studenci scrollują, studenci, że wykładowcy też to robią. Ale kiedy pytamy młodych ludzi dlaczego, to oni mówią, no bo wykład jest nudny. I ja sobie pomyślałam, że mamy ogromny problem dzisiaj z akceptowaniem tego, że niektóre rzeczy w życiu są po prostu nudne. I to nie znaczy, że trzeba je zlikwidować, tylko że po prostu trzeba to ustać. Ja tak sobie jeszcze myślę, że w tej drodze warto sobie powiedzieć, po co ja to chcę w ogóle zrobić. Bo taka motywacja, że no dobra, wiem, że tam te algorytmy i tak dalej, to myślę, że to jest niewystarczające. Tylko, że to myślenie dlaczego, co ja zyskam dzięki temu. Czy ja na przykład właśnie chcę poprawić sobie sen i zlikwiduję tylko kwestię telefonu przy łóżku. Chcę zadbać o to, żeby dobrze spać. Albo na przykład chcę z powrotem się zająć jakimś starym hobby, bo używanie tych wszystkich przyjemnych rzeczy, a mi też ogromną przyjemność sprawiało scrollowanie Instagrama. Ogromną. Ale aż kupowanie tych wszystkich pięknych rzeczy, które mi tam podpowiedział, to już w ogóle. Ale to często prowadzi do jakiegoś rodzaju, oczywiście to słowo trochę w innym, ja trochę upotocznie, takiej anhedonii, czyli tego, że już nic nie jest tak fajne jak scrollowanie. Ja kiedyś pamiętam, że stanęłam tak na środku pokoju i pomyślałam, bigaj, a co ciebie właściwie, co ty jeszcze właściwie lubisz robić?
3: Co ciebie interesuje?
1: Gotować lubisz, kiedyś robiłam na drutach, nie wiem, może lubisz jeździć na rowerze, bo dawniej lubiłam. No nie, najfajniej to by było jednak sobie tam poskrolować i memy na Make Life Harder sobie pooglądać, nie?
3: A ja bym chciała jeszcze troszkę podpytać o to poczucie, że coś nas omija. To takie uniwersalne poczucie, które niektóre osoby mówią o tym dość wyraziście, że to jest takie poczucie, że trochę to się łączy z takimi emocjami negatywnymi, jak zazdrość, że ktoś jest gdzieś, a mnie tam nie ma, chciałbym być, ale nie wiem, nie mam siły, albo nie mogę, albo nie mam środków. To takie uczucie bardzo uniwersalne. I kojarzy mi się to z okiełznanie tego rodzaju FOMO, kojarzy mi się trochę trochę z takim ludzkim też problemem z przeżywaniem straty. No bo coś musimy, gdzieś nas nie ma, bo jesteśmy gdzieś, tak? I to na takim poziomie filozoficznym wręcz można rozpatrywać jako no, taką utratę i dyskomfort, który trzeba po prostu wytrzymać.
2: I to jest coś bardzo blisko tego, co ty, Magda, powiedziałaś, że my nie umiemy przeżywać ani nuty, ani straty i powiedzieć sobie tak, nie będzie mnie, tak, coś mnie ominie, tak, prawdopodobnie nie będę mogła o czymś porozmawiać, bo nie będę miała pojęcia, prawda? I to jest coś, co jest niezwykle takie, no, egzystencjalne, że ja mogę stracić i mogę tego doświadczyć i może być mi smutno, albo mogę być zły, bo tracę bardzo wiele rzeczy, które no nie są zbyt cenne, ale czasem stracę coś, co będzie naprawdę fajnego i mnie ominie. Myślę sobie, że do takiego najostrzejszego, jak ja spotykam w gabinecie, no to bardzo duży lęk związany jest z tym, że na przykład się nie dowiem, że jest wojna. Albo, że wybuchnie coś, będzie bardzo takiego no, ostrego i takie proste, naprawdę do bólu. Na ile jest prawdopodobne, że żadnym sposobem pan, pani nie będzie o tym wiedział, że nikt z rodziny nie zadzwoni, że nie będzie syren, że prawda, nikt nie zobaczy pan, pani za oknem, że coś tam się dzieje, takiego, co będzie wzbudzające, czyli takie naturalne stany naszej czujności, prawda, czyli ten sposób, kiedy my się tak naprawdę informujemy, no i dochodzimy do takiego momentu, no mało prawdopodobne, a jednak to poczucie, że ja muszę, bo tam jest informacja, i to podawane bardzo szybko i jeszcze przez pewne filtry, o których my zapominamy, że to jest często opinia, a nie informacja, no nas bardzo wzbudza.
1: A jeszcze w miejscu, w którym rozmawiamy, warto powiedzieć, że moim zdaniem na ten akurat lęk, że tam wojna czy jakieś ważne wydarzenie, świetnym lekiem jest radio i serwisy informacyjne.
2: Co godzinę.
1: Tak, dokładnie. I tam, o ile w telewizji możemy się spotkać z różnymi takimi okraszeniami tych serwisów informacyjnych, tutaj coś o wojnie, a tutaj dzisiaj porozmawiamy o tym, że urodziła się różowa owca. I to jest jakaś tam strata czasu czasami. To jednak w radiu tam każda sekunda jest ważna i ja się nauczyłam po prostu słuchać serwisów informacyjnych. A druga rzecz, jak już powiecie ludziom, że mniej zaglądacie na media społecznościowe, słuchajcie, jeszcze w życiu nie dostawałam tylu screenów. Mnie nic nie omija, bo znajomi, jak jest coś ważnego, to i tak mi wyślą na komunikatorze, zobacz, zobacz, tu jest afera, albo tu ktoś coś napisał. Więc
3: no właśnie, pytanie, czy my chcemy wiedzieć o tych wszystkich tak zwanych inbach i aferach, bo to jest znowu, mi się narzuca ta myśl, że my to mylimy z jakimś poczuciem bycia poinformowanym, doinformowanym, z poczuciem bycia pobudzonym stale, no bo to jest stałe pobudzenie.
2: Ale to jest jak plotka, to jest jak coś, co nas łączy. Możemy o tym pogadać, nie? Wymienić, tak, widziałeś. Musimy pamiętać, że to też ma taką społeczną formułę i ja w ogóle mam dużo takiej ostrożności, ale tutaj obiecałam mojemu przyjacielowi Żukowi. Żuku, pozdrawiam cię serdecznie, który jak rozmawialiśmy o tym właśnie pomo, fomo, jomo, on mówi, to ja byłem modne, zanim to było modne, bo my się śmiejemy, że on jeszcze niedawno to gołębie pocztowe wysyłał, bo właśnie taka higiena cyfrowa i znowu, która jest pewną osobą z pewnymi typami osobowości, układów nerwowych, pobudliwości jest dużo prostsza, bo nie wiem, korzystam na przykład z takich mediów tylko w pracy albo z takich mediów tylko na komputerze, nie? I czyli znowu takie bardzo zewnętrzne ograniczenia,
3: które... Niektóre pomagają bardziej niż wewnętrzna motywacja, tak?
2: Nie damy rady z wewnętrzną motywacją, tylko
3: to za silny przeciwnik jest po drugiej stronie.
2: My, jeśli bardzo ważne to jest, kiedy rozmawiamy przede wszystkim z takimi osobami, które prawda, no, nie są w naszych bańkach, z seniorami, z nastolatkami, z dziećmi, które mówimy o tym, to nie jest tak, że to ty jesteś słaby i nie dajesz rady.
1: Tak.
2: Tam jest cała technologia i wielkie umysły, które myślą o tym, jak sprawić, żebyś ty był w nieustannym wzbudzeniu i pobudzeniu.
3: I żebyś chciał poszerzać te informacje. A co z taką strategią, którą też niektórzy czasem stosują? Czyli całkowite odcięcie się, żeby ograniczyć ten tak zwany doom scrolling, czyli ten dopływ tych informacji, które wywołują lęk. Czy to nie jest taka ucieczka troszkę od rzeczywistości? Czy w ogóle da się nie żyć w otoczeniu informacji? To, czy to jest zdrowe.
2: No i teraz zastanówmy się, czy doom scrolling to jest odcięcie od informacji. Wracam do tego, co ty powiedziałaś, Magda, prawda? Jak to nam się już robi w tej głowie od razu?
3: Ja nie chcę nic wiedzieć o tych sprawach międzynarodowych. Nie będę w ogóle zaglądać do... ani włączać radia, ani telewizji, ani internetu.
2: I jasne, może to być strategia unikania, prawda? Czyli ja, żeby nie doświadczyć lęku, w ogóle unikam, a wiadomo, że lęk się karmi unikaniem, więc im bardziej unikam, tym bardziej, prawda? Mam lęk, no to chociaż było z tym trigger warming, tak? Tak. Że to bardziej było wzbudzające niż sama treść, która tam...
3: Bo ludzie oczekiwali, że będzie coś, co wywoła w nich
2: bardzo silne reakcje. A tutaj musimy sobie pomyśleć o tym, że z drugiej strony to może być część mojej higieny. Nie? Może być to, że jeśli ja jestem osobą X i nie mam wpływu na pewne rzeczy, to czy ja będę wiedział, czy nie wiedział, nie zrobi większego znaczenia. To, że są wybory i mogę zdecydować, albo jest jakaś sprawa, mogę kupić albo nie kupić jakichś produktów, prawda? No to jest mój zakres wpływu. Ale ja nie mam tak naprawdę żadnej władzy nad tym, co zrobią władcy tego świata. I to, czy ja będę bardzo dobrze poinformowana w tych sprawach.
3: Czy w ogóle.
2: Czy będę miała opinię, bo trochę my z perspektywy Warszawy, Żoliborza tutaj musimy mieć opinię, ale naprawdę nie zawsze.
1: Ale wiecie, ludzie też nie scrollują tylko wieści z Ameryki, tylko na przykład oglądają, jak żyje Małgorzata Rozenek, relacje z porodu Lil Masti i takie różne rzeczy, więc to właśnie ja zawsze staram się, pieski, kotki, staram się tak jakoś patrzeć poza bańką. Zgadzam się absolutnie z tym, że nam że właśnie mówienie, że tam się zmotywuj i to wystarczy, nie wystarcza i ja często polecam obstawienie się po prostu, tak? Na przykład ja w domu zaczęłam praktykować rozkładanie w różnych miejscach czasopism i to nie takich wymagających skupienia, tylko na przykład jakieś tam czasopismo wnętrzarskie, czasopismo takie, wiecie, z ciekawostkami ze świata nauki i to jest takie trochę scrollowanie na papierze, czyli jak mnie chwyta, że mam ochotę na trochę rozrywki, która nie jest zbyt skomplikowana, to tam sobie oglądam mebelki, albo biorę jakieś tam albumy ze zdjęciami, tu bym pojechała, tam bym pojechała. No, każdy musi znaleźć te swoje sposoby na to. Ja w książce dla młodych piszę o tak zwanych fiszkach higieny cyfrowej, czyli żeby sobie tak otwarcie powiedzieć, co mogę zrobić, jak mi się nudzi. I nawet sobie to napisać, żeby pamiętać,
3: żeby
1: przypomnieć
3: sobie,
1: właśnie, że ja to lubię robić. Albo właśnie, żeby się nie bać eksperymentować, pójść sobie na ceramikę, albo właśnie, nie wiem, z internetu nauczyć się szydełkowania i robienia zabawek z włóczki, czy właśnie poheblować sobie deski, to o czym marzy co drugi mężczyzna w biurowcu. Więc to po prostu trzeba się obstawić różnymi takimi właśnie rzeczami. Spacery sobie wprowadzić, z sąsiadką się umawiać, że będziemy sobie chodzić. Czyli po prostu trochę się potraktować jak dziecko, które musi być zajęte czymś innym, żeby odwrócić uwagę od tego, co tak nam sprawiało przyjemność.
2: Tylko tutaj musimy mieć taką pułapkę, że jeśli my będziemy jechać ciągle do końca, tak jak to robimy, czyli ciśniemy nasze życie, pracę, dzieci, gotowanie, sprzątanie, cokolwiek do końca, to hamowanie, czyli prawda, zejście z tych obrotów wymaga
3: wysiłku,
2: bo jest trudne. No a jeśli
3: człowiek
2: my
3: zmęczony,
2: nie ma siły wymyślać i wydaje mu się, że wyjście na ten spacer wokół bloku, który wiemy, że 15 minut nawet wokół bloku zredukuje nam poziom stresu, no to jest taki wysiłek. Ja już tak nie mam siły. I to jest też ta kwestia, że my znowu, jeśli jesteśmy w takim ciągłym nakręceniu, to my nie możemy zobaczyć, że są inne opcje. Bo my nie mamy po prostu na nie siły. Bo kiedy zaczynamy, to fantastyczna metoda, prawda? Tutaj sobie możemy coś rozłożyć, tu rozłożyć. Ja mam gdzieś tam krzyżówki, miałam sudoku w telefonie, kupiłam sobie sudoku, nie? Porozkładanie. Tu rozłożone puzzle trochę i każdy z rodziny, kto przechodzi, te 2 minuty sobie zajrzy i tak dalej. I tak

0: bo u nas w zespole dziewczyny nie fundacja jest totalnie sfeminizowana, 14 kobiet. Dziewczyny nie używają po prostu intensywnie, więc jak przychodzę do pracy, to nie ma czegoś takiego, a widziałaś, jaka inba była gdzieś tam, a w ogóle to ktoś pokazał coś tam. W ogóle jakby to nie jest temat rozmów.
1: Czyli nie ma tego uczucia, tak, że tego, coś mnie ominęło.
0: Tak, a jednocześnie pokusy, jak tak. pracowałam w mediach, w portalu internetowym, to stale to było. Więc no sama z siebie chętnie wchodziłam weryfikować, o czym ludzie mówią. Więc myślę, że to takie, to jakie jest nasze otoczenie, jakich mamy partnerów, to na pewno też wpływa na wiele rzeczy. Mój mąż wykonuje zawód techniczny i ostatnio go poprosiłam, żeby założył sobie Messengera, bo wyjeżdżałam, a tam jest grupa z koszykówki. I on się tam zalogował po jakichś 6 latach i odkrył właśnie, że tam ludzie do niego 4 lata temu ktoś do mnie coś pisał. Więc no są tacy szczęśliwcy, którzy mogą tak żyć, ale nie wszyscy. Nie wszyscy tak mogą.
2: Ale też pomyślmy sobie, że takie środowisko to tworzymy też my, prawda? Bo jak sobie chociażby rozmawialiśmy z naszymi znajomymi, gdzie właśnie Żuku poczuł się, że on był pierwszy, bo gołębie pocztowe i to był pierwszy, to kiedy były urodziny mojego syna i chcieli zagrać w jakąś tam grę na Nintendo i potrzebne były telefony, żeby wiele osób mogło grać, to te dzieciaki co zrobiły? Wzięły telefon i dzwoniły do rodziców, mamo, dasz mi 15 minut na telefon? I to były absolutnie normatywne dla tych dzieciaków doświadczenie. I to mi pokazało też, i o ile jest to łatwiej, kiedy ludzie dookoła nas mają podobnie i my się nie musimy co chwilę zderzać ścianą i każdemu na nowo tłumaczyć, że nie korzystam, że sprawdzam o takich godzinach, że odpiszę ci, ale za jakiś czas, że nie widziałem, ale możesz mi opowiedzieć, prawda? No bo kiedy my czujemy się takim odszczepieńcem, a jeszcze nie mamy, bo niektórzy mają taką, prawda, konstrukcję, że oni chcą przeciwko technologii, przeciwko mainstreamowi. Ale kiedy chcemy być w tej wspólnocie, to my nie chcemy być odszczepieńcami. Jednak chcemy mieć najczęściej podobnie jak inni. A jak inni mają podobnie, no to jest nam lepiej.
1: Ale to co, to sugeruje, że dobrze byłoby sobie znaleźć paru znajomych, którzy lubią ten analogowy świat, bo to też jest teraz trend.
2: Nie wiem, czy koniecznie znaleźć, bo być może wśród naszych znajomych, jak zaczniemy sobie o tym gadać i zaczniemy rozmawiać, że się
1: no
2: z tym
1: właśnie,
2: mierzymy.
1: Bo ta potrzeba wydaje się być naprawdę coraz bardziej powszechna,
2: no
1: skoro
2: bardzo.
1: Tyle jest teraz, no gdzie indziej, w internecie właśnie, mowy o POMO.
0: Ale bardzo to ludziom gra w sercu i ja prowadząc różne wykłady w różnych miejscach zbieram też ciekawe obserwacje i w teraz w takim projekcie, gdzie mamy dyrektorów bibliotek z całego kraju, oni mówią, że coraz więcej młodzieży przychodzi do biblioteki, dlatego że można
1: wyciszyć
0: się tam wyciszyć,
1: się.
0: Bo tam trzeba mieć wyciszony telefon, więc to jest jakby strefa ciszy taka przymusowa. Młodzież się coraz częściej umawia na jakieś takie właśnie spotkania offline, więc myślę, że tych ludzi wokół nas jest więcej niż nam się wydaje.
1: Ja na zakończenie mam jeszcze dla Państwa niespodziankę, prezent. Proszę do mnie napisać o swoich zmaganiach z FOMO albo o swoich sukcesach. Może to JOMO jest Państwa udziałem. I dostaną Państwo, wybrana osoba przez Magdalenę Bigaj dostanie bluzę od Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa z napisem zamień FOMO na POMO.
0: Ma po prostu napis POMO, Proud of Missing Out.
1: Dziękuję. Moimi gościniami były Magdalena Bigaj, Marta Cieśla, audycję realizowała Julka Nowaczyńska. Dobrej nocy.

istnieje gdzieś prawdziwy świat, nie zapośredniczony przez TV. Czy jeszcze jakiś inny jest możliwy? Mam nadzieję, choć kwituje ją śmiech z puszki. Gdyby nie TV, to bym spał w obłokach. Choć nie miałbym snów o katastrofach, nic nie wiedziałbym o spadających samolotach. Statystycznie żaden nie spadnie na moich oczach nigdy. Nie podejrzewałbym, że nocą w parku można zginąć z ręki psychopaty. Odtąd sam już spaceruję raczej rzadko po północy i gotuję się na wszystko, kiedy echo dwoi moje kroki. Więc zanim przebodźcują mi percepcję informacyjnym szumem, siadam pod starą wierzbą. Ptak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił to? Odcinam go i odlatuję lekko. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być off.

offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć. Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie, nie bojąc się o nagłe przełączenie. Mieliśmy jakąś wspólną rzeczywistość. Znajome głosy się ścierały, iskrząc. A teraz siedzimy przed szybką, milcząc, gdy ona opowiada za nas wszystko.

0: odlecicie lekko. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć.
1: Partnerem audycji jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Organizator wydarzenia Preisner Scoring Competition.
2: Cool Kid of Jazz.
3: Minęła 22. Wskazanie przed momentem naprowadziło Państwa na to, co czeka nas dziś w audycji, bo dziś w Cool Kid of Jazz wielkie święto, ale o tym za chwilkę. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się i zapraszamy do zostania z nami do północy.

Blue Skies, niezwykle radosna kompozycja Irvinga Berlina na początek naszego czerwcowego spotkania w audycji Cool Kid of Jazz. Choć okazja do przywołania tej piosenki, a raczej tego wykonania nie taka radosna, bo to był jeden z smutniejszych dni w historii jazzu. 15 czerwca 1996 roku, dzień, w którym odeszła królowa tej muzyki, mistrzyni intonacji i swingu, cudowna Ella Fitzgerald. I to od jej głosu dziś zaczęliśmy audycję Cool Kid of Jazz. Specjalne wydanie tej audycji, bo już za parę chwil i proszę Państwa, głos mi się trzęsie z tego powodu, bo nie sądziłam, że doczekam dnia, że będzie dane mi porozmawiać z mistrzem, ale tak się stanie. Dziś gościem audycji Cool Kid of Jazz będzie Zbigniew Preisner, bo nadchodzi Preisner Scoring Competition, który to konkurs Radio 357 objęło patronatem, ale nie tylko o tym konkursie, oczywiście o wielu innych sprawach dziś ze Zbigniewem Preisnerem w audycji Cool Kid of Jazz porozmawiamy. To za parę chwil. Teraz zachęcam Państwa do zaznaczenia swojej obecności. Marta Kula na profilu facebookowym, tam można się zameldować. Można także napisać wiadomość marta.kula@radio357.pl. Zanim muzyka Zbigniewa Preisnera, to jeszcze chwila z Ello Fitzgerald.

Close Your Eyes i królowa Ella Fitzgerald to za nami. Widzę listę obecności, która dziś zapowiada się bardzo długa, ale nic dziwnego, bo specjalny gość dziś w audycji Cool Kid of Jazz. Właśnie zameldowała się pani Grażyna z Łodzi, pani Katarzyna ze Szczecina. Pani Beata nie napisała skąd, tylko przywitała się. Dobry wieczór pani Beato. Pani Patrycja z Czarnej Łąki słucha z przyjemnością. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy. Proszę o więcej. Marta Kula na Facebooku i oczywiście adres mailowy marta.kula@radio357.pl. A za moment już gość.

0: To były, jak zawsze, chwytające za serce dźwięki skomponowane przez Zbigniewa Preissnera, a zagrane przez Dominika Wanie, o którym dziś na pewno też porozmawiamy. Proszę Państwa, między 23 a 27 czerwca w Bielsku-Białej odbędzie się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs dla Młodych Twórców Muzyki Filmowej, powołany do życia przez niezwykłego polskiego kompozytora, mistrza nastroju w filmie i twórcy niezapomnianych tematów Zbigniewa Preissnera. Zwieńczeniem tegoż festiwalu będzie koncert orkiestry prowadzonej przez samego kompozytora, podczas którego to koncertu publiczność usłyszy najbardziej niezapomniane tematy filmowe skomponowane właśnie przez Zbigniewa Preissnera. O tym też dziś porozmawiamy, bo naszym gościem jest on, proszę Państwa, bohaterem naszego spotkania i gościem audycji, z czego ogromnie się cieszę, jest Zbigniew Preissner. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Panie Zbigniewie, muszę zacząć od młodych, bo to właśnie dla nich stworzony został Preissner Scoring Competition. To konkurs dla młodych twórców muzyki filmowej i zastanawia mnie, czego Pan jako członek jury tegoż konkursu szuka najbardziej w twórczości młodych artystów. Co takiego musi się znaleźć w temacie, w kompozycji, by przykuła Pana uwagę?
1: Wie Pani, no, robiąc ten festiwal, to nawet nie spodziewałem się, jaki to będzie miało ogromny oddźwięk. Ponad 81 kompozycji z całego świata wpłynęło. Przesłuchałem parę razy ponad 900 minut muzyki i muszę powiedzieć, no bo trzeba było wybrać tych 10 finalistów i muszę Pani powiedzieć rzecz jedną, że rzeczywiście poziom tych kompozycji jest niewiarygodnie wysoki. Znaczy oni wszyscy, cała ta 80 kompozytorów, to są poważni, skończeni kompozytorzy, te partytury są pięknie napisane, no ale jak zwykle trzeba szukać tego czegoś, jak to się mówiło po francusku, mówi et, czyli tego jakiejś nadbudowy. Wie Pani, zawsze w kompozycjach u kompozytorów szuka się pewnej oryginalności. Ale też jak jest zadany temat, jak w tym przypadku była wieża Babel Bruegla, no to jak najbardziej ta muzyka koresponduje z obrazem i jak ona najbardziej, że tak powiem, opisowo, muzycznie opisuje ten obraz. Więc generalnie rzecz biorąc szuka się zawsze oryginalności, szuka się jakiegoś oryginalnego języka. A ja osobiście szukam melodyki, bo jednak uważam, że kompozycje, w ogóle muzyka, generalnie muzyka, a muzyka filmowa szczególnie, to jest muzyka, którą ja przynajmniej jako dziecko zawsze pamiętałem przez melodię, przez temat muzyczny. Ile razy jak jako dziecko wchodziłem z kina, to pamiętam, nuciłem tematy z jakichś filmów, które aktualnie oglądałem. Tak nawiasem mówiąc, to tak sobie myślałem właśnie, że przypadkiem to nie jest jakiś błąd, że to melodykę stawiam na pierwszym miejscu, ale jakoś rok temu byłem na jakiejś kolacji z Gabrielem Jaretem, francuskim kompozytorem, laureatem Oscara, i właśnie tak rozmawialiśmy o muzyce, rozmawialiśmy właśnie o melodii, i on powiedział do mnie taką piękną sentencję. Muzyka bez melodii to jest tak, jak pięknie ubrana kobieta, którą widzimy od tyłu. Jak patrzę twarz, to widzę, czy rzeczywiście to jest tak piękne, jak jest pięknie ubrana. Więc dla mnie temat, melodia w muzyce jest rzeczą najważniejszą. No i oczywiście po tym, co za tym idzie, instrumentacja. Tak nawiasem mówiąc, słuchałem teraz przez chwileczkę Ellie Fitzgerald ich piosenek. Proszę popatrzeć, jak tam jest genialnie zrobiona instrumentacja.
0: Tak.
1: Jak ta instrumentacja pomaga w odbiorze tekstu. Jak ta instrumentacja nie przeszkadza w muzyce. Jak ten głos nagrywany jest na pierwszym planie. Mówi to dlatego, że często jak rzadko słucham muzyki, ale jadę samochodem, no to ponieważ pozbawiono mnie prawa posiadania odtwarzacza CD w samochodzie, no bo już się nie produkuje, nie wiem dlaczego, no to słucham radia i mam jedną zawsze generalną uwagę, jak słucham polskich wykonawców. No po prostu gdzieś ten głos jest wtopiony pomiędzy bębny, gitarę i jakiś chaos. Często jest tak, że ja się tekstu nie rozumiem. Radziłbym tym wszystkim młodym kompozytorom polskim, tej muzyki popowej, rozrywkowej, jak to zwał, tak to zwał, posłuchać tych starych kompozycji i zobaczyć, jak to było nagrywane, jak to było instrumentowane i jak to było zgrane. Dlatego, że słuchacz, normalny słuchacz, on słucha muzykę, on nie analizuje, ona się podoba, albo ona mu się nie podoba. On nie analizuje, dlaczego mu się na przykład nie podoba, albo dlaczego mu się, jak się podoba, to trzeba analizować, ale jak mu się nie podoba. A ja to analizuję i często widzę naprawdę dobrze napisane kompozycje, ale niestety nagranie, zgranie, no i te nieszczęsne polskie orkiestracje od Sopotu przez Opole, no to tam jakiś tylko jeden wielki chaos. Wszyscy musieli grać, no i wszyscy grają.
0: Chciałabym się zatrzymać na tym, bo faktycznie często powtarza pan, że jest pan melodystą. Dla mnie jest pan mistrzem nastroju, a nastrój buduje się przez harmonię. I teraz chciałabym zapytać pana właśnie o ten proces ubierania pana melodii w te piękne stroje, w te harmonie, bo u pana one są oszczędne, a zarazem no, trafiają w punkt, są bardzo oryginalne właśnie i charakterystyczne. Jak ich pan szuka?
1: Znaczy, wie pani, no, orkiestracja to jest jakby doprowadzenie kompozycji do końca. Mm-hmm. Ponieważ ja wszystko piszę sobie sam, więc ja kieruję się tylko i wyłącznie własnym gustem, no i tym, co oglądam, jak piszę muzykę do filmu, albo tym, o czym chcę powiedzieć, pisząc muzykę na jakiś mój osobisty album, a niekoniecznie związany z muzyką filmową. Więc wie pani, kiedyś Simone Weil, taka francuska filozofka, powiedziała piękne zdanie o muzyce, że najpiękniejszą muzyką jest cisza. Ale żeby tą ciszę usłyszeć, to trzeba najpierw zagrać parę dźwięków i po tej ciszy zagrać znów parę postępujących dźwięków. Więc ja tak naprawdę jestem kompozytorem ciszy, chociaż może tylko tak nie słychać.
0: Ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali tych dźwięków między ciszą i za moment powrócimy do rozmowy.

0: temat z filmu Skaza w reżyserii Louis Malla, skomponowany oczywiście przez Zbigniewa Preisnera, a zagrany przez Dominika Wanie. To fragment płyty My Life, Preisner's Music. Naszym gościem jest Zbigniew Preisner. Panie Zbigniewie, chciałabym pociągnąć jeszcze wątek kompozycji, bo szalenie nurtuje mnie, jak pan myśli o tonacjach. Zastanawiam się, no bo tak, pana rolą jako kompozytora muzyki filmowej jest jeszcze bardziej uwydatnić te emocje, które reżyser umieszcza na ekranie, które wydobywa w swoim filmie. I tak, akordy takie emocje wzbudzają. Molowy smutek, durowy radość. A czy tonacje mają swoje emocje? No bo Skriabin mówił, że mają swoje kolory. A czy pan słyszy konkretne tonacje emocjami?
1: Wie pani, nie wiem, czy każdy kompozytor tak ma takie samo wrażenie jak ja, ale jak piszę muzykę do filmu i oglądam po raz pierwszy film, to mniej więcej od pierwszych kadrów filmu wiem, w jakich tonacjach będę się obracał. Czy to będą tonacje krzyżykowe, czy tonacje bemolowe, czy to będzie właśnie, jak pani mówi, dur i mol. Nie do końca się zgadzam, że dur to musi być tonacją radosną. Często durowe tonacje są bardzo smutne. Wie pani, wydaje mi się, że każdy film w sobie ma swój kolor, czyli swoją tonację, tak samo jak ma swoje metrum. Wie pani, jakby ktoś zobaczył moje partytury muzyki filmowej, to one wcale nie są takie jednoznacznie proste. Tam to metrum się zmienia, jest 3/4, 4/4, 6/4, 5/4 różnego rodzaju metrum. Dlatego, że ja próbuję iść, jakby tak komponować muzykę, żeby ona miała tą melodykę, stanowiła jedność, ale żeby jako słuchacz, że nie miał takiego wrażenia, że ja czekam na jakiś montaż filmu. Więc komponując muzykę do filmu, wybieram takie tempa i takie metrum, żeby ta muzyka płynęła, że tak powiem, a jednocześnie, żeby spełniała tą rolę, która powinna w filmie spełniać, czyli że tą rolę, że jakieś sceny podkreśla, a jakieś sceny opuszcza. I to ja nie wiem, to może ja się z tym urodziłem po prostu. Ja oglądam film i wiem, w jakiej to będzie tonacji. Tonacjach, bo ja nie piszę nigdy muzyki w jednej tonacji. Jakby zmiana tonacji w filmach, w muzyce, w filmie, to też podkreśla właśnie dramaturgię filmu, czy podkreśla jakąś zmianę w filmie, czy podkreśla to, co jest ważne, czyli to, co chcemy, żeby widz zapamiętał. Więc ja zawsze się obracam w różnych tonacjach, ale zawsze wracam do tej podstawowej, którą wybieram do aktualnie, pisząc muzykę do aktualnego filmu.
0: To jest co naprawdę bardzo ciekawe. Pana muzyka żyje też własnym życiem. Co więcej, pana utwory pojawiają się też w innych filmach niż w tych, do których konkretnie pan je napisał, czy akurat myślę o utworze, którego nie pisał pan do filmu, tylko ku pamięci swojego przyjaciela. Pamiętam, jak oglądałam film Drzewo Życia, to jest film, zagraniczna produkcja, Brad Pitt w roli głównej i taka niesamowita scena, kiedy obserwujemy kosmos i tłem do tego bardzo poruszającego, umieszczonego w dramaturgii filmu momentu jest właśnie Lacrimosa pana autorstwa. I zastanawiam się, czy pan miał taki moment i jeżeli miał pan taki moment, to czy mógłby się pan z nami podzielić tym momentem, gdy po usłyszeniu swojej muzyki w filmie zaczął pan ją odbierać zupełnie inaczej, zrobiła na panu jakieś inne wrażenie. Czy były takie momenty?
1: No wie pani, mówi pani teraz o filmie Terrence'a Malika, Drzewo Życia. Potem on jeszcze używał mojej muzyki w następnym filmie, teraz też najnowszej produkcji też się zwrócił do mnie. Wie pani, ja rozumiem, ta Lacrimosa, o której pani wspomina, to jest chyba jeden z najbardziej znanych utworów w moich filmach, tak. Bo już co film oglądam, już teraz odmawiam nawet synchronizacji, bo tego za dużo jest. No tak się zrobiło, że się zrobiła modna rzeczywiście. Wie pani, nie, jak oglądam, po pierwsze rzadko oglądam filmy z moją muzyką. Ja oglądam je tyle razy, pisząc muzykę do tych filmów, że potem już tylko oglądam co najwyżej raz jakiś końcowy rezultat tego. Ale nie, ja się, wie pani, zawsze jest tak, że jak się ogląda po raz drugi, to być może coś bym zmienił. Mhm. Ale z drugiej strony, wie pani, no to takie były emocje w tamtym momencie, kiedy to pisałem i jakby nigdy nie miałem takiego wrażenia, że mógłbym zrobić coś zupełnie inaczej. No raczej jakieś małe detale. No. Pani, instynkt, no po prostu ja się cały czas kieruję instynktem. Ja cały czas próbuję, pisząc muzykę, być trochę jak kompozytor, trochę jak reżyser, ale w większości przypadków próbuję być widzem. Próbuję być tym, który ten film będzie oglądał. No i w ten sposób próbuję tą muzykę pisać. Zresztą, wie pani, z tą muzyką filmową to jest tak, że to nie jest tylko rola kompozytora, bo często tam narzekamy, czy mówimy, że tam za dużo muzyki, albo zła muzyka i tak dalej w filmach, zwłaszcza amerykańskich. To jest niestety sprawa porozumienia między kompozytorem a reżyserem, przynajmniej w Europie, no bo w Ameryce tam jest w ogóle Amerykanka. No. Co widzieliśmy wczoraj, prawda? To jest pierwszy raz w historii świata widziałem obchodzenie 250. rocznicy powstania dużego państwa i prezydentury Stanów Zjednoczonych, a na scenie mordobicie. No naprawdę, ze smaku.
0: Tak. Tak, no aż ja sama jestem poruszona, bo faktycznie tak się dzieje, ale właśnie chciałam o to dopytać, o to, czy udaje się panu słuchać tej muzyki też wyłącznie jako widz, czy ona potrafi funkcjonować w oderwaniu, czy jednak zawsze jest tym pana dzieckiem i dziełem, którego później, gdy ogląda pan obraz ze swoją muzyką, oddzielić od samego siebie się nie da.
1: Wie pani, to nie jest tak, że każda muzyka z każdego filmu mogłaby się sprawdzić samodzielnie na koncertach. Trzeba robić różne koncerty, bo ta moja muzyka jest różna. Ona czasami jest symfoniczna, czasami jest symfoniczno-churalna, a czasami, jak na przykład w filmie Aberdeen czy It's All About Love, to właściwie jest muzyka zagrana przez 5-6 muzyków. Więc to by trzeba mieć zupełnie inne składy i nie wszystko się nadaje. Zwłaszcza, że moje koncerty, mojej muzyki filmowej, to ja zawsze staram się robić na zasadzie jakby niezależnego dzieła. Niekoniecznie ta muzyka musi być kojarzona z filmami, do których ona powstała, ale ja próbuję zrobić coś w rodzaju takiego, nie wiem, jak to nazwać, teatru muzycznego, misterium. Ja te moje koncerty jakby sam reżyseruję i robię do nich scenariusz. Staram się nim opowiedzieć, jakby pewne emocje, opowiedzieć swoje życie właściwie muzycznie. I do tego wybieram takie kompozycje, które do aktualnego koncertu one najbardziej spełniają te moje oczekiwania. Ja nigdy nie gram dwóch takich samych koncertów, na przykład muzyki filmowej. Chociaż byłoby mi najłatwiej, prawda? Bo jedna partytura, łatwiej się ją nauczyć, ale nigdy tego nie robię. Jak gram w Chinach, to gram trochę inaczej, jak gram w Paryżu inaczej, w Londynie inaczej, no i w Polsce też będzie inaczej.
0: To za moment porozmawiamy o tym finałowym koncercie Preisner Scoring Competition, ale wspomniał pan Aberdeen, no to teraz temat z tego filmu.

0: Aberdeen, kompozycja Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Dominika Wani. Powiem, że słuchamy cały czas w audycji fragmentów płyty My Life, Preisner's Music. To jest album, który został wydany z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin kompozytora, naszego dzisiejszego gościa, Zbigniewa Preisnera. Z muzyką Zbigniewa Preisnera będą mogli się Państwo spotkać także już 27 czerwca w Bielsku Białej, w trakcie gali finałowej Preisner Scoring Competition. To jest dzień, kiedy poznamy zwycięzcę konkursu kompozytorskiego dla młodych twórców muzyki filmowej, ale także i dzień, podczas którego wybrzmi muzyka Zbigniewa Preisnera. Zagra orkiestra pod dyrekcją Zbigniewa Preisnera, który, przypomnę, jest naszym dzisiejszym gościem. Panie Zbigniewie, chciałam zapytać i a propos płyty My Life, i a propos koncertu, który nadchodzi, jak zmieścić całe tak barwne i płodne muzyczne życie w jednym koncercie, w jednym nagraniu?
1: No, nie da się tego. Będzie trwało jakieś około 2 godzin, a tej muzyki napisałem 1000 minut. Już tak. Napisałem muzykę do ponad 100 filmów, plus albumy, plus coś tam. No, nie da się tego, ale no cóż, powiem pani tak. To będzie mój ostatni koncert muzyki symfonicznej w Polsce. Już więcej grał nie będę.
0: A to muszę zapytać, dlaczego?
1: Mhm. Może moja muzyka będzie grana, ale już nie pod moją dyrekcją. Wie pani, ja mam 71 lat i czas ustąpić miejsca młodszym. Czas powiedzieć, pokażcie wy, co potraficie, pokażcie swój świat, opiszcie go najlepiej, jak sobie wyobrażacie. Wie pani, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. No. Po prostu już jakby... No doszedłem do kresu. Nie chce mi się po prostu. Mm-hmm.
0: No to jest smutna wiadomość, ale tym bardziej zapraszamy na ten koncert 27 czerwca w Bielsku Białej. To teraz, jeżeli pozwoli pan, panie Zbigniewie, żeby nie rozmawiać o końcu, porozmawiajmy o początkach, bo pana do komponowania namówił Zygmunt Konieczny, prawda? Czy możemy wspomnieć tamte chwile piwniczne, bo do piwnicy trafił pan, gdy miał pan 22 lata. To te lata 20 w życiu każdego człowieka to jest szalenie formujący czas i pan ten najbardziej formujący okres spędził w Krakowie, w piwnicy pod Baranami. Nie byłabym sobą, bo dodam, że też studiowałam w Krakowie, więc muszę o to zapytać. Nie byłabym sobą, gdybym właśnie o Kraków i piwnicę nie zapytała.
1: Wie pani, no Kraków i piwnica pod Baranami, w ogóle tamte czasy w Krakowie, ale też i w Polsce, to były niesamowite czasy. Ja się często nad tym zastanawiam, że jak to się dzieje, że w momencie, kiedy my jako ojczyzna, jako naród, jako Polacy, jesteśmy w trudnej sytuacji, że tak powiem, geopolitycznej czy politycznej, w jakiej byliśmy w latach od wojny do 89 roku. Jednak ta sztuka była na niewiarygodnym poziomie. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach w Krakowie, no to były genialne spektakle w Starym Teatrze, które robił Konrad Swinarski, chociażby Dziady, Wyzwolenie, Andrzej Wajda, Noc Listopadowa, Teatr Tadeusza Kantora. To były Marek Rechuta, Ewa Demarczyk. No i była piwnica pod Baranami. Wie pani, ja przyjechałem do Krakowa w 75 roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i nie spodziewałem się, że będę kompozytorem. Znaczy, ja pisałem muzykę oczywiście w liceum, miałem jakiś zespół rockowy i tam występowałem z kolegami na różnych akademiach. Ale no, ponieważ nie miałem możliwości chodzenia do szkoły muzycznej, więc myślałem, że to nie ma sensu, bo ja byłem zawsze... Jestem do dzisiaj bardzo ambitny, więc wiedziałem, że jeżeli chcę być kompozytorem, to muszę się tego zawodu nauczyć. No i między 75 a 77 rokiem się go nauczyłem. Kiedy przyszedłem do piwnicy w 77 roku, tak, roku za namową Zygmunta Koniecznego. Znaczy, wie pani, piwnica się spotykała codziennie w takiej kawiarni Kolorowa na Gołębiej o 17.15. Ja tam przychodziłem i pisałem tam muzykę wcześniej wykonawcą takim. Między innymi była taka Marysia Bielnikowska, która śpiewała w piwnicy. Była taka jeszcze dziewczyna, już nie pamiętam, mieszka teraz w Szwecji. Już nie pamiętam, podpisem Anisza Łapak. Mhm. No ale Zygmunt mówi, przyjdź do piwnicy, słuchaj, to jest twoje miejsce, musisz być z nami, wystąpić z nami. I Ale bałem się, szczerze mówiąc. Nie chciałem przychodzić do piwnicy, bo wiedziałem, jakich tam, jacy tam są kompozytorzy. Ale kiedy postanowiłem, że okej, spróbuję, najwyżej wyjdę, no przecież nic, nie podpisuję żadnego kontraktu, więc jak mi się nie spodoba, to wyjdę sobie stamtąd. Ale spodobało mi się. Ale od początku wiedziałem, że nie mogę startować w konkurencji piosenka literacka, no bo w tej konkurencji Zygmuntem Koniecznym nikt nie wygra w Polsce. To ten facet wyprzedził tą epokę o jakieś 20 lat muzyczną.
0: Tak.
1: Dopiero ile lat później, po Ewie Demarczyk, dopiero pojawił się Marek Rehuta, czy Magda Umer, czy Ewa Demarczyk. Ewa Demarczyk z Zygmuntem, ale po nich, prawda? Że to było niesamowite. I więc zacząłem, ja w Piwnicy pod Baranami grałem trochę taką rolę, że tak powiem, stańczyka. No. Pisałem muzykę do wywiadów różnych, a to do wywiadu z niejakim nomen omen koniecznym, ale Marianem, który zrobił pomnik Koniewa, którego wyśmialiśmy jego wywiad, jak to on go robił. Potem napisałem muzykę do dekretu o stanie wojennym. No i pisałem takich gazetówek, a to o łyżwiarzach prototypowych i tak dalej, żeby jak najdalej uciec od no, żeby nie próbować stawać w szranki, w konkurencji z Zygmuntem. Ale pomiędzy tymi oczywiście piosenkami czy utworami kabaretowymi i śmiesznymi, no powstało parę poważnych rzeczy, choćby na przykład tak dziś znane w całej Polsce Miejcie Nadzieję. Tak, też pisałem dla Piwnicy pod Baranami, dla Anisza Łapak, czy też do wiersza Miłosza do Polityka. Kto ty jesteś, człowieku, zbrodniarz czy bohater? Wie pani, no Piwnica, w ogóle Kraków wtedy, Piwnica, no to było coś niesamowitego, wie pani, tam wchodziło te 100 osób, ale teoretycznie, a praktycznie to było czasami tam i 200 i 300 i było pełno dymu i pełno papierosów, ale to była kuźnia talentów, wie pani. Ja pamiętam, zawsze to opowiadam, bo to jest niesamowite, są takie cztery etapy przyjaźni z Piotrem, znajomości z Piotrem. Pierwszy, jak wchodzisz na scenę, on cię zapowiada, mówi, a posłuchajcie, to nasz młody kompozytor przyszedł, słuchajcie, posłuchajcie jego piosenki, jak wam się spodoba, to wystąpię, jak nie, to nie klaszcie, ale posłuchajcie jego. I tak trwało przez pół roku, a może więcej. Potem, jak już widział Piotr, że rzeczywiście ludzie to przyjmują i jest to zabawne i cały Kraków o tym mówi, no to już mówił, zapowiadał mi, zmienia nazwiska, a to nasz współczesny kompozytor, wychowanek Zygmunta Koniecznego, posłuchajcie o kompozycji, słuchajcie, uczę, przerósł mistrza i tak dalej, i tak dalej. I to był taki najpiękniejszy okres życia. W momencie, kiedy zacząłem robić muzykę do filmów, już w latach 70. do filmów dokumentalnych Andrzeja Papuzińskiego, a potem prognoza pogody Krausego, no i Krzysztof Kieślowski w 84 roku, zacząłem współpracę z Kieślowskim, z Piesiewiczem i potem zrobiliśmy razem 17 filmów. No to Piotr wrzucał wszystkie kłody pod nogi. Mówił, nie, to ty jesteś tylko do piwnicy, to ci się nie uda, no trzeba poważnych ludzi słuchać, bo tam się pchasz. No robił wszystko, żeby tam iść. Ale jak już przetrzymałem to i już zrobiłem tą karierę w Polsce, a jeszcze najlepiej, jak już zrobiłem tą karierę, bo jakąś tam zrobiłem, międzynarodową, no to wtedy był taki już naprawdę piękny okres z Piotrem. Piotr mówił, słuchajcie, nasz największy kompozytor muzyki filmowej na świecie jest z nami, przyjechał. Taka była piwnica, wie pani. Tam się ćwiczyło mięśnie. Tam to było, wie pani, szczerze mówiąc, to cała muzyka przecież bierze się z pewnej analizy. Jak pani teraz mnie pyta o muzykę filmową, przecież w piwnicy, jak się pisało muzykę do jakiegoś tekstu, do jakiegoś wiersza, no to było jak film. Ten wiersz był jak film. Trzeba go było oprawić muzycznie. Bo zawsze się mówiło utwór z tekstem. Najważniejszy zawsze jest tekst. Pierwsze było słowo, prawda? Więc potem pisząc muzykę do filmu, mając w pamięci to, co się, jak myśmy to analizowali i robili w Piwnicy pod Baranami, no to już było prościej, jakby ta piwnica, Piotr właściwie, można powiedzieć, że on mnie stworzył, no stworzył mnie jako może nie jako kompozytora, ale jako artystę. No a potem Kieślowski mnie ukształtował. No i i tak to poszło. No, wie pani, nie spodziewałem się, że tak to będzie, no ale tak się stało.
0: Bardzo szeroko uśmiechałam się, słuchając tej historii. Tak w ogóle sobie myślę, że przecież komponowanie muzyki filmowej to też jest komponowanie muzyki do tekstu, tylko jeszcze zupełnie na innych wymiarach. No ale zapewne to, czego nauczył się, znaczy nie zapewne, to, czego nauczył się pan w piwnicy później, miało właśnie takie konsekwencje w...
1: Żeby być kompozytorem rzeczywiście spełnionym do końca i żeby móc wyrazić, to pięknie o tym Baudelaire pisał, że czym większym jest się artystą, tym bardziej trzeba poznać warsztat wykonywanego zawodu, żeby to, co w głowie, maksymalnie dało się przelać na płótno, na papier czy na muzykę. Więc ja się tej muzyki nauczyłem, tak, to jest niesamowite, ale przez 2 lata od nieznajomości nut, a 2 lata później już pisałem i nagrywałem z orkiestrami. Tak, ja chciałem być kompozytorem i wiedziałem, że jeżeli nie będę, to muszę być od początku do końca przygotowany i zawodowy. No i tak się stało.
0: Za moment jeszcze pana dopytam o ten warsztat, jeżeli pan pozwoli, ale posłuchajmy jeszcze jednego tematu.

0: Pan często wspomina, że to pana siła, że nie skończył pan szkoły muzycznej, bo nie ma pan żadnych takich, jak to nazwać, nawyków, naleciałości, czy jakichś wynikających z edukacji, wynikającego z edukacji stylu, tylko odkrył pan swój własny właśnie poprzez poszukiwanie warsztatu w praktyce i naukę go w piwnicy pod Baranami. Ale tak sobie myślę, że finalnym etapem edukacji muzycznej zawsze i tym najważniejszym jest to, żeby mieć o czym grać i tego zawsze też uczą, chociaż to już jest w gestii adepta na akademiach muzycznych. Pan studiował filozofię, studiował pan historię, spędził pan młodość w piwnicy pod Baranami. Czy to są, czy inaczej, czy zgodziłby się pan z tym, że właśnie dlatego znalazł pan ten swój unikalny język, bo pan zawsze miał po prostu o czym grać i komponować?
1: No proszę popatrzeć na nie tylko na moją historię. Marek Grochuta to architekt. Mm-hmm. David Gilmour, architekt. Wszyscy ludzie z Pink Floydów to albo architekci, albo też po wyższych studiach, ale nie muzycznych. Wie pani, ja powiem szczerze, ja nie bardzo wierzę, że można kogoś nauczyć komponować. Znaczy, ja bym się takiego zadania nie podjął. Dlatego, że to się ma w sobie, albo tego się w sobie nie ma. Tego się nie da nauczyć. Można się nauczyć całej techniki właśnie komponowania, czy też no, używania instrumentów, czyli instrumentacji. Ale do tego są książki, jest Rimski-Korsakow. To jest najlepsza książka, moim zdaniem, do nauki dla młodych kompozytorów. I teraz proszę popatrzeć jeszcze na taką historię. Z głosu widzę, że jest pani bardzo młodą osobą. Ale jak pamiętam, jak miałem 20 lat, no może ja jestem złym przykładem, rzeczywiście, bo wcześniej zaczynałem, ale jeżeli 20-letnia osoba idzie na studia muzyczne na Wydział Kompozycji i spotyka tam się z profesorami, którzy uczą kompozycji. I teraz, jeżeli jeszcze te kompozycje uczą naprawdę dobrze kompozytorzy, to znaczy kompozytorzy, których my jako publiczność znamy. Kiedyś uczył Penderecki w szkole w Krakowie, uczył Górecki, uczył chyba Lutosławski też i tak dalej. Ale często jest tak, jak widzę, jak obserwuję, że tych kompozycji uczą kompozytorzy, o których nawet ja nie wiem, co oni skomponowali. Więc teraz powstaje pytanie, czego oni uczą? I jakie oni horyzonty przed tymi studentami otwierają? No bo wie pani, nie ma chyba lepszej nauki niż obcowanie z mistrzem, którego muzykę się zna i ceni. A proszę mi wierzyć, znam wielu młodych kompozytorów po szkołach muzycznych, nie będę mówił po jakich, którzy mówią, że przeszli piekło. Dlatego, że jeżeli próbowali pisać cokolwiek innego niż profesor wymagał, no to dostawali, nie wiem, dwóje, nie wiem, jak są się oceny nawet, jedynki czy dwójki, nie wiem o co to chodzi. Wie pani, i zresztą cały system edukacji muzycznej w Polsce jest do szpiku kości chory.
0: Opresyjny bywa, niestety.
1: To jest chory system. Tak. Proszę panią, czy ktoś pytał Milesa Davisa, jak już skończył szkołę muzyczną, albo Keitha Jarretta, albo właśnie ludzi takich, jak z którymi pracowałem, jak David Gilmour, czy Sarah Brightman, czy Lisa Gerrard i tak dalej, i tak dalej. Nikt. Ale wie pani, jaka jest różnica między nimi, a na przykład mną tu w Polsce, że ja mogę mieć wykłady, proponowali mi nawet katedrę, pamiętam, w takiej duńskiej szkole, w duńskiej szkole filmowej w Kopenhadze, ale oczywiście się to mi nie nadaje, ani nie mam czasu na to. Ale w Polsce bym tego robić nie mógł. Nie mógł, dlatego że nie skończyłem szkoły muzycznej. No ale proszę mi powiedzieć, kto ma większe doświadczenie? Ci ludzie, którzy uczą, a tych kompozycji nawet ja jako muzyk powinienem znać, chociażby nazwiska kompletnie nie kojarzę. Czy może ktoś, kto rzeczywiście na tej muzyce no, w miarę dobrze się zna, a przede wszystkim no, udowodniłem chyba całym swoim życiem i muzyką, którą napisałem, że mam na ten temat jakieś pojęcie. Więc ten system szkolnictwa artystycznego w Polsce jest chory. Proszę popatrzeć, co się dzieje w szkołach teatralnych. Czy ktoś pytał Binoszcze, jest magistrem sztuki, albo Marlona Brando,

0: albo De Niro. Oni kończyli jakieś kursy typu 6 miesięcy, rok, góra, ale no, są wybitnymi aktorami. Wie pani, Ilette Jacob, która grała w filmie Podwójne życie Weroniki, ona debiutowała, co prawda, u Louis Malle w takim filmie Adieu les enfants, do widzenia dzieci. Ale wtedy to malteńka rola, u Krzysztofa zagrała główną rolę. Ta dziewczyna miała wtedy 21 lat. Ja widzę te studentki, czy młode aktorki po szkołach aktorskich w Krakowie chociażby na przykład. Ale mają po 24-25 lat, jeżeli dobrze pójdzie i dostaną się za pierwszy raz do szkoły. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia reżyserii i filmów, które są kierowane do współczesnych filmów, to one już nie są młode. Nie chcę powiedzieć, że one są już stare, ale one nie są młode. Ja pamiętam, spędziłem kiedyś jedną noc upojną w Australii, pisałem muzykę do filmu Wyspa doktora Moreau z Marlonem Brando. I tak zaprzyjaźniliśmy się na tą noc dość poważnie. I pytałem się go tak, jak już tak się rozluźniła ta rozmowa nasza, jak on grał Ojca Chrzestnego. A on zerwał się z krzesła i mówił, ja nie grałem, ja nim byłem. I to jest dokładnie to, świadomość tego, kim się chce być. W szkołach u nas uczą szermierki, jazdę na koniach, nie wiadomo czego i tak dalej, i tak dalej. A to przecież nie na tym polega, żeby uczyć się tego przez 5 lat, a być może tego się nigdy nie użyje. Do tego, jak się dostaje rolę do filmu, no to się przygotowuje. Jeżeli potrzebna jest jazda na koniak, to się jedzie i się uczy jazdy na koniak. Wie pani, to jest tak samo jak z muzyką filmową. Jak piszę muzykę na przykład do filmu w Chinach pisane, to wiedziałem, że powinno tam być jakiś rys charakteru tej muzyki czy jakby kultury chińskiej. No to muszę się nauczyć, prawda, chińskiej harmonii, tego chińskiego brzmienia. Często szukam jakichś oryginalnych instrumentów. Teraz robiłem w Iranie, to jest dokładnie to samo. Jak robię gdzie indziej w świecie, to też się do tego przygotowuję, ale przecież no, na tym polega właśnie ten zawód. I tak samo jak aktorski, tak samo jak i kompozytorski, że trzeba się przygotować do roli, do konkretnej roli. Trzeba mieć podstawy, trzeba wiedzieć, jak stanąć, trzeba wiedzieć, jak nacisnąć ten klawisz w fortepianie czy w innym instrumencie, ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to wyobraźnia. Wyobraźnia, bo wyobraźnia jest skończona, jest spokrewniona z nieskończonością, też jak pisał Baudelaire. I tej wyobraźni trzeba uczyć ludzi. Wie pani, moim zdaniem więcej dało mi właśnie to, że studiowałem filozofię czy historię, a potem historię sztuki, niż to, że się uczyłem w szkołach muzycznych. Okej, żałuję jednej rzeczy. Tak. Że nie jestem tak wybitnym pianistą, jak na przykład jest Dominik Wan. Bo wtedy to by łatwe życie. Bym sobie jeździł po świecie i grał koncerty.
1: Właśnie o niego chciałam pytać, bo wspomina pan o wyobraźni. Nie ma dla mnie w Polsce drugiego pianisty o takiej wyobraźni harmonicznej jak Dominik. I chciałam zapytać, co pan wyciąga z tej relacji? Czego się pan też od Dominika być może uczy? Jak inspirujecie siebie nawzajem?
0: Wie pani, to fantastyczny facet i to jest, jakby go naszego nazywam, Dominik, to jest człowiek tajemnica. Ja go poznałem chyba w 2016 albo 2010 roku, już nie pamiętam, kiedy to było. I pamiętam, że przez pierwsze 5 lat, kiedy nagrywaliśmy, to myśmy praktycznie nie zamienili żadnego słowa, no poza no, tym, co jest w nutach, jakiejś interpretacji. On przychodził, nagrywał, mówił dziękuję, do widzenia i wyjeżdżał. Dopiero po jakichś 5 latach się Dominik otworzył. No bo i teraz już rozmawiamy jak normalni ludzie. To jest bardzo skryty, bardzo tajemniczy, o niewiarygodnej wyobraźni. No i wie pani, technicznie, no to jest perfekcja. No bo gdyby nie było tej techniki, którą on ma, tej wyobraźni, no to ta muzyka tak by nie brzmiała. Wie pani, Dominik ma jeszcze jedną cechę, którą ja bardzo lubię u artystów i właściwie próbuję pracować tylko z takimi, że on ma pokorę. To nie jest facet, który chodzi na ścianki, na wszystkie imprezy, którego widać na każdym festiwalu, z każdym wykonawcą i tak dalej, i tak dalej. On się po prostu nie rozmienia na drobne. To jest człowiek, który wie, jak to mówił kiedyś Kieślowski, gdzie jest raz. Gdzie jest raz. I tak, Dominik, wie pani, praca z Dominikiem, czy koncerty z Dominikiem, to jest fantastyczna przygoda. No. Ja wiem, że nic gorzej być nie może. A czasami mnie zaskakuje, bo potrafi tak zagrać, zwłaszcza tam, gdzie ma możliwości, no bo przecież muzyka, jak się ja nagrywałem muzykę do filmów, jest partytura, to ta nie ma takiej możliwości swobody, jak jest no, chociażby na tej płycie My Life, bo to właściwie są moje tematy muzyczne w jego interpretacji Dominika Wani. Ale nawet tam, jeżeli nagrywa ze mną muzykę do filmu, to staram się właśnie wykorzystać i zawsze mieć w pamięci to, że Dominik może zagrać coś więcej i na pewno lepiej, niż nawet ja bym napisał, więc często opiszę dość precyzyjnie fortepiany, ale czasami mu zostawiam takie okienka, mówię, Dominik, tutaj dograj ze trzy dźwięki, a coś, możesz coś dołożyć. Nie, to wie pani, to jest strasznie miło jest pracować z wielkimi artystami. No, po angielsku jest takie fajne słowo, na to się mówi final artist. Po prostu brzmi okropnie trochę, ale no, skończonym artystą, skończonym w takim dobrym słowa znaczeniu. No.
1: I w tym dobrym słowa znaczeniu skończonym wielkim artystą jest oczywiście także Zbigniew Preisler, nasz dzisiejszy gość. Panie Zbigniewie, moglibyśmy jeszcze długo, ja tych pytań nie wyczerpałam, ale tu musimy powoli stawiać kropkę, natomiast będę zaszczycona, jeżeli jeszcze kiedyś przyjmie pan zaproszenie do Radia 357. Bardzo panu za dziś dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również pani, dziękuję państwu i do zobaczenia, mam nadzieję, 27 w Bielsku. Może państwa czymś zaskoczę.
1: No właśnie, taką klamrą wróćmy do tematu Preisler Scoring Competition, który to konkurs, przypomnę, Radio 357 objęło patronatem. Finałowa gala konkursu 27 czerwca, tam też koncert muzyki Zbigniewa Preislera pod dyrekcją Zbigniewa Preislera, na który bardzo serdecznie zapraszamy. 27 czerwca wybrzmią orkiestrowe dźwięki, a teraz na koniec niech znów wybrzmi fortepian spod palców Dominika Wani. Zbigniew Preisler był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i dobranoc.

0: Twilight. Dominik Wania i Zbigniew Preisner. 14 minut po godzinie 23. Piękna korespondencja od Państwa. Zarówno mnóstwo listów w mojej skrzynce mailowej marta.kula@radio357.pl. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce coś dopisać, to ten adres pozostaje do Państwa dyspozycji. No i oczywiście lista obecności na Facebooku dziś również długa i liczna. No ale trudno się dziwić, skoro tak wspaniały gość odwiedził audycję Cool Kid of Jazz. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie rozmowy z mistrzem. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do kolejnej. Już prawie 23:15. Czas na drugą część naszego spotkania.
1: Cool Kid of Jazz.

Mi gente, tytuł tej kompozycji to w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego moi ludzie i tych jej ludzi na płycie We Dream jest sporo, bo Lakesha Benjamin, artystka, której najnowszej, 6. płyty i fragmentów właśnie słuchamy, zaprosiła wielu wspaniałych gości do udziału w tym nagraniu, między innymi amerykańskiego trębacza Christiana Scotta, którego trąbka tak wspaniale wybrzmiała w utworze Mi Gente, podkreślając jego latynoskie rytmy i charakter. Ale tych rytmów Lakesha Benjamin jako wspaniała saksofonistka i liderka, i kompozytorka eksploruje na płycie We Dream mnóstwo. Rozpakowujemy ją dzisiaj wspólnie w audycji. W pierwszej godzinie dużo rozmawialiśmy, teraz dużo słuchajmy.

słuchamy, przypomnę, najnowszej, szóstej już płyty amerykańskiej saksofonistki Lakeshi Benjamin. Ta płyta zatytułowana jest We Dream, a za nami utwór Dream Breaker. Iść popisowa, pełna improwizacji kompozycja. Wcześniej w utworze Mi Gente słyszeliśmy te piękne południowo-amerykańskie rytmy, a teraz już solidny walking, na tle którego swoją wspaniałą solówkę zagrała m.in. liderka całego przedsięwzięcia, Lakeshi Benjamin, ale także i goście, bo wspominałam już Państwu, że na tej płycie są liczni. Sean Jones na trąbce, Chris Potter na saksofonie tenorowym, tutaj gościnnie także w sekcji Jeff Train Watts na perkusji, a towarzyszyli im oprócz liderki Oscar Perez na fortepianie i Elias Bailey na akustycznym kontrabasie, właściwie akustycznym basie po angielsku, a na kontrabasie po polsku. Wspaniale ten pulsujący rytm wygrał. Ale na płycie gości znacznie więcej i spojrzałam przed momentem na listę obecności. Zaraz być może znajdę ten wpis. Tak, mam. Pani Joanna zameldowała się z Gdyni. Ucieszył mnie ten wpis, bo przypomnę, że już w lipcu widzimy się na Ladies Jazz Festiwalu. I a propos ladies, tutaj nie tylko liderka Lakeshi Benjamin, ale także i inna wspaniała kobieta jazzu na płycie We Dream się pojawia. Mianowicie gościnnie na fortepianie zagrała Hiromi.

Właściwie powinnam była powiedzieć na instrumentach klawiszowych, bo przecież Hiromi w swoim pianistycznym geniuszu sprawnie porusza się nie tylko na akustycznym fortepianie, ale także na różnego rodzaju tak zwanych klawiszach, co usłyszeliśmy w utworze Flame Keeper przed momentem. To fragment najnowszej płyty Lakeshi Benjamin We Dream, która dziś króluje w drugiej godzinie audycji Kulkit of Jazz. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po całość, do odkrywania tej wspaniałej muzyki, którą grają nie tylko stali członkowie zespołu Lakeshi, ale i specjalni goście, wśród nich właśnie Hiromi. Dodam jeszcze, że 18 czerwca Lakeshia, czyli już za parę dni, dosłownie za parę dni, bo w najbliższy czwartek Lakeshia pojawi się w Polsce, zagra w warszawskim klubie Jazz Min. A pan Zbigniew, stały słuchacz audycji Cool Kid of Jazz, dodaje, że kilka lat temu Lakeshia Benjamin grała w Bielsku Białej, na festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa. Dziś dużo o Bielsku Białej w audycji Cool Kid of Jazz. Tak, panie Zbigniewie, ja pamiętam ten koncert. Wspaniała Lakeshia. Trudno o niej zapomnieć. Ale my teraz pójdziemy tropem Hiromi. Ja już powoli się z państwem pożegnam, dlatego że na koniec przygotowałam długi utwór, trochę w hołdzie amerykańskiemu dziedzictwu, które przecież w jazzowej audycji, a jakże, celebrujemy. Dokładnie 12 czerwca opublikowano zapis Błękitnej Rapsodii George'a Gershwina i my teraz tej wspaniałej rapsodii posłuchamy w wykonaniu właśnie Hiromi. To wszystko, co dla Państwa dziś przygotowałam. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Marta Kula. Życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Partnerem audycji był Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, organizator wydarzenia Preissner Scoring Competition.
1: Radio 357.
2: Minęła północ i mamy następny dzień. Dobry wieczór. Godzina pozostała do końca tego długiego radiowego dnia w Radiu 357. Państwa ulubionym, prawda? Tak. Mamy środek nocy, ale dzień dobry to jest to, co chcę powiedzieć, bo nie wiem, gdzie Państwa zostałem. Może w pracy, może podczas biegania, może jakiegoś innego wieczoru. Po prostu dzień dobry. Zapraszam do 369, audycji o seksie, o relacjach, o uczuciach, o intymności, o związkach, o tym, jak sobie ludzie między sobą intymnie kreują przestrzeń, o naszych związkach tak naprawdę, jakkolwiek je sobie układamy. To teraz czas na motto audycji. Powtarzam je co tydzień, a to nie dlatego, żeby wydłużyć czas, tylko dlatego, że jest naprawdę dla mnie bardzo ważne i z tego, co Państwo do mnie piszecie, też ważne już dla Was i znacie to motto. Pozbywamy się hipokryzji, która gdzieś się w nas gnieździ. Staramy się odrzucić wstyd, który w sobie mamy. Pytamy o wszystko, co z uczuciami, z intymnością i z seksem związane, a nie przychodzimy tutaj z gotowymi odpowiedziami. Najważniejsze, nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń i żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, a Państwa i moją gościnią jest dziś Iwona Sasin. Dobry wieczór, Iwo.
3: Dobry wieczór.
2: I tu będzie dłuższe przedstawienie. Nie wiem, czy nie najdłuższe w historii 369, ale warte. Warte, bo to jest niesamowity dorobek. Szanowni Państwo, Iwona Sasin to inżynier włókiennictwa, edukatorka i psychostylistka, absolwentka Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej, francuskiej École d'Ingénieurs w Lyonie, gdzie zdobyła również dyplom Uniwersytetu de la Monde na kierunku komunikacja w przemyśle modowym i luksusowym. A swoje inżynierskie doświadczenie budowała w dzianinowym zagłębiu Francji, w Rouen. I teraz myślę sobie, że teraz pierwsze pytanie Państwa: co w audycji o seksie, intymności i relacjach robi inżynier włókiennictwa? No cóż, Iwona współtworzyła jedną z pierwszych europejskich firm produkujących dzianiny bezszwowe, Seamless. Pracowała dla czołowych biur stylu i decydowała wspólnie z zespołami o tym, co dotyka naszych ciał. I tutaj pojawia się ten dotyk, pierwszy dotyk. Bo dzisiaj porozmawiamy o odzieży i o ciele. Poruszymy wiele wątków, naprawdę wiele, ale ich wspólnym mianownikiem nie będzie nagość, ale ubranie. A nagość się pojawi oczywiście w tle, niejednokrotnie. Pojawi się nagość i pojawi się ubranie. Tak, pod ubraniem. I już zaczynamy, już przechodzimy do tych wielu wątków dotyczących odzieży. Chciałem tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości, poprosić o kolejne, o maile, o komentarze. klimek@radio357.pl, mój prywatny Messenger, Instagram i też oficjalna grupa patronów radia na Facebooku są dla Państwa dostępne. No dobrze, jak się nad tym zastanowić, to są rzeczy oczywiste, że odzież jest naszą emanacją naszego ja, naszej seksualności, pokazaniem naszej intymności, ale czasami po prostu mówimy sobie, a wrzucam na siebie wszystko jedno co. Jak bardzo odzież jest ważna w świecie poczucia tego, kim jesteśmy, także seksualnie, także jak się widzimy, albo jak inni nas widzą.
3: Odważę się powiedzieć, że odzież jest bardzo ważna. I o tym mówię wszędzie, gdzie mogę o tym mówić, oczywiście, dlatego, że pokazuje o nas bardzo dużo i dużo szybciej, zanim jesteśmy w stanie wypowiedzieć pierwsze słowo. Oceniamy i jesteśmy oceniani po wyglądzie. Z wyglądem łączy się odzież i wszystko to, co na sobie mamy. Czy tego chcemy, czy nie, to jest atawizm. To jest prawda, w której jesteśmy ukształtowani jako istoty żywe. dużo, dużo wcześniej nasz po wyglądzie ocenialiśmy, czy mamy się bronić, uciekać, czy wszystko jest okej dla nas, prawda? I ten atak...
2: Poziom swojego bezpieczeństwa.
3: Dokładnie, dokładnie. I dziś, nawet jeśli pojawiają się głosy, że o, to jest naprawdę takie bardzo niestosowne oceniać kogoś po wyglądzie, wszyscy to robimy. Więc uważam, że odzież jest bardzo ważna. Ubranie jest bardzo ważne. Z ubrania wyczytujemy, jakie ktoś ma nastawienie do nas, do sytuacji. Odzież pokazuje, czy jak się czujemy, prawda? Może pokazywać przynależność do grupy jakiejś społecznej, kulturowej. Na pewno pokazuje nasz szacunek do sytuacji i
2: albo
3: do osoby,
2: jego brak.
3: Z którą, albo jego brak.
2: Albo tak, jego brak.
3: No wolę mówić o tym, że jednak pokazuje ten szacunek, niż jego brak. I chciałam tutaj od razu zaznaczyć, że to, że oceniamy, to nie znaczy, że wyciągamy wnioski, które są negatywne. Prawda? Bo...
2: No tak, słowo ocena dzisiaj jest dość trudne i niemodne.
3: Dokładnie, jest od razu sprowadzana do czegoś negatywnego. A ocena to jest ocena. Natomiast tylko od nas zależy, co z tą oceną zrobimy później.
2: To teraz sobie myślę, że państwo być może pomyśleli o tym, że będziemy tutaj teraz wymieniać nazwy drogich marek, szczególnie, że gościni ma doświadczenie w pracy we Francji. No to zaraz od razu się w głowie pojawiają różnego rodzaju francuskie marki, stolica światowej mody i tak dalej. Czy to znaczy, że wystarczy przywdziać, przebrać się, ubrać się w jakiś sposób, nie wiem, przebrać za bogatego, przebrać za kogoś zamożnego, przebrać dla kogoś wystawnie, bez znaczenia, jak to na nas leży? Czy to jest troszeczkę głębsze niż tylko obkupić się w drogich sklepach?
3: No, to jest zdecydowanie głębsze niż obkupić się w drogich sklepach, prawda? Dlatego, że nawet ogromne logo nie przykryje naszej osobowości. Absolutnie. Dzisiaj noszenie logo nie wiąże się już z elegancją, prawda? Dla mnie nigdy się nie wiązało zresztą. Ale to nie jest wyraz elegancji. Logo pokazuje tylko, że kupiliśmy jakieś ubranie.
2: W jakiejś cenie.
3: Tak, w jakiejś cenie. W jakiejś określonej marce, prawda? I to tylko tyle. Natomiast i mówi o nas ewentualnie, że mamy jakąś określoną ilość pieniędzy, którą możemy przeznaczyć albo którą przeznaczyliśmy na zakup tego akcesoria, tak? Czy tej odzieży. I tylko tyle. Natomiast na pewno nie łączy się z elegancją, na pewno nie łączy się z osobowością, nie wyraża nas, wyraża tylko markę. W zasadzie zamieniliśmy się w tym momencie w darmowy słup reklamowy danej marki.
2: Czy odzież może sprawić, że czujemy się, teraz w drugą stronę, nie oceniania, tylko wyjścia od siebie? Ja rozumiem, że tak jest, ale chciałbym to z twoich ust usłyszeć, jak to działa, jak działa ten mechanizm, że czujemy się bardziej lub mniej atrakcyjni. I czy do tego można by było zaliczyć też, nie wiem, fryzurę, makijaż, pewne inne elementy poza czysto odzieżowymi. Jak się czujemy, jak jesteśmy postrzegani, w tym nam lepiej, bo co? Dlaczego nam w tym lepiej? Dlaczego lepiej się odbijamy w lustrze spojrzeń?
3: Jeśli to, co na sobie nosimy, jest spójne z naszym stanem emocjonalnym w danej chwili, prawda? Jest spójne z naszą osobowością, jest spójne z naszymi wartościami, to wydaje mi się, że to wszystko poprawia też nasze samopoczucie. Ta spójność, ta autentyczność jest chyba naszym najlepszym odzieniem. I jeśli temu wszystkiemu towarzyszy ubranie, no to jest super. Natomiast jeśli pojawia się dysonans między tym, co na sobie nosimy, a tym, kim jesteśmy, No, na pewno zostajemy odczytani jako, jako osoba, w której coś nie gra, bo to widać. I niejednokrotnie każdy z nas spotkał się z taką osobą, która miała coś na sobie, ale w sposób, w jaki się poruszała, w jaki się wypowiadała, w jaki się zachowywała, nie był spójny z tym, co na sobie nosi. Myślę, że wszyscy coś takiego przeżyliśmy.
2: No na pewno spotkaliśmy kogoś takiego, który wyglądał na przebranego, zresztą to w dwie strony.
3: Tak.
2: Mam wrażenie, że bardzo często mówimy o przebraniu się za kogoś z na przykład wyższej sfery, z wyższej klasy społecznej, dla kogoś, do pewnego towarzystwa. Natomiast nie mówimy o takim obniżaniu, czyli ubieraniu się, żeby być akceptowanym w większej grupie, nie wiem, w komunikacji miejskiej albo w takich codziennych, że nie założę czegoś, żeby nie być postrzeganym A jako bufon, B jako noworysz, coś takiego, że to działa w dwie strony. Jednak też odzieżą chcemy nie tylko podobać się seksualnie w związku czy w sytuacji intymnej, tylko też, żeby przynależeć do jakiejś grupy, która zresztą wywiera strasznie wielką presję zazwyczaj.
3: Tak, tak. I to obserwujemy już od najmłodszych lat, prawda? Mhm. Bo to już zaczyna się w szkole. Jeśli nie założymy określonych spodni, określonych butów, prawda, możemy zostać niezaakceptowani przez to środowisko szkolne naszych kolegów i koleżanek z ławki. Natomiast później rzeczywiście ta odzież w wyrażaniu siebie i w tym, że chcemy przynależeć bądź nie, bądź odróżnić się od jakiejś grupy społecznej, też odgrywa ogromną rolę. Odgrywa rolę w naszej codzienności. Ogromną, prawda? W tym, jak zachowujemy się w domu. Nawet w domu, jeśli założymy odzież, która, nie wiem, załóżmy po pracy, będziemy w garniturze nadal, czy w jakimś sztywnym kostiumie, w jakiejś sztywnej garsonce, no też będziemy odebrani jako no niedopasowani, prawda, do tej atmosfery domowej. Zdarzają się takie przypadki, że osoby z tych wyższych sfer zakładają odzież zdecydowanie inną, która nie pasuje do ich codzienności, do ich normalnego, dla nich akurat normalnego stylu życia, bo załóżmy, nie wiem, coś im ciąży, prawda? Bo załóżmy, uważają, że w tej sytuacji to nie będzie odpowiednie. Odzieżą, ubraniami możemy modelować, możemy się dopasowywać albo nie. Świadomie bądź mniej, do określonej sytuacji, do osoby, do wszystkiego.
2: Jakbyś powiedziała, dlaczego to pytanie miało paść później, ale skoro mówimy o tym zrzucaniu po pracy, dlaczego ludzie są na tyle, bardzo często oczywiście, są na tyle tak skonstruowani może, że przebierają się po pracy w wygodne domowe rzeczy. Bo moje pytanie dotyczy tego, że czy to znaczy automatycznie, że przez cały dzień chodzili w niewygodnych i niedobrych rzeczach? Czy to znaczy, że na przykład pracę wykonywaliby, ja mówię o pracy biurowej, wykonywaliby lepiej, gdyby byli w luźnych, super fajnych rzeczach? Czy to nie jest takie proste?
3: Nie, absolutnie nie, to nie jest takie proste. Dobrze byłoby, gdyby ta odzież, którą nosimy w pracy, też była z odpowiednich włókien. Elegancja to raz, dwa, krój, a jeszcze do tego dochodzą włókna, prawda? Które pracują lub nie z naszym organizmem, z naszą skórą, z naszym systemem nerwowym, z naszymi odczuciami sensorycznymi. I ta odzież sprawdza się w pracy, ale ona nie sprawdza się w domu. Poza tym, to co nosimy w pracy niejednokrotnie stymuluje nasz układ nerwowy. Możemy tutaj mówić właśnie o włóknach, ale możemy też mówić o tkaninach, które mogą być dużo cięższe niż w domu, mogą o krojach, które są bardziej dopasowane. W momencie, kiedy nasz układ nerwowy jest przebodźcowany tymi właśnie tymi bodźcami, przychodzimy do domu i to jest naturalne, że chcemy się pozbyć tego, nasz układ nerwowy chce odreagować, skóra chce odpocząć, my chcemy odpocząć, a to nie może odbyć się w momencie, kiedy te ubrania, które mieliśmy na sobie, które stymulowały nasz układ nerwowy, nadal będziemy je zachowywać w domu. Automatycznie chcemy się tego pozbyć, intuicyjnie, wręcz spontanicznie zrzucamy to z siebie, bo tak działa nasz układ nerwowy.
2: A jak byś oceniła konieczność dress code'u, takiego w pracy. No ja mówię o pracy oczywiście biurowej, tak, no bo nie o pracy na przykład robotników, którzy mają odzież ochronną i muszą ze względów bezpieczeństwa i ze względów praktycznych ubierać się w pewne rzeczy. Chociaż jak sądzę, też pewne mechanizmy, o których dzisiaj powiemy, dotyczą też pracowników fizycznych. No, nie ma w tym niczego złego. Ale jakbyś to oceniała, Ta konieczność ubierania się, czy to automatycznie sprawia, że czujemy się wiele godzin niekomfortowo, czy nie? Czy da się to zrobić chociażby krojem i włóknami?
3: Da się zrobić to krojem i włóknami, abyśmy czuli się przez wiele godzin komfortowo. Natomiast chciałabym nawiązać właśnie do tego dress code'u. Dress code jest narzucany, wymagany, powiedzmy, ale nie należałoby traktować tego jako coś złego, powiedziałabym. Dlatego, że w tych instytucjach, w tych firmach, gdzie ten dress code jest wymagany, ma to swoje konkretne znaczenie i przełożenie na ilość zawieranych umów, na wszyscy wiemy, że jednak no, każda firma,
2: politycy, każda bankowcy.
3: Dokładnie. Wszystko to wiąże się z zarabianiem. Teraz mówię o firmach, prawda? Mhm. Ale z osiąganiem konkretnych celów, z zarabianiem pieniędzy, bądź z
2: no może też budzeniem zaufania.
3: Z zaufaniem. W momencie, kiedy ten dress code nie jest dopasowany do danej instytucji, do danej sytuacji, ma to konkretne przełożenie na właśnie na to, na tą ilość osiąganych celów, na ilość podpisywanych umów, na to, czy będziemy zarabiać pieniądze, czy nie będziemy zarabiać pieniędzy.
2: No to jest cel pracy, nie bójmy się tego słowa.
3: Dokładnie. I teraz w momencie, kiedy ten dress code ma wiele poziomów, prawda? Mhm. I teraz, kiedy przychodzimy do pokoju negocjacji. Mhm. Fajnie jest, kiedy wszyscy mają dopasowany ubiór, nie dlatego, że to ładnie wygląda, tylko dlatego, że to nie odciąga uwagi od sedna dyskusji. Mhm. Czyli w momencie, kiedy załóżmy jest ten taki podstawowy dress code, szary garnitur, błękitna koszula, prawda? Czy błękitna bluzka dla kobiety. Uwaga rozmówcy nie koncentruje się na fioletowym czy jakimś czerwonym dodatku, tylko koncentruje się na tym, co stanowi sedno dyskusji. I dlatego to jest ważne. Od tego zależy bardzo dużo, co będzie działo się w przyszłości z naszą firmą, z naszą pensją, z naszymi, nie wiem, kontraktami. Mhm. Prawda?
2: No tymi celami.
3: Dokładnie, tymi celami. W momencie, kiedy ta uwaga naszego rozmówcy jest rozproszona, jest większe ryzyko, że nie dojdzie do podpisania ważnego kontraktu, albo to, co w tym kontrakcie jest ważne, będzie negocjowane kilkakrotnie, albo nie tak. Więc stąd wynika ta ważność tego dress code'u.
2: Czy w takim razie da się rozumiejąc, tak jak ja rozumiem to, jak tłumaczysz dress code i w ogóle konieczność pojawiania się w ten, a nie inny sposób ubranym, da się w tym dress code, który kojarzy się z no, pewnego rodzaju sztywnością, taką myśleniową, wszyscy ubrani podobnie albo tak samo, da się ubrać wygodnie. Ubrać wygodnie i komfortowo dla swojego ciała. Tutaj wchodzimy w to, czym się przez całe życie zajmujesz, czyli tymi tkaninami. Czy wystarczy powiedzieć, bo ja nawet mówiąc o tym, że będziemy dzisiaj rozmawiać o odzieży jako funkcji też seksualnej, jako funkcji budzącej pożądanie czy atrakcyjność podbijającej lub obniżającej atrakcyjność, no to pierwsze skojarzenie, no ubieram się w naturalne, a nie sztuczne i to wystarczy. Czy to jest tak proste, czy to jest dużo bardziej skomplikowane?
3: No dla mnie to jest proste, prawda? Dla mnie wybór włókien naturalnych jest naturalny i prosty. I w momencie, kiedy mamy w tym właśnie sztucznym dress code garnitur czy kostium z naturalnych włókien, koszule z naturalnych włókien. Dobrze, już dotknęliśmy tego tematu, ale dobrze dobraną bieliznę. Czujemy się wtedy dużo swobodniej.
2: Czyli to tylko z zewnątrz wygląda na takie sztywne, tak. A w rzeczywistości to jest ta druga skóra, która gdzieś tam otacza i daje komfort, no, daje luz.
3: Tak, jak najbardziej. Wełna to jest włókno, które bardzo często wybierane jest na garnitury i nie bez powodu, dlatego że wełna tak zarządza tym, powiem, mikroklimatem, tak? Pod tkaniną, pod naszym ubiorem, że daje szansę naszej skórze oddychać. Regulacja temperatury odbywa się w taki sposób, że nie ma nagłych zmian, prawda? Jest jak gdyby taka stabilność tej atmosfery pod ubraniem. Nie męczymy się, nie przegrzewamy, nie przechładzamy. I to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy zupełnie inaczej reagujemy, zupełnie inaczej myślimy, zupełnie inaczej poruszamy się i z dużo większą swobodą, a to ma wpływ na całą resztę.
2: Pamiętam, jak jeden z moich dobrych znajomych, który był tłumaczem przysięgłym i pracował w północnej Afryce, mówił mi o tym, jak ubierają się tam ludzie, którzy spotykają się, no dyplomaci, politycy, ambasadorowie i tak dalej, i tłumaczył mi, jak to wszystko bardzo naturalnie przychodzi, że za tym dress code'em, czyli on musiał się ubrać w wełniane, ale później się okazywało, że to było tak, jak się ubierali tam ludzie tysiące lat wcześniej. Dokładnie, powielał dokładnie to samo, tworzył ten mikroklimat, jemu było absolutnie komfortowo i wcale nie czuł się aż tak bardzo przegrzany, no jednak z naszego punktu widzenia trudnych miejscach, jeżeli chodzi o temperaturę, tak? Po prostu bardzo gorących rejonach, więc to sobie przypomniałem. Wróćmy teraz do tych materiałów. To dlaczego człowiek sobie zrobił to, co sobie zrobił wraz z wynalezieniem tkanin syntetycznych? No zrobił sobie coś, co wydawałoby się posunęło modę bardzo, bardzo do przodu, ale odebrało coś, co jak rozumiem jest też ważne, czyli komfort i pewnego rodzaju naturalność.
3: Tak. Pierwsze takie próby konkretne wymyślenia włókien to były, to był wiek XVII-XVIII. Człowiek chciał uniezależnić się od włókien naturalnych, ponieważ czasami te włókna były, czasami ich nie było, prawda? I chodziło o to, żeby no, uniezależnić się od natury. Poliester i poliamid pojawiły się w pierwszej połowie XX wieku. Stoi za tym koncern DuPont. Tak? Wiemy tak. O tym. I rzeczywiście sam system naśladuje jak gdyby gruczoły pszenne jedwabnika i na tym to podobieństwo się kończy. Natomiast jeśli doszło do wymyślenia takiego wynalazku, do wynalezienia takiego włókna jak poliamid, poliester i stały za tym lata poszukiwań, no to należało to sprzedać, prawda? Więc w międzyczasie pojawiła się II wojna światowa i nie było możliwości w zasadzie cała produkcja, która pojawiła się tych włókien syntetycznych, poszła na produkcję spadochronów, wyposażenia wojskowego i wiadomo. Natomiast po II wojnie światowej zaczęto te włókna sprzedawać i po pierwszym takim zachwycie nad tymi włóknami, lata 50., lata 60., już w latach 70. okazało się, że to wcale nie jest takie super. Natomiast wiadomo, że te włókna no nadal muszą być sprzedawane, prawda? Produkcja tych włókien jest bardzo tania. Produkcja poliestru jest bardzo tania.
2: No na, dlatego, na pewno tańsza niż wełny, bawełny jedwabiu.
3: No jedwabiu na pewno.
2: Tak, tak.
3: I dlatego te włókna no cieszą się taką ogromną popularnością.
2: To w takim razie takie pytanie kontrujące. No dobrze, ale z drugiej strony pewien rodzaj wyglądu, pewien rodzaj podobania się dzięki odzieży został zdemokratyzowany, tak? Czyli większość ludzi mogła kupić te tańsze rzeczy, ale wyglądające właściwie w dowolny sposób, bo te włókna można kształtować tak, jak się chce.
3: Tak.
2: Kolorystycznie i tak dalej. Więc zostało to zdemokratyzowane. Może gorzej dla ciała, ale lepiej dla kieszeni.
3: Czyjej?
2: No właśnie. Może tak. Dobrze, jak tkaniny oddziaływują na nasz układ nerwowy, zmysł dotyku, na to wszystko, co sprawia, że jesteśmy istotami chętnymi bądź niechętnymi do dotykania się?
3: Tutaj jest połączenie jak gdyby kilku mechanizmów. Można powiedzieć, że jest to układ mechaniczny, termiczno-wilgotnościowy i elektrostatyczny, bo one działają razem, tak? W momencie, kiedy są to włókna syntetyczne, mamy tutaj na myśli dotyk, tarcie, ale też wymianę ciepła, wymianę wilgoci, a także pojawianie się tych ładunków elektrostatycznych na skórze. To wszystko są takie mikrostymulatory, bo nie odczuwamy tego świadomie, nie odczuwamy tego, że coś nas bardzo trze, prawda? Jakieś włókno.
2: Oczywiście, to nie jest tak, że to jest dolegliwe od razu, tak?
3: Tak, ale po 10-12 godzinach to robi robotę. I w momencie, kiedy włókna syntetyczne są bardzo gładkie, one mają prawie idealnie okrągły przekrój, prawda? To są bardzo długie filamenty, bardzo cienkie, bardzo gładkie. One w taki jednostajny sposób mikrostymulują nasz układ nerwowy.
2: Czyli tak jakbyśmy byli cały czas w jakiś sposób dotykani.
3: Tak, tak, tak.
2: Co to robi?
3: To powoduje, że nasze receptory, a wiadomo, że skóra jest... znajdują się zakończenia, tak? Układu nerwowego, receptory... Te receptory, ponieważ one są cały czas stymulowane, w pewnym momencie są przebodźcowane. Więc w tym momencie mówimy o jak gdyby takim... układ nerwowy musi...
2: odpocząć?
3: Odpocząć, tak. Musi odpocząć, dlatego że... on jest zmęczony jak gdyby tym dążeniem do tej równowagi ciągłej, tak? Jeszcze do tego dochodzi temperatura przy skórze, prawda? Wilgotność. Włókna syntetyczne nie odprowadzają wilgoci z naszej skóry. Ta wilgoć cały czas w tej skórze jest. Na skórze jest, na powierzchni skóry. Pojawia się takie elektrostatyczne przyklejanie tkaniny do skóry. My możemy tego nie odczuwać tak świadomie, prawda? Ale na koniec dnia jesteśmy tym wszystkim zmęczeni. Układ nerwowy jest zmęczony i zamiast bezpieczeństwa odczuwamy raczej rozdrażnienie. Mhm. I wtedy, kiedy pojawia się ten dotyk partnera, obojętne partnera, akurat mówimy o partnerze, tak, prawda? Tak. Nie będziemy odbiegać od tematu. Nie zawsze jesteśmy na to gotowi, mhm. nie zawsze tego chcemy, prawda? Bo ta intymność w relacji kojarzy się z bezpieczeństwem, a w momencie, kiedy jesteśmy rozdrażnieni, nie ma mowy o bezpieczeństwie.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że można w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć, że przez cały dzień jesteśmy dotykani w niewłaściwy sposób, ale to są takie niezauważalne mikrodotyki, no bo jak rozumiem, to absolutnie działa na poziomie nieświadomym.
3: Tak.
2: Że później dotyk może nam sprawiać w jakiś sposób...
3: tak, może nas drażnić.
2: Nie chcę powiedzieć
3: po
2: ból, drażnić. No,
3: tak,
2: to nie jest
3: tak,
2: ból
3: tak.
2: czy niechęć.
3: Nie musimy być gotowi na taki dotyk, prawda? Na taką bliskość, na taką czułość, ponieważ sami nie wiemy dlaczego bardzo często jesteśmy rozdrażnieni. Taką tak. moc mają włókna syntetyczne. Mm-hmm.
2: O, wiesz, bardzo często w Polsce mówimy o pogodzie, o niskim ciśnieniu, mm-hmm. czy wysokim ciśnieniu, w ogóle nie zakładając, że mogą mieć na to wpływ...
3: nasze ubrania.
2: Nasze ubrania. Zresztą tę samą pewnie rolę pełni hałas, tak?
3: Dokładnie.
2: Czyli poddani hałasowi. Tak. Nie wiemy, dlaczego po kilku godzinach boli nas głowa. Mm-hmm. Nie uznajemy, że nikt nas nie uderzył w głowę, mm-hmm. nie zjedliśmy nic dobrego, nie mamy... jakichś skutków, nie wiem, spożycia substancji, a natomiast boli nas ta głowa, dlatego że stymulacja była ciągła, więc ja rozumiem to w ten sposób, tak? To jest ta ciągła stymulacja. No dobrze, ale czy w związku z tym nie wystarczy ubrać się luźniej, zamiast się dopasowywać do tego? Bo nawet tutaj, jak rozmawiamy, to ty dotykałaś siebie w specyficzny sposób, chcąc zobrazować ten dotyk. Czyli wydawałoby się, że wystarczy luźniej, ale to chyba nie o to do końca chodzi.
3: No nie do końca, dlatego że pojawia się jeszcze, jeśli już mówimy, nawiązujemy do tych włókien syntetycznych, pojawia się właśnie jeszcze ten problem wymiany wilgoci. Włókna syntetyczne należą do włókien hydrofobowych, które nie wchłaniają wody. Woda utrzymuje się na powierzchni tych włókien, ewentualnie między tymi włóknami. Nie zachodzi zjawisko odparowywania wilgoci na zewnątrz, albo zachodzi dużo wolniej. Czyli ta wilgoć utrzymuje się na naszej skórze, utrzymuje się pod odzieżą. To też może nas denerwować w pewnym momencie. Dochodzi do tego jeszcze elektrostatyka. Na pewno pojawiają się ładunki elektrostatyczne, które nie muszą być, to nie musi być od razu iskrzenie, prawda? Czy takie,
2: tak, no bo to jest zazwyczaj związane
3: takie charakterystyczne,
2: z takimi...
3: Tak, mm-hmm. od dźwięki czy iskierki.
2: Strzela.
3: Absolutnie. Mm-hmm. To może, jeśli pojawi się wilgoć i elektrostatyka, to nasze ubranie będzie się kleić do naszej skóry. Nawet jeśli ono jest luźne. Mhm. Więc to też jest denerwujące, bo musimy je ciągle odklejać. Drażni nas. To nawet bardzo często robimy to nieświadomie i to też nas męczy. Po wielu godzinach takiego współistnienia z materiałem jesteśmy zmęczeni na 100%.
2: Właśnie, zmęczeni, niechętni na dotyk, rozdrażnieni, pełni takiego poczucia niestosowności różnych rzeczy, bo to też się przekłada na takie hej, no nie wiesz dlaczego, ale nie za bardzo masz ochotę na coś,
3: na przykład bliskość.
2: Na bliskość, na dotyk, na intymność taką rozumianą właśnie dotykowo, nie od razu seksualnie.
3: Tak
2: jak powiedziałem, że dzisiaj będziemy wiele wątków poruszać dotyczących odzieży, a jakbyś skomentowała to, że modelujemy się przez ubranie, modelujemy swoje sylwetki. Gdzieś tam na końcu i tak będziemy się musieli rozebrać, tak. No chyba, że pewne rzeczy robimy przy zgaszonym świetle, do czego nie zachęcam, chyba, że ktoś lubi. Ale modelujemy się, widzimy się inaczej i w tej chwili naprawdę jesteśmy w stanie modelować się bardzo, bardzo radykalnie, tak? Chciałem powiedzieć, że ty pracowałaś, tak, z bielizną bezszwową, bielizną modelującą, bielizną niewidoczną też pod ubraniem, a później trochę jak w Bridget Jones przychodzi, sprawdzam, co to robi w życiu człowieka, bo można się odzieżą ukształtować w jakiś konkretny sposób. Czy to dodaje pewności siebie, czy to odejmuje pewności siebie, czy odejmuje pewności siebie w tym ostatnim momencie. No dobrze, co robi to modelowanie sylwetki? To, że się oszukujemy trochę. To samo,
3: no właśnie, to jest właśnie odpowiednie słowo. Oszukujemy się. Mhm. Oszukujemy siebie, oszukujemy tych, co na nas patrzą. Jeśli to trwa jakąś chwilę, prawda? Bo załóżmy, chcemy wyglądać lepiej na jakiejś gali, na jakimś wydarzeniu, to dlaczego nie? Jeśli kobiety zakładają piękne suknie, które wymagają, załóżmy, nie wiem, tam 4-5-godzinnego założenia takiej bielizny i wtedy będą czuły się lepiej, czemu nie? Problem zaczyna się wtedy, jeśli zaczynamy używać tej bielizny modelującej wciąż. I w momencie, kiedy przychodzi ta chwila sprawdzam,
2: tak,
3: musimy to zdjąć, musimy z siebie to zdjąć, no wtedy pojawia się problem, dlatego że my nie jesteśmy nauczeni naszego ciała w momencie, kiedy ono jest swobodne, prawda? Zakładając bieliznę modelującą, załóżmy ten seamless, prawda, który teraz jest bardzo modny.
2: Tak, to jest...
3: Bo nam modeluje też właśnie talię, biodra u mężczyzn, tak, również.
2: Kiedyś nie do pomyślenia, powiedzmy, tak, obyczajowo, w tej chwili absolutnie
3: klatka,
2: tak,
3: prawda, biceps.
2: Tak, tak.
3: Wiadomo, że nasze ciało tak nie wygląda. Mhm. W momencie, kiedy jest luźno, skóra się porusza, brzuch się porusza, jest trochę inny. I najczęściej, jeśli wciąż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na cały czas mamy tę bieliznę, kiedy ją zdejmujemy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do widoku naszego ciała bez tej bielizny. Drażni nas ten wygląd, prawda? Nie lubimy tego, tych fałdów.
2: Tutaj coś odstaje, co nie odstawało.
3: Co nie powinno, załóżmy, w naszym mniemaniu, a to jest naturalny wygląd naszego ciała. No to wtedy jest duży problem.
2: To też ogólnie się pokrywa z taką nieakceptacją własnego ciała, tak, i z chęcią siebie, bycia, tak, jakimś, tak?
3: Tak, zazwyczaj postrzeganym z reklam inaczej niż rzeczywiście jesteśmy. Tak już ukształtowała nas kultura obecna.
2: Popkultura, tak.
3: Czy to jest dobre, czy to jest złe? No, jeśli w pewnych sytuacjach...
2: Niekoniecznie musimy oceniać. Nie chodzi o to.
3: Absolutnie. Nie.
2: Natomiast wiemy,
3: chodzi
2: jak to działa.
3: Chodzi o to, żebyśmy my sami wiedzieli, czego chcemy, jak się odbieramy, czy rzeczywiście mamy z tym problem, czy nie. Jak chcemy być postrzegani i kiedy nam to pomaga, a kiedy nam to szkodzi.
2: Ja bym też powiedział, że to jest dość pokrewne z czymś takim jak makijaż. No, nie wyobrażam sobie do końca makijażu, którego osoba, która sobie ten makijaż robi, nie jest gotowa rano pokazać się bez niego. To znaczy, tak, poziom stresu może być tak ogromny i poziom braku akceptacji, że właściwie ona pewnie wybierze w ogóle nie wychodzenie, nie nakładanie tego makijażu. Jednak w sytuacji intymnej, w sytuacji seksualnej, no gdzieś przyjdzie ten moment, tak, kiedy to trzeba będzie
3: się pokazać. Prawdę o sobie, prawda? Mm-hmm, tak. Bo no nie da się, przepraszam, ale być w sytuacji...
2: I to nie zaprzecza istnieniu makijażu.
3: Absolutnie,
2: to w ogóle nie zaprzecza istnieniu makijażu. Po co? Wiesz, są memy, są dowcipy, tak, są takie dość żenujące historie pod tytułem: a, bo kobiety robią makijaż, no to w takim razie, no chociaż teraz wszyscy robią makijaż, którzy chcą, to nie jest tak, że kobiety robią, częściej po prostu. Natomiast jest coś takiego, że to markowanie, to oszukiwanie, to nie do końca o to chodzi. Funkcje makijażu są zupełnie inne i też historyczne. Natomiast taki brak akceptacji dla siebie bez niego, no to chyba trochę tak jak brak akceptacji bez bielizny modelującej. Ja pamiętam taką historię, to osobista historia. Jako nastolatek uprawiałem sport, wioślarstwo i tam mieliśmy takie opaski, właściwie bardzo, bardzo szerokie opaski, które miały sprawiać, że w chłodne dni nie będzie... Wioślarze pływają do tyłu. W związku z czym pływają pod wiatr i ten wiatr, nawet nastoletnie dzieciaki, w jakiś sposób no, wchodzi im w korzonki, w nerwy, które są na plecach. No więc my dostaliśmy jako nastolatki takie pasy, które miały nas chronić, dawać ciepło po prostu i chronić przed nadmiernym wysiłkiem. No jak się okazało, że te paski modelują przy okazji, no to część z nas, tych takich, wiesz, 15-latków, 16-latków, przestaliśmy je zdejmować. I teraz, jak o tym rozmawiamy, to ja sobie to przypomniałem. Mieliśmy, wiesz, szersze klatki piersiowe, węższe biodra. Jak ktoś miał jakiś brzuszek, to tego nie było widać. Czyli, wiesz, 20 lat przed tym, jak to jest absolutnie naturalne dzisiaj, to stało się coś takiego. Czy myślisz, że taka modelująca bielizna, modelujące ubrania mogą być przyczyną takich nieporozumień, takich na zasadzie,
3: na 100%.
2: Hej, to tak nie wyglądało.
3: Tak, na 100%.
2: Ludzie się czują oszukani.
3: Tak, na 100%. Myślę, że bardzo ważne jest to wyczucie, prawda? Umiejętne postawienie granicy, dokąd mogę, gdzie mogę, gdzie chcę, a gdzie dobrze jest być już autentycznym. Dlatego, że nie ma dobrej relacji bez prawdy i bez autentyczności.
2: Tak mi się wydaje.
3: I w momencie,
2: tu chodzi o prawdę, o ten taki poziom,
3: ale absolutnie,
2: gdzie można się kusić nawzajem, gdzie można dla siebie zrobić dużo, skoro mówimy o odzieży, przebieranek, a gdzie jakoś tam musimy sobie pokazać się.
3: To jest... naturalne jest, prawda, że kobieta chce pokazać się w tej pierwszej fazie, zwłaszcza relacji.
2: Ale też uwypuklić pewne cechy, które są drugorzędne cechy płciowe.
3: Atrakcyjnie, chce się wydać atrakcyjna, prawda? To jest naturalne. Jednak trzeba wyczuć ten moment, kiedy dobrze jest już zacząć tą autentyczną. I w momencie, kiedy jesteśmy tą autentyczną, teraz druga strona medalu, i nie jesteśmy zaakceptowane przez partnera, partnerkę, no to też już jest czerwona flaga, umówmy się, prawda?
2: Tak.
3: Bo to nie działa tylko dla tej osoby, która nosi i się poprawia tą bieliznę modelującą i chce się poprawić, ale to też działa w drugą stronę. No jeśli już mam tą odwagę i pokazuję się taka, jaka jestem, prawdziwa, no to chciałabym być zaakceptowana też przez tą osobę, która na mnie patrzy. Więc...
2: Wiesz co, to jest paradoks. Ja sobie myślę, że to jest paradoks, bo z jednej strony za absolutnie naturalne uważamy to, że na randkę, zwłaszcza te początkowe randki, ubieramy się w jakiś sposób. Właśnie z szacunku, z chęci uwypuklenia pewnych swoich dobrych rzeczy i w jakiś sposób ukrycia, ale nie ukrycia takiego na zawsze, tylko gdzieś tam zamaskowania rzeczy, które nas stresują, i to uważamy za naturalne. Natomiast później przychodzi ten moment właśnie sprawdzenia, kiedy no jednak pokazanie się w prawdzie, jeżeli jest na ten temat brak akceptacji, no to gdzie my jesteśmy? Gdzie tutaj budować? Tak?
3: No tak. No właśnie i teraz pytanie, co lepsze? Czy rzeczywiście modelować się od początku, obojętne czy to tym makijażem, czy tą bielizną modelującą, ewentualnie ubiorem? Czy od początku pokazywać się takimi, jakimi jesteśmy naprawdę?
2: No, a jakbyśmy zaproponowali złoty środek, to nie znaczy, że do teatru trzeba nie modelować się w jakiś sposób, albo na galę taką,
3: ale
2: wiesz.
3: To jest zupełnie
2: kilka tygodni
3: innego,
2: temu była Met Gala i nie wyobrażam sobie, żeby pewne stroje, zwłaszcza z od couture, takie suknie, które istnieją w jednym egzemplarzu, żeby nie były w jakiś sposób wymodelowane. To są rzeźby. Niektóre z nich są rzeźbami, a nie odzieżą tak naprawdę.
3: Tak, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Tutaj nie mówimy o relacjach, tutaj mówimy o właśnie o tej gali, gdzie na te 3-4 godziny zakładamy nie tylko bieliznę modelującą, ale czasami gorsety, jak na przykład Hailey Bieber. W tym roku ona miała gorset, który był modelowany na niej. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. To nie jest sytuacja intymności, bliskości, relacji. To jest sytuacja, gdzie chcemy, musimy pokazać się od najlepszej strony. Taki jest wymóg, takie jest założenie, prawda, tego wydarzenia.
2: Z drugiej strony jest też, bo powiedziałem o tym paradoksie, z drugiej strony jest taki paradoks, że jak ludzie się już w te pary połączą, no to przestają okazywać sobie to, od czego zaczęliśmy. Przestają okazywać sobie pożądanie strojem. Zaczynają chodzić przy dużych i wytartych dresach, podziurawionych i jeszcze poplamionych w... No tutaj bez marek, ale takich butach, które niekoniecznie są super seksowne, ale wiemy, o czym mówimy. I nagle w polarach takich przydużych, po ojcu albo po dziadku, bo ciepłe.
3: Albo
2: po synu starszym. I w tym momencie dochodzi do takiej drugiej rzeczy. Oczywiście, pewnie możemy tutaj powiedzieć, ktoś nawet teraz zadzwoni, napisze i powie, zaraz, każdy chodzi tak, jak mu wygodnie. No, powiedziałbym, że nie do końca tak to działa. Takie umoszczanie się w takim kompletnym lekceważeniu dla bycia dla siebie atrakcyjnym, także jeżeli chodzi o odzież, to nie jest chyba najlepsza droga.
3: Takie umoszczanie się, bardzo mi się podoba to słowo.
2: Dziękuję.
3: Umoszczanie się w tym wytartym polarze, w tych rozciągniętych dresach. Jest nie
2: tylko... robienie na przykład w ogóle z tego wyjątku. Takie,
3: nie.
2: To wiesz, jest... o czym mówię?
3: Tak, ale oczywiście, tak.
2: Wytarte, wyciągnięte, bawełniane.
3: Tak, poprzecierane, poplamione, jak najbardziej. To nie jest tylko brak szacunku, wyrazem braku szacunku do naszego partnera. To jest przede wszystkim brak szacunku dla siebie samego. Dlatego, że w momencie, kiedy stać nas na to, żeby założyć takie ubranie, to co my o sobie myślimy? Czy rzeczywiście zasługujemy na to, żeby nosić ten wytarty dres? Stary polar, tak? Ten podkoszulek poplamiony wylaną kawą. Co siedzi nam w głowie, jeśli nosimy coś takiego?
2: No, zatem potem... Też działa to w ten sposób, że przy krótkie, wytarte, poplamione rzeczy, a przez cały dzień, a później wieczorem nagle znajdź mnie seksualnym, atrakcyjnym.
3: Tak.
2: Kiedy cały dzień nawzajem się, no w związku powiedzmy heteroseksualnym oni się obserwowali w tych takich fatalnych rzeczach. Tu nie chodzi o to, żeby się wieczorem przebierać za, jak tak, rozumiem, to chcesz powiedzieć.
3: Gdzie tu jest prawda? Tak.
2: Kiedy, ani gala z wielką, z cudowną suknią, ani ten polar, to nie są
3: prawdziwe. To jest niemożliwe, żeby ktoś, kto cały dzień nosi przetarty polar, nagle w jednej chwili, wieczorem, przemienił się w księcia czy księżniczkę.
2: A chcemy być dla siebie wieczorem trochę księciem z bajki, chociażby na te chwil kilka.
3: Czy obojętne kiedy, prawda? No, akurat daliśmy przykład tego wieczoru, ale to obojętne kiedy. Tak. To jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe, dlatego że nasza psychika tak funkcjonuje, to jest samo nakręcające się koło. Odzież nas nakręca i my nakręcamy tę odzież. Więc... jeśli ktoś mówi, że ubiór nie ma wpływu, to tu jest doskonały przykład tego, że jednak ten ubiór ma wpływ.
2: Tak, zdecydowanie. I wiele takich porad, które tutaj słyszę w tej audycji przez te wszystkie lata. Hej, zadbaj o siebie, ubierz się, ogól się, idź do fryzjera. No, wydawałoby się, że to nie zmieni losów świata, tak? Nie zmieni to mojej psychiki, nie zmieni to mojej wiedzy albo błyskotliwości, poczucia humoru, a jednak jest uzupełnieniem.
3: Dokładnie.
2: Jest uzupełnieniem.
3: Dokładnie.
2: I jakby na koniec, nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale powiedziałem, na koniec chciałbym zapytać o taką rzecz związaną z zapachem, z tym, jak odzież fałszuje nasze biologiczne rzeczy, zmienia zapach, czy naprawdę zmienia, jak to działa, jak jest mechanizm tego markowania albo uwypuklania zapachu, no nie wiem, potu, feromonów, przez odzież. Co tu się dzieje?
3: Dzieje się to mianowicie.
2: Oczywiście w kontekście zalotności, w kontekście par, w kontekście...
3: Jak najbardziej.
2: Intymności.
3: Bliskości, tak, intymności. Bliskości, tak. Jak najbardziej. Proszę bardzo, już wszystko wyjaśniam. Zacznijmy od tych włókien syntetycznych, których jestem naprawdę zagorzałym przeciwnikiem. Jak już wspominałam, włókna syntetyczne są włóknami hydrofobowymi, czyli nie odprowadzają potu na zewnątrz, poza nasze ubranie. Pot jako taki, czysty pot, nie ma zapachu. Co dzieje się w momencie, kiedy przykrywamy skórę włóknami syntetycznymi? Zaczynają namnażać się bakterie, które ten pot metabolizują. Pojawiają się wtedy związki siarki i organiczne kwasy tłuszczowe, które mają, no powiedziałabym, zapach nieprzyjemny.
2: Mm-hmm.
3: Delikatnie
2: nieprzyjemny
3: mówiąc,
2: zapach,
3: prawda? Tak. I ten zapach to nie jest nasz zapach. To jest zapach, który jest połączeniem właśnie tych zmetabolizowanych bakterii naszego mikrobiomu, prawda, przetrawionych przez te bakterie, które wytworzyły się pod włóknami syntetycznymi. Dodatkowo dochodzą jeszcze zapachy, które już były utrwalone w tych włóknach, dlatego że ubranie nosimy, prawda, nie zakładamy raz i nie wyrzucamy, tylko poza tym włókna syntetyczne mają tę zdolność, że magazynują zapachy. Więc te zapachy, które już były wcześniej, dodatkowo jeszcze mamy detergenty, które pochodzą z prania, prawda? Na przykład te nasze ukochane płyny zmiękczające. To wszystko razem. Nie czujemy ciała naszego partnera, nie czujemy zapachu skóry naszego partnera, tylko czujemy
2: mieszaninę. Delikatnie
3: właśnie.
2: Mówiąc.
3: Tak.
2: Ja znowu teraz nawiążę do swoich doświadczeń. 12 czy tam 15 lat biegałem, w tym długie dystanse, maratony i tak dalej. To nie jest zapach, który jest naturalny i który da się wyprać.
3: Dokładnie,
2: w pewnym momencie
3: nie da się tego wyprać. On zostaje.
2: Tego się nie da wyprać.
3: Tak.
2: No. No i dobrze, co się dzieje w takim razie? To znaczy nie czujemy partnera przez zwykłą, wydawałoby się zwykłą odzież, a też miejsca intymne? Przecież z tego, co wiem, to nie jest tak, że miejsca intymne dla nas wbrew dowcipom, wbrew memom i wbrew dość obrzydliwym tutaj opowiadanym historiom, że to jest to są zapachy, które nas odstręczają, wręcz przeciwnie, raczej przyciągają, jeżeli są na naturalne.
3: Naturalne,
2: teraz,
3: tak.
2: Czy ja mam rozumieć, że odzież, w tym taka przylegająca, otaczająca, bezszwowa, modelująca, może sprawić, że to wszystko będzie bardzo nieprzyjemne?
3: Tak. Tak, dlatego że najczęściej ta odzież modelująca, bielizna seamless, te wszystkie właśnie obciskające nas ubrania, najczęściej wykonane są z włókien syntetycznych. I tak jak pot, tak samo wszystkie inne wydzieliny naszego ciała, one nie są nieprzyjemne same w sobie. W momencie, kiedy pod tą właśnie syntetyczną okluzją dochodzi do tego takiego rozmnażania się tych innych bakterii, które no, wydzielają właśnie ten nieprzyjemny zapach, no siłą rzeczy nie czujemy fajnej tej jak gdyby woni, którą chcielibyśmy jak gdyby poczuć od naszego partnera, tą prawdziwą, nawet zapach skóry, prawda? Czujemy zupełnie coś innego. Czujemy zmodelowaną, zedytowaną woń przez włókna syntetyczne.
2: Myślę sobie, oczywiście nie wiem, czy mam rację, ale pewnie wielokrotnie czułem, pewnie wielokrotnie o tym słyszałem, że latem, kiedy jesteśmy na plaży, oczywiście umyci i dbający o higienę, ale wchodzimy do tego morza, wychodzimy, ten dzień trwa, trochę słońca, trochę potu, bardzo dużo potu, nie trochę, jeżeli jest gorąco. I nagle pojawia się zapach, który pary nawzajem odnajdują jako wspaniały. A on jest na co dzień po prostu ukryty pod jakąś, jakąś powłoką, tak, która nie istnieje. Nagle okazuje się, że to jest przyjemne. No, tak, niestety w
3: inne,
2: naszym klimacie.
3: Na pewno inne. I wtedy właśnie widzimy różnicę w tym, jak odbieramy naszego partnera. W tym ten,
2: to zaczyna być sexy.
3: Dokładnie.
2: Tak, dokładnie. Tak, pociągające.
3: Dokładnie. Pamiętajmy, że libido to nie jest tylko na poziomie psychicznym, ale to jest też sensoryczny. To jest tak, odczucie, którego tak naprawdę, dokładnie, ale nie jesteśmy czasami nawet w stanie wychwycić, co to tak naprawdę jest. Czasami ciało odczytuje więcej samo, niż my świadomie jesteśmy w stanie odczytać.
2: No gdyby tak nie było, to radiowcy nie wiedzieliby tego, co wiedzą, że na przykład tembr głosu, albo ton, albo sposób wypowiadania się, albo akcentowania nie działa. Czyli z jednej strony dźwięk, zapach, dotyk i wszystko działa razem. Czy na koniec, właściwie moglibyśmy to kontynuować i wierzę, że jeszcze niejednokrotnie do różnych rozmów wrócimy. Natomiast chciałem cię zapytać, czy można ubrać się w pewność siebie, przebrać się, czy gdzieś tam na końcu tego wszystkiego,

0: Te dziewczyny, czy tam panowie przychodzą do mnie i mówią mi, że rzeczywiście, kurczę, wygrałam na pewności siebie. Mhm. Więc tak, oczywiście jest to możliwe. Jest to możliwe i ktoś, kto wie, że ma poczucie, może nie tyle wie, ale ma poczucie, że jest nieodpowiednio ubrany, rusza się inaczej. Zachowuje się inaczej,
1: mówi inaczej.
0: Niekoniecznie.
1: On albo zupełnie
0: garbi, inaczej wchodzi do pomieszczenia, prawda? I to widać. I to naprawdę widać. I to nie trzeba być specjalistą, żeby to zobaczyć, żeby to wychwycić. To naprawdę, tak jak zaczynaliśmy od tego, prawda? Od tego atawizmu, że jednak oceniamy po wyglądzie, to jest właśnie to. I wszyscy to mamy. Wszyscy oceniamy, jesteśmy oceniani i nawet jeśli nie chcemy się do tego przyznać, to tak jest. I to nie jest złe, to jest naturalne. Złe jest tylko to, co z tym robimy.
1: Tak jest. Tak mi się wydaje. Szanowni Państwo, a jak się czujecie teraz? W piżamach? Czy złapałem was podczas biegania? Czy złapałem was w rowerowych ciuchach? Czy złapałem was w garsonkach? Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że was złapałem. Marcin Klimkowski, Klimek, @radio357.pl. Czekam na to, co myślicie po tej mojej rozmowie. A państwa i moją gościnią była Iwona Sasin. Inżynier włókiennictwa, edukatorka i psychostylistka. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: To było pouczające dla mnie i wierzę, że dla Państwa. Do usłyszenia za tydzień.

zdania. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu. Samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Przewlekłe zmęczenie, trudności z koncentracją, poczucie przeciążenia i marzenie o tym, by choć na chwilę wypaść z obiegu, odłączyć się. Myślę, że Państwo znają ten stan osób, które świadomie rezygnują z bycia na bieżąco i co się z tym wiąże z bycia online, przybywa. Widać to po wpisach i po hashtagach w internecie. Tęsknimy za analogowym światem, za latami 90., kiedy internetu nie było. Ale czy przechodzenie na cyfrowe detoksy to zdrowa reakcja na przeciążenie informacyjne? A może to forma ucieczki od rzeczywistości? Jak w dzisiejszych czasach dbać o nasz najcenniejszy zasób, naszą uwagę? W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek, audycję realizuje Julka Nowaczyńska, a za chwilę w studiu pojawią się goście i rozmawiać będziemy.